że jest to jedna z tych płyt, na które w tym roku czekam najbardziej. Inna sprawa, że Grzegorza Kupczyka bardzo, bardzo lubię. A za chwilę posłuchamy wybranych kompozycji z nowej płyty Artura Rojka. No też nam troszeczkę kazał czekać. Pewnie fani drżą, bo robił też bardzo różne rzeczy, łącznie z jakimiś DJ setami, elektroniką. Udzielał się wokalnie w różnych duetach. No a wiadomo, że dla wielu to ciągle jest ten sentyment do grupy Mysłowic i lubimy po prostu w większości, przypuszczam, płyty piosenkowe. Zwłaszcza, że od 6 lat płyty nie nagrał. Poprzedni Kundel to był rok 2020, no a za chwilę, za kilka dni ukaże się Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I już tytuł mi się podoba. Moim zdaniem tytuł już nawiązuje do tego, co robił i z grupą Mysłowic, ale też do debiutu. Składam się z ciągłych powtórzeń, a muzycznie jak będzie. Przygotowałem dla Was 3 utwory. Myślę, że będą fani grupy Mysłowic zadowoleni, chociaż jest to oczywiście nieco inne brzmienie, ale jest bardzo piosenkowo i jest bardzo poetycko. Usłyszymy Mirafiori w objęciach i Gruby Mały.

Moim zdaniem, na moje ucho rzeczywiście Artur Rojek troszeczkę wraca do korzeni, do początków. Ładnie to oczywiście miksuje ze współczesnością i nie inaczej będzie w przypadku najnowszej płyty Mroza. Mrozu 18 września zaplanowany jest oficjalny debiut 7 już albumu w karierze artysty. Ma tytuł Wszystko, czego chciałem. I tu wraca do popu, soulu, ale też bluesa i rocka. Ja mam takie wrażenie, że też pewne pokolenie z dużym dorobkiem już przestaje się zachwycać nowinkami, gonieniem za nowoczesnymi brzmieniami, wraca do sprawdzonych patentów, przy czym też bardzo ładnie je miksuje. U Rojka też, jak Państwo słyszeli, 3 utwory, każdy jednak nieco inny. Oczywiście jego głos sprawia, że od razu wiemy, z kim mamy do czynienia. W przypadku płyty Mroza będzie pewnie podobnie, chociaż miszmasz gatunkowy będzie jeszcze większy, a do tego zaprosił sporo gości na swoją płytę. Nie wszystko będzie śpiewał sam. Taki utwór, który najbardziej mnie zaskoczył, to Nie ma miejsca jak dom. No tutaj mamy wręcz etno, funk, oj, bardzo różne elementy. I to jest taka moja perełka. No, z tych, które są do tej pory udostępnione oczywiście jako single promujące nowy album, ale też duety, które znajdą się na płycie i które też już trafiły jako single, między innymi z Zalią Odpowiedni Moment czy z Julią Pietruchą Anioły. No tutaj mamy przy okazji piosenkę do filmu. Też zwiastują, że będzie to album różnorodny. Każdy z tych 3 utworów jest moim zdaniem zupełnie inny, ale do siebie pasują. To nie jest też tak, że wszystko jest od sasa do lasa, jak to się kiedyś mówiło. Nie. To będzie bardzo spójna propozycja, przy czym bardzo eklektyczna. Posłuchamy Mroza z Zalią, Odpowiedni Moment, Nie ma miejsca jak dom i duetu z Julią Pietruchą, Anioły.

potrafi na tej płycie Nowej Mrozu i chwycić za serce, ale też porwać do tańca. A teraz zmienimy klimat. Zaczynałem od hard rocka, metalu, no i będzie metal. Chociaż zazwyczaj, kiedy mówi się o grupie Europe, to raczej to jest taki soft rock. Niektórzy twierdzą, że to nie są metalowcy. I myślę, że nową płytą udowodnią, że oj, są. I na początku też byli. Ich początki to zdecydowanie metalowe, nawet jeżeli soft metalowe, to jednak metalowe granie. Oni kazali czekać na nową płytę 9 lat. Oczywiście są takimi weteranami, z takim dorobkiem, że jak grają koncerty, to i tak wszyscy oczekują Final Countdown, prawda, czy Carrie, Rock the Night. I te wielkie przeboje oczywiście będą na koncertach, bo wybierają się do Polski na koncerty i będą promowali nową płytę. I moim zdaniem jest to przynajmniej co już mamy, co z płyty mogliśmy poznać. Scandinavian Eyes, One to One, czy The Cult of Ignorance. To są utwory, które wielu zaskoczą, bo rzeczywiście łoją i to nieziemsko. Przekonajcie się.

Rzeczywiście w przypadku Europe nie brakuje dobrych melodii. Z tego zresztą Szwedzi słyną. Inna sprawa, że generalnie też uważam, że te gatunki metalowe, Iron Maiden, możemy do tego jeszcze dołożyć kilka innych grup, przecież wiele przebojów, które stały się przebojami, albo Scorpions, są bardzo, bardzo melodyjne. To są wielkie hity, dlatego że nucimy już po pierwszym, często drugim przesłuchaniu, ale jak polubimy, to słuchamy dużo, dużo częściej. Nie sądzę, żeby ci, którzy kojarzą to łagodniejsze wcielenie grupy Europe, byli jakoś szczególnie zawiedzeni, bo no, tak jak słyszeliście, jest epicko wręcz, prawda, tak z pompą, no ale przede wszystkim bardzo, bardzo melodyjnie. I metalowo też, drodzy Państwo, zakończymy. Płyta ukazała się w maju i ominęła mnie, a uważam, że no, muszę o niej powiedzieć, bo przede wszystkim jest to 50-lecie zespołu, jednego też dla klasycznego metalu z absolutnie kultowych, czyli grupa Accept niemiecka. Najczęściej kojarzymy oczywiście Scorpions jako tę największą gwiazdę. Ja przyznaję, że na usprawiedliwienie troszeczkę Acceptem przestałem się interesować, kiedy rozstał się z grupą Udo Dirkschneider, bo to jest absolutnie dla mnie zblatowany wokalista. Bez niego to w gruncie rzeczy dla mnie już nie jest ta sama grupa. On wprawdzie w 90-tych latach wrócił i raz w 2005 na jubileusz, no ale to za mało. A jego głos jest bardzo charakterystyczny. Ale zespół na 50-lecie postanowił zrobić rzecz absolutnie genialną, czyli zaprosił specjalnych gości. I moim zdaniem to jest fantastyczne rozwiązanie, bo raz, słyszymy wielkie hity, ale nie tylko składankę typu The Best Of. Wszystko jest zagrane tu i teraz. A drodzy Państwo, kto pojawia się wśród gości? Mamy K.K. Downinga z Judas Priest, Roba Halforda, wokalistę Judas Priest, Joelyn Turnera, który m.in. z Rainbow czy z Deep Purple'ami też jedną płytę nagrał. Fantastyczny wokalista. On akurat najbardziej mnie zaskoczył, bo wydawało się, że zupełnie nie pasuje do muzyki Accept, a w TV War, wielkim, wielkim przeboju, oj, przekonacie się Państwo, że naprawdę dał radę. Mamy jeszcze, mówiłem o grupie Scorpions, Matiasa Japsa, właśnie z grupy Scorpions, Kirka Hameta z Metalliki. No, jak tego, drodzy Państwo, nie wziąć? Jak się tym nie zachwycić? Zwłaszcza, że rzeczywiście od razu słychać, że są goście. To nie jest tak, że tylko są ozdobą. Każdy wnosi do tych utworów, jeżeli ktoś zna oryginały, coś rzeczywiście swojego. A wymieniłem tylko kilku z całej tej płyty. Wszystkie właściwie wielkie przeboje grupy Accept tutaj są w nowych odsłonach, no też z kultowymi, genialnymi muzykami. Usłyszymy Restless and White, TV War wspomniane oraz Balls to the Wall. Zostawiam Was z grupą Accept. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

Kłaniam się przy mikrofonie. Katarzyna Zawadzka, audycja Więcej Kultury w Radiu Opole. Zaczniemy od tematów związanych ze zdrowiem psychicznym, ponieważ taką inicjatywą zajęła się Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu razem z Fundacją Lelek Pomaga. Będziemy rozmawiać o cyklu spotkań zatytułowanych Strona po stronie, wczoraj w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Spotkanie poświęcone męskiej depresji, kolejne spotkania przed nami. Jakie dokładnie, to powiedzą prezeska Fundacji Agnieszka Lelek-Klimek i dyrektorem BP w Opolu Marcin Duda, a w dalszej części programu przeniesiemy się do Głogówka. Będziemy rozmawiać o 33. Śląskim Festiwalu Ludwika van Beethovena. Więcej na ten temat opowie nam dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku Aleksander Dewosz-Cuber. To także w tej godzinie programu. W niedzielę koncert inauguracyjny w Kościele Świętego Bartłomieja. O wszystkich 5 kameralnych koncertach, jakie zaplanowano w ramach tegorocznego wydarzenia, także będzie w tym programie. Zapraszam.

0: Teraz będziemy mówić o ciekawym projekcie dotyczącym zdrowia psychicznego, który Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu realizuje razem z Fundacją Lelek Pomagam. Ze mną w studiu są Agnieszka Lelek-Klimek, prezeska Fundacji Lelek Pomagam. Cześć.
1: Cześć, witajcie.
0: I Marcin Duda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Projekt nosi tytuł Strona po stronie, za nami już pierwsze spotkanie. Przybliżcie proszę ideę tego wydarzenia, całego cyklu spotkań, które będą miały miejsce przez najbliższy czas.
2: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest ogromna radość, że możemy takie działanie mieć w Opolu, które dotyczy zdrowia psychicznego, ale też dobrostanu psychicznego, więc to jest coś, co dla mnie jest ogromną radością, dlatego że uważam, że ciągle brakuje nam kompetencji w tym temacie. Ciągle powinniśmy wzrastać i rozwijać się i dotykamy w tym cyklu bardzo różnych tematów. No i tego właśnie to dotyczy, tak? Czyli dobrostanu zdrowia psychicznego w bardzo różnym aspekcie, bo też to widać po osobach, które zaprosiliśmy po tematyce ich książek.
0: No właśnie, ta tematyka jest bardzo różnorodna. Za nami spotkanie dotyczące depresji, ale bardzo szeroko patrzycie na to zdrowie psychiczne w różnych aspektach.
1: Tak, dokładnie. Tutaj myślę, tak jak w książkach są różne strony, na których mamy różną treść, tak też warto w życiu psychicznym przyglądać się tym różnym stronom naszego życia. Tutaj dlatego też myślę stąd różnorodność tych tematów, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
0: Zacznijmy też może od małego podsumowania, jak wczorajsze spotkanie poświęcone tematowi depresji, męskiej depresji, która jest często też czymś traktowanym jako tabu w naszej kulturze.
2: No to zacznę od tego, że pierwsze spotkanie w tym cyklu dotyczy psychologii de facto mężczyzn, tak? I to już uważam za ciekawą zmianę, bo też bardzo rzadko mężczyźni pojawiają się na tego rodzaju spotkaniach. Wczoraj na spotkaniu z Argimirem Iwickim, które prowadziła Lucyna Jarzynka, mieliśmy frekwencję nie tak zachwycającą, jak pewnie każdy organizator wydarzeń kulturalnych chciałby osiągnąć. Natomiast myślę, że to, że pojawiła się zdecydowana większość mężczyzn, to jest bardzo duży sukces. Mężczyzn, którzy przyszli z mnóstwem pytań, z tematami, które chcieli, żeby koniecznie wybrzmiały na tym spotkaniu. I to spotkanie należy do jednych z tych dłuższych spotkań. To nie takie szybkie spotkanie, godzina i już jesteśmy po fakcie. Tylko rzeczywiście przerodziło się w dyskusję, przerodziło się w kontakt. Bezpośrednio zadawane pytania dotyczące nawet własnych doświadczeń życiowych. Taka możliwość podzielenia się tym na forum. To pokazuje, jak głęboka jest potrzeba poruszania tych tematów, ale też jak rzadko mówimy w przestrzeni publicznej o depresji, o tym, w jaki sposób mężczyźni zawiązują relacje, w jaki sposób mówią o swoich emocjach i jak bardzo są zblokowani. Mówimy oczywiście o statystycznych mężczyznach, bo też nie będziemy tutaj rozwodzić się nad każdym indywidualnym przypadkiem, ale statystycznie mężczyźni sobie w tych kwestiach nie radzą i to myślę, że też wczoraj wybrzmiało na spotkaniu. Także bardzo ważny temat, trudny temat i też z mojej strony duży ukłon w kierunku autora, który też przechodził depresję i mógł z własnego doświadczenia opisać, skąd ten problem u niego się wziął, jak ewoluował, jak on zauważył w ogóle w swoim życiu tą sytuację depresji i tak na dobrą sprawę, czym ona dla niego jest na dzień dzisiejszy, do czego ona go doprowadziła. No, powiem tak, kto z Państwa nie był na tym spotkaniu, może żałować tych słów, które padły właśnie z jego ust, natomiast cieszę się, że jeszcze 5 spotkań i możecie, drodzy Państwo, nadrobić trochę w innej tematyce.
0: No właśnie, to porozmawiajmy o tym, co jeszcze przed nami, na jakie spotkania można przyjść, warto się wybrać. 15 września kolejny gość, profesor Tomasz Grzyb, znany psycholog społeczny.
1: Tak, dokładnie. Profesor Tomasz Grzyb, myślę, wielu osobom jest dobrze znany. Myślę, że to spotkanie będzie się cieszyło dużą frekwencją, bo naprawdę warto przyjść. Jest to osoba, która ma bardzo duże i wieloletnie doświadczenie. Sama miałam przyjemność słuchać wielu wykładów pana Tomasza, także osobiście zapraszam na to spotkanie. Będzie o psychologii posłuszeństwa i nieposłuszeństwa. Jest to tematyka psychologii społecznej, tematyka psychologii wpływu. Także bardzo ciekawe i interesujące zagadnienia, myślę, tak naprawdę nas wszystkich, bo wszyscy żyjemy w społeczeństwie, więc ten temat dotyka praktycznie każdego z nas, więc warto przyjść i posłuchać.
0: Psychologia posłuszeństwa i nieposłuszeństwa brzmi intrygująco, trochę jakby o manipulacji i psychomanipulacji, tak sobie myślę, że będzie się można uodpornić właśnie na tego typu działania.
2: Myślę, że profesor nas zaskoczy tematyką tego spotkania i ja też jestem bardzo ciekaw, jak on, w jakim kierunku ona pójdzie. Też słyszę już w przestrzeni miejskiej, że bardzo dużo osób się wybiera na to spotkanie i dużo różnych grup społecznych też, także jestem bardzo ciekaw, o czym będziemy tak naprawdę mówić, bo tak jak zauważasz, jest to temat, który można rozbijać na różne kierunki.
0: A kolejny gość to psychoterapeutka i też neurotrenerka, czyli tak trochę od strony działania naszego mózgu, o psychologii i o szczęśliwym mózgu. Z Justyną Rzejmo.
2: Tak, i dodam, że to jest jeszcze specjalistka z psychosomatyki i pasjonatka psychologii klinicznej. Więc mamy rzeczywiście możliwość spotkać się z osobą, która dysponuje ogromną wiedzą medyczną, jednocześnie bardzo doświadczoną. No i też tak na dobrą sprawę, jakby rzucić to zdanie mózg, siedziba szczęścia, tak po prostu przechodnią na ulicy, to chyba każdy z nas by powiedział, że chce być szczęśliwy po prostu i co wielkiego w tym temacie. A z drugiej strony trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że jesteśmy szczęśliwi i co tak na dobrą sprawę nas uszczęśliwia i jaką rolę pełni w tym procesie nasz mózg. I tutaj zaczynają się już ciekawe dywagacje. Myślę, że to jest najlepsza osoba, zresztą ta książka Mózg, siedziba szczęścia jest cudowna. Zachęcam Państwa do tego, żeby przy okazji w bibliotece tą książkę nabyć i zachęcam, żeby też spotkać się z tym szczęściem tego dnia.
0: To nie pierwsza inicjatywa, którą robicie w ogóle razem. Jako Fundacja Lelek Pomaga mi Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu. Ta współpraca już się od jakiegoś czasu rozwija.
1: Tak, dokładnie. Wiele tematów i aspektów nas łączy. Tutaj akurat jest to zdrowie psychiczne, natomiast jako fundacja jesteśmy otwarci na działania innych organizacji i jeśli te organizacje wpisują się również w nasze wartości, to z miłą chęcią je wspieramy i towarzyszymy w ich rozwoju. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Opolu układa nam się bardzo dobrze, bardzo myślę, lubimy ze sobą współpracować, tworzy się wiele fajnych projektów.
0: I do tej rozmowy z Agnieszką Lelek-Klimek i dyrektorem MBP w Opolu Marcinem Dudą jeszcze powrócimy, to za chwilę.

0: Strona po stronie to jest cykl spotkań w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, które są poświęcone tematom zdrowia psychicznego. Spotkania organizowane są razem z Fundacją Lelek Pomaga i dzisiaj prezeska tej organizacji Agnieszka Lelek-Klimek i dyrektor biblioteki Marcin Duda goszczą w studiu programu. Też będzie o stresie. To jest też istotne, budowanie odporności psychicznej, radzenie sobie w czasach, gdzie tym stresem jesteśmy wszyscy przeciążeni pod kątem ilości zadań i informacji, które do nas docierają.
1: No tak, no i poznamy mechanizmy radzenia sobie ze stresem, konkretnie w uznaniu, w ujęciu poznawczo-behawioralnym. Także myślę, że też znowu, no i tutaj tak jak wcześniej mówiłem o Justynie Rzejmo, taki Marcin Rzeczkowski, tylko w tym momencie to już nie spotkanie, a wykład w tym konkretnie tego 22 września, ale to jest też psychoterapeuta behawioralny, specjalista i superwizor psychoterapii, więc też osoba, która na swoim autorytetem powinna nas ująć. Z drugiej strony, no tak jak mówisz, jak sobie radzić ze stresem. Tego stresu przecież jest mnóstwo. Wczoraj na tym spotkaniu o depresji rozmawialiśmy o tym, że to stres jest podstawą wzrostu tej choroby i rzeczywiście stres towarzyszy nam każdego dnia. No teraz do Państwa mówię i też stresuję się i też wyjdę z tym stąd z jakimś takim bagażem, więc no, jak sobie z tym wszystkim poradzić?
0: Boisz się oceny?
1: Myślę, że każdy z nas w jakimś sensie boi się oceny. Na pewno, tak. Każde słowo, które tutaj mówię, oddaję pod ocenę i to jakiś jest lęk w tym wszystkim.
0: Na szczęście są właśnie takie wydarzenia i spotkania. Spoglądam też na datę 24 września, jeśli chodzi o program wydarzeń w ramach projektu Strona po stronie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży, też bardzo istotna kwestia, którą poruszycie.
2: Tak, dokładnie. I myślę, że teraz jeszcze w dobie social mediów i internetów, gdzie patrzymy oczami tak naprawdę cały czas na drugiego człowieka, oceniamy jego wygląd, to tutaj myślę te zaburzenia odżywiania jeszcze bardziej wybrzmiewają i jeszcze bardziej warto się nad nimi pochylić. Także myślę, że będzie to bardzo wartościowe spotkanie. Pani Agata Ziemnicka jest zarówno psycholożką, jak i dietetyczką.
1: No także nie mogą Państwo opuścić tego spotkania po prostu. Książka oczywiście też, tak jak ja tu od razu zrobię taki nawias i dopowiem, że na wszystkich spotkaniach tradycyjnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej można zakupić książkę, którą oczywiście jako nasza instytucja sprzedaje, ale bez żadnej marży, więc to jest po prostu najlepszy moment, żeby się wzbogacić o doznania literackie. Zachęcam, zwłaszcza taką literaturę. Ta książka, o której dzisiaj teraz mówimy, czyli Znikam zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży, to jest książka wspólnie z Katarzyną Barzejewską-Sztur, napisana przez panią Agatę Ziemnicką, także mamy tu współautorstwo, co zaznaczam.
0: I na koniec temat, który szczególnie też wydaje mi się istotny i ważny. Życie z ADHD, brakująca instrukcja obsługi, kolejni goście. To nawet nie będzie tylko spotkanie, to ma być też coś więcej, debata też.
1: Debata, bo będą w tej debacie uczestniczyć czworo panelistów będzie uczestniczyć w tej debacie. Olimpia Jęczek będzie też wprowadzać do tej debaty takim krótkim, 20-minutowym spotkaniem z wokół jej książki, czyli wokół książki Życie z ADHD. I tutaj też chciałbym zauważyć, że to spotkanie prowadzi Ines Pomorska-Jarząb, czyli dalej Fundacja Lelek Pomaga. I to też jest dla nas dużą radością, że nie tylko tworzymy razem program, nie tylko tworzymy razem tak naprawdę no, tą organizacyjną stronę, ale też właśnie już angażujemy się my z biblioteki, pracownicy Fundacji Lelek Pomaga w samo przeprowadzenie tego projektu, co sobie szczególnie cenię.
0: Jak wybieraliście gości, których do Opola zaprosiliście? Jak wyglądał ten proces? Gdzie szukać fachowców, specjalistów?
1: Zadawaliśmy dużo pytań. Szukaliśmy tych specjalistów w całej Polsce, bo nie tylko w Opolu odbywają się takie cykle. Właśnie wczoraj Lucyna Jarzynka, która prowadziła pierwsze spotkanie, to jest autorka cyklu Swoją drogą z Rybnika, który już odbył się drugi raz w tym roku. Odbędzie się trzeci raz w tym roku, a drugi raz już się odbył poprzednim. To też były zadawane pytania do naszych przyjaciół z innych bibliotek, którzy już takie cykle prowadzą, ale po prostu też patrzymy na rynek wydawniczy. Cały czas biblioteka współpracuje z wieloma wydawnictwami i wiemy często szybciej, że jakaś pozycja będzie już wydana, więc możemy organizować takie spotkania autorskie. No i to jest fantastycznie, że taki research możemy zrobić. W tym wypadku ostatecznie na liście finalistów do naszych zaproszeń znalazło się ponad 25 nazwisk. No a te osoby, które udało nam się zaprosić, są w katalogu dzisiejszym.
0: Korzystając z tego, że Marcinie jesteś dzisiaj w studiu Radia Opole, chciałam też zapytać o Urban Lab, bo tam też się dzieją ciekawe inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym i pomocą psychologiczną.
1: Tak, mamy dyżur psychologa, psychoterapeutki konkretnie i na ten dyżur po prostu można się zapisać. Zapisać się dzwoniąc do Urban Labu i biorąc sobie pierwszy dostępny termin. Raz w tygodniu organizowane są te dyżury. Oczywiście spotykamy się albo w godzinach jeszcze przed otwarciem, albo w wydzielonej przestrzeni, szanując prywatność każdej z osób zapisujących się na ten dyżur. I tutaj muszę zaznaczyć, że cieszą się te dyżury ogromną popularnością. Nie tylko dlatego, że mamy znakomitą terapeutkę Magdę Matczak, ale też dlatego, że po prostu jest taka potrzeba. I to miejsce Urban Lab, mimo tego, że jest tak młode, bo wystartowaliśmy w tej przestrzeni dopiero 18 listopada zeszłego roku, to już teraz wpisało się w świadomość ludzi młodych jako ich miejsce. I w tym ich miejscu jest też opcja tego wsparcia pomocy psychicznej, z której korzystają. Dzieje się tego więcej, bo już teraz też trafiają do nas takie oddolne inicjatywy, różnych, nawet nieformalnych grup, które przychodzą z jakąś ideą, mają jakiś pomysł na koncert, na przykład, nie wiem, czy kiedyś przyszło ci to do głowy, ale teraz mamy taką propozycję koncertu, który hip-hopowego, który dotyczyłby tematyki właśnie dobrostanu i zadbania o zdrowie psychiczne wśród młodych. I to przychodzą z tym pomysłem młodzi ludzie w wieku mniej więcej 19-20 lat. I to jest fantastyczna sytuacja, którzy już mają w ogóle za sobą jeden taki koncert. I no jest cudownie. Taka nasza rola, żebyśmy teraz pomogli i popłynąć z tym tematem dalej na szersze wody. Także dzieje się dużo. Dzieje się dużo dlatego, że jest taka potrzeba.
0: Jeszcze na koniec zapytam o działalność Fundacji Lelek Pomagam. Ta inicjatywa związana ze zdrowiem psychicznym stanowi ważny człon waszej działalności. Jak w ogóle myślicie o tym, co jest takim głównym celem waszej fundacji?
2: Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, to jest on u nas, że tak powiem, w trójce, którą się zajmujemy. Prowadzimy również projekty wewnętrzne u nas w fundacji. Są to głównie projekty kierowane dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych, spotkania z psychologami, takie motywacyjne trochę, żeby pokazać inną perspektywę tym osobom, które niestety znalazły się w takich ośrodkach. Zdrowie psychiczne jest nam bardzo bliskie. Uważamy, że jest to ważny temat. Kładziemy nacisk na budowanie tej świadomości w społeczeństwie, także takie projekty są bliskie naszej fundacji. Ogólnie też wspomagamy inne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia w rozwoju ich projektów.
0: Czyli mogą się do was takie organizacje też zgłaszać i wybierać?
2: Jak najbardziej.
0: Wybieracie, komu możecie pomóc?
2: Tak, dokładnie. Jeśli są jakieś projekty, inicjatywy, które możemy wesprzeć, mamy na to przestrzeń, to jak najbardziej można przyjść, porozmawiać i będziemy próbować znaleźć wspólną drogę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Zachęcamy też, żeby dokładnie przejrzeć program Strona po stronie. Tak się nazywa projekt dotyczący zdrowia psychicznego. Dzisiaj Agnieszka Lelek-Klimek, prezeska Fundacji Lelek Pomagam, i Marcin Duda, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, opowiadali o ciekawych inicjatywach związanych ze zdrowiem psychicznym. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
0: A w dalszej części programu porozmawiamy o 33. Śląskim Festiwalu Ludwika van Beethovena w Głogówku. Ten rozpocznie się w niedzielę. O szczegółach za chwilę.

0: I teraz przeniesiemy się do Głogówka. Tam w niedzielę rozpocznie się 33. Śląski Festiwal Ludwika van Beethovena. Aleksander Dewosz-Cuber, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku, jest dzisiaj gościem programu.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Chciałabym posłuchać trochę o programie tegorocznego Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena i też o całym klimacie i atmosferze tego wydarzenia. Sam Głogówek jest miejscem szczególnym, w którym kompozytor Ludwik van Beethoven też przebywał i nawet tworzył, komponował.
1: Tak, zgadza się. Festiwal jest naszym muzycznym świętem. W tym roku obchodzimy już 33. urodziny tego naszego festiwalu, ponieważ to już 33. edycja. No i dbamy o ten festiwal, pielęgnujemy i chcemy, żeby był jak najciekawszy dla słuchaczy, dla odbiorców.
0: To opowiedzmy trochę o programie festiwalu, jakie koncerty w tym roku planujecie.
1: W tym roku zapraszamy państwa na 5 koncertów, 5 koncertów kameralnych. Rozpoczynamy festiwal już w najbliższą niedzielę, 13 września, koncertem kwintetu Dentego. Myślę, że bardzo wyjątkowy koncert. Tutaj wystąpi przed państwem Magdalena Bielzarek, Antoni Popowicz, Paweł Szklarski, Michał Maleska i Michał Kowalski. Bardzo ciekawym repertuariem. Repertuar ogólnie wszystkich koncertów ma charakter taki przejściowy. Programację przygotowaliśmy w tym roku, by pokazywać, jak forma muzyczna się rozwijała, pewna dramaturgia. I też każdy poszczególny koncert jest jakby zbudowany w konwencji jakby całego festiwalu, czyli od muzyki klasycznej czy romantycznej do nowoczesności. A więc bardzo nam zawsze zależy, żeby móc poznawać poprzez doświadczenie tego, co przeszło, co zbudowało strukturę muzyki i dokąd nas zaprowadziło współcześnie. I dlatego też w tym roku tak są skonstruowane koncerty. I pierwszy koncert właśnie jest też czymś całkowicie nowym, ponieważ jeszcze nigdy na festiwalu beethovenowskim nie zabrzmiał kwintet Denty. Koncert się odbędzie w kościele świętego Bartłomieja w Głogówku o godzinie 17. I to jest inauguracja. Zaraz następny termin jest również w naszym Bartłomieju. To już we wtorek, 15 września. I tutaj, proszę państwa, usłyszymy kwartet Con Passione. Zarówno ten kwartet, jak i kolejny kwartet Angelus, który wystąpi 18. I podobnie jak kwintet Denty, to są zespoły kameralne związane z Filharmonią Opolską w ramach naszej współpracy i pod patronatem zarówno gminy Głogówek, jak i Urzędu Województwa Marszałkowskiego w Opolu. Mamy takie szczęście, że możemy tą współpracę właśnie rozszerzyć w tym roku o występy kameralistów opolskich i tutaj, proszę państwa, również jest bardzo ciekawy program. Usłyszymy i Brahmsa, i Spisaka, i Grażynę Bacewicz i to myślę, że jest taki też ukłon w stronę Beethovena, bo jak wiemy, w twórczości Ludwika van Beethovena kwartet był składem nadzwyczaj ważnym. I mówiąc o kolejnym koncercie 18 września, to tutaj kwartet Angelus tym razem wystąpi z solistką Laurą Laszlofi, wspaniałą harfistką austriaczką, która jest związana z Filharmonią Opolską. I tutaj też usłyszymy taki przekrojowy program z muzyką Dworzaka, Pucciniego, Claude'a Debussy'ego, a więc myślę, że też coś może bardziej duchowego, lirycznego, ale w takim przekroju właśnie czasowym. I na koniec mamy dwa koncerty pod rząd. Tutaj zapraszamy państwa na dwa koncerty w poniedziałek i we wtorek. To jest 21 września i 22 września. To są dwa koncerty z udziałem już naszego najważniejszego instrumentu festiwalowego, czyli fortepianu, gdzie zawsze staramy się, żeby ta obsada fortepianowa też bardzo szczególnie wybrzmiała, bo wiemy, że to był instrument przecież jakże istotny dla twórczości kompozytora i tutaj mamy Monikę Kruk z kwartetem Lipińskiego, związanego z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. I proszę państwa, usłyszymy tutaj w programie Ludwika van Beethovena, Feliksa Mendelssohna, no i słynny kwintet fortepianowy Szymona Laksa. A w finale we wtorek 22 września wystąpi wspaniała południowo-koreańska pianistka Jung Kim, laureatka ostatniego konkursu międzynarodowego imienia Paderewskiego w Bydgoszczy, która również za wykonanie czwartego koncertu fortepianowego Ludwika van Beethovena otrzymała naszą nagrodę festiwalową, a więc Tutaj program jest związany oczywiście z Ludwikiem van Beethovenem, ale usłyszymy również Roberta Schumana i Sergeja Prokofiewa i myślę, że to też będzie bardzo szczególny koncert finałowy.
0: Proszę powiedzieć o tym więcej, jak wybieracie artystów, których zapraszacie na festiwal do Głogówka?
1: Staramy się zawsze pod programację oczywiście, a więc staramy się być bardzo otwarci. Dla nas w kontekście jakby przez te wszystkie ostatnie lata, gdzie udało nam się festiwal prowadzić, to bardzo staraliśmy się, żeby zawsze się trzymać formy beethovenowskiej, to było pierwsze, czyli miały być tria, kwartety, recitale fortepianowe i formy symfoniczne połączone z oratoriami. Jeśli chodzi natomiast o wykonawców, to no, bardzo często taką prowadziliśmy naszą selekcję z jednej strony. Bardzo zależało mi, żeby nie zamykać się na jakieś środowiska muzyczne, zawsze dobierać się w kontekście wirtuozerskim programy wykonawczym. No i też przez te lata no, muszę też jakby przyznać, że też jakby i pozycja festiwalu, rozpoznawalność stała się też taką formą, że bardzo wielu naszych przyjaciół, festiwalowych wykonawców, artystów, którzy występowali, rekomendowali nam też w poprzednich latach różne projekty muzyczne, pozważali na różne inne wykonania, które też moglibyśmy jakby zawrzeć. Jeśli chodzi natomiast o współpracę z Międzynarodowym Konkursem Paderewskiego, która trwa już też wiele lat, no to to też jest współpraca, która też rozpoczęła się w gruncie rzeczy poprzez taką przyjaźń z pochodzącym z Opolszczyzny świetnym pianistą Bartkiem Weznerem, który jest na co dzień związany z Bydgoszczą i z tamtejszą Akademią Muzyczną. I tak rozpoczęła się też ta współpraca z Konkursem Paderewskiego poprzez współpracę i taką przyjaźń z profesorem Adamem Wibrowskim, który przez wiele lat był związany z Konserwatorium Paryskim i z Towarzystwem Chopinowskim w Nohant. Też wchodziliśmy w kontakty z wieloma pianistami z całego świata i też za jego rekomendacją weszliśmy we współpracę z wieloma międzynarodowymi konkursami pianistycznymi, gdzie zgłaszaliśmy nasze nagrody i często laureaci tych nagród, tych festiwali, czy tych konkursów trafiali do nas. I między innymi Peter Todt, wspaniały węgierski pianista, laureat konkursu Liszczowskiego z Budapesztu, czy wielu innych w ten sposób tą drogą do nas trafili. Czasami też za sprawą rekomendacji właśnie pana profesora. Podobnie było z profesorem Tomaszem Tomaszewskim, z którym się przyjaźnimy już 20 lat i nieraz też on rekomendował nam, będąc na jakimś konkursie, będąc w kontakcie, że jest wspaniały jakiś wykonawca czy zespół, który on by sam ze swojej strony jakby rekomendował nam i proponował się przyjrzeć. A więc na pewno poprzez doświadczenie, poprzez historię festiwalu, ale też poprzez rekomendacje, przyjaźnie. Stopniowo to w ten sposób się rozwijało, więc cieszymy się, że jest tak, jak jest. Dla nas chyba najważniejszym zawsze było to, by festiwal miał taką rodzinną atmosferę, bo Głogówek jest małym miasteczkiem. Jest tak u nas trochę rodzinnie, bo nie powiem, że wszyscy się znamy, ale po części jest taka jakby pewna taki mikrokosmos, jeśli chodzi o takie poczucie jakby życia tutaj. I też zawsze chcieliśmy, żeby czy goście, czy wykonawcy, którzy do nas przyjeżdżają, żeby się czuli też tacy trochę otuleni jakby w gościnie prywatnej.
0: Kim są goście festiwalu, publiczność, która was odwiedza?
1: To jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że to są przede wszystkim ludzie, osoby, które po prostu lubią muzykę i przez te wszystkie lata się przekonały, że do Głogówka warto przyjechać ze względu na muzykę, na oferty. Myślę też, że ze względu na wnętrze, bo też chciałbym podkreślić, że przez wiele lat no, jedną z głównych aren naszego festiwalu jest kościół świętego Bartłomieja w Głogówku, który jest no, z jednym z najwspanialszych wnętrz sakralnych, myślę, że w tej części Europy, ze świetną akustyką, co też dodatkowo dodaje waloru, ponieważ mamy najlepszą możliwą scenografię, jeśli chodzi o słuchanie muzyki. W tym roku również 18 września jeden z koncertów odbędzie się w kościele klasztornym, też wyjątkowym, wspaniałym ołtarzem głównym, no i który słynie przede wszystkim z posiadania jednego z najstarszych na północ od Alp sanktuariów loretańskich, ponieważ tutaj to u nas w Głogówku znajduje się ufundowana w 1630 roku kopia Casa Santa z Loreto. A więc To są wszystko takie rzeczy, które też dodają takiego klimatu. Te zabytkowe wnętrza, ta zabytkowa starówka, no i ta pamięć o Ludwiku van Beethovenie, która wciąż jest żywa.
0: Śląski Festiwal Ludwika van Beethovena w Głogówku, organizowany po raz 33, przypomnijmy, rozpocznie się w niedzielę w kościele świętego Bartłomieja. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny. Naszym rozmówcą był dzisiaj Aleksander Dewosz-Cuber, dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku. I tak kończymy nasze spotkanie w audycji Więcej Kultury. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości w Radio Opole, a później program Dobry Wieczór, tu Opole.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Katarzyna Doros-Stachoń przed mikrofonem, kłaniam się nisko, a to nasza cośrodowa audycja o matko. I dzisiaj nasze studio odwiedziła pani Maria Stasiak, psycholog z Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu WSB Merito Opole. Dobry wieczór.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Z którą będziemy rozmawiać o dojrzewaniu nastolatków właśnie w aspekcie emocjonalno-psychologicznym. No i tak na początek sobie pomyślałam, że ten temat nieodłącznie się kojarzy właśnie z bajką W głowie się nie mieści. No i jej drugą częścią, która 2 lata temu się ukazała. Początek roku szkolnego to właśnie chyba taki dobry czas, żeby o tym porozmawiać. Dużo się dzieje, takie przełomowe momenty. 4. klasa, 6. klasa, 8-klasiści przecież zaczynają szkołę średnią. Pojawiają się też pierwsze miłości, więc jak w tym wszystkim się ma rodzic odnaleźć, a z tyłu głowy pewnie u wielu rodziców ten bunt nastolatka, którego się pewnie wielu rodziców boi. To może zacznijmy w ogóle od początku, od tego, co dzieje się z młodym człowiekiem w okresie dojrzewania, tak właśnie pod tym względem emocjonalnym. Czy te hormony tak nagle zaczynają buzować?
2: Ja myślę, że żeby zrozumieć nastolatka i zrozumieć rodzica, który nagle się okazuje, że w domu nie ma dziecka, tylko nastolatka, trzeba zobaczyć właśnie to, co się dzieje wcześniej. Ten czas rozwojowo między 5. a 12. rokiem życia, to jest dla rodzica dosyć łatwy czas. Znaczy nie zawsze jest łatwy, ale chodzi mi o to, że on jest takim czasem po tych nieprzespanych nocach, po tych trudach buntów, 2-latka i tak dalej, nagle się robi tak trochę spokojniej. To jest też taki czas, kiedy dziecko już pewne rzeczy potrafi i nagle zaczyna myśleć o tym, jacy są dorośli i że ja też kiedyś taki będę. Ja też chcę taki być, więc zaczynam się dużo rzeczy uczyć. Zaczynam chcieć być taki jak dorosły. Obserwuję moją mamę, mojego tatę, innych dorosłych w życiu i moim celem staje się to, żeby być akceptowanym, żeby mój rodzic był też ze mnie dumny. Oczekiwania rodzica i cele rodzica stają się spójne z tym, jakie cele ma dziecko. To znaczy rodzic uczy, co robić, a dziecko chce na to odpowiadać w ten sposób, że wykonuje polecenia tak, jakby rodzic chciał. Rodzic jest dumny, rodzic jest zadowolony, jest dosyć spokojnie, bo wydaje się, że ta współpraca idzie dobrze. I dziecko przez te wszystkie lata zaczyna właśnie, nie wiem, dużo się uczyć, nowych rzeczy, dostaje dobre oceny i tak dalej. Zależy mu na tym. I przychodzi potem taki moment, kiedy dziecko widzi, że jest dobrze, że ja jestem, już wiele rzeczy potrafię, rodzic jest ze mnie dumny i zaczyna orientować się, że poza rodzicem są jeszcze inni wokół. Szczególnie jeszcze właśnie, kiedy przychodzi ten czas, kiedy fizjologia nam mówi o tym, nie? Pojawiają się hormony, pojawiają się, jakoś tak zaczyna to buzować i zaczynamy widzieć, że w ogóle w otoczeniu są inne osoby, szczególnie właśnie też płeć przeciwna i tak dalej. I zauważam też, że to, co ja do tej pory miałam jakiś taki cel zgodny z rodzicem, może nie wszyscy tacy są, nie? Że zaczyna być tak, że inne osoby są inne, inne rodziny są inne, więc przychodzi moment, kiedy ja mówię, trochę sprawdzam, czy to, co do tej pory nauczyli mnie rodzice, jest jakąś prawdą uniwersalną, czy ona jest moją prawdą. I dlatego czasami zaczyna się pojawiać to, że jestem trochę wbrew rodzicom. Bo zamiast patrzenia na to, że ten rodzic jest dla mnie najważniejszy, zaczyna być najważniejsza inna potrzeba. Potrzeba przynależności. Potrzeba przynależności do grupy, do rówieśników. I jeżeli rówieśnicy są inni ode mnie, no to ja zaczynam sprawdzać, czy to inne to jest bardziej moje.
1: To ja się wtrącę, bo chciałam zapytać o to budowanie własnej tożsamości. To my jesteśmy na tym etapie jej budowania, czy już mamy jakiś konstrukt i teraz do niego będziemy coś dolepiać?
2: No, konstrukt jakiś jest, bo te fundamenty jakieś rodzice nam chcą przekazać. Ale do tej pory, gdybyśmy zostawili takie dziecko w tym czasie właśnie tym takim wcześniejszym i powiedzmy, że nic by więcej się nie wydarzyło tożsamościowo, to mielibyśmy osobę, która jest taka jak rodzic. Nie? Jest to osoba, która kopiuje rodzica. No, lepiej albo gorzej, ale jakby stara się zrobić dokładnie to samo, co rodzic. I myślę, że my jako rodzice nie bylibyśmy zadowoleni, gdyby nasze dziecko było takie jak my. My chcielibyśmy, żeby ono było innym, odrębnym dorosłym, które ma swoje zdanie, ma swoją własną tożsamość. nawet między dorosłymi, jeżeli by był ktoś, kto by chciał nas skopiować, no to czulibyśmy jakiś dyskomfort. Więc tak samo jest potrzebne właśnie to zbudowanie tożsamości, ale już nie jako kopiowanie czegoś, co było dla mnie wartościowe. To nie znaczy, że to było jakieś złe, ale ja muszę wiedzieć, że to jest moje.
1: Czy ta granica wieku się trochę przesuwa? Czy dzieci wcześniej zaczynają dojrzewać, wcześniej właśnie zauważać te różnice między płciami, potrzeby przynależności do grupy, to kształtowanie właśnie swojej tożsamości?
2: Jeżeli chodzi o fizjologię, to fizjologia nam, myślę, że jakoś wiele się nie zmienia od tego, co było kiedyś. To, co się zmienia, to na pewno jest to, co się dzieje w kulturze, w przekazach, to ile mamy, jakby jak się zmieniła też otwartość w ogóle na to, że dziecko ma jakąś wagę. Kiedyś się mówiło, dzieci i ryby głosu nie mają. Dzisiaj dzieci mają głos. Dzisiaj dzieci mają głos i mają prawo do tego i my chcemy zaciekawiać się światem tego dziecka, tego nastolatka. Zaczynamy ich słuchać i dzięki temu one mogą wcześniej powiedzieć o tym, że to jest dla mnie ważne. Nie? Czyli zmienia się też po prostu też dostęp do tych emocji i zgoda na te emocje, które się pojawiają.
1: Pojawiają się emocje, a z czasem pewnie i ta huśtawka emocjonalna, może pewna drażliwość. Każdy nastolatek inaczej ten okres przechodzi. No ale czy to są te naturalne elementy dorastania?
2: O tak. tak, dlatego że też jak spojrzymy na to, jak wygląda świat nastolatka i już zaczynając od tego, jak rozwija się mózg, w tym momencie bardzo aktywny staje się układ odpowiedzialny za emocje, a niekoniecznie za planowanie, czyli kora przedczołowa. Kora przedczołowa jest na razie jeszcze nie rozwinięta do końca. Ona się rozwija do 25 roku życia, więc jakby długo, dużo po czasie nastoletnim. A emocje wtedy są bardzo intensywne i one są uruchamiane i bardzo ciężko je zatrzymać, więc jakby to jest taki pociąg rozpędzony, który nie ma hamulców. I tym hamulcem jeszcze wtedy musi być rodzic. Nie? Czyli to rodzic potrafi, rodzic, gdzieś otoczenie, czynniki zewnętrzne są w stanie wyregulować te emocje. Samo w sobie to trwa bardzo długo u nastolatka. I my się często buntujemy dlatego, jako dorośli, dlatego że nam się wydaje, że to się da zrobić szybciej.
1: To tak jak przy małych dzieciach też pewnie jesteśmy trochę niecierpliwi.
2: Tak, tak. W tym wszystkim właśnie też w tym bardzo intensywnym rozwoju właśnie tożsamości, emocji, też wszelkich zmian, które się dzieją też i w ciele, właśnie i tak jak już wspomniałam wcześniej, hormony, ale też po prostu też to, jak wyglądam. Tych zmian się robi dużo. Zaczynają się pojawiać też wyraźne czynniki płciowe, które gdzieś tam wyróżniają mnie, kobiety od mężczyzn, dziewczynki od chłopców. Zaczynają się pojawiać te różnice i też zaczynam zauważyć, że ja jestem inny niż, albo gdzieś tam próbuję się dostosować do tego, jaki ja jestem wobec rówieśników. To jest taki okres, kiedy świat jest przeżywany bardzo intensywnie i bardzo kontrastowo. To znaczy właśnie przez ten krótki taki ląd, ale też później to wyhamowanie, w sensie to jest tak intensywne, że jedna rzecz, którą dla dorosłego człowieka byłaby taka płaska, powiem, to znaczy, że ona by przyszła i od razu poszła, bo jakoś wielkiej różnicy bym nie zrobiła, dla nastolatka może być bardzo dużym triggerem, który wywoła bardzo silne emocje, bo to wszystko jest ważne. To jest taki czas, kiedy dużo rzeczy jest ważne, wszelkie dobre i złe rzeczy.
1: Gdzie w tym wszystkim jest rodzic? Jak tutaj wspierać nastolatka w tym okresie buntu? Bo tak sobie myślę, z jednej strony no, trudna rola rodzica. Musiał przetrwać te wszystkie bunty 2-3-latków, teraz kolejny bunt. No ale pewnie chce być tym partnerem dla swojego nastolatka, żeby to nie zaprzepaścić, co do tej pory było zbudowane.
2: Myślę, że pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, czyli to jest właśnie to, co wcześniej mówiłam, zrozumieć to, że ja nie chcę mieć swojej kopii, nie? Czyli pierwsza rzecz jest taka, że ja zauważam, że te zmiany przyszły, ale właśnie dlatego, że moje dziecko postanowiło nagle znaleźć, znaczy no nie nagle, bo to nie dzieje się nagle, ale zaczyna znajdywać siebie, a nie chce mnie kopiować. I ja też nie chcę, żeby ono było moją kopią, czyli mamy wspólny cel w tym, żeby ono ukształtowało swoją tożsamość. I jak już zrozumiem, że moje dziecko przechodzi do następnego etapu, to będę chciał wspierać dziecko w tym, żeby rzeczywiście ono doszło do tej dorosłości w jakiejś takiej indywidualnej formie. zrozumienie, że to dziecko nie jest złośliwe i nagle teraz to nie jest tak, że ono nauczyło się, żeby mi robić na złość. Mhm. I ten bunt, ta chwiejność emocjonalna ma być dla mnie, w sensie robić mi coś.
1: Ja ci teraz pokażę.
2: Ja ci teraz pokażę. Tylko ona ma wykształcić właśnie, to dziecko ma się znaleźć. Dziecko nastolatek już teraz, nie? Ma się znaleźć między tym, co biorę od rodzica, albo co biorę z rówieśników, z otoczenia, z jakiegoś takiego środowiska i wybieram swoje rzeczy, nie? Czyli to nie jest walka. Jak też myślę o tym, tak jak zadała pani pytanie o to, jak wspierać to dziecko, to ja myślę, że ważnym jest też to, żeby postarać się zrozumieć ten świat. Ale nie dlatego, że zrozumieć, bo ja wejdę w ten świat, tylko dlatego, że mnie to zaciekawi. Czyli ta ciekawość takiego spojrzenia, że to ja nie muszę tego zwalczyć i zniszczyć i teraz, żeby moje było na wierzchu, tylko takie, żeby usiąść i najpierw posłuchać, co to dziecko w ogóle przeżywa, co ten nastolatek przeżywa. I ja nie muszę na to reagować jakąś radą, nie muszę na to reagować jakimś rozwiązaniem sytuacji, tylko najpierw usiąść i zobaczyć w ogóle, jaki jest świat tego człowieka.
1: Czyli na przykład zapytać, jak ty się z tym masz? Co się dzieje?
2: Tak, nie mieć odpowiedzi na wszystko. Czyli jeżeli wraca córka, syn ze szkoły, jakaś taka wzburzona albo jakaś taka strasznie smutna i tak dalej, to bardzo często się nasuwa od razu to, że ja ci pomogę jakoś z tego wybrnąć. A chodzi o to, żeby nie zrobić właśnie, nie przeskoczyć do tego etapu rozwiązania, tylko usiąść i powiedzieć, słuchaj, widzę, że jesteś smutny. Albo widzę, że lecą ci łzy. Bo czasami nawet powiedzenie jestem, widzę, że jesteś smutny, a dziecko mówi, nie jestem wcale smutny.
1: Co ty chcesz
2: tak.
1: tutaj?
2: Okej, okay, ale nawet jeżeli, to jeszcze nie jest nic złego, jeżeli tak powiem, dziecko się gdzieś tam znowu tutaj oprze. Ale powiedzieć wtedy, to jaki jesteś? To, co ty tam przeżywasz? Jestem ciekawy, jesteś dla mnie ważny i chciałbym na tyle, ile potrafię i na tyle, ile mi dasz na to zgodę, chcę być przy tobie. Ja to sobie tak wyobrażam, że jakbyśmy szli gdzieś w drogę i możemy iść przed dzieckiem, to znaczy zasłonić mu cały świat i tylko pokazywać, że idziesz za mną. I dziecko będzie mogło iść ślepo za tym rodzicem, ale nie zobaczy świata. Albo możemy iść za dzieckiem i dziecko będzie widziało świat, ale nie będzie widziało nas, rodziców. Czyli zobaczy świat, który jest może i ciekawy, ale nie będzie miał poczucia, że ktoś z nim tam idzie. I jako rodzic tą postawą poprawną, która byłaby wspierająca, byłoby to, że idę obok tego dziecka. Idę obok dziecka, jeżeli ono czasem chce odejść trochę dalej. Wyobrażam sobie właśnie, jak ten trzylatek powie, że ja teraz pójdę po krawężniku gdzieś tam dookoła, nie? To tak samo nastolatek mówi, czasami ja mogę odejść trochę dalej, nawet tak, że mnie nie widzisz, ale ty masz iść tą drogą, do której ja mogę wrócić. Nie? Czyli mogę zaraz za tego zakrętu wrócić z powrotem, bo będę ciebie potrzebować. Ale ten rodzic jest stały w tym wszystkim, bo on już pod te wszystkie rzeczy nie ma tej huśtawki emocjonalnej, nie ma, ma już też tą dojrzałość kory przedczołowej, umie zaplanować coś na przyszłość. Dlatego rodzic ma być stały.
1: I cierpliwy.
2: I cierpliwy, tak. Ale o tym też to też jest ważne, że czasami nie jesteśmy cierpliwi. I to nie znaczy, że ja mam się teraz winić za to, mieć poczucie winy, że czasami tak nie jest, albo że już nie daję rady, nie wytrzymuję, nie? Tylko, że w tym miejscu warto to zauważyć dla siebie i poszukać pomocy dla siebie, a nie w tej relacji z nastolatkiem. Nie? Czyli jeżeli mi widzę, że cierpliwość siada, się kończy, to nie znaczy, że ja mam to pokazać nastolatkowi. To nie znaczy, że ja muszę to wyładować tam i że po prostu on mi ma teraz sprawić, że moja cierpliwość będzie jakaś bardziej wytrzymała. Bo on ma w tym momencie bardzo trudny okres, kiedy on sam nie wie, co się dzieje. Ale my mamy na to rozwiązanie, nie? Mamy, jako dorosły mogę poszukać sobie tego wsparcia gdzieś indziej. Czasami jest to drugi rodzic, który będzie mnie regulował. Czasami jest to, nie wiem, psycholog, psychoterapeuta. Czasami to są po prostu takie zwykłe techniki regulacji emocji, które znam, nie wiem, pójście na spacer, sport i tak dalej. Ale chodzi o to, że ja nie reguluję się nastolatkiem. Mój układ nerwowy ma być wyregulowany taki, żeby on był gotowy na to wsparcie tego nastolatka, który przeżywa coś bardzo burzliwego i trudnego w swoim życiu. Warto dbać o siebie. Zadbać o siebie, żeby mieć tą siłę na to. Ale mówię, to nie w tej relacji.
1: To jeszcze sobie tak pomyślałam w ogóle o takim jednym chyba z trudnych momentów w życiu rodzica, kiedy mamy dziewczynkę w domu. Do tego dochodzi pierwsza miesiączka, no i też ta jakby dodatkowa burza hormonalna. Oprócz tego buntu nastolatka jeszcze dochodzą te trudne dni gdzieś tam przed miesiączką albo stresy z tym związane. Tutaj pewnie duża rola mam bardziej, żeby to regulować.
2: Tak jak kobiety w dorosłości, tak samo wiedzą, jak przeżywają różne rzeczy i tak dalej. I warto się zastanowić też, czego ja potrzebuję w tym czasie, kiedy czy ja w ogóle rozumiem tą sytuację, co się ze mną dzieje, czy ja próbuję udawać, że tego nie ma i jak udaję sama ze sobą, że te hormony u mnie nie działają. I może tego wymagam też od mojej córki, nie? Żeby ona nie udawała, że nie ma tych hormonów. Nie, te hormony są i to jest nasza biologia, fizjologia, na którą nie mamy wpływu. Tu też są dwie kwestie, bo jedno to jest kwestia tych hormonów i tej emocjonalności, która się z tym pojawia, no druga też kwestia tego zrozumienia, tego, co się ze mną dzieje, na ile te rzeczy były już przegadane wcześniej, czy w ogóle jakieś takie jest przestrzeń na to, żeby dziecko mogło mówić rodzicowi, co się z nim dzieje. Tylko, że to się nie buduje wtedy, nie? W sensie, to jest coś...
1: To jest praca do wykonania tak, wcześniej.
2: Tak, wiadomo, że jak już się tej pracy nie wykonało, to warto to zrobić, nie? Ale myślę, że wtedy właśnie, kiedy to dziecko jest takie grzeczne i ułożone, robi to, co ja chcę, to jest dobry moment, żeby z dzieckiem o różnych rzeczach rozmawiać. O tym, że w ogóle można rozmawiać z rodzicami o wszystkim. Nie, że różne trudne pytania, ja ich nie unikam. Dlatego, że, bo to jest, myślę, że lęk rodzica, a nie lęk o to dziecko. W momencie, kiedy ja nie chcę na różne rzeczy rozmawiać. No i nadal, trzeba zawsze pamiętać, że ja jestem tym dorosłym, który już wie, mój mózg, moje życie już jest jakoś poukładane. I ja już potrafię regulować te rzeczy, a to dziecko nie. Nie? I moja rola jest w tym, żeby wyregulować to dziecko, a nie odwrotnie.
1: To jeszcze tak sobie myślę, że warto pomyśleć o tej granicy między naturalnym buntem, a takim zachowaniem, które już może niepokoić rodzica. Czy ta granica jest bardzo płynna, cienka? Na co zwracać uwagę, żeby nie przegapić też tego momentu, że to może jednak iść w jakąś złą stronę?
2: Ogólnie tak, jeżeli chodzi o bunt, uznajmy, że bunt... Może być, nie musi, nie? Aczkolwiek na pewno bardziej niepokojącą sytuacją będzie to, kiedy buntu nie ma, niż kiedy jest. W sensie, bo często nam się wydaje odwrotnie, ale...
1: Bunt jest potrzebny.
2: Jest potrzebny, mówię, nie musi on wystąpić, bo jeżeli dziecko ma bardzo dużo przestrzeni na to, żeby mieć swoje zdanie i rodzic ze świadomością tego pochodzi, nie znaczy, że musi ten bunt wystąpić, ale dziecko musi mieć inne zdanie niż rodzic w niektórych sytuacjach i samo on o tym wie. Ale jeżeli już ten bunt występuje i jakoś tak się zaczyna robić niepewnie, to warto sobie zadać pytanie, czy dzieje się coś niebezpiecznego. Nie? Czy moje dziecko nie na zasadzie takiej, że ja sobie uważam, że mi się to nie podoba, tylko czy rzeczywiście jest naruszone jest jakieś bezpieczeństwo albo jakaś taka wielka krzywda tego dziecka. Czasami bunt może się przejawiać przez, nie wiem, narkotyki, jakieś nadmierne nadużywanie alkoholu i tak dalej, albo w ogóle jakieś niebezpieczne rzeczy, to tutaj rola rodzica jest, żeby te granice stawiać jasno i dbać o to trochę czasami dyrektywnie. Nie, że to rodzic jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo tego dziecka, nastolatka. Ale w tym buncie myślę, że warto sobie właśnie zadać pytanie, dlaczego mi to przeszkadza, że dziecko się buntuje? To znaczy, czy tam są, jest narażone jego niebezpieczeństwo, czy narażone jest moje jakaś potrzeba, którą ja jakoś mam, nie wiem, poczucie wstydu, że się wstydzę za moje dziecko, dlatego że, nie wiem, ubrało się jakoś dziwnie. I to wtedy jest moja potrzeba, bo ja bym chciał, żeby, nie wiem, może moja rodzina wyglądała jakoś poprawnie, moje dziecko było jakieś, dobrze się uczyło i tak dalej, ale to jest nadal potrzeba tego rodzica, bo ono chce się czuć jakoś dobrze. Ale no, a pytanie, czy to dziecko się nie czuje lepiej wtedy, kiedy ono wyraża jakoś swój styl, jakieś swoje takie bycie ja. Nie? Więc te dwie kwestie, czy ten bunt jest krzywdzący dla dziecka, czy on jest krzywdzący dla mnie, to znaczy, kiedy, że mi to przeszkadza. Nie? Taka różnica w tym, kiedy zatrzymywać, a kiedy jednak pomyśleć sobie, że to jest moje.
1: Jeżeli na przykład nam jako rodzicom tylko to przeszkadza, nie jest to niebezpieczne, to tutaj warto dać przestrzeń na tak zwane wyszalenie się choćby tym stylem, ale może niekoniecznie eskalować konflikty, że tutaj, chociaż podejrzewam, że pewnie teraz się to mniej, rzadziej pojawia, czemu chodzisz w dziurawych spodniach albo w obtarganej koszulce, skoro masz tutaj takie i takie ubrania.
2: Tak, tak, no właśnie, właśnie o takie rzeczy chodzi, że to jest potrzeba rodzica, nie? Ale
1: też może takie oddanie trochę odpowiedzialności i poczucia konsekwencji za swoje działania, pójdziesz tak ubrany, no to ty za to odpowiadasz.
2: Tak. Ktoś może cię wyśmiać, ale ważna jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli tak się nawet stanie, nie? Kiedy nawet dziecko popełni jakiś błąd, który, bo właśnie, nie wiem, ubierze się jakoś dziwnie i ktoś je wyśmieje i ono wraca do mnie do domu z jakimś płaczem, emocjami i tak dalej, to ważne jest też, żeby rodzic jakby nie pokazywał, że ono może tam wrócić, nie? Czyli ja nie będę cię karał za to, że spróbowałeś być sobą i że ci to nie wyszło. Bo może być taka pokusa tego, że skoro mi to przeszkadzało, to teraz pokażę temu dziecku.
1: A miałem rację.
2: I dziecko, czego się uczy ten nastolatek wtedy? To znaczy, że ja nie mam wsparcia ani tam, ani tu. I wtedy jest ryzyko, że on zacznie szukać gdzieś indziej albo sam będzie próbował sobie ukoić jakoś to swoje napięcie. Ale nie tutaj, ani nie tam. Czy już nie powiem rodzicowi, że coś jest nie tak. Bo tam doznałem tego samego wstydu, którego doznałem wśród rówieśników. I to jest moment, kiedy dziecko może uciekać od tej bezpiecznej przystani, którą powinni być rodzice.
1: Jak dzisiaj ten błąd nastolatków wygląda? Czy on się trochę zmienił na przestrzeni lat?
2: Trochę w niektórych środowiskach się mówi, czy w ogóle dzieci się jeszcze buntują, czy w ogóle mają się przeciwko czemu buntować. Często jest dużo więcej przestrzeni na to, żeby w ogóle wyrażać swoje zdanie. Nie? I dlatego też wcześniej mówiłam o tym, że nie musi tego buntu być, dlatego że czasami jest przestrzeń na to, żeby mieć swoje zdanie, a wcale nie muszę się buntować. I ja myślę, że no, jakaś taka swoje poczucie indywidualności i tak dalej widać na ulicach, nawet jak wyjdziemy gdzieś, że jest na to przestrzeń. Pewnie są, to wszystko są jakieś też niuanse, nie? Gdzieś tam pojedyncze jednostki muszą się jeszcze bardziej spuntować, inne osoby może mniej, ale pytanie jest właśnie tego, czy rozwija się to, że ten nastolatek ma swoje zdanie, ma swój świat i wie, że to jest jego, a nie powtarza czyjeś słowa, czyjeś slogany, nie wiem. Mhm.
1: A jeśli chodzi o rodziców, to też zmieniło się to trochę, że już nie tylko te sztywne granice, tylko jesteśmy bardziej elastyczni, może nauczyliśmy się momentami bardziej odpuszczać w niektórych momentach?
2: Tu jest jeszcze druga kwestia, czy to odpuszczenie czasami nie idzie za daleko, nie? Bo czasami rozumiane to właśnie to takie, ten trud buntu jest na drugiej skrajności jest tym, że ja nie chcę, żeby moje dziecko się buntowało, dlatego zrobię wszystko, żeby ono miało przestrzeń na wszystko. I po prostu trochę usuwam kłody spod nóg, byle tylko, żeby ono jakoś tam miało przestrzeń na to, żeby wszystko mógł robić tak, jak chce. I dziecko też wtedy nie czuje się dobrze. Nie? Czyli też, bo to też widać, słychać od, nie wiem, nauczycieli, że ciężko się z rodzicami rozmawia czasami, że to jest jakaś taka też najtrudniejsza praca, że dziecku wolno dużo więcej, nastolatkom wolno dużo więcej niż kiedyś, a coraz mniej wolno nauczycielom na przykład, nie? Ale warto zauważyć też, że te granice są potrzebne. One dają poczucie bezpieczeństwa, nie? Czyli jeżeli odpuszczam, no to muszę mieć w tym też jakaś granica, nie? Czyli też to, że to odpuszczenie nie ma na zasadzie mi ulżyć znowu, po to, żebym ja nie czuł tego, tej walki między nami, albo żeby to nie było jakieś za bardzo naciskanie nawet na to dziecko, że masz być jakiś tam, nie wiadomo jaki, i czym jesteś bardziej skrajny, tym lepiej, bo to znaczy, że wyrażasz swoje zdanie, nie? Tylko, że tam są jakieś granice tego właśnie, czy to jest bezpieczne i czy to jest dla ciebie dobre.
1: Jak sobie myślę już o takim bardziej zaawansowanym konflikcie na linii rodzice-dziecko, to takie pytanie, czy to uspokój się, które też pewnie często się pojawia przy maluchach, ono działa jako ten punkt zapalny, czy jednak no trochę tutaj stawia do pionu i daje ten sygnał, okej, trzeba trochę zluzować, uspokoić.
2: Chyba nie znam żadnej osoby na świecie, które słowo by uspokój się sprawiło, że ona się uspokoiła, więc myślę, że to pytanie jest retoryczne i każdy wie, że słowo uspokój się nie zadziała uspokojeniem. Znowu jest to pytanie, dlaczego ja chcę, żeby to dziecko, ten nastolatek się uspokoił? Dlaczego też mi jest ciężko jakoś znieść ten dyskomfort jego emocji? Nie? Czy ja chcę, żeby się uspokoiło, żeby móc usiąść i porozmawiać? Czy bardziej chcę, żeby ono przyjęło mój punkt widzenia i zatrzymało się i więcej na ten temat nie chcę dyskutować? Bo moje jest ważniejsze. Nie?
1: A są tak, jakieś sposoby na to, żeby może rozładować taką sytuację, może właśnie nie to uspokój się, ale nie wiem, zaparkować temat i wracamy do niego za chwilę.
2: Myślę, że właśnie w ten sposób, nie? Zauważyć, co się stało. Nasz konflikt eskaluje, widzę to. Widzę, że ty mówisz coraz głośniej, ja też mówię coraz głośniej. Widzę, że jakoś ciężko nam się porozumieć. To są te słowa, które zatrzymują. Zapytanie o potrzebę, czy chcesz usiąść teraz i jakoś jeszcze raz spróbować od początku o tym porozmawiać? Znajdziemy jakieś wspólne rozwiązanie? Czy musimy sobie teraz dać przestrzeń, że każdy z nas pójdzie i się uspokoi, no, jak wyreguluje gdzieś indziej, jakoś inaczej? Może na przykład z drugim rodzicem, może jakoś poprzez jakiś spacer właśnie, czy coś takiego. Ale po pierwsze zauważenie tego, że ten konflikt, który między nami w tym momencie powstał, on nie prowadzi do rozwiązania. Ja widzę to, że między nami jest coraz więcej emocji, coraz mniej rozwiązania. I po prostu można to powiedzieć. Dziecko docenia to, że ja też jestem ważny. Nie zauważa to, że rodzic zauważył mnie w tym wszystkim. Nie chce mnie na siłę wsadzić w jakieś ramy. Nie? Ale też nie unieważnia moich emocji, bo to uspokój się oznacza, że twoje emocje są nieważne. Ja nie chcę ich słuchać.
1: Czyli tutaj warto też zwracać uwagę na język, jakim się posługujemy w komunikacji z naszymi nastolatkami.
2: Tak, w dużej mierze tak, tylko ja zastanawiam się, czy ten język nie wynika z tego, co przeżywamy w środku, bo jeżeli moja intencja jest taka, żeby przekonać kogoś, to będę dobierał taki język, żeby przekonać. A jeżeli moja intencja będzie taka, żeby zauważyć drugiego człowieka, to chcąc, nie chcąc, inny język mi przychodzi do głowy. Nie? Czyli czasem intencja robi już ten język. Myślę, że warto zastanawiać się nad tym, jakich słów używam. Nawet ostatnio jest taka terapeutka rodzin, Aga Rogala, która wrzucała właśnie na swoje social media pokazywanie, co mu powiedział rodzic, a co usłyszał nastolatek. I to często są bardzo różne rzeczy, nie? Dlatego, że słowa, które my wypowiadamy, mają w głowie naszej inne czasem intencje albo innych słów używamy, dlatego, że za tym też idą jakieś emocje, jakieś nasze przyzwyczajenia i schematy. Ale trzeba wziąć pod uwagę właśnie ten świat nastolatka, który jest taki bardzo, bardzo kontrastowy, to znaczy jedno jakaś tam rzecz, która dla nas może by była płaska, dla niego będzie bardzo intensywna. Nie? Czyli jeżeli właśnie na przykład powiem nastolatkowi, ty nigdy nie sprzątasz swojego pokoju, to dla mnie będzie, chciałbym, żebyś tym razem, żebyś posprzątał. A dla dziecka będzie to słyszało, ja jestem beznadziejny. I mój rodzic w ogóle nie widzi tego, że ja czasami jestem inny i że się staram. Nie? I w tej całej emocjonalności tego nastolatka to będzie bardzo druzgoczące. Dlatego ten język jest ważny. Nie? Tylko właśnie czy on wynika z tego, że ja po prostu przyzwyczaiłem się do mówienia różnych rzeczy w ten sposób, czy bardziej też z tej intencji. Nie? To są dwie takie kwestie.
1: Mhm. A słysząc takie komunikaty, to też bardzo wpływa na całokształt tożsamości później takiego młodego człowieka, jeżeli jest więcej takich sytuacji i mniej tych komunikatów wspierających, a właśnie takich, kiedy może rodzic, no właśnie, miał inną intencję, ale nastolatek usłyszał coś innego.
2: Mhm. Znaczy, ja bym nie powiedziała, że to jest zupełnie coś innego, nie? Dlatego, że te słowa takie padły, nie?
1: Tak. Nie usłyszał tego tak płasko, tak. Może to jest wyolbrzymienie, też może złe słowo, ale no, duża sprawa dla niego.
2: Jeżeli ja o sobie sam chociaż raz pomyślę, że jestem beznadziejny, albo moi rodzice uważają, że jestem beznadziejny, to nie może to zostać bez echa. Nie? Wiadomo, to da się odkręcić, to da się później przekazać, ale w momencie, kiedy rodzic przyjdzie i na przykład powie, słuchaj, powiedziałem to wcale, nie chciałem tego tak powiedzieć, to wtedy to dziecko mówi, kurczę, no powiedział, bo palnął, nie? Mhm. I wtedy to trochę się anuluje. ale jeżeli rodzic utrzymuje tą narrację i że to, co powiedział, było słuszne, tak chciałem to powiedzieć, no to utrwala się w młodym człowieku.
3: Który to chłonie tak. I to też wpływa później na jego poczucie choćby pewności siebie.
2: Tak, dlatego że też jest ważne, bo co rodzicom się często wydaje, że skoro on się tak bardzo buntuje, to znaczy moje zdanie już nie ma dla niego żadnego znaczenia. To jest nieprawda. Dla niego ma to bardzo duże znaczenie i dlatego właśnie się buntuje. Nie dlatego, że on chce sprawdzić, czy moi rodzice to wytrzymają, ale czy oni nadal będą mnie kochać, jak ja będę sobą. Ale jeżeli oni pokazują, że mnie nie będą kochać w jakiś sposób, to znaczy nie akceptują tego mnie, no to dla nastolatka jest to bardzo trudne. A wydaje się, że po nim to mnie spływa, albo właśnie, że on specjalnie zrobiło, żeby się odciąć. No nie, te słowa mają znaczenie. Ten rodzic ma bardzo duże znaczenie w tym czasie.
3: Mhm. To można porównać trochę do takiego przeciągania liny i naszym celem byłoby to, żeby jednak wrócić na tą naszą stronę?
2: Zastanawiam się, czy którykolwiek nastolatek by się z tym zgodził, że on przeciąga linę z rodzicami, bo ja myślę, że to nie jest tak. Ja myślę, że nastolatek, który szuka swojej tożsamości, on wcale nie chce przeciągać liny z rodzicami. Jeżeli, nie wiem, rodzice uznają, że nie wiem, właśnie nie można nosić spodni z dziurami i ono o tym wie, to, ale bardzo by chciało, bo wszystkie koleżanki, wszyscy koledzy takie noszą, to nie jest to dlatego, że ono chce przeciągnąć linę z rodzicami. On chce po prostu przynależeć do grupy. A i tak samo rodzic, który zauważy, że to dziecko czy się buntuje i pomyśli sobie, a ono się teraz ze mną szarpie, no to ja pociągnę w swoją stronę, no to do niczego to nie doprowadzi, nie? To właśnie będzie przeciąganie liny, ale to nie jest coś, co będzie jakieś takie rozwojowe dla tej grupy, tylko że dla tej pary, rodziny. Że jeżeli zauważę, że ono ze mną nie chce walczyć, tylko ono chce być sobą, no to ja nie będę przeciągał liny, ale będę musiał czasem postawić taki zabezpieczający płotek, który nie pozwoli ci się rozlecieć, gdzieś tam spaść, nie? I to nie jest przeciąganie liny, tylko ja stawiam ci tam granicę, żeby tobie się nie stało nic złego.
3: To jeszcze tak już zmierzając pomału do końca, jak wiemy, nastolatek chciałby mieć coraz więcej wolności, to jak znaleźć taką równowagę, żeby dać przestrzeń, a jednocześnie za bardzo nie kontrolować?
2: Mhm. Myślę, że trochę właśnie nawiązując do tego, co wcześniej było mówione, to jest to, żeby dużo zastanawiać się nad tym, czy dla dziecka, czy to jest moje, czy to jest dziecka, ale też nawet w tej sytuacji, kiedy czasem nie rozumiem, dlaczego tak, dlaczego on znowu, nie wiem, zrobił jakieś takie dziwne rzeczy, które nie rozumiem, to usiąść i po tym porozmawiać. I jeżeli są takie rzeczy, do których no jakoś właśnie jest to przeciąganie liny, to usiądźmy razem i ustalmy coś razem. Ja powiem, jak ja to widzę, nastolatek powie, jak on to widzi i wypracujemy jakieś wspólne rozwiązanie, tak żeby cele i tej osoby były zaspokojone. Więc to też często rodzice się chyba tego boją, żeby różne rzeczy ustalać razem. Po prostu, nawet nie tylko takie rzeczy typu, na którą jutro wstajesz, tylko po prostu wszelkie zasady, które panują w domu, które panują której musisz wracać z imprezy, nie? I to nie ma być na zasadzie takiej, że ja teraz muszę usiąść i ja za wszelką cenę przekonam dziecko, tylko usłyszę, dlaczego ono chce tak. I na przykład, nie wiem, ja mówię, że ma być w domu o 20, ono mówi o 22, ja się uprę jako rodzic i powiem, że nie, bo tak jest dla ciebie bezpiecznie, bo ta 22 jest za późno, ale na przykład się okaże, dopiero jak usiądę i usłyszę, to na przykład, że o 20:30 będzie tort na tych urodzinach, ja na nim nie będę, jeżeli ja nie zostanę. Nie? I to jest dla mnie jakoś tam ważne, ale dopóki nie usiądę, to ja mogę uznawać, że to jest bezpieczna jakaś granica. Ja stawiam tą granicę dlatego, że tak uważam, ale nie usłyszałam tej drugiej strony. A dziecko też, jeżeli samo tworzy zasady, znaczy nie samo, ale z rodzicem, bierze w nich udział, to też częściej weźmie za to odpowiedzialność. Czyli też będzie chciało chętniej wykonywać i spełniać te zasady. Dlatego, że dziecko, nie chce przeciągania tej liny. Mhm. Ono nie chce być przeciwko rodzicowi. Ono chce być uznane jako jednostka indywidualna, ale ono nadal chce być kochane i ważne dla rodzica. Mhm. Dlatego jeżeli jego potrzeby zostaną uznane za ważne i zauważy, że ono ten nastolatek nie musi się już buntować, no nie jest to pewnie tak, jakby mógł chcieć, ale jest w stanie to przyjąć, to będzie chciał je wykonywać.
3: Czy tutaj takim dobrym rozwiązaniem jest, że siadamy razem do stołu, wypracowujemy jakieś wspólne reguły gry, spisujemy sobie kontrakt i w tym momencie rodzic ma narzędzie do tego, żeby się odwołać, że tak, jeżeli złamiesz jakąś zasadę, no to tutaj moje granice, tak, twoje konsekwencje, nie wiem, wymyślamy co wtedy. Jeżeli jest okej, to trzymamy się tych zasad.
2: Tak, tak, tak, bo myślę, że te zasady takie, tylko że to jest też ważny moment, żeby tego nie ustalać w momencie kłótni, nie? Czyli to nie jest moment na to, żeby ustalać zasady, tylko właśnie wtedy, kiedy jest spokojnie, siadamy, rozmawiamy. Jeżeli nie da się tego zrobić od razu, bo zaczynają się robić emocje, mówię, słuchaj, dobra, na razie stop, wrócimy do tego, w sensie, ja muszę to przemyśleć, czy dlaczego mi ta 22 nie pasuje, tylko musi być ta 20. Muszę to przemyśleć, przegadać jeszcze w parze rodzicielskiej. Ty też sobie się zastanów, dlaczego aż tak bardzo ci zależy, żeby to była 22 i wrócimy do tego tematu znowu, jak te emocje trochę opadną. I właśnie potem, w sytuacji, kiedy znowu, nie wiem, przyjdzie właśnie impreza i dziecko już po prostu bardzo by chciało iść i jakoś sobie wymyśli, że wróci, no to siadamy, słuchaj, no tak ustaliliśmy, no to dlaczego teraz dzisiaj chcesz zmienić? To nie znaczy, że tych zasad nie będzie można ruszyć już nigdy w życiu, bo takie są zasady i mamy robić coś dla zasad, nie? Ale dlaczego dzisiaj jest inaczej niż ten? I czy to grają tobą emocje, czy znowu chcesz mnie przekonać na swoją stronę, bo coś tam, nie? Od tych zasad, jeżeli to ma logiczne, jakieś takie wspólnie ustalone, sensowne rozumowanie, no to można od nich odstąpić i wiemy, dlaczego to robimy, nie? Czyli też już ten cel jakby jest znany, a nie tylko właśnie po to, żeby przeciągać ze sobą linę.
3: To tak zbierając wszystkie te informacje w całość, gdybyśmy mogły powiedzieć rodzicom trzy takie złote rady, jak przetrwać ten bunt albo przygotować się do tego buntu nastolatków, to co by to mogło być?
2: Okej. Nie wiem, na ile te trzy będą jakoś tam, postaram się.
3: Umówmy się, że nie mamy sztywnych zasad, mogą być dwie albo jedna taka konkretna.
2: Myślę, że pierwsze, co najważniejsze, to jest to, że to dla dziecka jest dla mnie ważne i że ja chcę o tym pamiętać, że ono jest dla mnie ważne. I ważne jest to, co ono do mnie mówi i chcę mu przekazać, że ono jest dla mnie ważne. Dlatego też zapraszam do różnych rzeczy, czyli zapraszam do tego, żebyś mi powiedział, zapraszam do tego, żebyś wyraził swoje emocje, ja je udźwignę, albo ja je przyjmę i nie będę cię za nie krytykował. Czyli po pierwsze też taka, no właśnie, ciekawość, chęć słuchania tego, że dziecko jest dla mnie ważne. Druga rzecz to jest właśnie też to nieocenianie i nie krytykowanie za różne błędy, które nas, nawet jeżeli ono, to, bo to nasze ego gdzieś tam się będzie odzywało, o, wygrałem, miałem rację. Tak, prawdopodobnie tak, tylko że ty jesteś dorosły, masz dużo więcej zasobów do tego, żeby mieć rację. Ono tego nie ma, ale ono się musi tego nauczyć, a nie zrobi tego inaczej niż poprzez spróbowanie, nie? Czyli ja stoję, wypuszczam, ale jak wracasz, nawet z podkulonym ogonem i ten, to ja jestem i zapraszam, jestem taką przystanią, do której jest bezpiecznie, bez oceny, bez krytyki. I właśnie też to trzecie, to żeby nie zasłaniać tego świata, nie zostawiać dziecka samego, tylko być obok. Nie? Czyli takim cały czas w tym takim byciu dla. A jeżeli tak, jeżeli sobie z tym ja nie radzę i dla mnie to jest za trudne, to reguluje się gdzieś indziej.
3: I tutaj postawimy kropkę. Mam nadzieję, że dzięki tym radom ten bunt nastolatków będzie trochę łatwiejszy, a może uda się nam do niego tak przygotować, żeby tego buntu nie było, albo przeszedł po prostu gładko tak, że go może nawet nie zauważymy. Dziękuję pięknie za naszą rozmowę. Przypomnę, studio O Matko odwiedziła pani Maria Stasiak, psycholog z Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu WSB Merito Opole. Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
3: Do usłyszenia.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy jest dziś Bartłomiej Orpel, prezes Stobrawskiego Centrum Medycznego. Dzień dobry, panie prezesie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Jak to się udało? Prawie 76 milionów złotych na rozbudowę centrum. Kwota niebagatelna, jedna z największych inwestycji w ochronę zdrowia w naszym województwie. Pani wójt pokoju mówiła, że 20 lat czekali na to.
2: To prawda. Ja mocno się zastanawiam nad trwającymi w sektorze zdrowia inwestycjami. To pokusiłbym się o stwierdzenie, że z tych trwających, realnie objętych już umową wykonawczą, to chyba największe w chwili obecnej. Natomiast jak to się udało? No udało się to przez proces żmudnych przygotowań, opracowania adekwatnego, sensownego projektu, który będzie uzupełniał tą naszą działalność prowadzoną w pokoju. Jak myślę o tej placówce rehabilitacyjnej, to patrzę na to zawsze w ten sposób. Mamy fantastyczną kadrę, mamy dobry sprzęt, piękne otoczenie, bo pokój myślę, że to tak. Jedna z piękniejszych...
1: Kto był, to wie.
2: Dokładnie, jedna z piękniejszych miejscowości naszego regionu. Brakowało nam jako szpitalowi tylko infrastruktury. No i w końcu ten proces udało się dopiąć. Pozyskaliśmy środki europejskie z naszego regionalnego programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego. No i dużą, nie mniejszą część dołożył pan marszałek. Myślę, że to będzie procentować, będzie pracować na rzecz i personelu, i pacjentów, i otoczenia. Zakładam, że jest to bardzo pożądana inwestycja. Tak jak pan redaktor powiedział, pani wójt w dniu podpisania umowy mówiła, że 20 lat. No i niech to będzie dowód na to, że determinacja zespołu osób zawsze prowadzi do sukcesu, więc cieszę się, że...
1: Ale z punktu widzenia pacjenta, co to oznacza, że będą krócej czekali na rehabilitację? Bo to jest takie jedno z wąskich gardeł, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia.
2: Ja mam nadzieję, że docelowym efektem tej inwestycji również będzie skrócenie terminów oczekiwania, jeżeli chodzi o rehabilitację. Natomiast w pierwszej kolejności ci pacjenci, którzy czekają na realizację tych usług, będą za 26 miesięcy mogli je zrealizować w zupełnie nowym budynku, który będzie nowoczesny, który będzie czysty, który będzie adekwatny do standardu działalności placówki medycznej w XXI wieku. Bo to, co dzisiaj mamy, jaki mamy stan w naszym szpitalu w pokoju, no niestety tym standardom, tym oczekiwaniom już nie odpowiada. Dlatego bardzo się cieszę, że tą nową część dobudujemy. Natomiast sukcesywnie będziemy starali się również doprowadzić do takiego samego stanu tą istniejącą infrastrukturę, po to, żeby móc realizować więcej świadczeń zdrowotnych. Na pewno cała rehabilitacja zmierza w kierunku kładzenia większego nacisku na świadczenia ambulatoryjne, na świadczenia dzienne, czyli takie świadczenia bez noclegu, czyli w formie dojazdowej. No i my na pewno tym trendom będziemy odpowiadać i będziemy starali się z NFZ-em rozmawiać na temat tego, by zwiększyć poziom finansowania, a docelowo skrócić kolejki oczekiwania na przyjęcia do rehabilitacji.
1: A ile osób więcej będzie mogło korzystać z tych świadczeń dzięki tej rozbudowie?
2: Na dzień dzisiejszy rozbudowa doprowadzi do tego, że te świadczenia w takim wymiarze, który w chwili obecnej mamy zakontraktowany, realizować będziemy w nowej infrastrukturze. Co do zwiększenia wolumenu, będziemy mogli o tym rozmawiać w przyszłości, gdy skutecznie przebrniemy przez temat rozmów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zakładam, że przychylność ku temu powinna być obustronna. No, panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że wszyscy mamy świadomość tego, że Opolszczyzna jest bardzo specyficznym regionem, jeżeli chodzi o demografię. Na pewno zapotrzebowanie na usługi rehabilitacyjne, te usprawniające, te, które pomagają również naszym seniorom codziennie lepiej funkcjonować w dobrej sprawności ruchowej. Będą tymi usługami medycznymi, które będą potrzebne, na które zapotrzebowanie stale się będzie zwiększać, więc myślę, że docelowo środki również na zwiększenie tego wolumenu, który realizujemy, będą dla nas dostępne.
1: A jaka placówka w tym zakresie będzie dla was największym konkurentem w województwie?
2: Ja myślę, że tutaj nie należy rozpatrywać tego w kategorii konkurowania.
1: No NFZ na pewno będzie, bo bym da więcej pieniędzy tam, gdzie będzie taniej?
2: Raczej nie. Myślę, że da więcej pieniędzy tam, gdzie jakość opieki nad pacjentem będzie jak najlepsza. Gdy popatrzymy na zaplecze, szerokie zaplecze kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, to wszyscy myślimy o szpitalu na Witosa, o ewentualnie tych naszych opolskich ośrodkach, ale to też trzeba przypominać i z dumą mówić, że to właśnie w pokoju znajduje się kliniczny oddział rehabilitacji, który również stanowi zaplecze dla adeptów sztuki lekarskiej i to właśnie w pokoju przyszli lekarze realizują tą część dotyczącą właśnie zakresu rehabilitacyjnego, więc niech to również będzie dowód na tą wysoką jakość i docenienie naszej placówki, no bo skoro akurat u nas ulokowano jedyny kliniczny oddział w tym zakresie, to jest to jakiś dowód na tą jakość, którą realizujemy.
1: A czy to nie jest pierwszy krok do integracji, bo tu sporo się teraz mówi właśnie o łączeniu placówek tych opolskich, to może pojawić się chęć i pokusa przyłączenia również Stobrawskiego Centrum Medycznego.
2: Ja powiem tak, może podzielę odpowiedź na dwa wątki. W pierwszej kolejności powiem, że Stobrawskie Centrum Medyczne jest szpitalem skonsolidowanym. Jesteśmy wyjątkowym podmiotem, który w ramach którego jedna spółka zarządza dwoma szpitalami. Tym, który mieści się w pokoju właśnie i w drugą placówką, która mieści się w KUP. Więc okazuje się, że model skonsolidowanej placówki medycznej w naszym regionie jest znany i on funkcjonuje od dobrych kilku lat. Zakładam, że wszyscy pacjenci się do tego przyzwyczaili. Więcej, przecież nasza placówka również przejęła kontrakt po tej części, która funkcjonowała w Suchym Borze, więc te wszystkie świadczenia dotyczące rehabilitacji dzieci dzisiaj realizowane są w KUP. No i myślę, że pan redaktor i wszyscy państwo pamiętają, ile było wokół tego emocji, jak wiele było również protestów i niepokojów związanych z tym, że ten kontrakt będzie przejmowany, że te placówki się łączą. Kilka lat minęło, no i okazuje się, że świadczenia są realizowane, że każdy, kto chce z tych zabiegów, z tego rodzaju usprawnień korzystać, to korzysta u nas w placówce, więc pokazuje, chcę powiedzieć, że model funkcjonowania szpitala skonsolidowanego jest już znany i to jakby nie jest coś, czego w regionie w ogóle żeśmy nie doświadczyli do tej pory. A druga kwestia już taka szersza, no wydaje się, że to jest ten kierunek pożądany. Wydaje się, że zmierzamy do tego, by bardzo racjonalnie porozmawiać o mapie świadczeniodawców. Popatrzmy tylko na nasz region, już nie wybiegajmy dalej. I musimy sobie wspólnie jako menadżerowie ochrony zdrowia, jako decydenci, politycy odpowiedzieć na pytanie, czy aby na pewno siatka szpitali, którą dzisiaj mamy w regionie, jest odpowiednia i czy na pewno pacjent w każdym szpitalu, do którego pójdzie, uzyska opiekę medyczną na tym samym poziomie gwarantującym tą samą.
1: Ale odpowiedzią jest specjalizacja tych placówek?
2: Ja myślę, że trend jest taki, by jednak te szpitale monospecjalistyczne, mniejsze ośrodki łączyć do placówek większych, no bo po prostu wzrasta ich potencjał. USK, szpital na Witosa jest tutaj doskonałym przykładem tego, że ten kierunek właśnie, by było to bezpośrednie zaplecze dla kierunku lekarskiego, jest jakimś przykładem, który pokazuje, że dużo może więcej. I myślę, że wszystkie kwestie, które dzieją się na poziomie Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, nakazują być uważnym i faktycznie zastanowić się nad tym, czy ten pomysł, by skonsolidować jedną, dwie, trzy, pięć placówek, nie jest pomysłem sensownym, bo on może nieść przede wszystkim korzyści dla pacjentów.
1: No właśnie, wspomniał pan o tym, no i właściwie wydanie tych 76 milionów złotych poprawi jakość infrastruktury, ale nie jest też tajemnicą, że placówki medyczne również w naszym regionie mają problem z kadrą. Mhm. A jak to wygląda u pana?
2: Ja myślę, że nie mam dzisiaj zdiagnozowanego jakiegoś takiego jednego wielkiego problemu kadrowego, który byłby kwestią zapalną i każdego dnia martwiłbym się o to, że muszę jakąś dziurę łatać. Ja mogę powiedzieć, że to, co się dzieje wokół kierunku lekarskiego, pozwala jakby myśleć optymistycznie, jeżeli chodzi o dopływ kadry lekarskiej. Wydaje się, że młodzi adepci sztuki medycznej szukają miejsca pracy również w naszym regionie i to napawa delikatnym optymizmem. Drugą grupą zawodową, która na pewno co do której powinniśmy też jakby otoczyć ją dużą opieką i zastanowieniem nad jej przyszłością, to na pewno jest kadra pielęgniarska, gdyż jest to zawód bardzo liczny, bardzo prężnie działający i w tej strukturze własnego samorządu. No i w każdej placówce medycznej jest to też, też bardzo silny głos, którego trzeba słuchać, z którym trzeba się liczyć. Natomiast ja mogę powiedzieć, że no, trzeba zastanawiać się nad dopływem kadry medycznej, nad ilością kadry, która dopływa do sektora publicznego, do szpitalnictwa sensu stricte, bo wydaje się, że tutaj może być kłopot w ciągu kilku najbliższych lat, ale to wynika też ze średniej wieku w tym zawodzie.
1: No
2: i o ile na kwestię lekarską wydaje się, że w jakiś sposób już odpowiedzieliśmy, to myślę, że kolejnym kierunkiem, który powinniśmy opiekować tak systemowo, to właśnie kwestia pielęgniarek.
1: Bartłomiej Orpel, prezes Dobrawskiego Centrum Medycznego, jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Bardzo elegancko, ale ciemno się wstawało.
1: Skoro ktoś pytał. Zdecydowanie zimniej niż wczoraj. Chociaż poranek jeszcze nie jest taki zły. Popadało trochę, mokro się zrobiło, chłodniej się zrobiło. Po tych upałach, które mieliśmy przez te dwa ostatnie dni, to też było prognozowane przez synoptyków. Więc taki Roman to się wcale nie zdziwił, prawda?
0: W ogóle ja się nigdy nie dziwię.
1: Niczemu się nie dziwisz.
0: Tak, przyjmuję życie,
1: tyle rzeczy widziałeś
0: jest.
1: W życiu, że już nic się nie zdziwi.
0: Roman już wszystkie wiadomości, jakie były na świecie zrobione, to już przeczytał, więc on też nimi się nigdy nie zdziwił.
1: I cały internet do końca nawet.
0: Oje, dwa razy. Z Chuckiem Norrisem.
1: A już teraz na zegarach godzina 6.
2: A w wiadomościach minister infrastruktury o możliwej akcji protestacyjnej na kolei.
3: Cel mamy z maszynistami ten sam. Natomiast proszę o rozsądek, nie chciałbym, aby na tym ucierpieli pasażerowie.
2: Wrócimy także do sprawy zabójstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Będzie także serwis ekonomiczny. Zapraszam.
4: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Roman Juranek.
2: Proszę o rozsądek, nie chciałbym, aby na tym ucierpieli pasażerowie, powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak o możliwym proteście maszynistów. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych po serii wypadków na przejazdach kolejowych rozważa akcję protestacyjną i wczoraj przyjął w tej sprawie specjalną uchwałę.
5: Minister Dariusz Klimczak podkreślił, że wspólnym celem rządu i kolejarzy jest poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Zaznaczył jednak, że tego typu protest może doprowadzić do paraliżu oraz zniechęcić pasażerów do podróżowania koleją.
3: Cel mamy z maszynistami ten sam. Natomiast proszę o rozsądek, nie chciałbym, aby na tym ucierpieli pasażerowie. Nie chciałbym, żeby w zbyt radykalny sposób protestu zniechęcił kogokolwiek do podróżowania koleją, bo wciąż to jest najbezpieczniejszy, najbardziej ekologiczny i przyjazny środek transportu.
5: Po wczorajszym wypadku na przejeździe w Sokolnikach Suchych, niedaleko Przysuchy, rząd zapowiedział zaostrzenie kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowo-drogowych.
2: Była to relacja Przemysława Alisa. Dodajmy, że treść uchwały Związku Zawodowego Maszynistów, w tym szczegóły możliwego protestu, mają być ogłoszone dziś o 9. Teraz wracamy do sprawy zabójstwa kobiety 28 sierpnia w lesie przy osiedlu Żabieniec. Na młotku znalezionym przy 19-letnim Jakubie L. stwierdzono ślady DNA zamordowanej mieszkanki Kędzierzyna Koźla. To na razie wstępna opinia z badań biologicznych. Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu, potwierdza te informacje, choć podkreśla ich szczątkowy charakter. Trzeba poczekać na wyniki kolejnych ekspertyz.
6: Z treści opinii wynika, iż na tym narzędziu ujawniono materiał genetyczny pochodzący od pokrzywdzonej. W ocenie prokuratury wyniki ekspertyzy wzmacniają podejrzenie, iż to Jakub L. dopuścił się zbrodni zabójstwa, do której doszło 28 sierpnia bieżącego roku.
2: Jeśli biegli psychiatrzy stwierdzą, że Jakub L. był poczytalny w chwili zdarzenia, odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Drugi zarzut dotyczy usiłowania zabójstwa mężczyzny na początku lipca w Opolu. Grozi mu co najmniej 15 lat więzienia, a nawet dożywocie.
4: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz?
2: Plecaki, walizki, portfele, dokumenty czy telefony to najczęściej gubimy podczas wakacyjnych podróży pociągami. Podróżujący pociągami Polregio pozostawili w sumie 637 przedmiotów. To w całej Polsce. A jak ta sytuacja wygląda na Opolszczyźnie? Całkiem nieźle. W opolskich pociągach odnotowano 25 zgub. Połowa wróciła do swoich właścicieli, a druga wciąż oczekuje na odebranie z magazynu rzeczy znalezionych przy ulicy Krakowskiej 26A w Opolu, mówi Sylwia Jeszka, rzecznik opolskiego zakładu Polregio.
7: W którym obecnie znajduje się około 300 nieodebranych rzeczy. Najwięcej rzeczy podczas wakacji podróżni zostawiali w pociągach kursujących na trasie Racibórz-Wrocław. Najbardziej oryginalną rzeczą znalezioną w te wakacje było różowe ukulele w różowym futerale, które szczęśliwie trafiło do właścicielki.
2: Do odbioru konkretnego przedmiotu konieczne jest dokładne jego opisanie, a sprawę znacznie ułatwia dowód zakupu lub inny dokument własności. Trzeba okazać też dowód tożsamości. I jeszcze sport. Dzisiaj siatkarska reprezentacja Polski rozpocznie udział w Mistrzostwach Europy. W meczu grupy B w Sofii Polacy zmierzą się z Portugalczykami. Mecz rozpocznie się o godzinie 15. Amerykanka Coco Gauffi reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina zagrają w półfinale wielkoszlamowego tenisowego US Open. W drugim półfinale Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z Amerykanką Jessicą Pegulą.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
2: 6:04.
4: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
8: Justyna Maćkowiak, zapraszam. Oprocentowanie kredytów i lokat się nie zmieni. To efekt decyzji Rady Polityki Pieniężnej, która pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Analityk finansowy Jarosław Sadowski z firmy Rankomat powiedział, że według inwestorów rosnąca inflacja może przełożyć się na podwyżki stóp procentowych.
9: Kontrakty terminowe FRA pokazują, że za 9 miesięcy WIBOR 3M może wynosić już 4,42%. To by oznaczało, że czekają nas dwie podwyżki stóp procentowych o 0,25 punktu, czyli w sumie o 0,5 punktu procentowego, i właściwie możliwość nawet trzeciej podwyżki.
8: Dodajmy, że podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%. Ta rozmowa do najłatwiejszych nie należała. Do Warszawy przyleciał szef Rady Europejskiej Antonio Costa, by sprawdzić, na jakie ustępstwa jest gotowy polski rząd w negocjacjach nad unijnym budżetem na lata 2028-34. Na razie na stole leży propozycja z lipca ubiegłego roku, która zakłada 123 miliardy euro dla Polski. Irlandzka prezydencja w przyszłym miesiącu opublikuje jednak swoją wersję projektu budżetu, a jak można słyszeć, należy spodziewać się cięć. Firmy i samorządy chcą pieniędzy na schrony, mosty oraz zabezpieczenia cyfrowe. Do Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności wpłynęły wnioski na 21 miliardów złotych. To nowe narzędzie Banku Gospodarstwa Krajowego do udzielania pożyczek z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Trwa analiza wniosków. W budżecie funduszu na pożyczki jest 16 miliardów złotych. Kredyty dla przedsiębiorstw mają być nisko oprocentowane, a dla samorządów nie są oprocentowane wcale i mogą być częściowo umorzone.
4: Pogoda.
10: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Zapowiadali wczoraj synoptycy i MGW, że będzie w nocy padało. No i rzeczywiście pokropiło. Przez region przeszły takie ulewy nawet miejscami, ale chyba nie było aż tak źle, bo mieliśmy ostrzeżenie nawet przed gradem, a raczej chyba takich zjawisk nie notowaliśmy. Zresztą możecie dać nam znać pod 774-541-541, a po ranek mamy dosyć ciepły, 13 stopni teraz na opolskich termometrach. Dzisiaj maksymalnie do 18.
10: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Tak patrząc na to wczorajsze 30 stopni, które nawet mieliśmy na Opolszczyźnie, to dzisiejsze 18 wygląda bardzo blado, ale to jeszcze nic, bo jutro temperatura ma spaść nawet do 14 stopni. No to się nazywa po prostu takie przedjesienne ochłodzenie. Magda Szybińska, Kacper Śniegurski i Maciek Dudek. Witajcie.

0: dobry z Radiem Opole.
1: 14 minut mamy już po godzinie 6
2: w
1: Radiu
2: Opole. Jak cię nie było?
1: No nie będę mówił ludziom.
2: No, no co, na kawę robiłeś?
1: Aha, kawę robiłem, no. Bo ja bardziej robiłem to, co po kawie. Ale fakty są też takie, że wczoraj Chicago Fire grało.
2: No, słucham.
1: No to powiedz, że słuchasz, że jesteś tutaj ze mną, prawda?
2: Jestem, cały czas słucham.
1: No i Inter Miami grał z... A to ja mówię, że wczoraj, oni dzisiaj grali.
2: Ty tam powiedz, jak tam leży. Nastrzelał?
1: O tak. Ale to amerykańsko brzmi, jak oni tak wykrzykują. Robert strzelił piękną bramkę, a potem ktoś tam od tych drugich strzelił, no i 1-1 się
2: skończyło. Ja tak nie do końca usłyszałam, co oni tam krzyczeli.
1: Wymieniał nazwiska tych zawodników tam. Gomez, Lewandowski. Rozumiesz?
2: No właśnie nie rozumiem.
1: Nie zrozumiałam.
2: A, teraz to już tak, to już jak się wsłuchałam, to już teraz wiem. A co jeszcze wiem? Wiem, że Maryla Radowicz zaprasza na odsłonięcie swojego muralu tu w następnym tygodniu. Taki specjalny w mediach społecznościowych też apel wystosowała, żeby przyjść i żeby zobaczyć ją taką, jaką jest i taką, jaką ją namalowano. Więc o tym będziemy dzisiaj mówić w porannym programie Radio Opole. Ale skoro wspomniałeś o Lewandowskim, to świetnie się składa, bo dzisiaj mamy Dzień Piłkarza.
1: O!
2: I będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, dlaczego piłka bywa taka sexy.
1: To będzie wywiad ze mną.
2: Nie będzie wywiadu z tobą, bo trzeba być piłkarzem.
1: Ja jestem.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
2: Kaja Jabłońska. To jest młoda, zdolna wokalistka, którą gramy dla was premierowo w Radio Opole. Jej nowy utwór nosi tytuł Wieczność. Mam nadzieję, że długo z nami zostanie.

0: My Mess, My Heart, My Life, tak śpiewa Miles Smith w Radiopole. No i myślę sobie, że to jeżeli chodzi o ten mój bałagan, moje serce i moje życie, to tak często się tłumaczą nastolatkowie, kiedy się do ich pokoju wchodzi. 10 września dzisiaj mamy, to jest 253 dzień roku. Dzisiaj imieniny mam Aldona, Felix, Franciszek, Łukasz, Mikołaj, Mścisław, Sebastian, Teodor i Wiktor.
1: A w 1846 roku, 10 września, Amerykanin Elias Howe opatentował maszynę do szycia, która wykonywała 250 ściegów na minutę. Zakrzywiona igła pracowała w poziomie, mechanizm poruszany był za pomocą ręcznej korbki, a materiał trzeba było przesuwać ręcznie.
0: I to było w 1846 roku. A w 1921 w Berlinie otwarto pierwszy w Europie odcinek autostrady. Od

0: odległości około 10 km.
1: No, no, rewelacja, to bardzo dobrze się prezentuje. Natomiast w 1933 roku urodził się Karl Lagerfeld, niemiecki projektant mody, uznawany za jednego z najbardziej wpływowych projektantów świata. Był niezależnym twórcą współpracującym z wieloma ekskluzywnymi markami, m.in. z Chloe, Fendi i Chanel, a od 1983 roku kierował domem mody Chanel. Zmarł 19 lutego 2019 roku.
0: Mamy dzisiaj Dzień Polskiego Piłkarza, więc też takie ciekawostki w kalendarzu się znajdą. W 1972 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium piłkarska reprezentacja Polski, pokonując w finale Węgry 2-1, zdobyła złoty medal. Oba gole w finałowym meczu strzelił dla Polski Kazimierz Dejna, który z liczbą 9 zdobytych bramek został najlepszym strzelcem tego turnieju.
2: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
3: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
4: Kiedy przyjedzie tata?
5: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
4: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
6: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
5: O nie, proszę, nie.
4: Co się stało? Gdzie jest tata?
7: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Reklama społeczna.

0: Radio Opole. Już prawie 6:30, a Adam Wołek jest gotowy do tego, żeby opowiedzieć nam, co tam słychać na opolskich drogach.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Na tych drogach bez większych zatorów o tej porze w opolskich miastach. Oczywiście szczyt komunikacyjny nadejdzie, ale jeszcze chwilkę na niego poczekamy. Nikt oczywiście nie tęskni. W Opolu trwają prace na tysiąclecia. Na odcinku 150 metrów wymiana nawierzchni asfaltowej. Utwardzenie pobocza. W Opolu drogowców spotkamy także jeszcze na Kowalczyków. Od wczoraj do końca tygodnia duże utrudnienia w ruchu na skrzyżowaniu od Ozimskiej z Choroszkiewicza. Miejski Zarząd Dróg informuje, że wymieniana jest nawierzchnia na pasach lewoskrętu na wiadukcie na Ozimskiej w kierunku właśnie osiedla Armii Krajowej. Poza Opolem uważajcie na leśnych duktach. Po nocnych opadach mogą występować problemy ze śliskością nawierzchni.
1: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
3: Amerykańska delegacja ocenia miejsca pod stałą bazę wojskową w Polsce. Odpowiedzialny za negocjacje ze stroną polską zespół Pita Hegseta dziś i jutro odwiedzi potencjalne lokalizacje takiej bazy. W rozmowach o stałej obecności wojsk amerykańskich weźmie także udział podsekretarz stanu USA Thomas DiNano. Przegląd mostów w Nysie zapowiada Opolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzisiaj specjalistyczne ekipy mają wejść na przeprawę w ciągu drogi krajowej nr 46 na obwodnicy Nysy GDDK. Ja informuję, że będzie się to wiązać z zajęciem poszczególnych pasów ruchu. Przy zastosowaniu ruchu wahadłowego prace będą prowadzone w godzinach od 8 do 16.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Fantastyczny marsz, który ruszy jutro o 18 sprzed zespołu szkół ekonomicznych w Opolu, oficjalnie otworzy jeden z największych ogólnopolskich festiwali miłośników fantastyki OpolCon. Wydarzenie potrwa do niedzieli w programie w sumie 500 godzin różnego rodzaju wydarzeń. A w wiadomościach za pół godziny o tym, że rekordowe ceny paliw uderzają w przedsiębiorców.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: 13 stopni teraz mamy na polskich termometrach. Powoli dzień się budzi, no i też powoli chyba słońce wstaje. Według synoptyków dzisiaj miało być od początku bardzo pochmurno i taki też miał być cały czwartek, ale już widzimy, że powoli też mamy zmianę w tej prognozie pogody i jest spora szansa na to, że to słońce jednak z nami będzie.
5: No bo faktycznie tego słoneczka to się możemy spodziewać, ale jutro już go w ogóle nie będzie i będzie zimno, bo jutro od 8 do 14 stopni, w sobotę znowu 20, w niedzielę 22 stopnie, dużo słońca, a w poniedziałek to będzie padać i będzie zimno.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
4: Najlepsza. Wynika z tego, że ta pogoda to taka trochę szkocka. W kratkę.
5: No bo potem we wtorek to ma być 23 stopni i dużo słońca. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell 'em, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Kasia Sienkiewicz pięknie dla nas pośpiewała w Radio Opole. Za 21 minut będzie godzina 7. Natomiast my wejdziemy teraz na antenę.
2: My wejdziemy teraz na antenę?
1: Znaczy nie.
2: Nie my wejdziemy na antenę, tylko wejdą nasi koledzy. Iwona Tokarska, Krzysiek Grapy wczoraj podjęli się facebookowego takiego społecznościowego wyzwania, które polega na tym, żeby jedno zdanie powiedzieć w zupełnie różne, na różne sposoby. Podjęli się zdania dotyczącego wejścia na antenę właśnie.
1: No i tak, i najpierw była opcja zdenerwowana.
3: Wchodzimy na antenę!
4: Nie przejąłem się, sorry, dobra.
5: Ej, no, wchodzimy na antenę, no.
3: Wchodzimy na antenę.
2: Och, to taki zestresowany. Nie,
5: dobra, smutny. Wchodzimy na antenę.
3: Wchodzimy na antenę.
2: Przerażona.
5: Wchodzimy na antenę.
3: Wchodzimy na antenę.
1: Flirtując.
5: Słuchajcie, wchodzimy na antenę. Ej, czekaj, ty, na antenę wchodzimy.
1: No bo faktycznie się zorientowali, że muszą wejść na tą antenę. Ale taki bardzo fajny challenge wystartował, więc możecie go w całości zobaczyć na Facebooku Radio
2: Możecie
1: Opole.
2: Wejść na antenę też, dzwoniąc do nas pod 774-541-541. No i spróbować też takiego wyzwania. Czy wam się uda w różne sposoby powiedzieć to zdanie? Wchodzimy na antenę. 774-541-541.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radio Opole. Jesteśmy pierwsi. Dla was.
1: Giseo, klik w Radio Opole.

0: takim ogniem gramy dla Was w Radio Opole. 13 minut przed godziną 7. Poranek zaczął się dosyć mokro, no bo przecież powodało w nocy, ale teraz już się powoli rozpogadza. Już piękny dzień.
1: Hola, hola. Ty powiedziałeś tutaj, jak w Opolu wygląda sytuacja, a jak na przykład w Nysie było, czy popadało w Nysie, to
2: tak,
1: nie wiesz.
2: Tak, padało.
0: A grad był może, bo taka była zapowiedź
1: synoptyków. A śnieg był?
0: I inne rzeczy.
2: Chyba, że spałem wtedy. No, ale nie, od czwartej na pewno nie było. Ani gradu, ani śniegu. Nic z tych rzeczy.
0: No, ale tak śnieg spadł, to dopiero byśmy mieli o czym mówić, prawda? No,
2: wy tu mówicie o mokrych rzeczach, a w wiadomościach będzie o suszy.
0: O!
1: Widzisz, to jest bardzo ciekawe.
0: A to jedno i drugie nie sprzyja rolnikom.
2: No właśnie, uważają, że system monitorowania tej suszy prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji na polach. No i była rozmowa na ten temat i będziemy mówić, co tam się działo.
0: No, to jest bardzo interesująca rzecz, tym bardziej tak jak wczoraj z Kasią Plewnią też o tej porze rozmawiałyśmy. O Polszczyzna karmi właściwie całą Polskę. My jesteśmy takim rolniczym regionem, że to plony z naszego regionu no, są dystrybuowane na cały kraj.
2: To Warmia i Mazury poją mlekiem całą Polskę, rozumiem.
0: A może też tak będzie?
1: No może też.
0: Czyli my im chleba, oni nam mleka.
1: Tak, a potem Fenicjanie wynajdą pieniądz. No i elegancko. No
2: to ale to też nie jest tak dobrze, bo popatrz, rekordowe ceny paliw uderzają w przedsiębiorców. O tym będziemy mówić. No i wozimy to mleko, to zboże z jednego końca Polski na drugi, prawda? A przedsiębiorcy tracą.
0: Czyli lepiej być samowystarczalnym. No mieć i krowę, i zboże.
1: No i widzisz, ty.
0: I wtedy byłoby całe szczęście.
1: Mówię ci, cywilizacja powstanie niedobre.
0: Ta krowa na tym balkonie to się zmieści na czwartym piętrze.
1: Jakiś Cyceron przyjdzie i coś mądrego powie.
2: Age of Empires zaczęła grać po prostu.
1: A, tak, a ja grałem dwójkę. Bardzo dobry w to jest.
2: Bardzo dobry.
1: Ale na poziomie easy.
0: Ale ja bym jeszcze tylko tak jedno zdanie chciała o wiadomościach. Coś dzisiaj
1: już
0: będzie?
1: Powiedział.
2: Na pewno będzie, no wy będziecie mówić o piłce nożnej, ja będę mówił na pewno o siatkówce, no bo dzisiaj reprezentacja Polski rozpoczyna udział w Mistrzostwach Europy, więc na pewno będzie dużo informacji na ten temat.
1: To my sobie też o tym opowiemy i co?
0: Właśnie. I co tam
2: zrobisz?
0: Nie,
2: ja się cieszę.
1: No,
2: ale siatkarze górno.
1: Dobrze, za 10 minut 7 wiadomości. Dzięki.

0: Samba de Janeiro. Zagraliśmy ten utwór w Radio Opola za 2,5 minuty. Będzie godzina 7.
1: Kierowcy tańczą teraz wokół dystrybutorów na stacjach paliw. Zastanawiają się, jak to zrobić, żeby jak najmniej zapłacić, a najwięcej zatankować. O tych cenach paliw będziemy także mówić w wiadomościach Radio Opola punktualnie o godzinie 7.
2: Radio Opole, tak siebie gra. Radio Opole, tak siebie gra. Radio Opole, tak siebie gra.
3: Kampania społeczna. Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwo Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
4: Kampania społeczna.
5: Reklama.
6: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
7: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
5: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
8: Na ten moment na naszych drogach poważnych zdarzeń brak, informują służby. Ruch powoli się wzmaga w miastach naszego regionu i niebawem będziemy obserwować większe zatory. W Opolu formują się kolejki na wjazdach do miasta od stron Zawady, Lędzin, Kępy czy przy Politechnice na Rondzie. Tragedii oczywiście jeszcze nie ma, ale ruch na pewno będzie intensywny. Przypominamy, na tysiąclecia wymiana asfaltu, prace na skrzyżowaniu Ozimskiej z Choroszkiewicza, wymiana asfaltu także w centrum na Powolnego. W Kluczborku więcej aut obserwujemy już na rondzie w centrum, w brzegu na Armii Krajowej 3 maja, a w Kędzierzynie-Koźlu na obwodnicy i rondzie milenijnym. 45 w stronę Kluczborka problematyczna, pokonujemy aż 3 wahadła.
4: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
1: Razem z nami wstaje też nowy dzień. To jest 10 dzień września, czwartek. Łukasz, Sebastian i Mikołaj dzisiaj świętują swoje imieniny. Na zegarach już godzina 7.
9: A w wiadomościach o kontrowersjach wokół monitorowania suszy na polach Opolszczyzny. Ceny paliw zagrażają firmom.
10: Dramatyczny wzrost cen powodują, że już teraz firmy obniżają progi opłacalności.
9: Powiemy też o niebezpieczeństwie picia alkoholu w ciąży.
4: Wiadomości Radia Opole.
11: Szczegóły przedstawi Roman Juranek.
9: Opolscy rolnicy uważają, że system monitorowania suszy prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji na polach. Kilka lat temu zgłaszaliśmy już problemy z systemem monitoringu. Do tej pory nie ma żadnych zmian, mówi Sylwia Litwinowicz, rolniczka z powiatu brzeskiego.
12: Straty w tym roku są bardzo duże, zauważalne, szczególnie w tych uprawach, które jeszcze pozostały na polu, czyli w kukurydzy, w burakach, soi, słoneczniku. Wnioskujemy o to, żeby komisje wojewody jednak wyszły w pole i na miejscu zbadały te straty.
13: Największą bolączką jest zakłamywanie tutaj przez Jung stanu faktycznego, który mamy w polu. Szkody w kukurydzy, w roślinach jarych sięgają często 80%, a Jung pokazuje tam 0 czy 5% straty.
9: Dodaje Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu. W Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Instytutu. Rolnicy zaproponowali kilka zmian. Chcą, by monitoring suszy rozpoczynał się wcześniej, uwzględniał także deficyty wody z poprzedniego roku, a stan gleby był sprawdzany codziennie zamiast co 10 dni. Przedstawiciele Instytutu podkreślają, że wszystkie te rozwiązania trzeba najpierw przetestować i skonfrontować z tym, co dzieje się rzeczywiście na polach.
4: klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
9: Rekordowe ceny paliw uderzają w przedsiębiorców. Jak alarmuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, wydatki na paliwo pochłaniają zyski wielu firm i to nie tylko z branży transportowej, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej.
10: Dramatyczny wzrost cen i jeszcze poważniejsze prognozy na kolejne dni powodują, że już teraz firmy zajmujące się na przykład handlem, usługami, produkcją spożywczą, a także chemią i przemysłem drastycznie obniżają progi opłacalności, bo potencjalny zysk zjadają im rosnące koszty paliwa.
9: Zdaniem Izby Gospodarczej konieczna jest kolejna rządowa interwencja na rynku paliw. Specjaliści zapowiadają przygotowanie rekomendacji dla rządu w tej sprawie. Propozycje mają do premiera trafić w najbliższych dniach. Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży, podkreślają lekarze i specjaliści. Eksperci przypominają, że skutki prenatalnej ekspozycji na alkohol mogą towarzyszyć człowiekowi przez całe życie. Mówią m.in. o zaburzeniach wzrostu, trudnościach emocjonalnych, behawioralnych czy edukacyjnych. Szczególnym wyzwaniem jest sytuacja dzieci, które z powodu problemów w rodzinie biologicznej trafiają do pieczy zastępczej, a później mogą być kierowane do adopcji. W takim przypadku potrzebne jest również odpowiednie przygotowanie przyszłych rodziców.
5: My o tym mówimy otwarcie na warsztatach. My przedstawiając dziecko mówimy wszystko, co o nim wiemy. Tak, diagnozę, którą sami postawiliśmy. Czasem się wspieramy jeszcze właśnie diagnozą fizjoterapeutyczną i wiedzą, że z tym będzie związany rozwój dziecka.
9: Mówiła Barbara Słomian, dyrektor Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Opiekuńczego w Opolu. Jest czwartek, 10 września.
4: To przyniesie dzień.
9: Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych rozważa akcję protestacyjną. Szczegóły możliwego protestu mają być ogłoszone o 9. Dzisiaj będziemy w Instytucie Śląskim. Tam o 11 posiedzenie zespołu do spraw ochrony zdrowia przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego. Będziemy także na obchodach Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Brzegu i pikniku Bezpieczna Ziemia Kluczborska o 9.30 na placu przy kinie Bajka. Przekażemy także Państwu informacje z konferencji prasowej dotyczącej uruchomienia sezonowego, weekendowego połączenia autobusowego na trasie Opole-Moszna.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Mamy bardzo dobre informacje pogodowe dla tych, którzy nie lubią zbyt wysokich temperatur. Dzisiaj takich zbyt wysokich temperatur już dziś mieć nie będziemy. 18 stopni maksymalnie na opolskich termometrach w porównaniu do wczorajszej 30. No to zdecydowane ochłodzenie.
11: A co ty się cieszysz? Jakby będzie za zimno.
1: Nie, no dzisiaj będzie całkiem przyjemnie.
11: Ale za dwa miesiące będzie zimno. W niedzielę 22 stopnie, w sobotę 20 stopni na termometrach, a w poniedziałek będzie padać deszcz i będzie zimniej.
7: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: A ja bym nie była taka pewna, że za dwa miesiące będzie zimno. To, że w zimie ma być zimno, to nie jest takie oczywiste ostatnimi laty.
11: No ostatnimi laty właśnie było zimno.
1: W zimie?
11: Zimie. Nie. I do maja.
1: Zimno to było właśnie wiosną.
11: Nieprawda. Dzień dobry, o poranku w Radio Opole.

0: i będziesz mieć podobne do mnie dni. Chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak.
1: Dzień dobry z Radiem Opol.
2: Mamy 10 minut po godzinie 7, jeżeli akurat teraz jedziecie do pracy, no to sporo osób jakoś tak, mam takie wrażenie, od kilkunastu dni niespecjalnie się do tej pracy spieszy. Nie z powodu pracy, tylko z powodu tego, że cena paliwa niestety poszła w górę i przyciśnięcie w samochodzie pedału gazu wiąże się z pewnymi kosztami.
3: Oj nie, to trzeba być już takim milionerem. Cena ropy zbliża się do 100 dolarów za baryłkę, a kierowcy coraz więcej płacą za benzynę. Cenę paliw w Polsce zdrożały między innymi po wygaśnięciu programu CPN.
2: No i nie ma się co dziwić, że kierowcy, kiedy stoją przed dystrybutorem, to się zastanawiają dwa razy, za ile mają zatankować.
4: Powiem szczerze, że denerwuję dość mocno. Na szczęście w tym aucie tankuję tylko 9,5. Jak w drugim aucie tankowałem 9,8, które aktualnie nie jeździ, no to bym już nie miał w ogóle pieniędzy. O instalacji gazu już myślałem. 800 miesięcznie wychodzi.
5: Jeszcze mniej, dlatego że ja generalnie zawsze byłam przyzwyczajona, żeby bardziej korzystać z komunikacji. Dlatego gdzieś, jeżeli mogę, jest tramwaj, bezproblemowe połączenie, to wybieram coś takiego, ale nie ukrywam, że no da się odczuć oczywiście tą podwyżkę.
6: No do pełna muszę, bo muszę też jeździć, ale szukałam dzisiaj jakiegoś kuponu i byłam smutna, że się skończyły.
3: Magdaleno, ja chciałem ci powiedzieć, że ja wymyśliłem dowcip.
2: Jaki dowcip wymyśliłeś?
3: No bo mieliśmy program CPN, prawda?
2: Mieliśmy CPN.
3: A teraz będziemy mieli program CPA.
2: Czyli?
3: Ciśnij panie autobusem.
2: O, no fajne. Albo CPK. Ciśniesz? To płać kierowco.

0: 18 minut po godzinie 7. Co czwarty pracujący Polak uważa sztuczną inteligencję i automatyzację za największe zagrożenie dla miejsca pracy w Polsce w perspektywie 5 lat. Właśnie taką informację przeczytaliśmy.
1: AI budzi większy lęk niż rosnące koszty prowadzenia działalności, napływ pracowników z zagranicy oraz czy pogarszającą się koniunkturę. Mimo to tylko 17% osób obawia się, że w tym samym czasie ich własny zawód może przestać być potrzebny. Wynika to z najnowszego badania Personal Service.
0: My tak się boimy, że AI nam zabierze pracę, a ja jakoś nie widziałam, żeby AI zabrał mi opróżnianie zmywarki, rozwieżanie prania czy znajdowanie drugiej skarpetki z pary.
2: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
6: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
7: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
6: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
6: I tych, którzy działają razem dla Polski.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
2: Reklama społeczna.
8: Reklama.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja. Rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
15: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
14: Czy to konieczne?
15: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
16: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
17: Myślisz o przyszłości?
18: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
17: A co cię do tego przekonało?
18: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
17: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
18: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
17: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
18: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
19: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy. W marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
20: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.

0: Mamy piękny, słoneczny poranek na Opolszczyźnie i taka pogoda sprzyja na pewno temu, żeby podróżować po Opolszczyźnie na drogach.
1: Tak, z Adamem Wołkiem.
2: Autopilot Radia Opole.
3: No to jedziemy. W Opolu kolizja na Jagiellonów. Mamy zdarzenie dostawczaka i osobowego. Policjanci pracują na miejscu. Mogą występować niedogodności w ruchu na czas pracy mundurowych. Utrudnienia w Nysie na Grodkowskiej. Tam formują się kolejki. Wahadła mamy na Krajowej 45 w stronę Kluczborka. W sumie 3 punkty, gdzie jedziemy naprzemiennie. Sznurki samochodów na wlotach do stolicy regionu. Przystaniemy w Kępie, Lędzinach i Zawadzie. Z drugiej strony miasta ciaśniej na rondzie przy Politechnice Opolskiej. Startuje nam szczyt komunikacyjny, łatwo na pewno nie będzie. Przypominam, w Opolu prace na tysiąclecia, ale nie tylko, bo i skrzyżowanie Ozimskiej z Choroszkiewicza problematyczne, także na Powolnego kręcą się drogowcy. A4 bez większych problemów i oczywiście Kędzierzyn-Koźle, tam tłok na rondzie milenijnym.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
4: Dwie osoby zginęły w rosyjskim ataku na centrum handlowe w Sumach. Co najmniej 20 osób jest rannych, z czego 3 w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Rosyjskie drony i rakiety spadły również na Charków, Izium oraz Krzywy Róg. W związku ze zmasowanym atakiem RCB wysłało dwukrotnie alert do mieszkańców województw podkarpackiego i lubelskiego. GDDKiA zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy obwodnicy Sidziny na DK46. To odbędzie się o godzinie 17 w świetlicy przy placu Elsnera 16. Przypomnijmy, nowa droga ominie Sidzinę od strony północnej i będzie miała nieco ponad 8,5 km długości.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Gościem porannej rozmowy Radia Opole będzie naczelnik delegatury IPN w Opolu, doktor habilitowany Joanna Lusek. Porozmawiamy m.in. o zbliżających się obchodach 80. rocznicy zbrodni dokonanej przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na żołnierzach zgrupowania partyzanckiego oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Początek rozmowy, kwadrans po 8.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy 13 stopni, maksymalnie 18 stopni możemy się spodziewać. To dzisiaj. I słońce świeci. Oślepia mnie. Prawie.
0: No to się ciesz tym słońcem, bo jutro go będziemy mieć trochę mniej. Jutro temperatura spadnie do 14 stopni, no i jutro, poza tym, że temperatura spadnie, to też i deszcz spadnie. Synoptycy zapowiadają, że ten piątek będzie deszczowy, ale po nim przyjdzie słoneczny weekend.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ty się patrz na to słońce, bo potem jak przyjdzie taka pochmurna jesień, to będziemy za tym słońcem tęsknić.
1: Może tak być. Kacper Śniegurski.
0: Magda Szybińska i Maciek Dudek. W takim składzie dzisiaj witamy słuchaczy Radia Opole na zegarach za 28:08.

0: Radio Opole, za 23 minuty będzie godzina 8, a ja patrzę, w naszym studiu się ktoś pojawił. Słuchajcie, to jest Ireneusz Prochera.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
0: Bez
1: jego
0: gość.
1: Za miłe powitanie. Gość dojdzie. Tak kwadrans po 8:00 planujemy poranną rozmowę, jak zwykle. Naszym gościem dziś będzie naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, dr Joanna Lusek. Porozmawiamy o zbliżającej się okrągłej 80. rocznicy zbrodni dokonanej przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na żołnierzach zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. To bardzo głośna sprawa.
2: Tak.
1: Stosunkowo świeża, bo przez wiele lat okryta mgłą tajemnicy. Więc będę pytał naszego dzisiejszego gościa, czy tę mgłę ostatecznie udało się rozwiać, czy wiemy już wszystko o tej historii, która rozegrała się tutaj, na naszej opolskiej ziemi, pod Starym Grodkowem, na lotnisku między innymi, ale też i w Barucie. Czy są jeszcze jakieś elementy do wyjaśnienia w tej sprawie i jak będą wyglądały te obchody? O to będę pytał naszego dzisiejszego gościa.
2: A ta rozmowa jak zwykle kwadrans po godzinie 8:00. Można ją oglądać, można jej słuchać, można także komentować i można wcześniej, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy ma taką ochotę, zadać pytanie, które my potem Ireneuszowi przekażemy, a być może Ireneusz je wykorzysta w czasie porannej rozmowy. Nasz numer telefonu jest do Waszej dyspozycji. 774-541-541.
0: Coś pięknego, wszystko zostało wyjaśnione, bardzo elegancko.
2: Tak.
0: Pięknie.
2: Zdecydowanie. Tak.

0: minut będzie godzina 8, punktualnie o 8. Pewnie w wielu szkołach będzie słychać pierwszy dzwonek. Ten drugi tydzień roku szkolnego rozkręca się na dobre.
1: Tak, ale z początkiem roku szkolnego wiele polskich rodzin staje przed logistycznym wyzwaniem. 30% osób żyjących w blokach i kamienicach przyznaje, że ich mieszkanie nie zapewnia odpowiednich warunków do nauki dzieciom, a tak wynika z danych portalu ogłoszeniowego nieruchomościonline.pl.
2: Anna Zachara-Widła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomościonline.pl. Jak wynika z badania, to my, Polacy o nieruchomościach, za trzeci kwartał 2026 roku, 70% badanych żyjących na co dzień w mieszkaniach nie ma problemu z wygospodarowaniem miejsca do nauki dla dziecka. Jednak niemało, bo 30% deklaruje trudności z zapewnieniem takich warunków. Dla porównania, w przypadku mieszkańców domów narzeka na to zaledwie 14% badanych.
0: No, a praktyka pokazuje, że choćby dziecko miało najpiękniejszy pokój na świecie z najbardziej komfortowym biurkiem i ergonomicznym fotelem, to i tak będzie odrabiać lekcje w kuchni razem z mamą gotującą.

0: dzisiaj. To było lato 1997 roku i wtedy to był hit Ulalala i Alesia w Radio Opole.
1: Pamiętam, jak dzisiaj. Magdaleno, to ja średnio to pamiętam. Natomiast za o godzinie 8 najnowsze wiadomości, a to za 2,5 minuty.
2: Radio Opole. Z nami się nie rozstajesz.
3: Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na ch-karolinka.pl.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
3: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
2: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
3: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
2: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
4: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
5: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opole.
7: Uwaga, zmotoryzowani policjanci pracują w Opolu na Jagiellonów. Przy kolizji dostawczaka z osobowym nie ma poszkodowanych, a pojazdy zjechały z asfaltu, natomiast możliwe są utrudnienia na czas pracy funkcjonariuszy. Spory ruch w miastach regionów niesie zapchane centrum i przeprawy przez rzekę, problemy na Grodkowskiej. W Opolu przyhamujecie na Piastowskiej, ale nie tylko, bo i na wlotach do miasta od strony Zawady, Kępy czy Lędzin nie jest łatwo. Nadal mamy utrudnienia w drodze do Kluczborka. To Krajowa 45, która jest przebudowywana. Wahadła. W Krapkowicach objeżdżacie most na Osobłodze przeprawą tymczasową, w Kędzierzynie hamujecie na obwodnicy przy Rondzie Milenijnym, ale nie tylko, bo sporo samochodów sunie także Kozielską, Jana Pawła i Aleją Lisa. W Brzegu problemy i to spory wzdłuż Chocimskiej, do tego zamknięty fragment Poprzecznej, kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego.
6: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
8: Zbliżamy się do godziny 8. Aha, mało tego. Nawet już godzinę 8 mamy na zegarach, a to oznacza, że posłuchamy najnowszych wiadomości w Radio Opole.
9: A w nich o usuwaniu skutków katastrofy pod Przysuchą, ustawy ograniczające wynagrodzenia medyków dziś na Komitecie Rady Ministrów. W wiadomościach zapowiemy także święto lata i opolski rajd rowerowy.
6: Wiadomości Radia Opole.
10: Te wiadomości przygotował i prezentuje w Radio Opole Roman Juranek.
9: Ruszyło usuwanie skutków wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wypadku zginęła jedna pasażerka. Sprawcy zdarzenia grozi do 8 lat więzienia.
11: Na miejscu pracują potężne dźwigi kolejowe oraz pociągi ratownictwa technicznego. Służby usunęły już z przejazdu pierwszy wagon, ten najmniej uszkodzony. Równolegle prokuratura okręgowa w Radomiu formalnie wszczyna śledztwo przeciwko kierowcy ciężarówki, który zignorował sprawną sygnalizację i wjechał w bok pociągu, mówi prokurator okręgowy Robert Czerwiński.
12: Uważam, że należy tutaj zakwalifikować to zdarzenie jako katastrofę przy przyjęciu, że sprawca działał nieumyślnie. Ten czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
11: Podnoszenie całego składu oraz naprawa rozbitego torowiska i sieci potrwa co najmniej do weekendu.
9: A był to materiał Piotra Durysa.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
9: To miał być koniec kominów płacowych i pracy lekarzy na kilku etatach w służbie zdrowia. Projekty ustaw ograniczające wynagrodzenia i czas pracy medyków mają trafić dziś na stały Komitet Rady Ministrów.
13: Reforma będzie kontynuowana, zapewniała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
14: My nie odraczamy reformy. Samo to, że projekty zostały zgłoszone na SKRM, świadczy o tym, że będą poddane w tej chwili procesowi legislacyjnemu.
13: Pracodawcy i dyrektorzy szpitali, a nie lekarze, postulowali odroczenie wprowadzenia zmian, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula.
15: Bo obawiali się tego, że to spowoduje katastrofę w szpitalach powiatowych.
13: W wyniku konsultacji wydłużono do 12 miesięcy vacatio legis dla projektów ustaw ograniczających zarobki i czas pracy lekarzy, co oznacza, że zmiany mają wejść w życie na początku 2028 roku.
9: Mówiła Joanna Stankiewicz.
6: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
9: Miejskie spółki Opola zrealizują projekt Zdrowie i Wiedzieć. Zainaugurowano go w Szkole Podstawowej nr 20. Doktor Jowita Halubczok-Żyła, dyrektor do spraw innowacji i rozwoju Centrum Zdrowia w Opolu, podkreśla, że w nowym projekcie chodzi przede wszystkim o edukację.
16: Wszystkie szkoły, które będą zainteresowane, oczywiście będą mogły brać udział w naszych kampaniach i w naszych projektach, więc jak najbardziej tak. Mamy kilka propozycji i te propozycje będą indywidualnie w zależności od tego, na co będzie otwarta szkoła. Więc tak, będą rozmowy z ekspertami, z dietetykami, specjalistami tutaj z obszaru medycyny, ale również przygotujemy materiały dla nauczycieli, aby wesprzeć właśnie tą edukację zdrowotną.
9: Sebastian Paroń, wiceprezes Opolskiego WIK-u, dodaje, że od lat mieszkańcy są zachęcani do picia wody kranowej.
17: Jeśli chodzi o młodzież szkolną, skupiliśmy się na montażu zdrojów wodnych. To są takie urządzenia, które pomagają pobrać tą naszą wodę, oczywiście sieciową. Do tej pory spółka zamontowała zdrojów 20, bodajże 5 sztuk, czyli jesteśmy mniej więcej w 1/4 drogi ścieżki promocji w placówkach oświatowych miasta Opola.
9: Dodajmy, że ten projekt to część kampanii o nazwie Łyk Wody, Łyk Supermocy. Święto lata i opolski rajd rowerowy już w najbliższą niedzielę w stolicy regionu na placu Kopernika. Będzie wiele atrakcji. To głównie chęć pokazania naszych organizacji pozarządowych, wszystkich, którzy działają w trzecim sektorze, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
18: Ten piknik będzie trwał przez cały rajd rowerowy. Później, gdy rowerzyści zjadą się z powrotem na płytę placu Kopernika, będzie taki finał.
19: W ramach święta lata i rajdu rowerowego organizujemy stoiska ekologiczne z quizami, krzyżówkami dla dzieci i nie tylko. I do wygrania mamy gadżety ekologiczne, roślinki.
9: Dodaje Małgorzata Widuto, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Opolskim Ratuszu. Piknik na placu Kopernika potrwa od godziny 12 do 16.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Całkiem przyjemny mamy poranek na Opolszczyźnie. Jest pogodnie, jest słonecznie i jest... nie za ciepło. 14 stopni teraz opolskie termometry pokazują i dzisiaj w ciągu dnia tylko o 4 stopnie więcej.
8: Natomiast jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach? Możemy sobie zadać takie pytanie, to ja śpieszę z odpowiedzią, bo jutro od 8 do 14 stopni z opadami deszczu. Natomiast sobota i niedziela, pytasz Magdalena, jak będzie?
10: Jak będzie w sobotę i w niedzielę?
8: 20 stopni w sobotę, w niedzielę 22.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: A skoro pyta się, czy będzie padało w weekend, to odpowiadamy, że nie.
8: Nie będzie padało w weekend, ale w poniedziałek będzie padało.
10: Wypadałoby się przedstawić.
8: Kacper Śnigurski.
10: Magda Szybińska i Maciek Dudek. Cześć, witajcie.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Przesiądź się na oszczędności!
3: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: Myślisz o przyszłości?
5: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
4: A co cię do tego przekonało?
5: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
4: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
5: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
4: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
5: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
7: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.

0: mi się wydaje, że te chłopaki jednak zamijającym latem będą jeszcze płakać. Mamy kwadrans po godzinie 8.
1: Dlatego przenosimy się do studia obok, a tam Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy jest dziś naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu, dr habilitowana Joanna Lusek. Dzień dobry pani dyrektor.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: W tym roku obchodzimy 80. rocznicę zbrodni dokonanej przez UB na żołnierzach zgrupowania Henryka Flamego, znanego jako Bartek. Przez wiele, wiele lat to była taka zbrodnia, która gdzieś tutaj, szczególnie w naszym rejonie, w tych okolicach, gdzie jej dokonano, funkcjonowała na zasadzie pewnej legendy, pewnego przypuszczenia, pewnych drobiazgów, które no niestety nie składały się w całość obrazu. Czy dzisiaj o tej zbrodni wiemy już wszystko?
4: Myślę, że nie, panie redaktorze, i nigdy do końca się nie dowiemy. Nawet te dane, które dzisiaj podajemy, którymi się posługujemy, one są w dużej mierze szacunkowe. Powiedział pan, że to była legenda. Ja bym raczej powiedziała w drugą stronę, że to była historia Górnego Śląska, która była wymazywana, i nie tylko Górnego Śląska, bo i Podbeskidzia. Pamiętajmy, że to byli ci ludzie ze zgrupowania Henryka Flamego Bartka, którzy tutaj podstępem przywiezieni, można powiedzieć, że to świetny materiał na dobry film. Kilka elementów. Wytropić, przeniknąć do struktur i zlikwidować. No tak działały służby bezpieczeństwa w powojennej Polsce. I powiedziałam, że ta historia wymazywana przez dziesięciolecia, nie wolno było mówić, nie wolno było wiedzieć. Dopiero po przełomie, czyli lata 90., a później już tak naprawdę po 2000 roku, kiedy wchodzą ci, którzy poszukują szczątków doczesnych żołnierzy Bartka od 2012. Mamy te trzy miejsca, czyli w naszym województwie Malarzowice Wielkie, Stary Grodków i Barut po stronie województwa śląskiego. Trzy miejscowości, w których poszukuje się szczątków doczesnych pod kierunkiem profesora Szwagrzyka, i to się udaje. I wtedy ta historia jak gdyby jest, nabiera tempa, możemy powiedzieć, ta wiedza na temat samej historii nabiera tempa. No dzisiaj nie możemy powiedzieć, że nastąpi jakiś przewrót kopernikański i nagle dowiemy się o wiele więcej niż już wiemy w tym momencie, ale wprowadzanie do powszechnego obiegu wszystkich tych informacji, nawet takich szczątkowych, tak żeby wiedzieć, żeby pamiętać, i właśnie te rocznice, tak jak pan wspomniał, 80. rocznica, czyli okrągła w tym roku,

0: obraz. Czasami te tropy były błędne, bo prowadziły nie w te miejsca, gdzie dokonano tej zbrodni.
1: Naturalnie, ale
0: udało
1: to jest,
0: się zebrać.
1: Tak, ale to jest kwestia weryfikacji. Mamy przecież dokumenty i tak jak pan powiedział, wspomnienia, czyli relacje tych osób, które pamiętały ten czas i być może właśnie ludzi ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka, stworzyły taki patchwork informacyjny, świetny zresztą, bo to nam tą historię opowiedzianą przez dokumenty właśnie uzupełniało i myślę, że dalej uzupełnia, bo ciągle jednak obracamy, jeżeli tak to mogę ująć, tymi informacjami pozyskanymi i próbujemy wyzyskać też, jak gdyby przepuścić je przez sito i wyzyskać to, co najważniejsze. Tylko wrócę do tych naszych uroczystości tegorocznych, na które wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, w każdym wieku, zainteresowanych historią i niezainteresowanych, bo warto te miejsca pamięci w naszym województwie odwiedzić. Do Państwa dyspozycji, do ręki dostaniecie Państwo broszurę pana Macieja Korkucia, przygotowaną właśnie ad vocem historii zgrupowania Henryka Flamego Bartka i wpinkę z ryngrafem bartkowców. Także to będzie do Państwa dyspozycji w momencie, kiedy nas odwiedzicie Państwo i weźmiecie udział w uroczystościach 12 września.
0: To jest taki ryngraf, który podczas prac wykopaliskowych, ekshumacyjnych na lotnisku odkryto?
1: On pozwolił identyfikować, weryfikować tożsamość, bo tak naprawdę poszukiwania mają to do siebie i to na celu, że pozwalają nam przywrócić tożsamość i nazwiska tym osobom, które zginęły w tych miejscach.
0: Pani naczelnik, to jeszcze dodajmy, kiedy te obchody będą, bo to już
1: no tak, już prawie. Dokładnie tak. W tym roku podzieliliśmy, czy inaczej, wydłużyliśmy te obchody i będziemy Państwa zapraszać do siebie w dwie najbliższe soboty, czyli 12 września, kiedy te główne uroczystości z udziałem również rodzin, stowarzyszeń, organizacji, które pielęgnują pamięć pozamordowanych. Zapowiedziały się aż 4 autokary z Kamysznicy, o której też warto wspomnieć, bo w tym roku z pewnością Państwo pamiętają, wiedzą, a jak nie, to powiem, 7 maja tego roku otwarty został cmentarz wojenny w Kamysznicy, gdzie spoczęli właśnie ekshumowani z tych miejsc pamięci ze Starego Grodkowa i z Mależowic Wielkich żołnierze ze zgrupowania kapitana Henryka Flamego Bartka.
0: Dlaczego akurat tam?
1: No bo byli spod Beskidzia.
0: Właśnie.
1: Też sporo było, nie tyle kontrowersji, ale sporo dyskusji, przekonywania, w którym miejscu ten cmentarz wojenny należy zlokalizować. To jest przepiękne miejsce. Proszę Państwa, ja nie byłam na obchodach 7 maja. Pojechaliśmy z tymi, którzy towarzyszyli niejako tym poszukiwaniom wcześniej, od 2012 roku, przede wszystkim w Mależowicach Wielkich, i byliśmy tam sami, razem z panem Moniem, który opiekuje się cmentarzem wojennym. To jest sołtys Kamysznicy, który też opowiada przepięknie o Bartkowcach, ale proszę Państwa, ja Państwu polecam pojechać w to miejsce, stanąć za krzyżem. On jest, to jest taki kościec, przez który możecie Państwo na przestrzał zobaczyć Baranią Górę, czyli te miejsca,
0: no,
1: mówię
0: działali,
1: o szlakach, gdzie właśnie żołnierze kapitana Henryka Flamego Bartka działali. To jest niesamowite przeżycie. To jest jedno na milion, po prostu, żeby zobaczyć te miejsca, no i potem właśnie te miejsca pamięci, które w naszym województwie o Baród też warto zahaczyć.
0: Pani naczelnik, a ile takich historii jeszcze nie znalazło swojego finału?
1: Nie wiem. Przypuszczam, że wiele. Ciągle odpamiętujemy, ciągle staramy się wracać i myślami, przewracając setki, tysiące stron dokumentów, biorąc pod uwagę różne momenty w historii naszego państwa. No wiele jest takich historii, ciągle poszukujemy i ciągle jeszcze, bo o tym też rozmawialiśmy już przed chwilą, poszukujemy świadków czasu, którzy zechcieliby nam właśnie te historie ze swojej perspektywy, ze swojego punktu widzenia przybliżyć.
0: No właśnie, bo to też jest misja Instytutu, prawda?
1: Naturalnie.
0: Zbieranie tych relacji i utrwalanie ich. No technika dzisiaj pozwala utrwalać je nie
1: oczywiście
0: tylko w wersji pisanej, ale też audio, wideo, więc przyszli historycy za, być może nawet za dziesiątki lat, nie tylko usłyszą, ale i zobaczą te
1: świadki.

0: politycy pasjonujący się socjologią czy psychologią nawet, bo weźmie pod uwagę fakt, że to przecież ludzkie emocje, powrót do tych momentów, które były ważne w życiu, momentów historycznych dla naszego kraju. Teraz pracujemy, wykonując notacje z tymi, którzy brali udział bardzo aktywny jako ludzie Solidarności, solidarni, nazwijmy to tak, w latach 80. i powiem Państwu, że tyle lat minęło, a w momencie, kiedy wracają myślami do tych ważnych w swoim życiu momentów, czasami pojawiają się łzy i trzeba na chwilę wyłączyć kamerę, żeby dać im chwilę oddechu.
1: A te osoby się zgłaszają same do Państwa, czy ich szukacie?
0: Współpracujemy bardzo mocno z Opolską Solidarnością, z panem przewodniczącym Brzęczkiem, który też wskazuje osoby, ale te osoby, do których trafiamy, wskazują nam kolejne osoby i buduje nam się taka fantastyczna sieć, bo doskonale Państwo wiedzą, że nie chodzi o te osoby z pierwszych stron gazet, te, które działały jak gdyby w zarządach, te, które być może nawet dzisiaj działają bardzo aktywnie, ale chcemy dotrzeć też do tych ludzi, którzy byli takimi drugoplanowymi postaciami, a czasami bardzo aktywnymi, którzy później już nie chcieli wspominać tamtych czasów, bo uważali, że wykonali swoje zadanie.
1: Swoje.
0: Dokładnie. I to nie odejście na emeryturę taką społeczną, ale po prostu wykonali zadanie, udało się zrealizować cel i po prostu to była najważniejsza wartość tych działań, które wtedy prowadzili.
1: A dzisiaj można tak trochę powiedzieć, wydobywacie ich z tego mroku.
0: Staramy się.
1: Milczenia, prawda? Naczelnik delegatury IPN w Opolu, doktor habilitowana Joanna Lusek jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami, ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radio Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: 8.30, to już powinno być spokojniej na opolskich drogach.
1: A to tak jest faktycznie, to sprawdza i o tym też informuje Adam Wołak.
2: Autopilot Radia Opole.
3: Niestety tak nie jest. Zdzieszowice, ulica Piastów, tam kolizja dwuosobowych, przyblokowana droga, Opole na plebiscytowej, potrącenie mężczyzny na hulajnodze przez busa, Wojciechów w powiecie namysłowskim, kolizja trzech pojazdów, dwuosobowe i bus. Jeszcze są zatory w Kędzierzynie, Koźlu, na rondzie milenijnym, ale nie tylko, bo także na Alei Lisa, na Jana Pawła II, a także wzdłuż Kozielskiej i Łukasiewicza jeszcze są kolejki. W Opolu więcej aut obserwujemy na wjazdach od strony Lędzin, Zawady czy Kępy, gęściej na wjeździe od Nysy Krajową 46. Tam kierowcy także mogą napotkać na utrudnienia, szczególnie na rondzie na wysokości dwóch stacji paliw. Kłopoty na Krajowej 45 w stronę Kluczborka, tam mamy przebudowę i wahadła. A4 jedziecie w miarę bez problemów, choć jest zwężka prawego pasa na 213 kilometrze w stronę Katowic.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
4: Polska zacieśnia współpracę wojskową ze Stanami Zjednoczonymi. Wczoraj obie strony podpisały umowę na pożyczkę na zbrojenia od rządu USA w wysokości 4 miliardów dolarów. Dziś i jutro amerykańska delegacja obejrzy potencjalne lokalizacje dla stałej bazy wojsk US Army w Polsce. 12 i 19 września odbędą się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zbrodni dokonanej przez funkcjonariuszy UB na żołnierzach oddziałów NSZ kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Naczelnik delegatury IPN w Opolu, doktor habilitowana Joanna Lusek, powiedziała, że prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się całej prawdy o tych wydarzeniach.
5: Nawet te dane, które dzisiaj podajemy, którymi się posługujemy, one są w dużej mierze szacunkowe. To była historia Górnego Śląska, która była wymazywana i nie tylko Górnego Śląska, bo i Podbeskidzia.
4: W sobotę o 11 na Polanie Śmierci koło Starego Grodkowa odprawiana zostanie msza święta polowa, a następnie będą miały miejsce uroczystości państwowe.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Dzisiaj obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej w Brzegu. Uroczystości rozpoczną się o 10.30 uroczystą mszą, a następnie o 11.30 zbiórka na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Po uroczystości nastąpi pokaz sprzętu specjalistycznego i wystawienie stoisk promocyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: No i trzeba przyznać, że dmuchawa odpalona, także dzień jak co dzień elegancko tutaj brzmi. 14 stopni na termometrach, 18 stopni dzisiaj maksymalnie.
1: A jeszcze się nawet jesień nie zaczęła, a już liście są sprzątane, aż miło. No chyba, że to jest taki podkład, żeby te liście miały bardzo czystą powierzchnię, na którą będą spadać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Ta jesień to się zbliża wielkimi krokami, ale jeszcze w pogodzie trochę lata mamy. Wprawdzie dzisiaj i jutro lekkie ochłodzenie, ale jeszcze takie piękne, słoneczne dni będą nam towarzyszyć.

0: Radiem Opol.
1: Jeżeli spieszycie się akurat na pociąg, no to trzeba wiedzieć, że 19 minut pozostało do godziny 9. My teraz do pociągu wsiadamy i postaramy się tam niczego nie zgubić, bo okazuje się, że 637 przedmiotów pozostawili w całej Polsce pasażerowie pociągów Poloregio podczas wakacji.
2: Sprawdzamy, jak ta sytuacja wygląda też na Opolszczyźnie. Najbardziej zapominalscy okazali się pasażerowie w województwie zachodniopomorskim, tam 200 rzeczy zgubili, i małopolskim to 103 przedmioty.
1: Pracownicy przewoźnika znajdowali najczęściej plecaki, walizki, portfele, dokumenty i telefony, a w opolskich pociągach odnotowano dokładnie 25 zgub.
2: Połowa wróciła do swoich właścicieli, a druga połowa wciąż oczekuje na odebranie z magazynu rzeczy znalezionych przy ulicy Krakowskiej 26A w Opolu, mówi Sylwia Jeszkę, rzecznik opolskiego zakładu Poloregio.
3: W którym obecnie znajduje się około 300 nieodebranych rzeczy. Najwięcej rzeczy podczas wakacji podróżni zostawiali w pociągach kursujących na trasie Racibórz-Wrocław. Najbardziej oryginalną rzeczą znalezioną w te wakacje było różowe ukulele w różowym futerale, które szczęśliwie trafiło do właścicieli.
2: No coś pięknego, takie różowe ukulele. Wśród przedmiotów, które zgubiono w całej Polsce, były też rzeczy naprawdę nietypowe. Regał na ubrania, fotelik samochodowy, worek pełen maskotek, różowe ukulele, o którym słyszeliśmy, suszarka na pranie, rower, a nawet, uwaga, mrożona pizza w torbie termicznej.
1: No ale to jeszcze nic, bo był też przyszły pan młody, który zostawił w pociągu pokrowiec z garniturem i z koszulą. Na szczęście odzyskał go przed ślubem. Na szczęście dla niego, bo inaczej to żona nie zostawiłaby na nim. Słuchaj.

0: Foxy Węgiel w Radio Opole, jedna na milion. No, myślę, że jeszcze trochę takich przebojów musiałoby wyśpiewać, żeby zasłużyć na mural w stolicy polskiej piosenki.
1: No, ale może jak tak będzie śpiewać przez całe życie, jak Maryla Rodowicz, to taki mural zgarnie.
0: Już w najbliższy poniedziałek, 14 września o godzinie 17, wszyscy fani Maryli Rodowicz, królowej polskiej sceny muzycznej, są zaproszeni na ulicę Chabrów, czyli na osiedle Chabrów w stolicy polskiej piosenki, w stolicy województwa opolskiego, no bo tam wielkie odsłonięcie. Zresztą Maryla Rodowicz sama na to wydarzenie zaprasza.
2: Cześć Opole, zapraszam 14 września o godzinie 17 na osiedle Chabry na odsłonięcie mojego muralu, który zaprojektowała wybitna artystka Olka Osedzińska, a wykonała grupa opolska, grupa Murki. Zapraszam. Poniedziałek, 14 września, godzina 17, osiedle Chabry.
1: No i myślę, że naprawdę warto się tam pojawić, bo ten mural jest piękny, a Murki też znam, to moi koledzy, fajne rzeczy.
0: A Maryla na tym muralu, jak malowana.

0: polscy siatkarze są już myślami przy pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Na ten temat na pewno będziemy mówić w wiadomościach sportowych, które już za moment będziemy dla was mieć w Radio Opole.
1: No tak, bo zaraz po wiadomościach, które będą o 9, a 9 już za 3,5 minuty.
2: Słuchaj nas na 103,2 FM w Nysie.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad, jak firma?
5: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
4: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
5: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
4: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
5: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
6: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
2: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
8: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
7: Czy to konieczne?
8: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
9: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
10: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
11: Policjanci pracują w kilku miejscach w regionie, m.in. w Zdzieszowicach na Piastów. Tam kolizja dwuosobowych, lekko przyblokowana droga. Opole na plebiscytowej, tam mamy potrącenie mężczyzny, który poruszał się na hulajnodze. Został potrącony przez busa. Wojciechów w powiecie namysłowskim. Tam kolizja dwuosobowych i jednego busa. Ruch już nieco mniejszy, ale nadal są miejsca, gdzie trzeba będzie mocniej operować hamulcem. W Nysie m.in. na przeprawach przez rzekę i na rondach nieopodal. W Głuchołazach cały czas na 40 pracują drogowcy, a do tego za mostem nad Białą powstaje rondo, więc i tam utrudnienia. Na Krajowej 39 w okolicach brzegu roboty drogowe trzeba mocno zwolnić, podobnie jak w samym mieście, m.in. na Chocimskiej. W Opolu jeszcze trochę więcej aut porusza się Ozimską, Oleską i Piastowską, a także Niemodlińską. Pracę na Tysiąclecia i na skrzyżowaniu Ozimskiej z Choroszkiewicza.
2: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
0: Mamy dzisiaj czwartek, to jest 10 września. 10 dzień miesiąca to też Matki Boskiej Pieniężnej zazwyczaj jest. Łukasz, Sebastian i Mikołaj dzisiaj mają imieniny. Jest 9.
12: A w wiadomościach: Polska chce większego budżetu Unii Europejskiej. Będzie także głosowanie na zadania marszałkowskiego budżetu obywatelskiego.
13: Dzięki temu różnego rodzaju przedsięwzięcia ze sportu, kultury i innych dziedzin mogły być realizowane w państwa lokalnych społecznościach.
12: Będzie też sport i Kuba Biel.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Szczegóły przedstawi nam teraz Roman Juranek.
12: Polska chce większego budżetu Unii Europejskiej oraz utrzymania pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Premier Donald Tusk rozmawiał w Warszawie z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Negocjacje dotyczą finansów wspólnoty na lata 2028-34.
14: Donald Tusk przekonuje, że nowych wydatków na bezpieczeństwo i konkurencyjność nie można finansować kosztem polityki spójności ani rolnictwa. Państwa. Zapewnia też, że Polska utrzyma mocną pozycję w podziale funduszy.
3: Polska była, jest i będzie największym beneficjentem środków europejskich. My to wiemy. Nasze potrzeby są też specyficzne i Wy to też w Radzie Europejskiej rozumiecie.
14: Problemem pozostaje znalezienie pieniędzy na wszystkie priorytety. Antonio Costa uważa, że składki państw powinny pozostać na rozsądnym poziomie.
7: That is why a substantial package.
14: Dlatego znaczący pakiet tzw. nowych zasobów własnych, czyli nowych źródeł dochodów Unii Europejskiej, będzie niezbędnym elementem całościowego porozumienia.
7: Part of an overall agreement.
15: A był to materiał Jana Olenckiego.
16: Twoje źródło prawdziwych informacji.
15: Dzisiaj ruszyło głosowanie na zadania zgłoszone do 9. edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy regionu mają do wyboru 88 zadań. Nie ma ograniczeń wiekowych, a każdy mieszkaniec ma do wyboru jedno zadanie powiatowe i jedno subregionalne. Do głosowania w formie wyłącznie elektronicznej zachęca marszałek Szymon Ogłaza.
13: Dzięki temu różnego rodzaju przedsięwzięcia ze sportu, kultury i innych dziedzin edukacji mogły być realizowane w państwa lokalnych społecznościach. Te wszystkie 80 pomysłów znajduje się na stronie budżet.opolskie.pl. Tam również znajdują się wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego, jak głosować. Ważne, żeby głosować, aby inni nie zdecydowali za nas. Do końca września macie czas, więc polecam.
15: Łączna pula marszałkowskiego budżetu obywatelskiego to 3 miliony złotych, każdy subregion ma 600 tysięcy, a zrealizowane zostaną zadania z największą liczbą głosów do wyczerpania puli. 12 i 19 września odbędą się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zbrodni dokonanej przez funkcjonariuszy UB na żołnierzach oddziałów NSZ kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Naczelnik delegatury IPN w Opolu dr Joanna Lusek powiedziała, że prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się całej prawdy o tych wydarzeniach, bo ta historia była systematycznie wymazywana przez całe dziesięciolecia.
17: Nie wolno było mówić, nie wolno było wiedzieć. Dopiero po przełomie, czyli lata 90., a później już tak naprawdę po 2000 roku, kiedy wchodzą ci, którzy poszukują szczątków doczesnych żołnierzy Bartka od 2012. Mamy te trzy miejsca, czyli w naszym województwie Malarzowice Wielkie, Stary Grodków i Barut po stronie województwa śląskiego pod kierunkiem profesora Szwagrzyka. I to się udaje.
15: W sobotę o 11 na Polanie Śmierci koło Starego Grodkowa odprawiona zostanie msza święta polowa, następnie uroczystości państwowe, będzie podniesienie flagi i okolicznościowe wystąpienia. O 14.45 podobne uroczystości na Polanie Śmierci koło Malarzowic Wielkich. Natomiast 19 września o 18 na Polanie Śmierci koło Starego Grodkowa odbędzie się premiera spektaklu Korona i Zdrada w wykonaniu teatru Nie Teraz.
16: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
15: Jak należy się zachować, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym, to wyjaśnią doświadczeni funkcjonariusze na pikniku Bezpieczna Ziemia Kluczborska, który odbędzie się dzisiaj na placu przy kinie Bajka. Piknik potrwa od 9.30 do 13.30. Będą pokazy ratownictwa drogowego, pierwszej pomocy, dachowania samochodu, ale także konkursy i niespodzianki.
16: Więcej na www.radioopole.pl.
15: 4 minuty po 9.
16: Sport w Radiu Opole.
18: Kuba Biel, dzień dobry. Napoli przegrało z Arsenalem 0-1 w meczu pierwszej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Martin Odegaard. W innym ciekawym spotkaniu Barcelona pokonała Feyenoord Rotterdam 5-1. Cały mecz na ławce rezerwowych gospodarzy spędził Wojciech Szczęsny. Pozostałe środowe wyniki: VfB Stuttgart wygrał z Wikingiem 3-1, Liverpool pokonał Atletico Madryt 2-1, PSG pokonało Slovana Bratysława 6-1, a Sporting zwyciężył Galatasaray 3-1. A jeżeli jesteśmy przy Lidze Mistrzów, to Liga Mistrzów, tyle że piłkarzy ręcznych. Industria Kielce wygrała z HC Kriens Lucern 30-29. Najwięcej bramek dla klubu z Kielc 8 zdobył Słoweniec Aleks Vlach.
19: No myślę, że było dobre, też druga polowa, ale ich bramkarz tam miał, nie wiem, ile, 10 obron czystych. W końcu mecz był tam na jedną bramkę. Można się cieszyć, że my wygrali ten mecz, bo mogło być inaczej, ale najważniejsze jest ten wygrany mecz, pierwszy mecz, pierwsze dwa punkta, bardzo, bardzo ważne.
18: W następnym spotkaniu Industria zagra z Kolsztat mecz w Norwegii 16 września. Orlen Wisła Płock przegrała na wyjeździe z HBC Nou 25-26 w spotkaniu grupy B. Najwięcej bramek dla zespołu z Płocka, 7 zdobył Dawid Dawydzik. W następnym meczu Orlen Wisła zmierzy się 17 września z MT Melsungen. Amerykanka Coco Gauff i reprezentująca Kazachstan Jelena Rybakina zagrają w półfinale wielkoszlemowego tenisowego US Open. W spotkaniach ćwierćfinałowych Gauff wygrała z Rosjanką Mirą Andrijewą 2-6, 7-6, 6-2, a Rybakina pokonała Chinkę Zhen Qinwen 3-6, 6-1, 6-4. W drugim półfinale Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z Amerykanką Jessica Pegulo. I na koniec zaproszenie. Już dziś siatkarska reprezentacja Polski rozpocznie udział w Mistrzostwach Europy. W meczu grupy B w Sofii Polacy zmierzą się z Portugalczykami.
20: Ta drużyna pokazywała w poprzednich latach, że potrafi sobie radzić w różnych zestawieniach, w różnych konfiguracjach, czy to na boisku, czy w tej meczowej czternastce. Każdy z nas pracuje każdego kolejnego dnia, aby stawać się lepszym, aby być przydatnym drużynie, aby przede wszystkim mieć to prozespołowe podejście. To w ostatnich latach naprawdę dobrze funkcjonuje, więc cieszę się, że kolejny rok tu jestem i jestem dumny, że mogę reprezentować nasz kraj.
18: Początek meczu o godzinie 15.
21: Pogoda. Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Idealna dzisiaj pogoda dla tych, którzy narzekają wtedy, kiedy są upały. Po tym, jak mieliśmy powrót lata na dwa dni, no to mamy dzisiaj już krok w kierunku jesieni. 18 stopni maksymalnie na opolskich termometrach. Taką prognozują na dzisiaj synoptycy IMGW temperaturę.
1: Jutro ma być jeszcze zimniej, bo 14 stopni i to z opadami deszczu. Za to w sobotę i w niedzielę już fajniej, 20-22 stopnie.
21: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
16: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza
0: muzyka. A w nogę byś pograł?
1: W gałę.
0: W gałę byś grał?
1: Haratał.
0: Haratał.
1: Czy poharatałbym w gałę? To jest twoje pytanie?
0: Tak.
1: Oczywiście, że tak.
0: No to świetnie. Za chwilę będziemy mieć ku temu okazję. Yes.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Mamy 14 minut po godzinie 9. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień, bardzo bym powiedziała, typowy, bo sporo mamy miłośników tego sportu, o którym teraz będziemy mówić. Mamy dzisiaj dzień piłkarza, a w związku z tym nie mogło być inaczej. W Radiu Opole musieli się pojawić przedstawiciele naszego opolskiego klubu piłkarskiego, czyli Odry Opole. Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy naszego klubu, i Michał Lech, rzecznik prasowy Odry Opole. Cześć, dzień dobry, witamy was, panowie, w Radiu Opole.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Ale jeżeli chodzi o Dariusza, no to też warto dodać, że to jest legenda Śląska Wrocław. Mistrz Polski z 2012 roku, wicemistrzostwo Polski jeszcze było, ale w ogóle tam całą drogę przeszedłeś praktycznie ze Śląskiem Wrocław w ciągu tych wszystkich lat, prawda?
2: Tak, tak, bardzo, bardzo ciekawa historia, bo ze Śląskiem wtedy od, powiedzmy, patrząc na nazewnictwo teraz tych rozgrywek od Ekstraklasy, trafiliśmy do drugiej ligi, z drugiej ligi znowu awansowaliśmy do Ekstraklasy i udało się zdobyć i mistrzostwo, a wcześniej wicemistrzostwo razem z trenerem Orestem Leńczykiem, gra w pucharach europejskich, to też takie dobre przeżycie.
1: Ja powiedziałam, że ten dzień piłkarza to jest trochę typowy dzień, a nie nietypowy, bo tak wielu mamy miłośników tego sportu w naszym kraju. Jak to jest z popularnością futbolu? Zaczyna się już to od najmłodszych lat, to widać też w statystykach?
4: To widać w statystykach, ale też widać przede wszystkim przy okazji każdego meczu na trybunach. Nasi najmłodsi kibice często nie skończyli jeszcze pierwszego roku życia. Ta miłość do piłki jest u nich zaszczepiona przez
1: tatę. Ja bym powiedziała, że oni już kopią nawet w brzuchu.
4: Tak, dokładnie.
3: Ale wy robicie po meczach takie bardzo fajne grafiki, gdzie jest wypisane, że najmłodszy kibic tam miał niecały rok, najstarszy, nie wiem, 90 parę tam się zdarzało.
4: I to jest najlepszy obraz tego, jak piłka łączy pokolenia, łączy różne grupy społeczne. To jest na pewno fenomen społeczny. Niech świadczy o tym fakt, że zarejestrowanych w PZPN-ie zawodników czynnie grających co tydzień w piłkę jest 500 tysięcy, to jest 500 tysięcy osób, prawda?
3: Tak, klepniętych z kwitami. Że
4: klepniętych
3: tak
4: z kwitami, bo nie mówimy o Orliku. Kacper, przecież sam dobrze wiesz, jak to wygląda. Nic nie smakuje lepiej niż niedzielny mecz właśnie na Orliku z kolegami.
1: Swoją drogą to Olo ruszyło w zeszły weekend jeszcze.
3: Ale
1: kolejny raz.
3: Do tych tematów będziemy wracać już za chwilę w Radio Opole, także nigdzie nie uciekajcie, bo dzisiaj mamy Dzień Piłkarza.

0: To jest coś, co kręci nie tylko samych piłkarzy, ale przede wszystkim kibiców, którzy oglądają ten sport. Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Adreopole i rzecznik prasowy naszego polskiego klubu, Michał Lech w naszym studiu. Panowie, a wy pamiętacie te swoje pierwsze gry w piłkę, to haratanie w gałę jeszcze w tym wieku dziecięcym, za młodości. Jak to u was się zaczęło? Jak ta pasja się rozwijała?
1: Ja mam ciekawszą historię, opowiedz.
2: Ja mam
1: proszę.
2: Ciekawszą historię, może ciekawszą z tego tytułu, że jest związana chociaż twoja też z poza rejonem województwa opolskiego. Ja pochodzę z Myszkowa, mała miejscowość w województwie śląskim. Tamtejszy klub, wtedy pierwszoligowy, robił naprawdę niesamowite wyniki jak na swoje możliwości i tak wtedy urodziła się ta moja miłość do piłki nożnej. Oczywiście też chciałem uczestniczyć również aktywnie w tych wydarzeniach, także też grałem w juniorach tego klubu. To był wspaniały czas, te pierwsze bramki, pierwsze też znajomości piłkarskie, poznanie kolegów, z którymi, które przyjaźnie często też towarzyszą mi do dzisiejszego dnia, także to
0: ale
2: jest
0: dobrze,
2: coś wspaniałego.
0: Czy to tata zapisał na takie treningi, czy ty sam chciałeś pójść?
2: Przyznam szczerze, że tutaj obserwowałem starszych kolegów i to raczej autorytet podwórka zwyciężył. I tak to się zaczęło.
3: Dariusz, ja się tak zawsze zastanawiałem, jak to jest, jak zaczynasz grać w piłkę nożną, to przychodzi taki moment w głowie, że czujesz, że Jezus Maria, to jest mój zawód. Ja osiągnąłem to, ja to zrobiłem. Udało mi się zostać zawodowym piłkarzem. Miałeś coś takiego?
4: Tak naprawdę ja bardzo mam podobną historię jak Michał. Też jestem takim podwórkowcem i wychowankiem niedużego klubu we Wrocławiu, w Wrocławiu. I to, co Michał powiedział o tych przyjaźniach. Do tej pory mamy grupę 13-14 chłopaków, z którymi graliśmy jako dzieciaki i utrzymujemy kontakty. Nasze rodziny cały czas się spotykają i to jest świetne. Ale jak grasz piłkę, to w pewnym momencie nie traktujesz tego jako pracy. Po prostu kochasz to. Kochasz to i cieszę się, że cały czas możesz robić to, co kochasz, a nigdy nie zakładałem sobie w głowie, że ja będę piłkarzem. Po prostu z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc
3: chodziłeś i haratałeś w gałę.
4: Haratałem w gałę,
0: tak. Przyjemności
4: tak.
0: Po prostu.
4: Tak, no kiedyś mieliśmy te podwórka i to było coś pięknego.
0: A teraz mamy komputery. Wyciągnąć dzieci na podwórko, żeby w gałę
3: pograły. Nie, przepraszam bardzo. Infrastrukturę orlikową to mamy nieziemską. Wy byście tylko marzyli w tamtym czasie.
0: Wyciągnąć te dzieciaki na te boiska, to jest.
2: Mam wrażenie, że ta infrastruktura nowa, o której mówisz, ona dalej nam służy.
3: Tak, co by nie niestety, mówić, niestety taka jest prawda, że wszystkie orliki są zajęte, ale tam chodzą dziadki, no takie tak. Jak ja.
0: A potem wychodzi taki tata, chce sobie trochę z synem pograć w piłkę, nie ma, bo wszystko zajęte. Dlaczego futbol jest sexy? To pytanie zadamy już za kilka minut.
5: Radio Opole na 92,6 w Paczkowie. Kampania społeczna.
6: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
5: Kampania społeczna.
7: Reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał.
12: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
13: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
14: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Po reklamie.

0: Dzień dobry z Radiem Opol.
1: Dlaczego futbol nas tak kręci? Dzisiaj takie pytanie zadajemy Dariuszowi Sztylce, dyrektorowi sportowemu Odry Opole i Michałowi Lechowi, rzecznikowi prasowemu naszego opolskiego klubu. Co panowie takiego jest w tej piłce nożnej, że ona tak porywa kibiców, tak porywa tłumy?
2: Emocje. To jest coś najpiękniejszego. Emocje, rywalizacja i jeśli coś ci wyjdzie na boisku, to taki zastrzyk adrenaliny, ten radość z wygranego meczu, a do tego relacje. No to jest piękne. To ja mówiłem zawsze, że piłka tworzy relacje, relacje na boisku, relacje w szatni, relacje poza boiskiem i jest mnóstwo historii. To jak z każdym piłkarzem się popowiada, to przepiękne ma wspomnienia, historie, mniejsze, większe. Naprawdę można to opowiadać dzieciom później.
1: Panowie, proszę, wytłumaczcie mi, jak to jest, że na każdym meczu dzieje się mniej więcej to samo. Jest 11 po jednej stronie, 11 po drugiej stronie, jest jedna piłka, dwie bramki, no i strzelają te gole albo i nie strzelają. Co w tym takiego fascynującego?
3: Magdaleno, co to za pytanie?
1: No właśnie takie.
3: Bo czasami z lewego skrzydła pobiegnie,
1: czasami
3: z prawego
1: pobiegnie. No ale murawa jest zielona, piłka jest okrągła,
3: a
1: bramki są dwie.
3: A poza widzieliście, jak lewy strzelił teraz tak, Chicago Fire w nocy?
4: Wróćmy
1: do pytania.
4: Na to pytanie jest bardzo prosta odpowiedź. Ona też nawiązuje do tego, co powiedział przed chwilą Darek. Przede wszystkim emocje, barwy. My lubimy się identyfikować z lokalną społecznością, prawda? Odra jest taką reprezentacją Opola, Opolszczyzny. Mamy właśnie kibiców głównie z tego regionu i chcemy, żeby nasza Odra wygrywała zawsze. Chcemy, żeby grała pięknie, porywająco i to są te pozytywne emocje. Nie zawsze się to zdarza. Są też również przegrane i ta huśtawka nastrojów. Jesteś nastawiony nawet czasami przez cały tydzień tak, jak twoja drużyna grała. Jeżeli grała zadowalająco, to wchodzisz fajnie w tydzień. Jeżeli masz nieco gorsze odczucia, no to też to się przekłada na chociażby twoją efektywność w domu, w pracy, tak. Jakkolwiek. To jest
1: chyba
4: właśnie
1: to nie
4: klucz.
1: Mówić, prawda? Jak się
3: tego, ja pamiętam wielki kibic Odry Opole, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, Rainer Schietz. Wszyscy znamy,
4: tak,
3: prawda?
4: Tak.
3: I ja kiedyś z nim jeździłem na mecze i on mówię tak, to ja panu, jak wracaliśmy z meczu, bo ja z radia komentowałem, ja mówiłem coś takiego, to ja panu zaraz powiem, jak tam w tabeli stoimy. On mówi, nie mów mi tego. Wie czemu? Bo ja sobie wieczorem usiądę i ja sobie będę to oglądał. Bo to było po wygranym meczu, że po prostu taką pasję.
4: Tak, delektował się.
3: Tak, zdecydowanie. Do tej rozmowy oczywiście będziemy wracać już za chwilę w Radio Opole.
1: Ja jestem ciekawa, jakie cechy powinien mieć taki dobry piłkarz, tak, żeby później móc zrobić karierę. No to są takie ważne pytania, które za chwilę padną.

0: piłka jest okrągła, bramki są dwie, a tak wielu jest chętnych, żeby ten sport uprawiać. Futbol. Dzisiaj dzień futbolu w kalendarzu świąt nietypowych. Futbol jest bohaterem naszej rozmowy z Dariuszem Sztylką, dyrektorem sportowym Odry Opole i z Michałem Lechem, rzecznikiem prasowym Odry. Panowie, takie pięć cech piłkarza, najlepszego na świecie, gdybyście mogli wspólnie wymienić, to pierwsza podstawowa to jaka by była?
1: Ja myślę, że zaczniemy od dyrektora sportowego, który jest odpowiedzialny za dobór.
0: Rekrutację robimy.
2: Rekrutację. Ja też miałem przyjemność pracować z dziećmi, więc to na pewno piłka nożna, systematyczność.
0: Mhm, to ja zapisuję.
3: Ale ta systematyczność w kontekście takiej pracowitości.
2: Tak. Mhm. Systematyczność w kontekście pracowitości i czasem z uporem maniaka powtarzanie danych ćwiczeń, aż dojdziesz do perfekcyjnego jego wykonania. To jest bardzo, bardzo ważna odwaga, wiara w siebie.
3: Przykładem jest chyba na razie tych dwóch cech, odwagi i systematyczności. Robert Lewandowski. Nie mówiliśmy nigdy o potężnym talencie. Mówiliśmy o najlepiej pracującym. Że Wojciech Szczęsny kiedyś powiedział świetną rzecz, że on widział, jak pracuje Ronaldo, Cristiano, i widział, jak pracuje Robert Lewandowski i jak oni żyją. I on powiedział, że 3 dni by dał radę.
1: Ale też ta przemiana Lewandowskiego, jeżeli jesteśmy już przy nim, po przejściu z Lecha do Borussii Dortmund, gdzie młody Robercik poszedł taki...
3: Zmiana mentalu.
1: Mentalem, ale ta praca właśnie, ta systematyczność, o której wspomniał Darek, na siłowni przede wszystkim, ta przemiana, metamorfoza, to jest coś...
0: Bo tam już Anię poznał, to Ania go wzięła po prostu i się zaczęła metamorfoza. Tam bez glutenu i te sprawy. Żarty żartami, systematyczność to jest pierwsza cecha, druga cecha...
1: Ja bym tutaj podkreślił cechy wolicjonalne, bo to jest bardzo istotny mental. To się też wiąże z systematycznością, bo tutaj pokazujemy upór, ale też...
0: Czyli głowa nożna... nastawiona na sukces, czy głowa nastawiona na to, że porażka tworzy sukces?
1: Ja uważam, że...
2: Nawet sposób radzenia sobie z porażką, no bo porażka jest wpisana w nasz zawód. Odporność na presję, to też z tych cech mentalnych na pewno, bo teraz piłkarze są bardzo mocno oceniani. Internet
1: i szybko,
2: tak, to prawda, internet to jest takie narzędzie do mocnego.
3: Bardzo ciekawa sprawa, bo wymieniliśmy na razie 4 cechy i wszystkie 4 są związane z głową.
2: Zdecydowanie.
3: Nie, na razie nie było żadna szybkość, jakaś tam reakcja czy coś.
0: Młody wiek na przykład.
3: Wszystko głowa.
0: Od młodego,
2: bo to są takie naturalne predyspozycje. Oczywiście nad tym można pracować. Nad wytrzymałością możemy pracować, w dużej mierze ją poprawić, czy nawet bardzo dużej mierze, ale już szybkość to są takie cechy wrodzone i wtedy, jeśli nie masz tej szybkości, możesz delikatnie popracować nad tą cechą, zwiększając swoją moc, swoją siłę.
0: To ja teraz jeszcze kij w mrowisko włożę, czy piłkarz powinien być przystojny?
2: To my musimy się zapytać ciebie.
3: Nie, piłkarz robi się przystojny wraz z dolarami.
0: O to właśnie chodzi. Tak myślałam, że to chyba jedno z drugim jest trochę związane.
1: Ja jeszcze bym podkreślił jedną rzecz. Piłka nożna jest grą zespołową, więc indywidualista, chociażby najlepszy, często odpadnie, bo po prostu sam meczu nie wygra, prawda? Sam meczu nie wygra, więc
0: czyli drużyna to nie jest zespół solistów, tylko po prostu to jest chór, który ma jednym głosem śpiewać i w tym przypadku śpiewająco grać. Bardzo dziękujemy. Dzień piłkarza świętowaliśmy dzisiaj w Radio Pole razem z Dariuszem Sztylką i z Michałem Lechem.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Mieliśmy gości piłkarzy w naszym studiu, ale zapomnieliśmy powiedzieć o tym, że w niedzielę, 13 września o godzinie 17 widzimy się na Itaka Arenie, bo Odra Opole zmierzy się ze Stalą Rzeszów.
1: Zastanawialiśmy się, jak tam murawa wygląda po koncercie Padre, ale wiemy, że została pokropiona wodą święconą.
0: Rośnie.
1: Więc na pewno powinno być wszystko w porządku. Będziemy trzymać kciuki oczywiście za Odrę Opole. Iwona Tokarska, Krzysiek Rap razem z nami w studiu.
2: Cześć.
3: Cześć, ale ja muszę wam to przeczytać, bo już wczoraj sobie pozwoliłam zacytować. Murawa Itaka Areny zdała najważniejszy test. Świetnie sobie poradziła z dużym obciążeniem tłumu.
1: No pewnie. No to teraz z tym dużym obciążeniem takim emocjonalnym musi sobie Odra jeszcze poradzić podczas tego meczu.
3: No na pewno będziemy im kibicować. W ogóle dzisiaj dzień piłkarza. Robert Lewandowski strzelił bramkę, chociaż tam pan jeden z Argentyny chyba coś tam próbował mu dogadać, ale Robert się nie dał.
2: Nie mogą się dać po prostu zadeptać.
0: Wrócimy do tego tematu u was w programie. A my za dzisiaj dziękujemy. Kacper Śnigurski,
1: Magda Szubińska i Maciek Dudek. Do jutra.
4: Radio Opole.
5: Reklama.
6: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy. W marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
8: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
5: Po reklamie.
3: 10 już coraz bliżej słuchacie. Radio Opole w Dzień Dziecka. W Hondurasie. A u nas dzień jak co dzień. Sprawdźmy, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i regionu.
9: A w nich dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK o wypadku.
10: Dzisiaj komisja przystąpi do obejrzenia tych okoliczności, z której strony nadjechał samochód, w jakim momencie wjechał pod pociąg.
9: Dzisiaj spotkanie informacyjne dotyczące planowanej budowy obwodnicy Sidziny. W wiadomościach także kultura i Katarzyna Zawadzka.
4: Wiadomości Radia Opole.
11: A przed mikrofonem Roman Juranek.
9: Specjalnie powołana komisja wyjaśni wszystkie okoliczności zderzenia się ciężarówki z pociągiem w Sokolnikach Suchych. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK Włodzimierz Kiełczyński mówił dziennikarzom, że wstępne straty szacowane są na kilkanaście milionów złotych.
10: Wczoraj zostały zabezpieczone wszelka dokumentacja, nagrania, monitoringi, które są dostępne. Dzisiaj komisja przystąpi do obejrzenia ewentualnie tych okoliczności, jak do tego doszło, z której strony nadjechał samochód, w jakim momencie wjechał pod pociąg i jak przebiegał cały proces tego wykolejenia.
9: Służbom technicznym udało się już ściągnąć z torowiska wagon, który znajdował się na samym końcu wykolejonego składu. Włodzimierz Kiełczyński dodał, że usuwanie skutków wypadku potrwa kilka dni.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
9: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła pierwszą edycję ogólnopolskiego konkursu pod hasłem Bezpieczeństwo w rolnictwie, wiedza dla przyszłości. Czas na zgłoszenia mija 21 września. Chcemy w ten sposób zakorzenić już od najmłodszych lat dobre praktyki w rolnictwie, mówi Piotr Czechowski, zastępca dyrektora KRUS w Opolu.
12: Żeby unikać tych wypadków, żeby wiedzieć, jak ta prewencja działa, żeby mogli pracować bezpiecznie, gdy już przejmą gospodarstwo lub będą pracować w gospodarstwach rolnych. Zgłoszenie do tego konkursu przeprowadzają szkoły i zgłoszenie szkoła musi zgłosić swoich uczniów do 21 września. Konkurs jest podzielony na trzy etapy. Pierwszy jest etap szkolny, etap regionalny oraz później etap centralny.
9: A etap szkolny polegać będzie na rozwiązaniu testu online. Regionalny przeprowadzą uczelnie wyższe. W przypadku naszego regionu będzie to Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Uroczystą galę finałową zaplanowano na 11 grudnia, a szczegóły na stronie internetowej krus.gov.pl.
4: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
9: Dzisiaj o 17 GDDK ja zapraszam na informacyjne spotkanie dotyczące planowanej budowy obwodnicy Sidziny. Przypomnijmy, obecnie trwa etap opracowywania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. O szczegółach mówi Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału GDDKiA.
13: Podczas spotkania wspólnie z biurem projektowym przedstawimy informacje w zakresie aktualnego harmonogramu prac na tej inwestycji, ale także przedstawimy rozwiązania w zakresie skomunikowania poszczególnych działek do planowanej inwestycji. Na spotkaniu będzie możliwość zgłaszania opinii oraz uwag do proponowanych rozwiązań. Na takie uwagi będziemy także czekali do 25 września.
9: Przypomnijmy, nowa droga ominie Sidzinę od strony północnej i będzie miała nieco ponad 8,5 km długości. Wartość inwestycji to ponad 149 milionów złotych, a spotkanie w świetlicy wiejskiej przy placu Elsnera 16 w Sidzinie. W najbliższy weekend odbędzie się w Opolu 26. Jarmark Franciszkański. Organizatorzy przygotowali bogaty program, w którym nie zabraknie koncertów, wydarzeń artystycznych oraz atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie też licznych kramów z pamiątkami i lokalnymi produktami. Miejski Zarząd Dróg w Opolu ostrzega, że w ścisłym centrum miasta zmieni się organizacja ruchu, a zmiany te będą obowiązywać od godziny 6 rano w piątek do poniedziałku do godziny 15.
4: Więcej na www.radioopole.pl.
9: 4 minuty po 10.
4: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
5: Katarzyna Zawadzka. 5 koncertów kameralnych czeka w tym roku na uczestników 33. Śląskiego Festiwalu imienia Ludwika van Beethovena. Pierwszy koncert w niedzielę w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Głogówku. Rozpoczynamy koncertem kwintetu Dentego, mówi dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku Aleksander Dewosz-Cuber.
14: Myślę, że bardzo wyjątkowy koncert. Tutaj wystąpi Magdalena Bielcarek, Antoni Popowicz, Paweł Szklarski, Michał Maleska i Michał Kowalski z bardzo ciekawym repertuarem. Repertuar ogólnie wszystkich koncertów ma charakter taki przejściowy, by pokazywać, jak forma muzyczna się rozwijała, pewna dramaturgia i też od muzyki klasycznej czy romantycznej do nowoczesności.
5: Niedzielny koncert inauguracyjny rozpocznie się o godzinie 17 w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Głogówku. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zmieniamy temat. Dzisiaj w stolicy rozpoczyna się tydzień filmu niemieckiego. W ramach inauguracji zaplanowano kino plenerowe przy klubu kawiarni Opo w Opolu. Widzowie zobaczą film pod tytułem O czym wie Marielle. Jego reżyserem jest Frederik Hambelek. Na gości plenerowego pokazu czeka też quiz i DJ set z niemiecką muzyką. To przy klubu kawiarni Opo przy ulicy Krakowskiej 32 w Opolu. W piątkowy wieczór zaś zaplanowano pokaz filmu Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. To w kinie Meduza o godzinie 18. Tydzień filmu niemieckiego w Opolu potrwa do 16 września.
4: Pogoda.
3: Miało padać, miało grzmieć i to wszystko się wczoraj faktycznie wydarzyło. Była ulewa, ale grzybiarze się cieszą, że popadało. Już widziałam na niektórych grupach, że pojawiły się takie radosne teksty, a w Kędzierzynie koźle popadało, a w Opolu też u nas będą rosły grzyby. Od 17 do 19 stopni, tyle dzisiaj na opolskich termometrach maksymalnie, nocą od 9 do 11 stopni i może jeszcze od czasu do czasu pokropić, jutro od 16 do 18 i również może jeszcze posiąpić deszcz.
11: No a w Opolu na razie mamy 16 stopni na termometrach i ta 16 jeszcze w Kluczborku i Kędzierzynie Koźlu i Brzegu. No a po 15 stopni mamy w Namysłowie i w Nysie.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Dzień dobry, mamy już czwartek, to 10 dzień września, Matki Boskiej Pieniężnej. Iwona Tokarska,
11: Krzysztof Raab, no i Maciej Dudek, który ten program realizuje.

0: za hitem. Dzień po dniu.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowane. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
12: Po reklamie.

0: 20 minut po godzinie 10. Ta piosenka stworzona absolutnie bez żadnego wsparcia sztucznej inteligencji. A teraz będziemy trochę rozmawiać o tym, jak AI jednak może pomóc wypromować artystycznie Opolankę. Anka Songwriter już teraz u nas w studiu, artystka, songwriterka. Cześć, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Oraz Magdalena Mek-Krzymień, nasza już, to można powiedzieć, tutaj ulubiona wokalistka. Cześć.
2: Cześć, witam serdecznie.
1: Czyli duet w duecie na fali, duet muzyczny, bo można już tak o was mówić, prawda? Że wiesz, jesteście już właściwie duet.
0: Takim dream teamem.
3: Już rozpoczęliśmy.
2: Dream teamem, tak, to jest bardzo dobre określenie. Dream team to jak najbardziej.
3: Dokładnie, rozpoczęliśmy już współpracę, więc można nazywać nas duetem.
0: To gdybyś mogli, Anka, nakreślić dla słuchaczy Radia Opole, jak się zaczęła w ogóle twoja przygoda z tworzeniem piosenek z pomocą AI-a, konkretnie aplikacji Suno AI, która wspiera cię właśnie w tych kompozycjach. I te kompozycje sprawiają, że ludzie po prostu na ich punkcie oszaleli.
1: 3,5 miliona odtworzeń, trochę moich marzeń. Tak, to rzucę.
3: Trofea moich wojen.
1: Dobrze mówisz. A, bo to twój utwór, to
3: tak,
1: ty jest.
3: Tak, trofea moich wojen, tak. 3,5, lubię w sobie to ponad 7, prawie 8 milionów. Zaczęło się od tego, że ja wiele lat temu zaczęłam pisać teksty piosenek. Wtedy social media nie były tak popularne, więc też nie dało się z tym wyjść gdzieś dalej. Miałam znajomą, która kilka z tych utworów wykonała na recitalu w Paczkowie, ale gdzieś nasze drogi się rozeszły, ja zostałam z tymi moimi tekstami, w międzyczasie dopisywałam kolejne, ale do szuflady, bo ja nie śpiewam, nie mam talentu muzycznego. I one tak sobie leżały w tej szufladzie. Później przyszła ta technologia, właśnie AI, i chciałam zobaczyć, jaki byłby odbiór tych moich tekstów. Chciałam wyjść z tymi tekstami. Stworzyłam kilka utworów przy użyciu narzędzi AI do stworzenia wokalu i muzyki, no bo tak jak mówię, teksty były napisane przeze mnie. I okazało się, że nagle te utwory mają setki tysięcy, miliony odtworzeń. I ja od początku powtarzałam, że moim celem jest jednak współpraca z prawdziwymi muzykami i z żywym wokalem, więc to narzędzie AI traktuję raczej jako narzędzie tymczasowe. No i takie małe marzenie się spełniło, bo właśnie poznałam Magdę, dzięki której ożywiamy te utwory AI, czyli w tym przypadku będzie to mój tekst, a wokal Magdy.
1: Ale to szukanie was to jest w ogóle dobra historia. Weźcie to przypomnijcie jeszcze słuchaczom, znaczy niektórzy w ogóle
0: tak
1: nie
0: doszło.
1: Słyszeli. Tak, no bo to właściwie szukałyście się tak trochę we mgle, a mieszkałyście koło siebie? Jak to jest właściwie?
2: To znaczy, Ania dodała na Instagramie informację, że szuka kogoś do projektu. Na razie wówczas nie zdradzała żadnych szczegółów odnośnie docelowego projektu, natomiast szukała wokalu. I tam zaczął mi osoby oznaczać. Gdzieś tam wysyłały mi moje koleżanki właśnie ten post Ani. Ja tam gdzieś się zgłosiłam, napisałam też do Ani, że w zasadzie to ty do mnie chyba napisałaś.
3: Nie, ty zostawiłaś komentarz.
2: Tak, zostawiłam komentarz,
3: a ja się odezwałam, tak.
2: Tak, no i Ania do mnie napisała, że fajnie byłoby się zobaczyć. Ja mówię, że jak najbardziej. I Ania myślała, że w ogóle mieszkam w Warszawie, a myślałam, że Ania też mieszka w Warszawie.
1: No właśnie.
2: Więc generalnie to gdzie się widzimy, to może ja przyjadę do tej Warszawy. Ja mówię, ale jestem z Opola. A Ania mówi, ale ja też jestem z Opola. Ja mówię, no to gdzie? No ja mieszkam na Koszyku. Ja mówię, a ja na Przeszkowskie.
3: To
2: spotkajmy się w Jaglo. Więc w ogóle, słuchajcie, mieszkamy naprzeciwko siebie. Dosłownie przejście przez ulicę, więc ja myślę, że to nie przypadek. Przypadków nie ma w życiu. No i tak też się stało, że spotkałam się za nią. Ania przedstawiła mi wówczas trochę inny plan, niż był zamierzony. Ta piosenka miała być wykorzystana do klipu i dlatego Ania bardzo chciała organiczny wokal, żeby tchnął w ogóle jakby ten song.
0: Życie po prostu.
2: Dokładnie, tak. I ja tak się zastanawiałam, ale w ogóle też ciekawa historia, ponieważ zanim poznałam Anię, to też bardzo dużo osób parę miesięcy wcześniej wysyłało mi ten utwór i mówiło mi, słuchaj, ty byś świetnie to zaśpiewała, w ogóle mega podobny wokal do twojego. I ja potem wracam w ogóle myślami do tego, jak to wszystko zatoczyło koło, jak to była świetna historia, która dzisiaj powoduje to, że jesteśmy razem w studiu, że opowiadamy o tym, że mamy nagrany już kolejny utwór, że mamy plan na całkowicie numer od zera. Tak więc, no, jest to fajna historia naprawdę.
1: Trzeba umieć czytać znaki i to chyba wszystko właśnie takie znaki były. No to dobra, co my będziemy o tym rozmawiać? To trzeba ten utwór zapowiedzieć, bo tak się składa zupełnie przypadkiem, że on jest na naszej playliście, to absolutnie jest zaplanowany przypadek. Zapowiedzcie, drogie dziewczyny, ten swój wspólny utwór.
2: Zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Opole do odsłuchu najnowszej wersji Trofea moich wojen. Jest to utwór autorski Anny Białowąs. No i oczywiście ja swojego skromnego głosu użyczyłam do tej kompozycji. Także zapraszamy serdecznie.
0: Trofea.

0: Duet na fali.
1: To był Dawid Kwiatkowski, co z nami będzie? A przypomnę, że wcześniej premierował na antenie Radio Opole utwór Trofea Moich Wojen, czyli Magdalena Mek-Krzemień, no i Anka Songwriter, czyli Janka Białowąs. I tak się składa, że panie nadal są w naszym studiu. Będziemy drążyć wątek tej fantastycznej współpracy, bo skoro już się odnalazłyście w tej opolskiej mgle, mieszkacie koło siebie, tworzycie razem, no to co dalej powstanie? Mamy już jedną piosenkę, w której AI zostało wyrzucone i zastąpione fantastycznym głosem Magdaleny.
2: Znaczy nie do końca wyrzucone.
1: Co będzie dalej?
3: No to dalej mamy kolejny utwór, który też został wcześniej nagrany przy pomocy narzędzi AI i ożywiony wokalem Magdy, jeszcze go dopracowujemy. No i kolejnym takim etapem już nowy utwór, który chcemy nagrać od podstaw z moim tekstem, z muzyką Magdy, zespołu, z wokalem Magdy, żeby wystartować w premierach na Festiwalu Opolskim.
2: Wow!
1: No i to padło na naszej antenie, taka mocna deklaracja.
2: Ale
1: no
2: w ogóle mocna.
1: AI został bez pracy.
4: Ja bym tego nie powiedziała, dlatego Ania jest tą osobą, która zawsze mówi to, czego ja nie mówię.
3: Od tego jestem.
1: No to ładnie, no to
2: ale
1: ładnie.
2: Ale w ogóle, Magda, musisz opowiedzieć, jaki to był trudny dla ciebie proces twórczy, bo się okazuje, że zastąpić AI wcale nie jest tak łatwo w tym kontekście.
4: No i nie jest łatwo. W ogóle na początku, jak Ania poprosiła mnie o próbkę tego utworu, no to ja zaszłam się w studiu i miałam nagrać na dyktafon dosłownie kawałeczek tej kompozycji. Jak ja zaczęłam to śpiewać, ja mówię, Boże, na co ja się w ogóle zgodziłam? Tego się nie da zaśpiewać. Wiecie, jakby, no, program się rządzi swoimi prawami, tam nie ma miejsca na oddech, a no gdzieś tam trochę już śpiewam, więc myślę, coś jest ze mną nie tak, albo po prostu o co tutaj chodzi, więc tą próbkę, którą wysłałam Ani się spodobała, powiedziała, że to robimy, wchodzimy w to, ale w międzyczasie, już próbując nagrywać tak rzeczywiście w studiu ten utwór, no to mówię, Ania, słuchaj, musimy zmienić tonację, musimy coś tu pozmieniać, bo ja po prostu nie dam rady jakby w tym jeden do jednego nagrać takiej tonacji. Po prostu to jest niemożliwe fizycznie to jest niemożliwe. Naprawdę, miałam kilka podejść i stwierdziłam, że to jest niewykonalne. Jakbym miała na żywo ten utwór zaśpiewać, to nie ma szans, tam nie ma oddechu po prostu. A śpiewamy nisko, wysoko, więc to było naprawdę niesamowicie trudne zadanie, ale po tym, jak zaczęliśmy te tonacje troszeczkę już dopasowywać, zaczęło się to bardziej klarować. Zresztą właśnie Ania wraz z Kasią przyjechały do studia podczas tego procesu jakby nagrywań, były ze mną obecne, więc same widziały, ile mnie to energii kosztowało. To było wieczorne posiedzenie w studiu i ja naprawdę jakbym po prostu kardio takie porządne na siłowni półtora godziny robiła. Ja byłam spocona po prostu, jak to śpiewałam. Ale już potem za kolejnym razem, jak już mam to w buzi, to jest takie ośpiewanie się z utworem, prawda? Każdym. Co innego jest z naszymi autorskimi docelowo od początku do końca, a tutaj musiałam się trochę zaprzyjaźnić z tym utworem i zaprzyjaźnić swój głos i swoje usta, mięśnie do tego utworu, dokładnie. Tak więc jak już ten etap przeszłam, to teraz na spokojnie już, chyba pamiętam, dogrywałyśmy poprawki na drugi dzień, prawda?
3: To tak, było
4: na
3: tak, drugi to dzień? Szybko nam poszło, jeżeli chodzi o dopięcie tego wszystkiego w całość, ale faktycznie ten wieczór w studio, ja myślałam, że ja po pogotowie będę dzwonić, bo ja widziałam, jak Magda robi się coraz bardziej od czerwoności po bladość. Ja mówię, ona nam zaraz zejdzie. Ja mówię, Magda, nie zaśpiewasz tego na żywo na koncercie, bo jakby miał być koncert, no to jeden utwór Magda leży. Ale mi też zależało na tym, żeby to nie była kopia jeden do jeden, no bo po co robić to samo, co już jest.
1: Dokładnie.
3: I gdzieś tam hula na tych platformach streamingowych. Dlatego gdy Magda powiedziała, że no musimy obniżyć tutaj tonację, żebym dała radę, ja mówię, super, idźmy w to, bo to będzie coś innego.
4: No i tak też się stało i w zasadzie nazajutrz, jak już nagrywałyśmy o godzinie 11, ja ten utwór zaśpiewałam po prostu ad hoc, na raz, zwrotka, refren, bez żadnego problemu. Anka mówi, a co to w ogóle się wydarzyło? Więc już potrzebowałam jednej nocy i po prostu przespać się, tutaj mięśnie chciały się przespać z tym utworem, żeby to po prostu poleciało. No i cieszę się z efektu finalnego, cieszę się, że w ogóle weszłam w to, chociaż pomimo wielu obaw, pomimo jakby oceny, no bo jednak to jest AI, muzyka jest AI, ale tutaj zawsze też dla mnie warstwa liryczna jest przede wszystkim najważniejsza. Ania tą warstwę liryczną stworzyła i tą muzykę też za pomocą narzędzia, które jej umożliwiło to, żeby właśnie większość ludzi usłyszało bardzo fajne kompozycje z wartościowymi tekstami. Tak więc ja się cieszę, że w ogóle pomimo tak wielu obaw, chyba więcej było tych obaw niż to i takiej pewności wejścia w to, ja pomimo tego weszłam w to, bo właśnie poczułam energię z Anką i stwierdziłam, że no, nie mam nic do stracenia, tak jakby gram wabank i myślę, że to była bardzo dobra decyzja, bo za tym się poniosło dużo innych fantastycznych rzeczy, tak więc tak.
2: Anka i Mek o wspólnej współpracy w Radio Opole. Zostańcie z nami za moment, jeszcze do tej rozmowy wrócimy.

0: Weronika Juszczak śpiewa coś nowego, czeka na mnie i na nas też coś nowego czeka.
1: Skąd
0: właściwie
1: wiedziała?
0: To na duet Anka Songwriter i Meg Krzemień czeka coś nowego, czyli nowa współpraca. Dziewczyny, w ogóle myślę, że wielu artystów tak się wzbrania jeszcze przed tą sztuczną inteligencją, a niektórzy korzystają, tylko się nie przyznają, prawda?
2: Tak, dokładnie tak jest. Jak byłam w jednym z programów gościem, to jedna osoba z produkcji powiedziała mi, że współpracuje z różnymi znanymi muzykami, które korzystają, inspirują się AI, korzystają z narzędzi AI, ale nigdy w życiu się do tego nie przyznają. I to nie jest tak, że inspirować się AI, czy korzystać z narzędzi AI, no od tego jest technologia. Technologia się nie cofa, ona będzie się tylko rozwijać.
0: To prawda.
2: Więc możemy się albo na nią obrazić, albo mądrze z niej korzystać. I korzystanie z narzędzi AI to jedno, chyba że ktoś faktycznie automatycznie cały utwór generuje AI, no to jest już raczej kiepskie.
3: I wypuszcza nie ma tam jeden dziennie, tak?
2: Tak?
3: Albo na tydzień.
2: Jeżeli nie ma tam żadnego czynnika ludzkiego, no to jest pełen automat i często właśnie tacy ludzie nawet nie sprawdzają tego, co sobie wygenerują i puszczają to w świat.
0: A ty masz dowody na to, że pisałaś wcześniej, nim powstały właśnie te różne moduły, modele językowe.
2: Tak, tak, bo oczywiście pojawiają się, albo mogą pojawić zarzuty, że skoro ja wykorzystuję narzędzia AI do tworzenia wokalu i muzyki, to równocześnie mogę tworzyć teksty za pomocą AI. Natomiast nie, ja teksty tworzę już od ponad 10 lat, czyli zanim ChatGPT w ogóle powstał, zanim powstało AI. I no takie dowody to są między innymi publikacje moich tekstów na YouTubie sprzed 10 lat, sprzed 9 lat, wykonywane te moje teksty przez Ewę Krawiec, którą serdecznie pozdrawiam, na recitalu w Paczkowie. Więc no te teksty istniały już przed ChatGPT.
3: To nie AI, to szuflada. I już po raz kolejny, kiedy są w naszym studiu artyści, to powołują się na swoje szuflady, w których zawsze coś tam zalega, można znaleźć. Ja chciałem zapytać tak, teraz słuchajcie, mamy dwie silne osobowości, dwie artystki i wy będziecie razem współpracować. Jak wy będziecie tworzyć te nowe piosenki? Bo będziecie się kłócić, kto pisze tekst, komponuje, kto na odwrót, bo no teraz, a jeszcze gdzie do tego jakiś tam ten promil AI-a wtrącić? Jak to będzie się odbywało, słuchajcie?
0: Ja myślę, że wszystko jest już przegadane. Generalnie spotkałyśmy się z Anią na takiej drodze, że Ania jest songwriterką i ja bym chciała zaśpiewać bardzo fajny tekst. Tutaj przede wszystkim właśnie chciałabym, żeby Ania napisała ten świetny tekst, okay, a ja swoją linię melodyczną do utworu tego, który będzie powstawał już tak od zalążka, że tak powiem, zaangażować swoich muzyków, z którymi gram na co dzień i stworzyć właśnie taki numer od podstaw z tekstem Ani, z moją linią melodyczną, które zagrają chłopaki.
3: A klimaty muzyczne, w jakich zostajecie mniej więcej to, co jest, czy gdzieś jeszcze będziecie poszerzać tę paletę doznań muzycznych?
0: Ja myślę, że to jest taki bardzo bliski klimat Te Trofea Moich Wojen. To jest bliski klimat, który będziemy tworzyć. Zresztą utwór, który wydamy jako kolejny, to też jest może troszeczkę lżejsze, ale też jest taki mocarny, że tak
2: lżejszy,
0: powiem.
2: Lżejszy, ale jak weszłaś do studia, no, to powiedziałeś, że trudniej się go nagrywało niż Trofea.
0: Naprawdę, więc im dalej w las, tym coraz więcej ciekawych sytuacji mnie spotyka i zaskakujących. Natomiast rzeczywiście już myślę, że podział jest oczywisty. No, Ania jest songwriterką, ja jestem osobą, która śpiewa, która wymyśla też, no też pisze teksty, nie takie jak Ania, ale głównie też tutaj lubię bawić się linią melodyczną, tak więc podział jest oczywisty. Ania teksty, ja linia melodyczna i taki jest tutaj układ.
3: I dajesz jeszcze muzyków.
0: No tak.
3: Żywych.
0: Tak jest.
2: Żywych muzyków.
3: Czekamy na efekt.
0: Anka i Mego, pięknej współpracy. Super. W Radio Pole. Serdecznie wam gratulujemy, trzymamy mocno kciuki i co, do następnego.
3: Słyszymy się, jak się dostajecie do koncertu premier.
2: Oczywiście, i jak wygrywamy.
0: A może szybciej jeszcze. Za 10 minut będzie 11.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na cecha-karolinka.pl.
1: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
4: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada 500-600-044.
5: Po reklamie.
6: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie Radio Opole, a dziś mamy czwartek i to jest 10 dzień września, dzień piłkarza między innymi. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie, sprawdźmy.
7: Maszyniści będą protestować.
8: Nie chcemy już sytuacji, w której to jeździmy na pogrzeby naszych kolegów maszynistów. Nie chcemy, dość tego.
7: W wiadomościach też wiceszef MSWiA o aplikacji ostrzegającej o zagrożeniu. Paweł Kiszczyk, złotym medalistą międzynarodowych mistrzostw Polski do lat 19 w badmintonie.
4: Wiadomości Radia Opole.
9: A o szczegółach Roman Juronek.
7: Maszyniści zapowiadają na jutro ogólnopolski protest. Pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami. W piątek pociągi będą pokonywać przejazdy kolejowe z bezpieczną prędkością 20 km na godzinę, przekazał prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Leszek Miętek. To reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach Suchych. Podczas konferencji prasowej przed Ministerstwem Infrastruktury Paweł Wójcicki z Rady Krajowej Związku wezwał kolejarzy z całego kraju do udziału w proteście.
8: Chciałbym serdecznie zachęcić moich kolegów, koleżanki, maszynistów z całej Polski o przyłączenie się do tego apelu. Nie chcemy już sytuacji, w której to jeździmy na pogrzeby naszych kolegów, maszynistów, kierowników pociągu. Nie chcemy, dość tego.
7: Związkowcy przekazali, że tylko w tym roku na kolei doszło do 130 wypadków.
4: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
7: Rząd chce, aby do końca roku była gotowa aplikacja ostrzegająca mieszkańców danego terenu o zagrożeniu. Zadeklarował to w TVP Info wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.
10: Chodzi o to, żeby na odbiorniku, jakim jest dzisiaj komórka, również była sygnalizacja wywołująca wibrowanie, że dostałeś wiadomość dość ważną, po prostu weź ją przeczytać. I tak, żeby każdy z Polaków czuł się bezpiecznie. W pierwszej kolejności myślę, że ta aplikacja będzie kierowana jednak do województw. Mówimy ściany wschodniej, one są najbardziej zagrożone, potem dla całej Polski.
7: Nad aplikacją wspólnie pracuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Państwowa Straż Pożarna.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Połączą przyjemne z pożytecznym i poprzez taniec będą wspierać schronisko dla zwierząt w Opolu. W sobotę w Toyota Park o 16 wystartuje charytatywny maraton zumby. Wstępem są bilety cigiełki wpłacone na konto stowarzyszenia na rzecz bezdomnych zwierząt opolskiego schroniska ALF. Całe wydarzenie potrwa 3 godziny, mówi Aleksandra Szperlik, instruktorka zumby.
11: Warto spróbować, warto przyjść, bo zumba jest dla każdego. To jest właśnie piękne, że możemy sobie odpocząć, popatrzeć też na innych instruktorów, jak prowadzą zajęcia, porozmawiać z innymi ludźmi, którzy też przyszli pomagać.
12: Będzie nas 7 instruktorów prowadzących. Będą też, wiem, instruktorzy, którzy przyjadą jako uczestnicy, którzy też będą nas gdzieś tam wspierać jako support na scenie.
7: Dodaje Natalia Lisek-Brzuska, instruktorka zumby i organizatorka wydarzenia. Osoby, które nie wykupiły wcześniej cegiełek, mogą wziąć udział w maratonie po wpłaceniu do puszki wymaganej kwoty 80 zł. I jeszcze sport. Paweł Kiszczyk, złotym i brązowym medalistą międzynarodowych mistrzostw Polski do lat 19 w badmintonie. Zawodnik Technika Głubczyce w parze z Mikołajem Krystkiem na zawodach w Strzelcach Opolskich nie miał sobie równych w grze deblowej, natomiast w miksie występujący wspólnie z Hanną Stacherą w wywalczył brązowy medal. Paweł z każdych większych zawodów przywozi medale. Tym razem było podobnie, z czego bardzo się cieszymy, mówi Przemysław Krawiec, trener w Techniku Głubczyce.
5: To stanął na wysokości zadania. Wygrał w grze podwójnej z Mikołajem Krystkiem oraz z Hanią Stacherą zdobył brązowy medal w grze mieszanej. W grze podwójnej wydawało się, że mieli kontrolę nad tym wszystkim, chociaż wyniki tam było do 16, do 15. Trochę musieli się pomęczyć, ale myślę, że wygrali zdecydowanie.
13: A jeżeli chodzi o grę mieszaną?
5: Ta para z Tajwanu, która chyba wygrała cały turniej, to chyba była poza zasięgiem na tą chwilę.
7: W ramach zawodów równolegle rozgrywany był festiwal badmintona w młodszych grupach wiekowych. W tej rywalizacji nasi młodzi zawodnicy zdobyli 4 medale, dodaje trener Przemysław Krawiec. I to już wszystko, dziękuję za uwagę, a na wiadomości w południe zapraszam w imieniu Joanny Matlak.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: No, zachmurzyło nam się niebo tak trochę mocniej. No i faktycznie, wszystko się zgadza. W prognozach mamy zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Uwaga, możliwe dziś przelotne opady deszczu. No a jeśli chodzi o temperatury, no to tak od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami tylko porywisty. Zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, będzie rosło do dużego, ale padać w nocy nie powinno. Ale chłodno, bo tak maksymalnie do 11 stopni.
9: A po 17 mamy aktualnie w Brzegu, w Namysłowie, w Kluczborku i w Nysie, w Opolu i w Kędzierzynie Koźlu po 18 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A spróbuj przeczytać tytuł tego utworu.
6: O, już, proszę bardzo, proszę bardzo. Relentless Love. Pamiętam, Sofielix Baxter, teraz dla
9: nas. Nie, to ci proszę, zaskoczyłeś
6: mnie. Kiedyś było, wiesz.
9: Ktoś to się rozkręcił w tej pracy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
9: Iwona Tokarska i Krzysztof Grabczyk.
6: Tak jest.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
3: O nie, proszę, nie.
2: Co się stało? Gdzie jest tata?
5: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
9: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
10: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
9: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
11: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy: Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity: Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia: kupbilecik.pl, biletynapl, ebilet.pl. Magic of Disco.

0: 18 minut po godzinie 11. Słuchacie Radia Opola, a my dzisiaj szykujemy się na wielkie sportowe emocje. No bo już dzisiaj polscy siatkarze rozpoczną w Sofii rywalizację w Mistrzostwach Europy meczem z Portugalią. Podopieczni Nikoli Grbicia bronią tytułu wywalczonego 3 lata temu. A ja sobie oglądam zdjęcie Tomka Fornala i widzę jego piękną nową fryzurę z JR. I jak się będziecie zastanawiać, o co chodzi z tym JR?
1: Ja już się zastanawiam.
0: To przypomnijcie sobie akcję Łatwoganga i Fundację Cancer Fighters. Jakie tam było hasło? Brzydkie, nie mogę powiedzieć na antenie, ale dobitne.
1: A ja jeszcze tylko dodam, że niektórzy grupowi rywale biało-czerwonych są z niższej nieco półki, ale wieloletni libero drużyny narodowej mistrz świata i Europy Krzysztof Ignaczak przestrzega przed takim lekceważeniem jakiegokolwiek przeciwnika.
2: Nie wolno żadnego przeciwnika nigdy zlekceważyć. Myślę, że tak chłopaki do tego podejdą razem z trenerem, że każdy mecz jest najważniejszym meczem na tych mistrzostwach. Nieważne poziom przeciwnika, czy jakim naprzeciw ciebie wyjdzie. Ważne jest to, jak ty zagrasz i jak będzie wyglądała twoja gra. No jesteśmy zdecydowanie na pewno faworytem tej grupy, jak i faworytem całych rozgrywek, jakim są Mistrzostwa Europy. Jedziemy bronić tytułu, stać ich na to, żeby ten złoty medal przywieźć do Polski, ale to jest tylko sport i wiemy, że gdzieś tam po drodze może się pojawić rywal, który pewnie może Polaków pokonać, albo w jak najpóźniejszej fazie rozgrywek to się ewentualnie wydarzyło, albo żeby się w ogóle nie wydarzyło.
1: No to spotkanie dziś z Portugalczykami punktualnie o 15.
0: Potem obrońcy tytułu zagrają kolejno z Izraelem, z Macedonią Północną, z Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału. Począwszy od półfinałów, spotkania będą rozgrywane w Mediolanie.
1: I jeszcze ważna informacja. Słuchajcie, zwycięzca imprezy zapewni sobie kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles.

0: Mike Oldfield i Roger Chapman śpiewają o cieniu na ścianie, a jak taki cień zobaczycie na przykład zwierza wielkiego, to dopiero jest lęk. Ale może od początku, bo tak zacznę po swojemu. Motocykliści to dobrze wiedzą, że najłatwiej spotkać je na przykład na trasie transfugarskiej w Rumunii. No ale wcale nie trzeba tak daleko jeździć, bo turyści z kolei wędrujący po Tatrach nieraz stawali oko w oko z tym największym polskim drapieżnikiem. Chodzi oczywiście o niedźwiedzie.
1: Ponoć czasem jakiś jeden lubi się też zapuścić w okolice Babiej Góry, ale na tym nie koniec. Teraz uwaga, czescy przyrodnicy potwierdzili wystąpienie niedźwiedzi w Beskidach. Ich obecność od kilku tygodni sygnalizowali mieszkańcy oraz turyści.
2: Niektóre zgłoszenia okazały się fałszywe i zawierały zdjęcia drapieżników zrobione w innych krajach lub wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Inne zostały jednak potwierdzone. Agencja Ochrony Przyrody potwierdziła wystąpienie niedźwiedzi przede wszystkim w okolicach Frytku Mistku i Rożnowa pod Radchoszczem. Niedźwiedzie brunatne pojawiają się w Beskidach regularnie od lat 70. ubiegłego stulecia. Mimo to przyrodnicy przypomnieli w swoim komunikacie podstawowe zasady bezpieczeństwa. Przemierzając leśne szlaki należy prowadzić głośną rozmowę, psa trzymać na smyczy, a w razie spotkania z niedźwiedziem nie zbliżać się do niego. Ostrożność muszą zachować też właściciele i pracownicy sadów owocowych, które mogą odwiedzać niedźwiedzie poszukujące pożywienia przed zimą. Istotne jest też odpowiednie zabezpieczenie odpadów. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Oczywiście, jeśli już spotkamy na swojej drodze niedźwiedzia i zdołamy go zainteresować swoją osobą, to szukanie na gwałt telefonu i odblokowywanie ekranu powinny być ostatnimi rzeczami, o jakich pomyślimy.
0: No, chyba że ma to być ostatnia czynność, jaką sobie potem przypomnimy po obudzeniu w szpitalu na przykład.

0: duet na fali.
1: Za 22 minuty będzie godzina 12, a jeśli chcecie mieć wpływ na swoją okolicę, to głosujcie, ale nie przy urnach, a w internecie, bo właśnie wystartowało głosowanie na zadania zgłoszone do 9. edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.
2: Mieszkańcy Opolszczyzny mają tam do wyboru 88 zadań, które przeszły już weryfikację formalno-prawną oraz merytoryczną. No i głosuje się zgodnie z miejscem zamieszkania w powiecie i w jednym z 5 subregionów. Nie ma ograniczeń wiekowych, no a każdy mieszkaniec ma do wyboru, uwaga, jedno zadanie powiatowe, no i właśnie takie jedno subregionalne.
1: A ja przejrzałam sobie te projekty i powiem tak, jest z czego wybierać. Na przykład roztańczony subregion Olesko-Kluczborsko-Namysłowski, łącznie 190 godzin tańca dla mieszkańców.
2: No proszę, proszę. Albo utworzenie leśnego klubu Edukacja i Profilaktyka Zdrowia w Naturze, kąpiele leśne, warsztaty przyrodnicze, obserwacje przyrody, zajęcia artystyczne w naturze.
1: Albo uruchomienie bezpłatnych przejazdów turystycznych z Opola do Zamku Można, albo, Krzysiu, coś dla ciebie?
2: Tak?
1: Międzynarodowe spotkanie motocyklistów.
2: O, proszę, proszę. Głosowanie potrwa do końca września. Łączna pula Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego to, uwaga, 3 miliony złotych. Każdy subregion ma 600 tysięcy złotych, no a zrealizowane będą zadania oczywiście te z największą liczbą głosów i tak aż do wyczerpania puli. No to bierzcie sprawy w swoje ręce i głosujcie.

0: Za 12 minut będzie 12, a 10 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Makijażu. To nieoficjalne święto poświęcone kosmetykom, wizażystom, kreatywności oraz sztuce tworzenia wizerunku.
1: Już się boję, jak panie będą ten dzień świętować.
0: A panie to już go dzisiaj zaczęły na pewno świętować. A od czego? Od skincare.
2: Moje mroki skincare, za które dałabym sobie odciąć rękę.
1: A, czyli to są te wszystkie, tak, żelazka od zmarszczek, odkurzacze plamek starczych, windy unoszące skórę i pelikany?
0: Tak, dokładnie. A po skincare mamy make-up i tu już nie powinieneś mieć żadnych wątpliwości co do tego, co to jest, bo tutoriale makijażowe atakują w internecie na każdym kroku.
3: Pomalujmy dziś wspólnie gabryś. Zrobiłam też lekką taką zadziorną kreseczkę, którą starałam się właśnie fajnie rozmyć. Ona była króciutka, ale no pięknie podkreślała oczko gabrysi. Dokleiłam oczywiście kępeczki rzęs. Do tego makijażu użyłam raczej krótszych rzęsek.
0: Ta kreseczka i rzęski to tylko dwa z kilkunastu kroków makijażowych, tak podpowiem. Przy okazji mam dla ciebie mały test.
1: O matko, dawaj.
0: Co to jest zalotka?
1: Nie zalotnica, żeby było jasne.
0: Nie?
1: Wiesz co, ja coś o tym słyszałem i ja mam wrażenie, że...
0: Ale
1: jest...
0: do czego to służy?
1: Ja wiem, że się nie kojarzę, ale mam wrażenie, że to chodzi coś z oczami, ale...
0: Tak, do podkręcania rzęs.
1: No, jak sama nazwa wskazuje.
0: A korektor?
1: Wiesz co, miałem w podstawówce, jak pisałem piórem i źle napisałem, to miałem zmazik, to się kiedyś nazywało. Później zaczynę to mówić korektor. Wiem, że to nie to.
0: To jest taki zmazik, który pod oczami robi tam dobrze. Usuwa te plamki wszystkie różne, wiesz, i cienie.
1: Robi dobrze pod oczami.
0: A co to jest rozświetlacz?
1: Zapamiętam. Rozświetlacz. Nie wiem, fajerwerki jakieś. Nie wiem. Znaczy dobra, coś tam pewnie rozświetla skórę albo Bóg wie co.
0: No tak.
1: No dobra, wiecie co, tego jest aż tyle, że ja jestem w szoku. No to może faktycznie zostawmy ten make-up paniom, drodzy panowie, bo chłop to się w tej całej palecie może tylko pogubić.

0: blisko ciebie. Radio Opole. To liczy się każda chwila.
1: Reklama.
2: Przesiądź się na oszczędności.
3: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2. Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
6: Powolutku zbliżamy się do 12. Słuchacie Radio Opole. W czwartek to już 10 dzień września. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
7: Minister infrastruktury komentuje protest maszynistów.
8: Zbyt długo pracowaliśmy nad tym, żeby zachęcić ludzi do podróżowania pociągami.
7: Powiemy też o uroczystościach związanych z upamiętnieniem żołnierzy Bartka, a na koniec Rumunia, która dementuje fake newsy o Ukrainie.
9: Wiadomości Radia Opole.
10: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Joanna Matlak. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z uderzeniami rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Wcześniej, przypomnijmy, odwołano alerty RCB, które miały związek ze zmasowanym atakiem Rosji na terytorium Ukrainy. Prewencyjnie poderwano również polskie myśliwce, a alerty otrzymali dwukrotnie dziś rano mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego.
9: To są wiadomości Radio Opole.
7: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że będzie dziś namawiał maszynistów do rezygnacji z protestu. Ich związek zawodowy chce, by od północy przez cały piątek pociągi jeździły w okolicach przejazdów kolejowo-drogowych z prędkością 20 km na godzinę. Szef resortu infrastruktury podkreślił, że pasażerowie nie mogą być zakładnikami protestujących.
8: Nie chciałbym, żeby przez tego typu protesty doszło do jakiegokolwiek paraliżu czy zniechęcenia Polaków do wybierania pociągu zamiast samochodu. Chcemy przedstawić to, że jest problem na przejazdach drogowo-kolejowych, ale nie możemy karać pasażerów. Zbyt długo pracowaliśmy nad tym, żeby zachęcić ludzi do podróżowania pociągami.
7: Zapowiadany protest to reakcja na wczorajszy wypadek. W wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych jedna osoba zmarła, a około 20 zostało rannych. W tym kilka ciężko.
9: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: 12 i 19 września odbędą się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę zbrodni dokonanej przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa na żołnierzach zgrupowania partyzanckiego oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych, kapitana Henryka Flamego, pseudonim Bartek. Naczelnik delegatury IPN w Opolu, doktor habilitowana Joanna Lusek, powiedziała, że ci, którzy pojawią się na uroczystościach, otrzymają wartościowe pamiątki.
11: Dostaniecie Państwo broszurę pana Macieja Korkucia, historii zgrupowania Henryka Flamego Bartka i wpinkę z ryngrafem bartkowców. On pozwolił identyfikować, weryfikować tożsamość, bo tak naprawdę poszukiwania mają to do siebie i to na celu, że pozwalają nam przywrócić tożsamość i nazwiska tym osobom, które zginęły w tych miejscach.
7: A jaki jest plan? W najbliższą sobotę o godzinie 11 na Polanie Śmierci koło Starego Grodkowa odprawiona zostanie msza święta polowa, a następnie odbędą się uroczystości państwowe. Będzie też podniesienie flagi, okolicznościowe wystąpienia, apel pamięci oraz złożenie kwiatów i zniczy. O 14.45 podobne uroczystości odbędą odbędą się na Polanie Śmierci koło Mależowic Wielkich, a 19 września o godzinie 18 na Polanie Śmierci koło Starego Grodkowa odbędzie się także premiera spektaklu pod tytułem Korona i Zdrada w wykonaniu Teatru Nie Teraz.
12: Słuchaj faktów, nie plotek.
7: Rumunia nie wysyła swoich żołnierzy na front w Ukrainie, zapewniła administracja rumuńskiego prezydenta Nikuszora Dana. W ten sposób dementowane są informacje rozpowszechniane w internecie.
13: W ostatnich dniach w sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, że Rumunia miałaby wysłać wojskowych do udziału w wojnie przeciwko Rosji. Bukareszt określił je jako fałszywą i alarmistyczną narrację. Administracja prezydencka wyjaśniła, że Rumunia rzeczywiście planuje udział w wielonarodowych siłach wsparcia dla Ukrainy, ale chodzi o maksymalnie 20 rumuńskich żołnierzy. Będą to oficerowie sztabowi zajmujący się planowaniem, dowodzeniem i koordynacją, a nie walką. Bukareszt oskarża autorów internetowych pogłosek o próbę wywołania nieuzasadnionych obaw przed wciągnięciem Rumunii w wojnę. Piotr Piętka, Polskie Radio.
9: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Zachmurzyło się w stolicy regionu i do tego zaczęło padać od 17 do 19 stopni dzisiaj w województwie opolskim. Noc całkiem przyjemna, od 19 do 11 stopni będzie można wietrzyć domy, mieszkania i szykować się na to, co nadejdzie w najbliższych dniach, bo jeszcze kilka takich ciepłych wrześniowych dni przed nami. Jutro zaś od 16 do 18 stopni.
10: Serio? Wietrzysz w nocy, jak jest 11 stopni?
6: Oczywiście, oczywiście.
10: To tak masz nagrzane za dnia chyba ostro, tak?
6: Oczywiście.
10: Okay. No dobrze, a po zaktualizowaniu mojej optymistycznej mapki wygląda na to, że w Opolu mamy w tej chwili 17 stopni, 17 jeszcze także w Kluczborku, Namysłowie, Brzegu i Nysie. Uwaga, Kędzierzyn-Koźle, nasza stolica ciepła, nie zawodzi. 18 stopni tam jest.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Co ciekawe, te stolice ciepła co godzinę się zmieniają w naszym regionie.
10: Ale Kędzierzyn-Koźle wiedzie, trzeba mu to przyznać.
6: Ale Namysłów też czasami się wyrywa do przodu.
10: No i pięknie.
6: Rywalizacja jest.
10: Może zapytamy, kto wietrzy w nocy też, ja myślę. Taki zróbmy challenge dla miast, wsi, gmin i powiatów.
6: Może nie drążmy tego tematu. Iwona Tokarska.
10: Krzysztof Rab, witajcie w kolejnej godzinie duetu na fali. Maciej Dudek nadal brawurowo ten program realizuje.
6: Chris Rea specjalnie dla was i Auberge.

0: Reklama społeczna.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
6: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.

0: Duet na fali.
1: Mamy już 17 minut po godzinie 12 i to jest dobry moment, żebyśmy przytoczyli wam cytaty prosto z internetu, czyli chodzi o nagłówki, jakie dzisiaj zrobiły na nas wrażenie w polskim internecie. Parada bezwstydności na L Awards. Wędzikowska półgoła, Socha kusząca, a Racewicz ostra jak brzytwa.
2: Nikt nie był dzisiaj, czekaj, w koronkach z firanki jak wczoraj?
1: A to poczekaj, zaraz będzie.
2: Dobra, to ja w międzyczasie taki tytuł wam zapodaję. Markotny Daniel Martyniuk snuje się po ulicach Warszawy w klapkach i brudnych skarpetkach. Zabrakło mamy do pomocy? Dopytuje złośliwie.
1: Ale że mu pierze te skarpetki?
2: Oj, ta mama to tam zdaje się dużo wokół niego teraz ma dochodzenia, no.
1: Anna Wędzikowska oplotła ciało włóczką i pokazała obłędną figurę. Fani zachwyceni, nogi masz do samego nieba.
2: Pokażę im później, tam sobie rzucę okiem.
1: Nie pokażę, nic nie pokazuje. To tak, ona pokazała, ja już tutaj nic nie muszę.
2: Zazdrości, no, widzicie? Dobra, uwaga. Singielka Ewa Chodakowska przyłapana pierwszy raz od rozstania z Lefterisem. Radośnie pomaszerowała do auta za 1 000 000 zł. Z kim by się tam człowiek nie rozstał, jak mam maszerować do auta za 1 000 000 zł?
1: Poczekaj, bo za chwilę będzie podział majątku, więc nie wiadomo, czy ten to auto za 1 000 000 za chwilę nie będzie za 500 000.
2: No właśnie, tak będzie.
1: Fortuna na jezdni i cwaniak w aucie. Z bankowozu wypadł 1 000 000 zł. Wow. Reakcja 51-latka zwala z nóg.
2: Szybsza niż kierowców Formuły 1 tam na refleks.
1: No właśnie nie znam szczegółów, nie wdrażałam
2: ciekawe,
1: się, ale intrygujący tytuł.
2: Laluna przesadziła z filtrami i uciekły jej rzęsy. To coś, co trzeba zobaczyć, bo tam generalnie rzeczywiście na zdjęciu rzęsy były jakoś tak na włosach. Grzywka, a na tej
1: taki,
2: grzywce rzęsa się pojawiła.
1: Taki filtr na bieżąco, jak
2: coś
1: ona po prostu live
2: stylu
1: mówiła, tak? I ten filtr nie nadążał, po prostu za mrugami.
2: Nie przeliczył, tak, komputery się wysypały.
1: Eleganckie. A ja mam w ogóle hit na koniec. Wciśnij 1 do doniczki, a wytępisz ziemiórki z rośliny co do jednej.
2: Dobra. Ja wiem, że ty mnie prowokujesz. Dobrze, że 1. A już wy wiecie tam, co nie. No, dobrze, że 1, nie 2. Koniec na dzisiaj. To

0: Oskar Cyms w utworze No co ty, no co ty, to się chce powiedzieć, jak się usłyszy o tej historii. Ileż to bowiem razy słyszało się z ust rzeczników policji ocieplających wizerunek na przykład takiej drogówki, że przecież policjant to też człowiek. No to słuchajcie, na komisariacie w Głuchołazach na samym gadaniu się nie skończyło. Dyżurny pokazał, jak bardzo nic co ludzkie nie jest mu obce, no a tak już mówiąc wprost, pełnił służbę pod wpływem alkoholu. Jak nieoficjalnie ustaliły Nowiny Nyskie, mogły to być nawet 3 promile.
1: Do bulwersującej sytuacji miał dojść w ubiegły weekend, w nocy z soboty na niedzielę, na komisariacie policji w Głuchołazach. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że funkcjonariusz pełniący służbę na terenie komisariatu znajdował się w stanie potężnej nietrzeźwości.
0: Mężczyzna natychmiast został usunięty ze służby. Tego samego dnia wszczęto też postępowanie dyscyplinarne. Został on zawieszony w czynnościach służbowych, a także wdrożono procedurę zmierzającą do zwolnienia go ze służby, o czym informuje NTO młodszy aspirant Joanna Kędzierska.
1: To
0: oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
1: Reakcja przełożonych ostra i bezwzględna, bo i wyskok dyżurnego karygodny i mocny, jak jego huch.
0: Prawdopodobnie tak. Ja tam trochę nie jestem pewien, czy aby się temu panu policjantowi jednostki też nie pomyliły. Może wcześniej pracował na 13 posterunku?
2: Przynieś jeszcze.
3: Nie powinien pan chyba pić na służbie.
2: Daj spokój, chłopcze.
3: Ale jest dopiero 11.
2: Co to jest?
4: Nalewka babuni. Daj szajbrze, ha?

0: pranie pieluch już raczej odchodzi do lamusa. Jednorazówki miękkie, wygodne, zawsze czyste i pachnące są przez rodziców rozchwytywane, a tymczasem holenderski rząd chce, aby rodzice segregowali pieluchy jednorazowe.
1: Czego to ludzie nie wymyślą? Plan przewiduje, że w ciągu 5 lat 1/4 zużytych pieluch będzie trafiała właśnie do recyklingu. Holandia, dodam, zużywa rocznie około 1 miliard pieluch dla dzieci i niemowląt.
2: Rządowy plan zakłada, że producenci pieluch sami opracują ogólnokrajowy system zbiórki. Rodzice zużyte pieluchy będą oddawać do specjalnych punktów, a specjalne firmy je utylizować. Producenci i dostawcy obawiają się, że za jego wdrożenie i wykonanie zapłacą głównie rodzice. Dodatkowe koszty mogą wynieść ponad 100 euro rocznie. Pomysł segregacji zużytych pieluch nie jest nowy. W Zwolle od dłuższego czasu mieszkańcy wrzucają je do 28 kontenerów. Następnie są one spalane. Rząd zamiast spalać woli odzyskiwać z nich plastik i celulozę. Obecnie kilka firm w Holandii zajmuje się recyklingiem pieluszek. Ich siły przerobowe są jednak za małe, bo Holendrzy zużywają rocznie 1 miliard pieluch dla dzieci i niemowląt. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: A ja się tak zastanawiam, no może i chodzi tu o ekologię i odzyskiwanie surowców, ale wiecie co? Mnie cała ta sprawa jakoś tak podejrzanie śmierdzi. Radio Opole.

0: Aria Martel. Chcecie mieć w Radio Opole. Mamy już tylko 10 minut do godziny 13. Oczywiście jak zwykle punktualnie o pełnej godzinie najświeższe wiadomości w Radio Opole. Te już przygotowuje Joanna Matlak.
1: A będziemy w nich informować, że już za miesiąc żołnierze będą mogli sobie pójść na zakupy i będą mogli nieco zaszaleć. Tak to przynajmniej się zapowiada. Powstała zielona lista zawierająca wyposażenie, które żołnierz może sobie kupić na własną rękę. A o szczegółach powiemy więcej w najbliższych wiadomościach Radio Opole równo o 13:00.

0: Cześć, sąsiad. Jak firma?
1: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
0: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
3: Słyszałeś o kompasie jutra?
4: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
3: Czy to konieczne?
4: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
5: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
6: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
7: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
8: Po reklamie.
9: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 13. Mamy czwartek, 10 dzień września. Słuchacie oczywiście Radio Opole. Czas na najświeższe informacje ze świata, kraju i regionu.
10: Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym i kandydaturą Macieja Berka? Odpowiednie pismo jest już u marszałka Sejmu. Co żołnierz może sobie kupić na własną rękę? Reguluje to tak zwana zielona lista. W serwisie także ważne informacje dla frankowiczów.
11: Wiadomości Radia Opole.
10: A o szczegółach Joanna Matlak. Kancelaria Sejmu w odpowiednim terminie odpowie na pytania ze strony prezydenta w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tak zapewniał w Krakowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Marszałek potwierdził, że do Sejmu wpłynęło pismo z kancelarii prezydenta z pytaniami w sprawie procedowania kandydatury Macieja Berka.
12: Pismo wiem, że dotarło, w związku z tym pewnie jakiś departament nad tym pracuje, a jak pracuje, to pewnie wypracuje odpowiedź i w stosownym czasie zostanie ona przekazana do kancelarii prezydenta. Pisma jeszcze nie czytałem, zwykle to robi kancelaria, więc tak to wygląda.
10: W ocenie szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego Maciej Berek nie spełnia wymagań formalnych do ubiegania się o stanowisko sędziego Trybunału. Kancelaria prezydenta ma wątpliwości, czy Berek ma 10-letni staż radcy prawnego. A przypomnijmy, Maciej Berek to były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. W piątek, 4 września, został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
11: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
10: Zielona lista zawierająca wyposażenie, które żołnierz może sobie kupić na własną rękę, wchodzi w życie już za miesiąc. Wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk ogłosił zakończenie prac nad tym rozwiązaniem. Materiał Agnieszki Drążkiewicz.
13: Zielona lista to prosty dokument, opisuje, jaki typ wyposażenia żołnierz może kupić na własną rękę. Słuchawki, gogle, bielizna taktyczna czy buty.
14: Zielona lista jest właśnie po to, żeby żołnierze Wojska Polskiego sami sobie ustalali, czego chcą używać.
13: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Zielona lista powstawała pod czujnym okiem specjalistów. Zespołem wdrożeniowym kieruje pułkownik Michał Pycio, były szef snajperów w Gromie.
8: To nie jest marketingowa lista. To jest lista, która mówi, że w tym asortymencie te produkty spełniają takie wymagania, które wojsko akceptuje.
13: Rozwiązania zawarte w zielonej liście podpatrzono w armiach francuskiej i amerykańskiej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
10: I wracamy do naszego regionu. Do 2031 roku Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego powinno mieć nową siedzibę. Powstanie ona przy ulicy Pileckiego w Opolu, na działce, na której wcześniej planowano budowę nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego. Teraz ma tam powstać nowoczesna baza dla ratowników medycznych. Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Opolskiego oficjalnie przekazano działkę pod inwestycje. To niezbędne, by uzyskać dofinansowanie na budowę nowej siedziby, mówi wicemarszałek regionu Zuzanna Donat-Kasiura.
15: Przekazujemy działkę po to, aby nie tylko wypełnić warunki, które postawiło miasto Opole, dlatego że oni mówili o 5 latach. Ja mam nadzieję, że w ciągu 3 lat uda nam się taką siedzibę wybudować.
10: Urząd Marszałkowski szacuje, że koszt budowy nowej siedziby to około 50 milionów złotych. Sądy mogą stosować prostszą metodę rozliczeń pomiędzy bankiem i kredytobiorcą, jeśli umowa zostanie uznana za nieważną. To wniosek z orzeczenia TSUE w sprawie kredytów frankowych. Trybunał uznał, że unijne przepisy nie wykluczają sytuacji, w której sąd sam rozliczy wzajemne należności banku i klienta. W praktyce oznacza to, że jeśli umowa zostanie unieważniona, sąd może od razu porównać, ile pieniędzy klient wpłacił bankowi z tym, ile kapitału wcześniej od banku dostał.
11: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
10: W nadchodzących wyborach do Senatu należy wykorzystać potencjał wszystkich partii koalicyjnych, tworząc pakt senacki. Tak uważa wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 i wskazuje, że pakt senacki jest szczególnie istotny wobec planów partii prawicowych, które będą się wzajemnie wspierały w poszczególnych okręgach wyborczych. Przypomnijmy, że wcześniej chęć objęcia prawicowego paktu senackiego swoim patronatem deklarował prezydent Karol Nawrocki, a wczoraj Konfederacja Korony Polskiej zapowiedziała, że do wyborów pójdzie samodzielnie i wystawi 100 kandydatów do Senatu po jednym z każdym okręgu wyborczym.
11: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
9: A tak jeszcze zanim pogoda, to jeszcze będzie suchar, bo doszedłem do wniosku, że wiem, jak narodził się ten pomysł z zieloną listą zakupów dla żołnierzy.
10: W jaki sposób?
9: No bo po prostu ktoś wreszcie zapytał, ile żołnierz ma par butów i z czego, no i okazało się, że żołnierz ma tylko 2 pary butów, z czego 1 w magazynie. Musimy sobie dograć takie brawe i oklaski na taką okoliczność, bo zapanował milczenie.
10: Okej, okay. A co w pogodzie?
9: A jeśli chodzi o pogodę, no to rutynowo zachmurzenie duże może dziś pokropić tak do 19 stopni max. Wiatr słaby, umiarkowany, ale chwilami mocniej może powiać z zachodu i północnego zachodu. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, będzie rosło do dużego, ale już nie pokropi. No i chłodno, bo tylko do 11 stopni.
10: Też muszę jak ten żołnierz iść do sklepu kupić buty na jesień, no, bo widzisz, faktycznie pogoda się zmienia i nie wykluczone, że kalosze nam się przydadzą. Aktualnie po 17 stopni we wszystkich miastach i wioskach naszego regionu.
11: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: A ty wiesz może, co żołnierz je?
10: Co je?
9: Żołnierz je obrońcą ojczyzny.
10: Tak, no chciałam, że w tę stronę zmierzasz.
9: No to już może zostawmy tych żołnierzy w świętym spokoju. Witamy was serdecznie w ostatniej godzinie duetu na fali, a witają.
10: Cześć, Iwona Tokarska.
9: Krzysztof Rap. No i proszę, Paweł Oliwa jest tutaj na stanowisku.
10: A jeszcze Benson Boone pośpiewa.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.

0: duet na fali.
1: Miles Smith za nami. Mamy 15 minut po godzinie 13, a przed nami w studiu kolejni goście. Roman Gawlik, sołtys z Grodziska, najpiękniejszej wsi opolskiej. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Brawo. Dzień dobry, witam.
1: I także jest z nami Barbara Felux, to przewodnicząca Rady Sołeckiej, także w Grodzisku. Witamy serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Drodzy Państwo, no to przede wszystkim właśnie wypadałoby pogratulować tak pięknej nagrody. Wygraliście, rozłożyliście konkurencję na łopatki, macie pierwsze miejsce w 28 już edycji konkursu Piękna Wieś Opolska 2026. Jak to się robi?
3: Jak się wygrywa?
2: Jak się wygrywa? No nie wiem, próbowaliśmy drugi raz, a drugi raz się udało. No
1: to szybciutko poszło.
2: Za pierwszym razem było trzecie miejsce, to było w 2020 roku bodajże, jak była pandemia, a teraz... Położyliśmy na łopatki, jesteśmy najlepsi.
3: Panie sołtysie, ale jak to jest być sołtysem najpiękniejszej wsi w województwie opolskim? Jest satysfakcja?
2: Czyli znaczy, satysfakcja, duma, ale to jest duma z mieszkańców naszej wsi, że oni stanęli na, podołali temu i pomogli.
1: No ja czuję.
2: Czy ja za tą sołecką nie ogarnę tego, to chodzi o to, żeby ludzie pomogli, nasi mieszkańcy, nie?
1: Ja tak właśnie czuję, że i pani Barbara tutaj też ma spory udział i ja domyślam się, że cała masa jeszcze innych osób.
3: To ja pozwolę sobie może przeczytać uzasadnienie, bo znalazłam takie profesjonalne. Za modelowe połączenie dziedzictwa lokalnego z aktywnością mieszkańców i silną więzią międzypokoleniową na szczególne uznanie zasługują Izba Tradycji Śladami Przeszłości, pielęgnowanie śląskich tradycji, działalność licznych organizacji oraz zaangażowanie społeczne skupione m.in. wokół społecznej szkoły Uznanie.
1: No słuchajcie.
4: Dużo tego.
1: Miło się to słyszy, tak jeszcze raz. Wiem, że już to raz słyszeliście, jak odbieraliście tę nagrodę.
4: Bardzo miło, bardzo miło. To jest coś naprawdę wyjątkowego, no bo my takie malutką miejscowość, bo niecałe 700 osób mieszkające w Grodzisku, wieś, no tak jak powiedziałam, jest jedną z takich mniejszych, a jednak duma jest wielką, ponad wszystko.
3: Czyli ta społeczność jest zgrana, to nie jest tak, że pani musi kogoś specjalnie namawiać do pracy.
4: Znaczy się namawiać może nie, bo to jest tak, jak jest takie koło napędowe, później do tego koła napędowego dochodzą te trybiki tak zwane, a później jak jeszcze brakuje jakiegoś elementu, to wystarczy, że sołtys zadzwoni i te następne elementy się zaczynają łączyć i wtedy powstaje jedna wielka maszyna. No i wtedy, no wtedy jest komplet i wtedy działamy wszyscy razem.
1: To co jest u was takie, słuchajcie, takie wasze danie popisowe, ale chodzi mi oczywiście o to, co najpiękniejsze w tej wsi. Z czego wy najbardziej jesteście dumni?
2: Najbardziej to my są dumni teraz z tego roku, co się powstało w tym roku, nasza Izba Tradycji. Mhm. Znaczy w zeszłym roku zaczęliśmy ją robić, ale w tym roku została wciągnięta do Izb Opolskiej Sieci Izb Tradycji.
1: Okay.
2: Z tego jesteśmy bardzo dumni, bo to ludzie, no mieszkańcy nasi Grodziska w szczególności przynosili nam tam te swoje po naszemu klamoty, które teraz są naszymi skarbuma, nie? To jest jedna rzecz. Później drugą rzecz, specjalnie przed przyjazdem komisji zrobiliśmy mural, który jest, nawiązuje do naszej legendy z kościoła i świętego Walentego, no i...
1: Ja muszę podpytać, chociaż może zrobimy tak, zrobimy tu mały przecinek i do legendy o jeleniu, zdaje się między innymi, to za chwilę wrócimy, zostawimy naszych słuchaczy w takim niedopowiedzeniu. Zostańcie koniecznie z nami, bo goście z najpiękniejszej wsi opolskiej w Radiu Opole.

0: Mela Kuteluk zaśpiewała o pięknych Himalajach, a my wracamy na Opolszczyznę i jedziemy do najpiękniejszej wsi opolskiej, a to jest Grodzisko w tym roku, a w naszym studiu szczęśliwi laureaci tej nagrody Roman Gawlik, sołtys Grodziska oraz pani Barbara Feluks, przewodnicząca Rady Sołeckiej. Przed przerwą Krzysiu zagadnął, że jest piękna legenda związana z waszą miejscowością. O co chodzi, panie sołtysie?
1: Tak, tam jakiś zieleń gra główną rolę.
2: Tak, jeleń grasował po Grodzisku i grasuje do dzisiaj.
1: O proszę.
2: Tak powiem. Legenda jest tego typu, że kiedyś miał powstać drewniany kościół pomiędzy Grodziskiem a Kadubem, tam gdzie się znajduje teraz w tym miejscu akurat cmentarz, no ale jeleń swoimi siłami nadprzyrodzonymi przenosił to drzewo z miejsca tam, gdzie miał być ten kościół, w miejsce, gdzie teraz jest kościół. No i tak powstała legenda i trzymujemy się tej tradycji i jak coś możemy, to tylko inspirujemy się jeleniem, staramy się go malować wszędzie, mamy go na muralu, mamy go na witaczach.
1: Proszę.
2: Jest wszędzie.
0: Elegancko. Czyli jeleń, jak wychodzi z lasu, to jest przez was czczony.
2: Tak jest.
1: Nie, ale chyba jeleni to wam nie ma tam na waszym terenie. Czy znajdą?
0: Czemu nie?
1: Czy w sumie, no właśnie.
0: Coś
2: lasy
0: tam się
2: są
0: znajdzie.
2: W koło, to by się znalazło.
1: Pewnie by się znalazło. Nie, bo chodzi o te tradycje, które właśnie no, też zostały docenione, rozumiem, przez jury właśnie w tej Izbie Tradycji. Jeszcze macie też kult świętego Walentego, wyczytałem. No, pochwaliście się boiskiem LKS-u.
2: Tak, mamy też drużynę, znaczy LZS już istnieje chyba 40 lat, ale była chwila przerwy, teraz się reaktywowali, drugi, trzeci rok grają bodajże.
1: No, mają na czym grać.
2: Mają na czym grać. Nawet dzieci grają u nas w golfa, mimo że niekiedy jak jest suwo,
0: to
2: jest,
1: halo,
2: jak jest kartoflisko.
1: Golfa? Czy wy jesteście gdzieś w Miami?
0: Czy to,
1: nie, nie źle.
0: Czy to Gogolin?
3: Nie, to jest Grodzisko, jak San Francisco.
1: No,
0: elegancko. Ale to jest tam jakaś taka drużyna, czy to tylko była taka ustawka?
2: Nie, takie zajęcia sobie. Graliśmy kiedyś, pisaliśmy projekt, dostaliśmy dotację na zakup sprzętu do golfa. No i mamy instruktora z papierami, który prowadzi zajęcia dla dzieci.
1: Ja bym jeszcze napisał wniosek o dostęp do morza. I wiecie, jak szaleć, to szaleć.
2: Wszystko przed nami.
1: A propos takiego tytułu, no dobra, no to wygraliście najpiękniejszą wieś opolską. No i co dalej? To jakoś, nie wiem, już się przekłada na coś.
0: A powiedziałeś, jaka jest nagroda?
1: A w ogóle to wiem, tak, nagroda jest, no...
0: Pokaźna.
1: Pokaźna, 18 tysięcy. Dostaliście czek na taką kwotę, tak?
0: Niech pani Barbara
1: tłumaczy. Już wydane, czy jeszcze nie? Tak. Kto trzyma kasę?
3: Sołtys. Nie no, kasa... Jak pieniążki wpłyną na konto, to na pewno zostaną dobrze gdzieś ulokowane, tylko jest dylemat, bo właśnie chcemy, żeby do każdego coś było. Do dzieci, do młodzieży i do dorosłych. I teraz musimy zrobić coś takiego, pomyśleć, żeby stworzyć coś, no coś, żeby było do wszystkich. W jednym miejscu i do wszystkich. W jednym miejscu to tylko i wyłącznie na naszym placu rekreacyjnym. To jest plac, gdzie właśnie mamy też taką wielką wiatę biesiadną. Tam odbywają się główne nasze takie imprezy, te mniejsze, bo jak mamy duże festy Dni Grodziska, to jest właśnie na boisku LKS. Wtedy nam chłopcy udostępniają swoje boisko, to wtedy jest na większym terenie, a te mniejsze właśnie pod wiatą biesiadną. I to jest taki plac integracji, czyli łączymy pokolenia. Nawet ten plac ma taką nazwę, tak my to nazwali. I tam każdy znajdzie coś do siebie, bo jest miejsce, boisko do piłki plażowej. Sami mnie zrobili.
1: To z tym może wcale nie przeholowałem. Plażę już macie.
3: Plażę już mamy. No to jest i boisko właśnie i jest tam siłownia napowietrzna no do dzieci właśnie zabawki, ale tak i duży grill właśnie, że każdy może grillować. Jest też skrawek właśnie zieleni, że tam można odpocząć w cieniu, ale przede wszystkim jest, tak już wspomniała, ta wiata biesiadną i tam się wszyscy integrujemy.
0: A czego mieszkańcom może najbardziej brakować?
3: Oj, nie wiem. To by trzeba może mieszkańców zapytać, taki sondaż zrobić.
1: Karczmy.
3: Karczmy? Nie ma karczmy w Grodzisku już.
1: Wyobrażacie to sobie?
0: W takim razie rozmawiamy o potrzebach najpiękniejszej wsi opolskiej. To wieś Grodzisko w powiecie strzeleckim. Goście są w naszym studiu. To Roman Gawlik, sołtys Grodziska, i Barbara Feluks, przewodnicząca Rady Sołeckiej. A za chwilę podpytamy o podpowiedzi dla tych kandydatów, którzy w przyszłym roku chcą właśnie starać się o tytuł najpiękniejszej wsi opolskiej. Zatem zostańcie koniecznie z nami. Będą doświadczone osoby.
1: Myślisz,
0: dzielić się swoimi radami.
1: Ja bym tam nie podpowiadał konkurencji.
0: A jak już zdobyli, to już myślę, że drugi raz nie mogą startować.
1: Czy ja wiem?
2: Jesteśmy wyeliminowani już.
1: No dobra, to zostańcie koniecznie z nami, bo do tej rozmowy za chwileczkę w Radiopole wrócimy.

0: wracamy sobie do rozmowy w studiu. Przypomnę, goście Roman Gawlik, sołtys Grodziska najpiękniejszej wsi opolskiej, i Barbara Feluks, przewodnicząca Rady Sołeckiej. I żeby było jasne, oni po prostu lubią wygrywać, mają to we krwi. Tylko się pochwalimy, że co to wygrali w ubiegłym roku? Konkurs korążliwnych wojewódzki, słuchajcie. Za dwa dni jadą do Spały na prezydenckie dożynki. Czy ta korona tam, nie wiem, też wieziecie nową, tak, teraz? Czy to jest ta ubiegłoroczna zwycięzczyni?
1: To, co w tym roku była, co panie robiły w tym roku.
0: O, ile to tam, no to dobra.
2: Pracy zostało włożonych w tę koronę i czym chcecie w ogóle przebić konkurencję?
1: W zeszłym roku my go dali, że będziemy liczyć godziny, ale my w tym roku znowu zapomnieli, wspomniało nam się, jakby skończyli, ale tak przypuszczą, że te 1000-1500 godzin na to było poświęcone w sumie.
2: Oho.
0: Coś czuję, że mamy faworytów w tym konkursie w Spale już.
2: A czym ta korona się wyróżnia właśnie? Jakie ona ma elementy? Może pani Basia nam powie.
3: Znaczy elementy. Myślę, że każda korona ma w sobie to coś, bo tak jak było powiedziane, już te godziny pracy, ta precyzja, te dobieranie każdego kłosa, to już jest bardzo dużo poświęconego i czasu, i tak jak powiedziałam, tej precyzji, ale później te dodatki. Te dodatki też robią swoje. I warkocze plecione właśnie, czy to ze zbóż, czy to z trzciny, z trawy trzcinowej tak naprawdę. Później wszystkie kwiatki robione. No my takie kwiatki, które to od tam w tamtym roku były mniejsze, w tym roku wyglądają już tak bardziej, a takie wielkie róże, czy też piwonie, no to z płatków cebuli czerwonej my robili.
0: O proszę!
3: Tak, tak. To się trochę łumie, jak to się robi, ale to do tego też trzeba później mieć tak troszeczkę takiej grajwki, jak to jest tego do po naszemu. No i jak się już później pomału klei, to wtedy fajnie to wychodzi, ale później co? Kwiatki z kukurydzy, kwiatki z fasoli, no i podstawą, że nie może być, muszą być podstawowe zboża. No, czyli pszenica, jęczmień, żyto i o czym zapomniałam?
1: Owies.
3: I owsu. Tak.
1: Może
3: no ale
1: być.
3: Len może, to jako dodatek, ale to są cztery podstawowe. Pszenży to już nie może być. I czego nie może być? Nie może być nasion, czy też kwiatów robionek właśnie z nasion, czyli nie wiem, jakieś fasole, które nie rosną w Polsce. Czyli nie możemy, nie wiem, my kiedyś kupili...
2: Wszystko my, to, co tak, jest na tak, tej naszej polskiej
3: tak
2: ziemi.
3: No, my kiedyś kupili, my patrzymy, takie fajne fasole, kurczę, fajny kolor, no to trzeba by ją kupić. A tam pisze, niestety, ale Argentyna. No to już musiała odejść dalej i trzeba było wymyśleć coś nowego, nowe koncepcje i tak dalej. No to są takie wytyczne też właśnie do tych koron. To nie tylko ten wygląd, ale trzeba się też trzymać tego, co właśnie tam komisja konkursowa właśnie no ma do powiedzenia odnośnie tego, z czego to może być zrobione.
2: Czy państwa ta praca na rzecz miejscowości uskrzydla? Czy to cieszy w ogóle te sukcesy, ta współpraca, to, że mieszkańcy się tak potrafią zgrać?
3: Mnie
0: ja
3: bardzo.
0: Obstawiam, że to retoryczne pytanie.
1: To się
0: po prostu potwierdzić.
3: No mnie bardzo. Bardzo satysfakcja też. Jest bardzo dużo.
2: A pozdrówcie proszę po śląsku tak waszych mieszkańców.
1: Pozdrawiamy was bardzo serdecznie.
3: Ja was też fajnie ściskam i fest, ale to fest blank fest. Chciałabym podziękować za to, coście nam też dopomogli właśnie w tym czasie, kaj my se richtowali. No ja na to piękną wieść o Polsku, kaj to po tej, jak komisja przyjechała, ty żeście dali dużo z siebie, bo żeście byli z nami przede wszystkim szkubając pierzeszk, robiąc jajca, do korony se przygotowując, szykując te richtig dobry śląski łobiot, który my właśnie ugościli tych naszych gości. Kreple za to, że te dziążki nasze piekły na świeżo, że mieli zarąski ciepły krepel na dzień dobry, jak ino wleźli. Więc za to wszystkim mieszkańcom dziękujemy za to, żeście nam właśnie dopomogli.
1: Ja, i pamiętajcie, pięknie, że my są dumni z was wszystkich, nie?
0: Pięknie, a dziękowali Roman Gawlik, sołtys Grodziska, przypomnę, najpiękniejsza wieś opolska, i Barbara Feluks, to przewodnicząca Rady Sołeckiej. No to słuchajcie, życzymy
2: wszystkiego
0: wam,
2: dobrego,
0: żebyście
2: powodzenia
0: sobie w tej pięknej wsi pięknie żyli.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy bardzo.

0: Za 7 minut będzie 14. Słuchacie Radio Pole, za nami Tokio Hotel, a my będziemy powolutku się żegnać, chociaż mam nadzieję, że nie będziecie się żegnać dzisiaj wcale z Radiem Opole, bo za chwilę będą przed nami wielkie sportowe emocje.
1: No tak, a przede wszystkim już za chwilę w tym studiu pojawi się Bogusław Kalisz i zaprezentuje reporterski obraz dnia, oczywiście wcześniej, bo punktualnie o 14 w wiadomości. No to co? To dzięki za dziś, było bardzo miło te ostatnie 4 godziny. Za uwagę dziękuję.
0: Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rap, Paweł Oliwa jeszcze zostaje i trochę popracuje. No to
0: ze mną słyszycie się jutro o 10, a Krzychu zaczyna długi urlop. Pa, pa. Duet na fali.

0: Reklama.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
3: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
2: Czy to konieczne?
3: Oczywiście, sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
4: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
1: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.
5: Na zegarach prawie 14, w Radiu Opole czas na wiadomości.
6: Autobusem z Opola do Mosznej za darmo? Jest taki pomysł, można na niego zagłosować. Policjant na służbie pod wpływem alkoholu. To sprawa z Głuchołaz. Pojawiły się groźby wysadzenia kilku szkół w Wilnie.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Na wiadomości zaprasza Joanna Matlak.
6: Darmowe autobusy z Opola do Zamku w Mosznej mogą pojawić się w przyszłym sezonie letnim. Taki pomysł zgłoszono do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Połączenie miałoby działać od maja do września. W projekcie przewidziano minimum 43 kursy plus nowe przystanki. O tym, czy projekt zostanie zrealizowany, zdecydują mieszkańcy regionu w głosowaniu. Wiemy, że z tym tematem jest problem. Wiele osób chciałoby dotrzeć ze stolicy regionu do Mosznej, a nie ma takiej opcji, mówi Piotr Mielec, pomysłodawca projektu.
8: Myślę, że dla wielu osób będzie to i ułatwienie, i szansa na to, aby odkrywać uroki województwa opolskiego. Koszt projektu to jest 100 tysięcy złotych, z czego 90 tysięcy złotych to są same przejazdy autokarowe.
9: My jako zamek, również marszałek, próbowaliśmy kilka razy pilotażowo uruchamiać tego typu w sezoniach wakacyjnych. One się cieszyły zainteresowaniem, natomiast ta systematyczność i ten okres od maja aż do końca wakacji jest na tyle długi, że wyrobi pewnie jakiś nawyk w mieszkańcach opolszczyzny.
6: Dodaje Tomasz Ganczarek, prezes Moszna Zamek. Na projekt może głosować każdy, niezależnie od wieku. Do oddania głosu wystarczy numer telefonu komórkowego. Głosowanie potrwa do 30 września, a odbywa się ono na stronie budzetopolskie.pl.
7: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Policjant z Głuchoła spełnił służbę pod wpływem alkoholu. Do takiej sytuacji doszło w niedzielę 6 września, kiedy to ujawniono, że policjant, który pełnił służbę na terenie komisariatu, znajdował się w stanie nietrzeźwości. To oznacza, że miał więcej niż pół promila. Mężczyzna został natychmiast odsunięty od służby, a tego samego dnia wszczęto postępowanie dyscyplinarne, poinformowała rzeczniczka nyskiej policji, młodsza aspirant Janina Kędzierska. Policjant został też zawieszony w czynnościach służbowych. Wdrożono też procedurę zmierzającą do zwolnienia go ze służby. Nie ma przyzwolenia na takie zachowanie, dodaje policjantka.
7: To są wiadomości Radio Opole.
6: W Wilnie policja otrzymała anonimowe pogróżki wysadzenia kilku szkół w litewskiej stolicy. Na liście znalazło się 6 placówek, w tym polskojęzyczne liceum imienia Adama Mickiewicza.
10: Policja poinformowała, że wiadomości z pogróżkami trafiły do kilku instytucji państwowych. Zawierały one wiele błędów gramatycznych i stylistycznych, a ich autor mylił w nich nazwy państw. W tekście pojawił się m.in. wątek religijny. Autor twierdził, że na Litwie ograniczane są prawa jednej z religii i zapowiadał zemstę. Funkcjonariusze skontaktowali się ze wskazanymi szkołami. Jedna z nich postanowiła ewakuować uczniów. Na miejsce skierowano dodatkowe patrole, ale nie stwierdzono realnego zagrożenia. Wiadomości z groźbami otrzymały dziś również instytucje na Łotwie i w Estonii. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
6: Nastolatkom wyświetlają się w internecie treści związane z samobójstwem, nawet jeśli ich nie wyszukują. Alarmuje fundacja Życie Warte Jest Rozmowy. Badania fundacji wskazują, że 55% uczniów klas trzecich szkół średnich przyznało, że takie treści im się wyświetlają, a 90% ich nie wyszukuje. Z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom fundacja przygotowała pierwszy w Polsce film profilaktyczny, o czym mówi koordynatorka projektu Lucyna Kicińska.
0: Nasz film interaktywny pokazuje, jak rozpocząć rozmowę, jak zwrócić uwagę na sygnały kryzysu, jak zadawać mądre pytania, jak nie bać się pytać o to, co się dzieje, jak nie dać się zwieść różnym próbom ucieczki z rozmowy, bo osoba, która jest w kryzysie, może nie chcieć nas martwić.
6: Film można obejrzeć na stronie Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy, a dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym mogą uzyskać natychmiastową pomoc pod numerem telefonu 116 111, a dorośli pod numerem 872 222.
7: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Po południu wieczorem zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W nocy dużo chmur i chłodno, temperatura od 9 do 11 stopni. Jutro w piątek pogoda bez większych zmian. Pochmurno, w drugiej połowie dnia wystąpią opady deszczu. Temperatura od 13-14 na południu do około 16 stopni na północy regionu. Wiatr będzie słaby, zmienny.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Because you know I'm

0: Dziś aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Cyberataki, kryzysy lokalne, zagrożenia na drogach. Jesteś na to gotowy? 17 września w Opolu odbędzie się 4. Regionalny Kongres Bezpieczeństwa. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Piotr Konieczny, ekspert do spraw bezpieczeństwa w internecie i założyciel popularnego serwisu niebezpiecznik.pl, który wyjaśni, jak naprawdę zaczynają się cyberataki na firmy. Postaw na wiedzę i bezpieczeństwo. Wejdź na stronę opolskie.pl i zarejestruj się bezpłatnie już dziś. Liczba miejsc jest ograniczona. Organizatorem wydarzenia jest Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.
3: Po reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Radio Pole, prawie 13 minut po godzinie 14. Bogusław Kalisz. Rozpoczynamy popołudniowe spotkanie z reporterami Radio Pole. Przed nami 60 minut relacji z najważniejszych wydarzeń w regionie. A dzisiaj w programie: konsolidacja placówek medycznych nadal budzi obawy. Za nami kolejne rozmowy związkowców, dyrektorów szpitali z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.
2: Proces konsolidacji ma swój harmonogram.
3: Czekamy na decyzję Rady Senatu Uniwersytetu Opolskiego.
4: Nie uciekniemy przed tym problemem, bo cały kraj już to zrobił.
1: Ruszyło głosowanie na zadania zgłoszone do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Jeden z pomysłów dotyczy uruchomienia bezpłatnego weekendowego połączenia na trasie Opole-Moszna-Opole.
5: Będzie to i ułatwienie, i szansa na to, aby odkrywać uroki województwa opolskiego.
6: Będziemy to popierać, będziemy to promować.
1: Polscy siatkarze rozpoczynają rywalizację w ramach Mistrzostw Europy. Dzisiaj spotkanie z Portugalią.
7: Jesteśmy gotowi, rośnie taka ekscytacja tym, że ten turniej już się zacznie.
8: Musisz grać swoje najlepiej. Jeśli ty możesz grać swoje najlepiej, nie ma znaczenia, kto jest po drugiej stronie.
1: W magazynie będziemy też na pikniku bezpieczeństwa w Kluczborku oraz na święcie Krajowej Administracji Skarbowej w Brzegu. Reporterski obraz dnia, jak zwykle, do godziny 15. Paweł Oliwa, Bogusław Kalisz. Zapraszamy.

0: darmowym autobusem z Opola do Zamku w Mosznej. Tak, i to być może już w przyszłe wakacje. To jedno z zadań, na które mieszkańcy Opolszczyzny mogą głosować i popierać w ramach marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Nowe, bezpłatne połączenie miałoby działać w sezonie letnim od maja do września. Dodatkowo w ramach projektu mają powstać nowe przystanki autobusowe. O tym, czy pomysł zostanie zrealizowany, zdecydują mieszkańcy w głosowaniu.
1: Ten wniosek dotyczy uruchomienia takich połączeń w sezonie letnim, weekendy i święta, stałe połączenie. Piotr Mielec, pomysłodawca, wnioskodawca. Minimalna liczba dziennych kursów obsłużonych to jest 43, ale myślimy, że uda się wyciągnąć tych kursów jeszcze więcej. Natomiast myślę, że dla wielu osób będzie to i ułatwienie, i szansa na to, aby odkrywać uroki województwa opolskiego. Koszt projektu to jest 100 tysięcy złotych, z czego 90 tysięcy złotych to są same przejazdy autokarowe. Kwestie takie jeszcze techniczne. Głosujemy przez stronę budżet.opolskie.pl. Tam są opisy wszystkich wniosków, a ten wniosek jest zadaniem subregionalnym, czyli głosować mogą na niego zarówno mieszkańcy miasta Opola, jak i powiatu ziemskiego opolskiego. I głosować mogą, uwaga, wszystkie osoby. Poprzez jeden numer telefonu można oddać aż 5 głosów. I głosowanie w marszałkowskim budżecie obywatelskim trwa do dnia 30 września.
2: Alicja Wiśniewska, wiceprzewodnicząca Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Młodzi dorośli albo mają prawo jazdy, albo go nie mają, ale osoby, które nie mają 18 lat, są zupełnie wykluczone komunikacyjnie i są zależne od transportu publicznego. I wydaje mi się bardzo zasadnym to, żeby promować transport wewnątrz województwa, bo w Mosznej też w sezonie letnim odbywa się dużo wydarzeń towarzyszących, więc tutaj takie rozwiązanie jest też ukłonem w stronę młodych ludzi, którzy może chcą zwiedzić województwo opolskie, chcą zobaczyć nowe miejsca albo wziąć udział w ciekawym wydarzeniu, ale przez brak możliwości dojazdu, no staje się to trudniejsze, bo łatwiej jest dojechać do Wrocławia czy do Katowic niż do miejsca, które jest w naszym województwie.
3: Władysław Sztefic, przewodniczący Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem i przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami. Cieszy mnie, że jest taki pomysł, że jest pomysł dostępności dla osób z różnymi trudnościami, które mogą zobaczyć perełkę europejskiej architektury. Cóż może być piękniejszego, jak pomoc osobom, które mają kłopoty czasami z różnych przyczyn dotarcia do takiej perełki, która jest 30 km do Opola. Będziemy to popierać, będziemy to promować, będziemy wszędzie docierać i ogłaszać, że taka możliwość istnieje. Bezpłatnego dojazdu do zobaczenia perły w województwie opolskim.
4: Małgorzata Kozak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Udaje nam się zorganizować raz w roku, czasem dwa razy wycieczkę do Mosznej i wtedy zawsze mamy więcej zgłoszeń niż miejsc w autobusie i jak wracamy z tego pięknego miejsca, to seniorzy mówią, to dopiero za rok będziemy mogli pojechać. Na pewno seniorzy z naszego miasta z wielką radością zagłosują na to zadanie. Ja się tylko boję, czy wystarczy tych autobusów, bo nasi seniorzy są bardzo aktywni i naprawdę są zainteresowani tym, żeby wyjechać poza miasto, szczególnie w miesiącach letnich i miło i sympatycznie spędzić czas.
5: Ganczarek Tomasz, Zamek Moszna. Ten projekt nie ma na celu zwiększyć jakby odwiedzalność Zamku Mosznej, ale ma na celu rozwiązanie problemu, z którym się faktycznie część społeczeństwa boryka. My jako zamek, również marszałek, próbowaliśmy kilka razy pilotażowo uruchamiać tego typu w sezoniach wakacyjnych. One się cieszyły zainteresowaniem, natomiast ta systematyczność i ten okres od maja aż do końca wakacji jest na tyle długi, że wyrobi pewnie jakiś nawyk w mieszkańcach Opolszczyzny.
0: Dodajmy, że w ramach tegorocznego marszałkowskiego budżetu obywatelskiego mieszkańcy Opolszczyzny mają do wyboru 88 zadań, które przeszły weryfikację formalno-prawną oraz merytoryczną. Głosowanie właśnie ruszyło i potrwa do końca września. Łączna pula marszałkowskiego budżetu obywatelskiego to 3 miliony złotych.

0: Zespół do spraw ochrony zdrowia przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego spotkał się dziś, by kontynuować rozmowy w sprawie procesu konsolidacji opolskich szpitali. Uczestniczyli w nim dyrektorzy marszałkowskich szpitali, związkowcy, przedstawiciele WRDS-u oraz wicemarszałek regionu. Wciąż wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. W spotkaniu uczestniczyła nasza reporterka Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Na tyle, co słyszałem, to są prowadzone rozmowy z Centrum Klinicznym Ginekologii i Położnictwa, a my jesteśmy w następnej kolejności.
2: Dla Państwa to była dobra decyzja, że na razie ten proces się wstrzymał?
1: No trudno mi oceniać, nie ja jestem decydentem. Proces konsolidacji ma swój harmonogram i na razie idzie według tego harmonogramu.

0: monogramu, my nie jesteśmy na razie zapraszani.
1: Państwo upatrujecie więcej szans czy zagrożeń w tym procesie konsolidacji? Na to pytanie odpowiedziała cisza.
2: Przewodnicząca zespołu do spraw ochrony zdrowia z ramienia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, Krystyna Ciemnia. Dotyczyć to będzie tego jednego szpitala, ta konsolidacja, jeżeli będzie taka sytuacja. I to jest takie właściwie spotkanie robocze. Konsolidacja. Proszę Państwa, nie uciekniemy przed tym problemem, bo cały kraj już to zrobił. Ja zawsze siedziałam spokojnie, bo u mnie była cisza. Ruszamy. Konsolidacja, jeżeli nie mamy pieniędzy, a tych pieniędzy nie ma, w związku z powyższym takie tworzenie, takich konsolidacji ma dobry cel, bo przynajmniej zostają jakieś dobre pieniądze u każdego. Także to moim zdaniem kwestia finansowa.
3: Rajchel Wojciech, przewodniczący Rady OPZ Województwa Polskiego. No przede wszystkim tutaj spotkaliśmy się na tym zespole problemowym w sprawie ochrony właśnie zdrowia. To przede wszystkim musimy zmapować zagrożenia rynku pracy i tych szykujących się całej reorganizacji właśnie w kontekście przede wszystkim ochrony miejsc pracy i przyjęcia w trybie tam 26 z kodeksu pracy właśnie na innego pracodawcę, ile tych zakładów będzie przyjmowanych, jaki plan ma województwo, jaki będzie zmiany plan transformacji. Mamy no szereg pytań, przede wszystkim z obawy o ochronę miejsc pracy tutaj. Dlatego no dzisiaj przede wszystkim jest to spotkanie takie przed, z tego co wiem, głównym WORDES-em, żeby tutaj wysłuchać wszystkie strony.
4: Na razie rozmowy i analizy dotyczą tylko i wyłącznie Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii. Zgodnie z harmonogramem, który ma się zadziać, my również jako Zarząd Województwa, Samorząd Województwa czekamy na decyzję Rady Senatu Uniwersytetu Opolskiego. Potem my będziemy się do niej ustosunkowywać, a jeżeli to wszystko się zadzieje, to będzie czas na konsultacje społeczne i wtedy właśnie będzie czas na rozmowy ze związkami zawodowymi. Zuzanna Nutka-Siula, wicemarszałkini województwa opolskiego.
1: Małgorzata Sobel, dyrektor Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, której szpital jako pierwszy miałby wejść w konsolidację z USK, zwracała uwagę, że zespoły robocze do spraw kadr, płac czy oceny konsolidacji spotkały się tylko raz. Powstały lakoniczne protokoły, a od USK szpital nie otrzymał żadnych danych ani analiz. Sama chciałabym znać dane, żeby wiedzieć, w jakie struktury wejdę, mówiła dyrektorka szpitala przy ulicy Rejmonta. Wybrzmiało również, że Uniwersytecki Szpital Kliniczny jest zadłużony, a od czasu do czasu bywają braki wśród pielęgniarek. Stąd padło pytanie, czy pielęgniarki ze szpitala ginekologicznego będą obsługiwać braki kadrowe USK w Opolu. Na te pytania nie uzyskano jednak odpowiedzi, ponieważ w spotkaniu nie uczestniczył nikt z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Związkowcy oczekują zwołania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Kiedy do niej dojdzie, to zależy od przygotowanych analiz. Z Opola Katarzyna Doros-Stachoń.
5: Już wiemy, że posiedzenie zakończyło się wnioskiem o zwołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W dniu 25 września decyzję w tej sprawie podejmie wojewoda opolski.

0: Bohaterski obraz dnia.
1: Były awanse i odznaczenia państwowe dla funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Za nami oficjalne obchody święta w naszym regionie. Po uroczystościach, które odbyły się na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, funkcjonariusze zaprezentowali swój sprzęt. Na miejscu szczegóły pytał nasz reporter Adam Wołek.
2: Agnieszka Juś-Windalecka, rzecznik prasowy Opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej.
3: Nie jest to łatwa praca.
2: Na pewno nie. Jest ona związana z kontrolami drogowymi, z kontrolami podatkowymi, z kontrolami celno-skarbowymi, co wymaga na pewno dużej wiedzy, kompetencji, ale też elastyczności. W związku z tym, że praca i służba jest wymagająca, wymaga dużego trudu, zaangażowania. Dzisiaj z uroczystości regionalne obchody Święta Kas, aby podkreślić pracę, służbę naszych funkcjonariuszy, naszych pracowników z korpusu służby cywilnej i chcemy w ten sposób też dowartościować ludzi, którzy pracują dla nas w swoich strukturach. Zarówno pracownicy, jak i funkcjonariusze dbają o wpływy budżetowe, wpływy z tytułu podatków, ale również z tytułu egzekucji należności zobowiązań publiczno-prawnych i faktycznie te wpływy, one kształtują budżet, pozwalają na wydatkowanie środków publicznych i zabezpieczanie potrzeb naszych obywateli.
3: Także awanse na wyższe stopnie, prawda?
2: Dokładnie. Tak, zarówno w służbie celno-skarbowej, czyli mamy tutaj na myśli naszych mundurowych kolegów i koleżanki, ale również w służbie cywilnej.
4: Robert Pietryka, przewodnik psa służbowego Hunter. Krajowa Administracja Skarbowa.
3: Hunter zapewne w niejednej akcji brał udział.
4: Tak, zgadza się, to jest pies do wykrywania środków odurzających. On został kilka lat temu zdualizowany. Oprócz środków odurzających jeszcze potrafi wykrywać walutę.
3: Sporo tego wygrył, nie pytam o sumę ani o wagę.
4: Bardzo dużo, jeśli chodzi o tutaj ujawnienia środków odurzających, mamy ich bardzo dużo już w tym roku, ponad 100 kg. Oczywiście waluty też ujawniamy, ale tutaj jakby w mniejszym zakresie. Natomiast należy pamiętać o tym, że wraz z przestępczością narkotykową również pojawiają się pieniążki i stąd też pies jest zdualizowany, żeby przy okazji również wykrywać waluty. Piesek się z tym nie rodzi. Generalnie do pracy nadają się wszystkie pieski, które są rasami aportującymi, więc tutaj jakby ta selekcja już jest mocno zawężona.
5: Piotr Tarapata, wiceburmistrz Brzegu.
3: Wyjątkowe święto także dla pana burmistrza, wszak także kiedyś służył w formacjach mundurowych.
5: Formacja Krajowej Administracji Skarbowej jest bliska memu sercu, bo sam służyłem w tej formacji przez ponad 3 lata. Byłem pracownikiem Krajowej Administracji Skarbowej, a konkretnie Izba Administracji Skarbowej w Opolu i wiem, jak trudna i odpowiedzialna jest to praca, a poza tym, jak ważne zadania realizuje. To przecież Krajowa Administracja Skarbowa odpowiada po pierwsze za dochody budżetu państwa. Bez administracji skarbowej nie moglibyśmy realizować tych wszystkich wydatków, które są realizowane w Polsce, tym bardziej tych związanych z bezpieczeństwem.
6: Mariusz Kołosowski, dyrektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w NESie.
3: Jako uczelnia współpracujecie z Krajową Administracją Skarbową.
6: Tak, oczywiście. My głównie w zakresie kierunków bezpieczeństwa wewnętrznej administracja, no właściwie prowadząc profil praktyczny, trudno sobie wyobrazić brak współpracy z otoczeniem. I Krajowa Administracja Skarbowa jest jednym z takich głównych naszych partnerów, jeśli chodzi o ten kierunek. Właściwie nawet jak powoływaliśmy kierunek administracja, wspólnie z nimi ustalaliśmy program studiów po to, żeby był jak najlepiej dostosowany do potrzeb rynku pracy.
7: Sławomir Gradzik, wicewojewoda opolski. Dziś mamy akurat taką sytuację, że praca akurat tych ludzi Krajowej Administracji Skarbowej jest wyjątkowo potrzebna. Mamy sytuację taką, że te rozliczenia podatkowe, różne przestępstwa gospodarcze, od tego jest właśnie administracja skarbowa po to, aby po prostu pomóc uczciwym przedsiębiorcom, uczciwym podatnikom, po to, żeby to życie było sprawne i byś służył Polsce.
8: Miłosz Wolański ze Zespołu Szkół Rolniczych Prudników.
3: I klasa mundurowa. Dzisiaj na obchodach Krajowej Administracji Skarbowej, na wojewódzkich obchodach. Rozumiem, że mundur to twoja przyszłość. A czy być może Krajowa Administracja Skarbowa?
8: Tak, oczywiście mundur to moja przyszłość, natomiast nie wiąże to z służbą celno-skarbową, tylko bardziej wojsko i właśnie ta formacja.
3: Natomiast tej formacji, której dzisiaj tutaj hołdujemy, no też zdecydowanie należy się ten szacunek, bo służby mundurowe, no macie tak zwaną solidarność munduru.
8: Tak, oczywiście, na pewno każda służba powinna ze sobą współpracować i tutaj wszyscy się dzisiaj tutaj zebraliśmy, żeby to właśnie uczcić.

0: Siatkarska reprezentacja Polski rozpoczyna rozgrywki w ramach Mistrzostw Europy. Ich pierwszym rywalem będzie dzisiaj reprezentacja Portugalii. Polacy przystępują do rywalizacji jako obrońcy tytułu i triumfatorzy tegorocznej edycji Ligi Narodów. Z selekcjonerem biało-czerwonych rozmawiał Cezary Gurjew.
1: Trener Nikola Grbicz. Nikola, przed wami pierwszy mecz z Portugalią. Widzę, że jest absolutna koncentracja. Przeciwnik teoretycznie nie jest najmocniejszy, ale twoje wielkie doświadczenie mówi ci, że z koncentracją trzeba przystąpić do dużej imprezy.
2: No oczywiście, myślę, że to, co my musimy robić, jest skoncentrować się na nas. Jak my gramy, co my robimy, żeby spróbowali, jak przygotować się za mecze, które będą trudniejsze. Czuć, jaka jest hala, jaka jest światło, jaki są dystans, jakie czuć po prostu boisko. I dlatego myślę, że będę się starać, że każdy zawodnik będzie grać. Jest ważne, że każdy czuje boisko i żeby potem był gotów, jeśli jego granie będzie potrzebne.
1: Nikola, piękna kariera, można powiedzieć, że jesteś gigantem siatkówki. Pamiętam, jak 25 lat temu w Ostrawie wygraliście, reprezentowałeś wtedy oczywiście swój kraj, Mistrzostwa Europy, później z Polską zdobyłeś to złoto, bronicie złota. Mistrzostwa Europy są coraz trudniejszą imprezą, bo zespoły grają na coraz wyższym poziomie.
2: Tak, myślę, że jest dużo zespół, które musisz mieć pod uwagą, w sensie, że musisz grać swoje najlepiej. Jeśli ty możesz grać swoje najlepiej, nie ma znaczenia, kto jest po drugiej stronie. I jest dużo tych zespół. Teraz jest trudniejszy albo nie, to teraz jest trudne porównać, ale każdy turniej ma swoje, każdy turniej ma swoich trudnych przeciwników, trudnych momentach i musimy się adaptować na każdą sytuację i być krok po krok i skoncentrować się na każdego przeciwnika, z którym gramy w tym momencie.
1: Nie ma tutaj powodów do zmartwień, bo gdy pojawiają się kontuzje, wychodzicie z tego obronną ręką. Wszyscy zawodnicy wnoszą wielką jakość, ale podstawą będzie to, żeby na koniec rywalizacji, na koniec Mistrzostw Europy mieć tą najwyższą formę.
2: Problem z tym jest, że pierwsza rzecz, że turniej trwa bardzo długo, 3 tygodnie i zostać na tym samym poziomie 3 tygodnie jest trudne, nie jest łatwe. Druga rzecz, że przygotowania fizyczne nie jest to same, jak było kiedy ja grałem. W sensie, że jest turniej, ale my mieliśmy czas przerwy po Ligi Narodów i potem przygotowalibyśmy się od zera. I dlatego to było możliwe. Potem jak turniej trwa, nasza forma byłaby lepsza i lepsza. Teraz to nie jest możliwe. Pierwsza rzecz, bo nie mamy czasu, bo mamy naprawdę 3 tygodnie przygotowania do początku. A druga rzecz jest, że przeciwnicy są mocni. I ja nie mam luksus nie być w formie na początku, bo mogę przegrać jakiś mecz, który potem może zakomplikować nasz drogę do końca. I dlatego myślę, że rzeczy się zmieniały, ale nie jest pierwszy raz. Adaptujemy się i będziemy grali. Bo jak jest dla nas, jest dla każdego. I myślę, że to jest najważniejsze.
0: Spotkanie z Portugalczykami już za kilkanaście minut o 15:00. Na szczęście Cristiano Ronaldo tam nie gra, to nie ta drużyna. Potem Polacy zagrają kolejno z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału. Począwszy od półfinałów, spotkania będą rozgrywane w Mediolanie. Zwycięzca imprezy zapewni sobie kwalifikację olimpijską na Igrzyska w Los Angeles.

0: W magazynie przenosimy się teraz do Kluczborka, a tam były pokazy ratownictwa drogowego, pierwsza pomoc, symulacja martwego pola, także bezpieczna droga do szkoły czy symulator pożaru w mieszkaniu. Stowarzyszenie Ziemia Kluczborska zorganizowało dziś za kinem Bajka akcję o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym oraz integrującym. W Kluczborku był Witold Woźtak.
1: Dużo dymu tutaj robicie. O co chodzi w tym namiocie? Dzieci bardzo chcą zobaczyć, co tam jest.
2: Tak, jest to taki namiot logistyczny tak naprawdę. Młodszy kapitan Jan Bielawski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, ale wykorzystujemy go do symulacji pożaru, gdzie dzieci wchodzą z kamerą termowizyjną, muszą rozpoznać, gdzie ten pożar się znajduje, gdzie nic nie widzą, tylko to jedynie, co widzą w kamerze, znajdują pożar i szczęśliwe wychodzą, bo teoretycznie ugasiły ogień.
1: Chyba jedyna taka okazja, żeby zobaczyć, w jakich warunkach pracujecie.
2: Tak, można poznać pracę strażaka od środka, czyli jak to wygląda podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Ale również chciałbym zaciekawić, że mamy taką matę, która jest pożyczona z Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, dzięki której możemy zasymulować pożary lasów, hali oraz ogniska.
1: Wyszliście właśnie z tego namiotu, który symuluje pożar w mieszkaniu. Jak wam się podobało? Czy było bardzo trudno?
3: Nie było trudno, tylko fajnie, jak się oddychało tak lekko nosem. I to wszystko. Bardzo fajnie było według mnie. Najpierw nie mogłem się tak przyzwyczaić do tego, ale później już fajnie było.
4: Bardzo fajnie było zobaczyć warunki pożaru. No i moim zdaniem, jak się oddycha nosem, a nie buzią, no to było fajnie.
5: Bo też było inaczej niż tutaj, tylko był inny widok też. Mogłam pierwszy raz, albo inni mogli zobaczyć, jak można się czuć, jak jest pożar.
1: Dominik Grabowski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Ten symulator cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak to wygląda?
6: Mamy kilkadziesiąt osób do przekręcenia dzisiaj na symulatorze. Jak ważne są pasy, to jest ten moment, gdzie możemy właśnie z tymi młodymi porozmawiać, żeby przekonali się na własnej skórze w warunkach laboratoryjnych, czy rzeczywiście to jest bezpieczne i czy warto te pasy zapinać.
1: Co mówią ci młodzi ludzie, kiedy wysiadają z samochodu?
6: Przede wszystkim jest delikatnie mówiąc zdziwienie, że te pasy rzeczywiście to nie są jakieś pirotechniczne, tylko zwykłe pasy, a jednak działają, bo gdyby ich nie było, to tak jak te pluszaki na tym fotelu lataliby po całym samochodzie.
1: Czy tylko chodzi o zapięcie pasów, czy coś jeszcze muszą przypilnować?
6: Do tego zwracamy uwagę na pozycję w fotelu, czyli zajęcie odpowiedniego miejsca w tym fotelu, ustawienie oparcia, zagłówka, czyli tych elementów, które w połączeniu z pasami tworzą puszkę bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów w pojeździe.
7: Możesz teraz w ten sposób odchylić sobie głowę. Mateusz Żurak, funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Sprawdź w buzi, czy czegoś nie ma. Nachyl się nad ustami i obserwuj klatkę piersiową i słuchaj, czy coś słychać. 10. No jak jest 10, to wtedy kończysz. I co? Były jakieś oddechy? Nie było. A jak myślisz, czemu liczyłem do 10? Bo oddechy liczymy ilość oddechów na minutę. I teraz, jak ja liczyłem do 10, to sobie te 10 sekund, jeżeli pomnożylibyśmy sobie przez 6, to mamy 60 sekund. I tak samo te oddechy. Prawidłowa ilość oddechów, jak myślisz? Około 2 oddechy takie na 10 sekund.
1: A powiedzcie mi jeszcze, co tutaj na pikniku jest dla was najbardziej ciekawe? Co wam się najbardziej podoba?
3: No, mi się najbardziej podoba, że są darmowe rzeczy.
4: Mi się najbardziej podobał występ karate, dlatego że w nim uczestniczę, ale jeszcze nie widziałam wyższych stopni. Też możemy zobaczyć, jak strażacy pracują, jakby rozbierają auta i inne rzeczy, jak ratują inne osoby.
0: I relacją z pikniku w Kluczborku kończymy dzisiejsze popołudniowe spotkanie z reporterami Radia Opole. Za uwagę dziękuję, Bogusław Kalisz.
8: Reporterski obraz.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na cecha-karolinka.pl.
1: Przesiądź się na oszczędności.
2: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
4: Po reklamie.
5: Autopilot Radia Opole.
6: Kłaniam się z motoryzowanym, rozpoczynamy popołudniowy patrol po drogach naszego regionu. Zaczynamy od Opola i ulicy Wrocławskiej, bowiem tam zwężka prawego pasa za kanałem Ulgi i zatyka się ten trakt w kierunku centrum handlowego. Gęsto robi się także w centrum miasta. Czekamy na szczyt komunikacyjny, on nadejdzie, nie łudźmy się, choć nikt z nas na pewno nie tęskni. Prace na tysiąclecia, wymiana nawierzchni asfaltowej, utwardzenie także pobocza, trzeba uważać. W Opolu drogowców spotkamy jeszcze na braci Kowalczyków, bowiem tam trwają prace przy chodnikach. Mamy zakorkowaną Nysę na Grodkowskiej, ciasno na Kolejowej i Piastowskiej w Brzegu na 3 Maja i Chocimskiej, a także na Chrobrego w Krapkowicach. Objeżdżacie most na Osobłodze. Na A4 w kierunku Wrocławia wymiana barier ochronnych od węzła Krapkowice, ograniczenia prędkości.
5: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż.
7: Jak mówił Adam Wołek, za korkami nikt nie tęskni, ale gdyby ktoś tęsknił za informacjami o tym, co na drogach regionu, to kolejne za pół godziny, a teraz 15.
8: Przekroczył prędkość i się zaczęło. 52-letni kierowca odpowie za szereg przewinień. Jest wyrok dla sprawcy głośnego wypadku w Międzyzdrojach. Będą też informacje ekonomiczne Cezarego Puzyny.
5: Wiadomości Radia Opole.
7: Na wiadomości zaprasza Joanna Matlak.
8: Przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym to był dopiero początek problemów 52-letniego kierowcy. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku zatrzymali rano do kontroli w Chudobie, to gmina Lasowice Wielkie, 52-letniego mężczyznę prowadzącego dostawczego Volkswagena. Kierowca był rozpędzony na obowiązującej 50 do 71 km na godzinę, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
9: W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna nie korzystał z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy, a jego pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych. Dodatkowo mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu. Urządzenie wykazało prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostaje zatrzymane prawo jazdy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
8: Mężczyzna stracił prawo jazdy na co najmniej pół roku. Grozi mu też wysoka grzywna. Na 19 lat pozbawienia wolności szczeciński sąd skazał Patryka F., sprawcę wypadku w Międzyzdrojach. Wyrok jest nieprawomocny. Przypomnijmy, w grudniu 2023 roku, prowadząc pod wpływem narkotyków, mężczyzna stracił panowanie nad rozpędzonym autem i uderzył w spacerującą chodnikiem rodzinę. Na miejscu zginęły 3 osoby, w tym dziecko. Do szpitala trafiła ocalała z wypadku dziewczynka. Patryk F. ma dożywotnio stracić prawo jazdy. Musi też zapłacić zadośćuczynienie rodzinie swoich ofiar.
5: Tu są wiadomości Radio Opole.
8: Dolny Śląsk i Wielkopolska to możliwe lokalizacje przyszłych baz dla wojsk USA w Polsce. W naszym kraju gości amerykańska delegacja, która szuka najlepszych miejsc. Jak mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej, ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.
10: Polska zabiega o to, żeby w Polsce były bazy amerykańskie i żeby wojska amerykańskie stacjonowały permanentnie. W ciągu tych najbliższych godzin kończy się wizyta delegacji amerykańskiej. Ja za chwilę goszczę w Ministerstwie Obrony zastępcę Marka Rubio, czyli Toma Dinano. Będziemy rozmawiać o tych sprawach. Natomiast decyzje dopiero przed nami. One będą podjęte wspólnie przez rząd polski i amerykański. Liczymy tutaj na pozytywne rozstrzygnięcie, ale do tego czasu jeszcze trochę wody w Wiśle musi upłynąć.
8: Wiceminister Tomczyk przypomniał, że w ostatnich latach nasz kraj inwestował miliardy dolarów w budowanie infrastruktury na rzecz NATO, wojsk amerykańskich oraz polskich.
5: Wiadomości Radia Opole.
8: Przypomnieć bogatą historię, kulturę czy codzienne zwyczaje. To główne cele kolejnej, 13. już edycji Dnia Kresowego w Głubczycach. Wydarzenie odbędzie się w sobotę. Od samego początku naszej działalności staramy się integrować mieszkańców, których korzenie wywodzą się z Kresów Wschodnich, mówi Edward Wołoszyn, prezes oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Głubczycach, organizator tego wydarzenia.
4: Powiat Głubczycki został zasiedlony w 1945 roku niemalże w 90% przez Kresowian, głównie z województwa tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego. Pamięć o Kresach, o ich rodzinnych stronach, prawda, dla nich była ważna, jest ważna. Miejmy nadzieję, że kolejne pokolenia też jeszcze zechcą to przejmować.
8: Sobotnie spotkanie kresowiaków rozpocznie się o godzinie 15 w hotelu Domino. W programie m.in. wystąpienia gości, biesiada kresowa i występy artystyczne.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
8: 4 minuty po 15.
0: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Cezary Puzyna. Zapraszam. Rekordowe ceny paliw uderzają w przedsiębiorców. Jak alarmuje Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie, wydatki na paliwo pochłaniają zyski wielu firm i to nie tylko z branży transportowej, mówi prezes Izby Hanna Mojsiuk.
12: Firmy zajmujące się na przykład handlem, usługami, produkcją spożywczą, a także chemią i przemysłem drastycznie obniżają progi opłacalności, bo potencjalny zysk zjadają im rosnące koszty paliwa.
11: Zdaniem Izby Gospodarczej konieczna jest kolejna rządowa interwencja na rynku paliw. Rządzący z kolei tłumaczą, że drożyzna na stacjach to wynik konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz efekt decyzji prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Maszyniści zapowiedzieli na jutro ogólnopolski protest. To reakcja na śmiertelny wypadek w Sokolnikach Suchych. Pasażerowie muszą się liczyć z utrudnieniami. Pociągi będą pokonywać przejazdy kolejowe z bezpieczną prędkością 20 km na godzinę. Ponad 300 tysięcy pasażerów poszkodowanych przez awarię brytyjskiego systemu kontroli ruchu lotniczego najprawdopodobniej nie dostanie odszkodowań. Taką ocenę wydał brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego. Awarię uznano za nadzwyczajną okoliczność, za którą linie lotnicze nie odpowiadają. Każda reklamacja ma być jednak rozpatrywana indywidualnie. Ruszyło głosowanie na zadania zgłoszone do 9. edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy Opolszczyzny mają do wyboru 88 zadań. Głosowanie, tylko w formie elektronicznej, potrwa do końca września. Łączna pula MBO to 3 miliony złotych. Każdy subregion ma 600 tysięcy.
0: Pogoda.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
7: Jeśli chodzi o temperatury, no to pochłodniało nam w porównaniu z tym, co było wczoraj, czy nawet przedwczoraj. O temperaturach więcej za chwilę jeszcze powiemy. Na razie zaczniemy od informacji o zachmurzeniu. Ono duże, z większymi przejaśnieniami, rozpogodzeniami, owszem, raczej bez opadów deszczu. O tych meteorolodzy nie wspominają. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami może być porywisty. Dziś wieje z kierunków zachodnich.
3: Pogodnego dnia i dobrego samopoczucia życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Twoje Radio Opole. Radio Opole.
7: No jeśli chodzi o temperatury, bo o nich nie wspomniałem, 18 stopni teraz na termometrach w Namysłowie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich, 19 w Nysie, w Brzegu, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu. Takie wskazania na termometrach. A jeśli chodzi o tablicę wyników, to obecnie 7 do 5 dla, że tak powiem, naszych. A niektórzy pewnie już kojarzą, o czym mówię. Do tego, co dzieje się na siatkarskim parkiecie, będziemy wracać. Paweł Oliwa, Dawid Rajwa, witam serdecznie.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
3: O nie, proszę, nie.
2: Co się stało? Gdzie jest tata?
5: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
12: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
13: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
12: Ślub?
13: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
12: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
13: Co prawda, to prawda.
12: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
14: 18 47 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
18: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
17: Czy to konieczne?
18: Oczywiście, sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
19: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
20: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
21: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
7: Po reklamie.

Rozy i Kacperczyk, przed chwilą wszystko, czego chciałem. Ja patrzę na to, co dzieje się na parkiecie w Sofii. To nie jest wszystko, czego bym chciał. To 1/3 tego, czego pewnie polscy kibice oczekują. 1-0 w setach. Oczywiście dla Polaków. Polska gra z Portugalią. Do tego na pewno będziemy jeszcze powracać.

0: wychylić, zobaczyć, czy naprawdę ten pociąg nie jedzie. Po prostu zwolnijmy, jeżeli nie mamy bezpiecznej takiej naprawdę tej widoczności, pewności, zatrzymajmy się, upewnijmy 2-3 razy i możemy przejechać. I moja sugestia i prośba, apel, po prostu zwolnijmy, nawet się zatrzymajmy, zawsze będzie bezpieczniej, nic nas to nie kosztuje, parę sekund dłuższej drogi, a zdrowie i życie mamy jedno.
1: Przypomnę tylko, że przejazd, przy którym doszło do wypadku, był wyposażony w sygnalizację świetlną. Nie pozostaje nam nic innego, jak do tego apelu, który wybrzmiał przed chwilą, dołączyć. O ostrożność prosimy nie tylko jeśli chodzi o przejazdy kolejowe, ale właśnie ile razy byliśmy świadkami takich sytuacji, kiedy ktoś przejechał na czerwonym. Albo jeśli świateł nie było, to wymuszane było pierwszeństwo. Choć, no, może i sami musimy tutaj uderzyć się w pierś. Jeśli tak, to tym bardziej poważnie warto te apele potraktować. Poważny problem może być też w związku z akcją organizowaną przez maszynistów. To jutro, ale o tym więcej jeszcze też będziemy mówić. A co w najbliższym czasie? Czekamy na informacje z dróg naszego regionu, a po nich oczywiście skrót wiadomości. Teraz jeszcze zerkamy na to, co dzieje się na parkiecie, gdzie z Portugalczykami walczą nasi siatkarze. To w ramach Mistrzostw Europy powoli drugi set będzie startował. No i mamy nadzieję, niepomyślnie się dla nas zaczyna, ale tendencja, w to wierzę, się odwróci. Proszę zostać z nami, z Radiem Opole, na naszej antenie, na bieżąco o tym, co dzieje się w ramach tego meczu. Będziemy informować.

0: Drugi set spotkania z Portugalczykami trwa obecnie na tablicy wyników. Przegrywamy 4-6. Kto serwuje? U nas Adam Bołek już teraz serwuje informacje o tym, co na drogach naszego regionu.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Dobrze, że nie na parkiecie siatkarskim, bo ja w siatkówkę totalnie grać nie potrafię. Uwaga, w łączniku na plebiscytowej zderzenie busa z osobówką, policjanci na miejscu. Wystartował nam szczyt komunikacyjny w miastach regionu. W Kędzierzynie hamujecie na obwodnicy przy Rondzie Milenijnym, ale nie tylko, bo sporo samochodów sunie Kozielską, Jana Pawła II i Aleją Lisa. W Brzegu problemy i to spore wzdłuż Chocimskiej. Do tego zamknięty fragment Poprzecznej, kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego, prace na Łokietka. W Nysie zapchane centrum i przeprawy przez rzekę, problemy na Grodkowskiej, tam prace. W Opolu przyhamujecie jeszcze na Piastowskiej, ale nie tylko, bo i na wylotach z miasta w stronę Zawady, Kępy czy Lędzin nie jest łatwo. Nadal mamy utrudnienia w drodze do Kluczborka, Krajowa 45 jest przebudowywana, a w Krapkowicach objeżdżacie most nad Osobłogą przeprawą tymczasową.
1: Razem z Radiem Opole. Bezpieczna i przyjemna podróż. Wiadomości Radia Opole.
3: 18 nowych radiowozów trafiło do opolskich policjantów. Zakup kosztował prawie 3,5 miliona złotych i został sfinansowany z budżetu Komendy Głównej Policji. Łącznie do opolskiego garnizonu ma trafić 30 nowych radiowozów, a dziś przekazano pierwszą partię pojazdów.
1: Tu są wiadomości Radia Opole.
3: Polityczne przeciąganie liny w sprawie afery Zonda Krypto. Prawo i Sprawiedliwość zrzuca odpowiedzialność na obecnie rządzących, a koalicja rządząca domaga się wyjaśnień, między innymi w sprawie pożyczek, jakie od Przemysława Krala na swoją fundację wziął Zbigniew Ziobro i Przemysław Wipler.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
3: Kolejny polski pakiet wsparcia dla Ukrainy ma być wart 50 milionów euro. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że Polska przekaże przede wszystkim sprzęt, którego armia nie będzie już używać albo którego resurs się kończy. Wicepremier nie odpowiedział, czy w tym pakiecie znajdą się patrioty, ani gdzie miałyby być produkowane.
1: Informacje z opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 19 stopni Celsjusza, tyle teraz mamy w Nysie, w Brzegu, Kędzierzynie, Koźli i w Opolu, 18 w Strzelcach Opolskich, w Kluczborku i w Namysłowie, czyli zbyt wiele w temperaturach się nie zmienia. Podobnie, jeśli chodzi o zachmurzenie, ono ciągle duże, miejscami przejaśnienia i rozpogodzenia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Jeszcze istotna informacja, nawet tam, gdzie chmury, tam raczej bez opadów, informują meteorolodzy. Polska prowadzi z Portugalią 8-7.

17 minut, dziel nas od godziny 16. Rozpoczęły się siatkarskie mistrzostwa Europy. Kibice siatkówki mają okazję do świętowania, do śledzenia tego, co dzieje się na parkietach. Polacy przystąpili do rywalizacji jako obrońcy tytułu i triumfatorzy tegorocznej edycji Ligi Narodów. W tym sezonie stawka jest podwójna, bowiem triumf równa się wywalczeniu kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Z zespołu, który 3 lata temu cieszył się w Rzymie ze złota, w składzie jest 5 zawodników. Siła jednak w całym zespole. Siła, którą demonstrują już na parkiecie w Sofii, świadczyć może o tym wynik. W setach prowadzimy na razie 1-0, natomiast trwa drugi set, w którym biało-czerwoni prowadzą 20-16, no już do 17, ale mamy nadzieję, że ten drugi set również zakończy się na naszą korzyść. Dość szybko to idzie, bo mecz trwa już 3 kwadranse, drugi set zbliża się do końca. O tym, co dzieje się na parkiecie w Sofii, będziemy jeszcze oczywiście informować. Za kwadrans będzie 16.

0: dobre wiadomości z parkietu w Sofii. Mistrzostwa Europy w siatce, w piłce siatkowej. Polska, Portugalia w setach na razie 2-0. Czekamy na rozpoczęcie kolejnej części. Kolejny set też będziemy oczywiście relacjonować na antenie Radia Opol. A teraz o tym, że no nie tylko siatkarze, ale młodzież też mamy zdolną, że są powody do dumy, a świadczyć mogą o tym wyniki badań. Jest się czym chwalić. Według badania PISA 2025 polscy nastolatkowie są na podium państw europejskich w matematyce, naukach przyrodniczych i czytaniu ze zrozumieniem. Wyżej w rankingu są tylko Estonia oraz Irlandia czy Finlandia. Więcej na ten temat Klaudia Wróblewska.
1: Według ekspertów mamy do czynienia z globalnym kryzysem w edukacji. Badanie PISA pokazuje, że większość krajów na świecie odnotowała znaczne spadki poziomów umiejętności w porównaniu do analizy sprzed 3 lat. Tomasz Gajderowicz z Rady Zarządzającej PISA mówi, że jednym z powodów takiej sytuacji jest uzależnienie od technologii.
2: Uczniowie, którzy deklarują niepokój, kiedy nie są online, mają wyniki czasem o 40 punktów gorsze niż uczniowie, którzy nie są uzależnieni cyfrowo. Te 40 punktów to z grubsza 2 lata edukacji.
1: Polscy uczniowie uzyskali w badaniu wyniki wyższe niż średnia unijna. Odniosła się do nich ministra edukacji Barbara Nowacka.
3: Jesteśmy w czołówce Europy. Wyhamowaliśmy spadki i kraje Unii Europejskiej, w tym Finlandia, Szwecja, Dania, spadają znacznie bardziej.
1: Badanie PISA skierowane jest do 15-latków. W 2025 roku wzięło w nim udział 91 krajów i regionów. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl.
6: Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
8: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
10: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
1: Po reklamie.
0: Autopilot Radia Opole.
11: Uwaga kierowcy, w łączniku przy plebiscytowej mamy zderzenie busa z osobówką. Policja na miejscu pracuje, są lekkie utrudnienia na czas pracy służb. W Opolu popołudniowe powroty do domów, ale to nie tylko w stolicy regionu, wszędzie. Większe natężenie ruchu na głównych trasach w mieście, między innymi na dwupasmówce. Od Nysy Łużyckiej, czyli od węzła Opole Wschodnie, przez Niemodlińską aż pod Ambonia. Tam sporo samochodów, podobnie jak na obwodnicy północnej i na wylotach z miasta w kierunku Kępy, Zawady czy Lędzin. Prace na tysiąclecia w centrum na Powolnego, a na A4 w kierunku Wrocławia wymiana barier za węzłem Krapkowice. Trzeba uważać, bo są ograniczenia w brzegu, prace na Łokietka i korki m.in. na Chocimskiej i Chrobrego.
0: Radio Opole. Gramy dla kierowców.
12: W trzecim sesie polscy siatkarze prowadzą z Portugalią. To były wiadomości z boiska w Sofii, a więcej innych doniesień już teraz. Jest 16.
13: Za nami rozmowy w niepełnym składzie w sprawie konsolidacji szpitali w regionie.
14: Szereg pytań, przede wszystkim z obawy o ochronę miejsc pracy tutaj.
15: Przynajmniej zostają jakieś dobre pieniądze u każdego.
13: Rakieta spadła na dom, śledztwo umorzono, jest decyzja prokuratury o miodzie i o mleku. Jutro rusza jarmark ziemi kluczborsko-oleskiej.
0: Wiadomości Radia Opole.
12: Zaprasza Joanna Matlak.
13: Strona społeczna mówi nie konsolidacji klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu i USK. Związkowcy podkreślają, że wciąż brakuje danych i analiz dotyczących tego procesu. Odpowiedzi miało przynieść spotkanie robocze zespołu do spraw ochrony zdrowia przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, o które prosili związkowcy. Uczestniczyli w nim dyrektorzy marszałkowskich szpitali, wicemarszałek regionu, przedstawiciele WRDS-u i związkowcy. Musimy zmapować zagrożenia rynku pracy i szykującej się reorganizacji i ochrony miejsc pracy, mówi Wojciech Reichel, przewodniczący OPZZ w regionie.
14: Ile tych zakładów będzie przejmowanych, jaki plan ma województwo, jaki będzie zmiany plan transformacji, mamy szereg pytań, przede wszystkim z obawy o ochronę miejsc pracy tutaj. Dla nas, jako strony społecznej, prawa skandaliczna, ponieważ nie było przedstawicielstwa z USK, gdzie to jest dla nas znamienne.
15: Takie tworzenie takich konsolidacji ma dobry cel, bo przynajmniej zostają jakieś dobre pieniądze u każdego.
13: Tak z kolei uważa Krystyna Ciemniak, przewodnicząca do spraw ochrony zdrowia z ramienia WRDS-u. Rozmowy dotyczą na razie tylko Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, mówi wicemarszałek regionu Zuzanna Donat-Kasiura.
16: Czekamy na decyzję Rady Senatu Uniwersytetu Opolskiego, potem my będziemy się do niej ustosunkowywać, a jeżeli to wszystko się zadzieje, to będzie czas na konsultacje społeczne i wtedy właśnie będzie czas na rozmowy ze związkami zawodowymi.
13: Jak przekazała Radiu Opole rzeczniczka USK w Opolu, dyrektor szpitala uczestniczył w tym czasie jako panelista podczas forum ekonomicznego w Karpaczu. Związkowcy wnoszą o zwołanie Rady Dialogu Społecznego na 25 września. Decyzję ma podjąć wojewoda Monika Jurek.
0: To są wiadomości Radio Opole.
13: Awanse i odznaczenia państwowe funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Za nami oficjalne obchody święta KAS w naszym regionie. Po uroczystościach, które odbyły się na dziedzińcu Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, mundurowi zaprezentowali sprzęt, z którym na co dzień pracują. A oto relacja Adama Wołka.
17: Agnieszka Juś-Windalecka, rzecznik prasowy Opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej.

0: fundacji Mam Marzenie www.mammarzenie.org.
1: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
2: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
1: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski
1: i tych, którzy działają razem dla Polski.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Reklama społeczna.
3: Reklama.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
6: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, grosz i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
7: Myślisz o przyszłości?
8: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
7: A co cię do tego przekonało?
8: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
7: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
8: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
7: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
8: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na moje ppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
3: Porek.

0: Twoje Radio Opole.
1: W tej godzinie więcej mówić będziemy w naszym programie o tym, co przynosi nam wrzesień i to nie tylko u nas, ale i poza polskimi granicami. Ale zacznijmy od tego, co u nas i co związane jest ze zdrowiem. Wrzesień bowiem jest miesiącem profilaktyki. Chodzi o ogólnopolską kampanię zatytułowaną Profilaktyka Podaj Dalej. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, że w ciągu ostatnich 2 lat z programu profilaktyki raka piersi skorzystało niecałe 33% uprawnionych kobiet.
2: Mamy nieodpłatne badania, mamy nielimitowane świadczenia i na mamografię, i na cytologię. Mamy również od 1 października program, który będzie badaniem przesiewowym w kierunku raka płuca. Natomiast ciągle mamy bardzo niską zgłaszalność na te badania. Na mamografię zgłasza się tylko 32%, na test HPV-HR tylko 15%. To stwierdziliśmy, że musimy zrobić coś więcej.
1: Szefowa resortu edukacji narodowej Barbara Nowacka podkreśliła, że lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć.
3: Profilaktyka jest tak naprawdę podstawą bezpiecznego, zdrowego życia. Czas jest dobry, bo jest wrzesień, więc to jest dobry czas, by każda i każdy z nas pomyślał. Przynajmniej jedno badanie, które jest dostępne, które jest dla mnie wskazane, po prostu sobie zrobię. Zróbmy coś dla siebie.
1: O profilaktyce nie wystarczy mówić, ale potrzeba zaangażowania i działania, zaznaczyła wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska.
4: Warto i chcemy o tym mówić, żeby tą profilaktykę włożyć sobie gdzieś w swój grafik zajęć i w swój kalendarz, bo nie wystarczy mówić o badaniach, trzeba je zrobić. Nie wystarczy wiedzieć, że profilaktyka jest ważna, trzeba znaleźć dla niej miejsce w swoim kalendarzu. Doskonale wiemy, że profilaktyka to jest dobre odżywianie, spokojny, dobry i dosyć długi sen i aktywność fizyczna. Potem wchodzą oczywiście szczepienia i tak dalej, ale te badania są naprawdę ważne.
1: We wrześniu w całej Polsce odbywa się ponad 500 wydarzeń i akcji zdrowotnych promujących programy i badania profilaktyczne. Z wielu z nich można ciągle skorzystać. W końcu września przed nami ciągle jeszcze więcej niż wrześniowych dni, które już minęły.

0: Moje Radio Opole.
1: Życie to sztuka wyborów, a teraz o wyborach, jakie przed wyborami podejmują Rosjanie. Mamy bowiem nową falę wyjazdów z Rosji. Część Rosjan opuszcza kraj, aby przeczekać za granicą najbliższe miesiące. Obawiają się ogłoszenia mobilizacji i wysłania na front. Zachodnie wywiady i wywiad Ukrainy informują, że Kreml przygotowuje mobilizację. Decyzja ma zostać ogłoszona po wyborach, które odbędą się od 18 do 20 września.

0: Władimir Putin mówi, że nie będzie mobilizacji, że to kłamstwo i atak informacyjny na Rosję. Rosyjska dziennikarka z kanału Wot Tak, Masza Makarowa, powiedziała Polskiemu Radiu, że w ostatnich tygodniach intensywnie prowadzone są tak zwane łapanki. Policjanci i przedstawiciele komisariatów wojskowych wyciągają mężczyzn z barów albo zatrzymują tych, którzy piją alkohol na ławce w parku.
1: Ci ludzie są po prostu zbierani na komendy wojskowe, są im wręczane do podpisania kontrakty, również w stanie, kiedy ci ludzie nie bardzo w ogóle rozumieją, co wokół nich się dzieje i co im dają do podpisu. Myślą, że są to jakieś protokoły, że zostali zatrzymani w stanie spożycia na przykład. A to są kontrakty i ci ludzie następnego dnia są wysyłani na bardzo krótkie przeszkolenie, następnie jako mięso armatnie na front.
0: Rosyjska dziennikarka podkreśla, że część mężczyzn w wieku poborowym szuka czasowego schronienia za granicą. Wyjeżdżają z Rosji, żeby poczekać kilka miesięcy i zobaczyć, co się stanie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

0: Radio Opole.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś, ktoś zapłacze.

0: Twoje Radio Pole, minęła godzina 17.30, czas na nasze czwartkowe spotkanie z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą.
1: Na końcu języka.
2: Kiedyś zajmowaliśmy się nazwami, których używali na przykład romantyczni poeci na pewne części ciała o niesprecyzowanym położeniu.
3: Co łono, masz na myśli?
2: Łono.
3: A no tak.
2: Które wędrowało prawie że od szyi do kolan. Podołek też jest taki niejasny. Dziś powiemy o bardziej konkretnym elemencie, za to nazwa jest dla niektórych niejasna. Chodzi o wypukłość palców dłoni i łap zwierzęcych. Opuszek czy opuszka?
3: Pewnie obie formy.
2: Trudno powiedzieć. Pewno. Zaraz wyjaśnię, skąd ta moja niepewność. Słowo pochodzi od czasownika puchnąć, który w prasłowiańskim brzmiał puchnoti i znaczył zacząć dmuchać, dąć, stawać się napęczniałym. O ile nie ma kłopotu ze wskazaniem, gdzie jest ta część ciała, to jest wątpliwość, jakiego jest ona rodzaju. Do poradni PWN trafił list w tej sprawie. Dostępne mi słowniki języka polskiego i poprawnej polszczyzny notują wyłącznie formę ta opuszka, nie wypowiadając się w ogóle na temat wariantu męskiego. Ale w Narodowym Korpusie Języka Polskiego znaleźć można wiele zaświadczeń formy męskiej w cytatach ze współczesnej literatury. Odpowiada Katarzyna Kłosińska. Opuszki stają się tym, czym są rodzynki, kluski czy skwarki, rzeczownikiem z dwoma wariantami rodzajowymi. Rodzynek, rodzynka, klusek, kluska, skwarek, skwarka, kapsel, kapsla. Dzieje się tak dlatego, że częściej używa się form liczby mnogiej, opuszki palców, na których podstawie nie możemy rozpoznać rodzaju rzeczownika. W ten sposób tworzone są błędne formy. Ta kafelka, ten pomarańcz, ta koturna. Czy ten opuszek także jest błędem? Pyta Katarzyna Kłosińska. I teraz uwaga. Liczba użyć tej formy zdają się kazać sądzić, że zyskała ona już częściową akceptację.
3: Móc, żeby wzmóc.
2: Gdybym miała ją opisywać pod względem normatywnym, uznałabym, że jest poprawna w normie użytkowej, czyli w języku mniej starannym, podczas gdy ta opuszka jest formą wzorcową, najstaranniejszą. To jest odpowiedź Katarzyny Kłosińskiej w poradni PWN. Potwierdza to współczesny słownik języka polskiego z 1998 roku, który opracowywał m.in. często przez nas cytowany Artur Czesak. Ale w nowszym, bo internetowym wydaniu Wielkiego Słownika Języka Polskiego PWN występuje już tylko ten opuszek. Podobnie w dobrym słowniku z adnotacją rzeczownik męsko-rzeczowy. Dodajmy, że podobny problem z rzeczownikami, które występują zwykle w liczbie mnogiej, dotyczy sandałów, a ściślej sandałków, czyli wersji zdrobniałej. O ile rzadko ktoś powie w dopełniaczu liczby mnogiej nie mogłem znaleźć wygodnych sandał, to już forma tych sandałek pojawia się często. No i tu rzeczywiście jest problem, bo mamy wypowiedzi fachowców, językoznawców, mamy wypisy ze słowników i na czym mamy się w tej chwili oprzeć.
3: Ale myślę, że tutaj sporą rolę do odegrania ma nasza intuicja językowa, a ona mi podpowiada, że jednak taką dominującą formą jest dzisiaj ten opuszek. Na opuszku palca, zeszła mi skóra z opuszka palca. Formy ta opuszka, przyznam, nie słyszałem ze 100 lat.
1: Na końcu języka.
4: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne. Qu'on soit

0: Twoje Radio Opole.
1: Teraz u nas o tym, co na Bliskim Wschodzie, a tam sytuacja bardzo trudna. Brakuje podstawowych środków potrzebnych człowiekowi do przetrwania. W Strefie Gazy ostatnio jakość wody, do której dostęp i tak jest mocno utrudniony, znacząco się pogorszyła. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega przed skutkami, zwłaszcza w czasie nadchodzącego sezonu deszczowego. Potencjalne powodzie będące skutkiem zimowych opadów spowodują przedostanie się ścieków, odpadów i skażonej wody do miejsc, w których ludzie śpią, gotują i opiekują się swoimi bliskimi, alarmuje WHO.
2: Eksperci organizacji zbadali od początku roku prawie 7 tysięcy próbek wody. Wnioski są jednoznaczne. W tym czasie skażenie mikrobiologiczne wzrosło do 18%, czyli prawie trzykrotnie. W ciągu ostatniego półrocza dwukrotnie zwiększyła się liczba przypadków ostrej biegunki. Według WHO ratunkiem będzie nieblokowanie przez Izrael dostarczania pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. Lekarze bez granic, którzy pracują w Gazie nieprzerwanie od początku wojny, ogłosili w kwietniu, powołując się na dane ONZ, Unii Europejskiej i Banku Światowego, że Izrael wykorzystuje dostęp do wody jako broń. W wyniku trwającej 3 lata wojny Izrael zniszczył lub uszkodził w Strefie Gazy prawie 90% infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.

0: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.
2: Łukasz, Mikołaj, Sebastian, takie imiona znajdujemy na kartce z kalendarza. 10 dzień września dzisiaj, na zegarach godzina 18.
3: Nowe przepisy dla kierowców, drogowcy chwalą wprowadzenie okresu próbnego. Polscy siatkarze wygrali z Portugalią w pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Europy. W wiadomościach także serwis kulturalny, a w nim m.in. tydzień kina niemieckiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Wiadomości te przygotował i przedstawi Justyna Maćkowiak.
3: Najpierw jednak bezpieczeństwo. Europa musi być przygotowana na rosyjskie prowokacje, m.in. na przejściach granicznych i sabotaż wewnątrz państw, mówił w Bratysławie premier Donald Tusk. Podczas wspólnej konferencji z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej i Irlandii szef rządu poinformował, że otrzymał w tej kwestii raport od szefa amerykańskiego wywiadu.
4: Otrzymałem w ostatnich godzinach dość precyzyjny raport bezpośrednio od szefa CIA dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach. I tak jak ja już na ten temat mówiłem i ostrzegałem od wielu miesięcy, należy spodziewać się różnych scenariuszy. I Polska, i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej.
3: Premier poinformował również, że w nocy służbom polskim i ukraińskim udało się powstrzymać incydent na jednym z przejść granicznych na granicy polsko-ukraińskiej.
0: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: To bardzo duża zmiana, na którą czekaliśmy od 15 lat. Tak zmiany w przepisach dla kierowców ocenia Dominik Grabowski z Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tydzień temu zaostrzono regulacje, zwłaszcza dla kierowców początkujących. 17-latków po zdaniu egzaminu obowiązuje 3-letni okres próbny, a 18-latków 2-letni okres próby. W tym czasie obowiązuje limit 20 punktów karnych, a po przekroczeniu uprawnienia trzeba zdobyć od początku, zaznacza Dominik Grabowski.
5: Ważna rzecz, że w okresie próbnym, jeżeli osoba przekroczy 12 punktów karnych, będzie musiała odbyć szkolenie na ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Jest to odpłatne szkolenie w kwocie 500 zł. Samo szkolenie będzie trwało godzinę, więc nie jest zbyt długie, ale niestety taka konieczność będzie. Jeżeli chodzi o osoby, które w okresie próbnym popełnią 2 wykroczenia związane z zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, będą musiały liczyć się z przedłużeniem okresu próbnego o kolejne 2 lata.
3: Obie grupy mają bezwzględny zakaz wsiadania za kierownicę nawet pod minimalnym wpływem alkoholu. Co jeszcze się zmieniło?
5: Osoby w wieku 17 lat do ukończenia 18 roku życia nie będą mogły przewozić osoby do 18 roku życia bez pasażera, który spełnia dodatkowe wymogi, czyli osoby towarzyszącej co najmniej 25-latka, który ma uprawnienia od 5 lat i nie ma prawa jazdy zatrzymanego. Więc dosyć pokomplikowany okres próbny. Zanim usiądziemy za kierownicą, proponowałbym zajrzeć do przepisów, czy na pewno możemy bezpiecznie poruszać się po drodze.
3: Inna zmiana dotyczy wszystkich kierowców. Jeśli ktoś zdecyduje się na prowadzenie mimo czasowego zatrzymania prawa jazdy, starosta cofnie uprawnienia na 5 lat, a po tym czasie trzeba zdać egzamin ponownie. Prawie 800 tysięcy złotych wypłacił w tym roku Skarb Państwa rolnikom i właścicielom gospodarstw z Podkarpacia za straty spowodowane przez zwierzęta objęte ochroną prawną. Najwięcej szkód, bo oszacowanych na ponad 500 000 złotych, wyrządziły niedźwiedzie. Na drugim miejscu są wilki, do tego dochodzą rekompensaty za straty spowodowane przez bobry, rysie i żubry.
0: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Polscy siatkarze wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Europy. Broniący tytułu Polacy nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem dużo niżej notowanego rywala. Mecz trwał niespełna 70 minut. Libero Jakub Popiwczak jest zadowolony z przebiegu spotkania.
6: Myślę, że mecz, który mogliśmy sobie wymarzyć przed rozpoczęciem tego turnieju, czyli takie pewne otwarcie, w każdym z setów kontrolowaliśmy to spotkanie. Wszyscy pograli, także z każdego punktu, naprawdę same powody do zadowolenia. Wszyscy wiemy, po co przyjechaliśmy na ten turniej, wszyscy jesteśmy świadomi tego, o co chcemy grać i o co będziemy grać. Rozstawienie sprawy tej drabinki są bardzo ważne, także nie możemy lekceważyć żadnego przeciwnika. Od samego początku do samego końca chcemy po prostu na swoich zasadach tutaj rozgrywać te spotkania i myślę, że dzisiaj był tego najlepszy przykład.
3: W kolejnym spotkaniu mistrzostw Polacy zagrają z Izraelem. To starcie w sobotę o 15.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
1: Katarzyna Zawadzka, Tydzień Kina Niemieckiego rozpoczyna się dzisiaj w Opolu. Przy klubokawiarni Opo przy ulicy Krakowskiej właśnie wystartował pokaz filmu O czym wie Mariel. Później zaś zaplanowano filmowy quiz i DJ set z niemiecką muzyką. Zaś od jutra pokazy będą odbywać się w kinie Meduza w Opolu. Te w ramach kina niemieckiego są bezpłatne. Na początek nagrodzony za reżyserię Złotą Palmą w Cannes obraz Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Fatherland. Ta projekcja startuje jutro o godzinie 18, zaś w sobotę kolejny pokaz, tym razem będzie to film pod tytułem Mistrzynie.
7: Mistrzynie. I tutaj jesteśmy blisko piłki nożnej, a myślę, że każdy, kto, że tak powiem, śledzi teraz piłkę nożną, wie, że są na przykład Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet, chyba do 20 roku życia i tam Polki chyba sobie nawet dobrze radzą, bo wygrały z Argentyną, wygrały z Meksykiem, no i właśnie o kobietach grających w piłkę nożną. I
1: pokaz filmu Mistrzynie w sobotę o godzinie 18 w kinie Meduza w Opolu. Tydzień kina niemieckiego potrwa do 16 września. Opolcon rozpocznie się jutro w stolicy regionu. To konwent dla fanów fantastyki, w którym udział jest bezpłatny. Wydarzenie pełne będzie prelekcji, rozmów, spotkań autorskich. Nie zabraknie też konkursu cosplay dla miłośników przebierania się w fantastyczne kostiumy. Będzie także okazja, aby zagrać w planszówki i gry RPG. Wydarzenie potrwa do niedzieli włącznie. Spotkania odbywają się w zespołach szkół elektrycznych i ekonomicznych, a także w publicznym liceum ogólnokształcącym numer 8 w Opolu.
0: Pogoda.
2: Zacznę od temperatury. W naszym regionie niemal wszędzie teraz 17 stopni Celsjusza. Wyjątkiem są Kędzierzyn, Koźle i Opole, gdzie stopni mamy 18. W nocy temperatura spadnie miejscami do jednocyfrowych wartości. Od 9 do 11 stopni ma być na termometrach. Chociaż miejscami w Polsce nawet 5, tylko 5 stopni będzie, ale nie w naszym regionie. Od 9 do 11, przypomnę, zachmurzenie w nocy umiarkowane. Miejscami może być duże, opad meteorolodzy nie wspominają. Jutro zachmurzenie duże i całkowite, a temperatura od 13-14 stopni na południu naszego regionu do 16 stopni na północy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Chodzi oczywiście o północ naszego regionu, żeby nie było żadnych wątpliwości. 7 minut po godzinie 18 Marcin Głowinkowski zasiadł za konsoletą realizatora przed mikrofonem Dawid Drive'a, a za chwilę, co za chwilę na naszej antenie, jak zwykle w czwartkowy wieczór pracodawcy, związkowcy, wspólna sprawa. Dziś na audycję zaprasza Ireneusz Prochera. Zostańcie z nami. Z Radiem Opole.

0: Reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
2: To ja też chcę.
1: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: pracodawcy i związkowcy. Wspólna sprawa.
1: Gościem programu Pracodawcy i Związkowcy Wspólna Sprawa jest dziś Marcin Laskowski, przewodniczący Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność na Śląsku Opolskim. Dzień dobry, panie przewodniczący.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: A rozmawiać będziemy o stanowisku związku wobec zapowiedzi konsolidacji opolskich szpitali, czyli wydarzenia, które budzi emocje i można odnieść wrażenie coraz większe emocje. Głos zabrały w ostatnim czasie w tej sprawie związki zawodowe. No i nie jest to głos przychylny dla pomysłodawców tego łączenia. Dlaczego?
2: Z tego względu, że cały czas czekamy na analizy, których nie ma. Czekamy na dostęp do informacji. Czekamy na informacje z Urzędu Marszałkowskiego. Dodam tylko jeszcze ważną rzecz, że ostatnie spotkanie miało miejsce 28 lipca i w tamtym okresie z marszałkiem Ogłazą, marszałek Ogłaza zobowiązał się, że będzie nas informował na bieżąco. I tak jak wszędzie podkreślam, tam gdzie kończy się cierpliwość, zaczyna się rewolucja, z tego względu, że od tamtego czasu nie dopływają do nas żadne informacje.
1: Ale za pośrednictwem mediów pewnie śledzicie rozwój wydarzeń, a tam się pojawiają m.in. takie deklaracje, że żadne decyzje nie zostaną podjęte bez rozmowy z tymi najbardziej zainteresowanymi, czyli również z przedstawicielami pracowników.
2: No panie redaktorze, tak jak pan podkreślił, dopływają informacje z mediów, a my jako głównie zainteresowana strona tym tematem uważamy, że powinniśmy mieć bezpośredni dostęp. Napomknę tutaj nawet tą sytuację, gdzie tutaj uaktywniliśmy się w mediach, sygnalizując temat i też złożenie wniosku do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. I tutaj już znowu mamy, dopiero bym określił, że mamy stanowisko władz naszego województwa, gdzie określają, że już dwa szpitale są w ogóle odpuszczone, zostaje tylko i wyłącznie praca tych zespołów nad jednym, czyli nad szpitalem ginekologiczno-położniczym.
1: Czyli te protesty związkowe trochę tracą, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, rację bytu.
2: Nie zgodzę się z tego względu, że akurat mam taki komfort. Wczoraj odbyła się rada społeczna w Opolskim Centrum Onkologii, w której też miałem przyjemność uczestniczenia. Zaszczyciła nas obecnością pani marszałek Zuzanna Donat-Kasiura, gdzie właśnie tam podkreśliła, że te dwie placówki są bezpośrednio już, można powiedzieć, niezagrożone na chwilę obecną konsolidacją, ale już później wypłynęła też taka informacja, że nikt bezpośrednio pod jakimkolwiek dokumentem się nie podpisze. Więc tutaj też obawy są z naszej...
1: się nie podpisze, pod jakim dokumentem?
2: Pod takim dokumentem, żebyśmy dostali w ogóle takie zapewnienie bezpośrednio na piśmie, że te dwie placówki są już w ogóle odpuszczone. Bo same słowa dla nas nie są aż tak silne z tego względu, że pewne terminy i zobowiązania płyną. Do 30 października jest czas, aby składać wnioski. Nasza obawa też jest taka, bo z naszego punktu widzenia nie mieliśmy jeszcze bezpośrednio do czynienia z władzami naszego województwa i mamy kredyt zaufania, ale on też się kończy. Bo dodam jeszcze, 30 lipca wpłynęła do nas bezpośrednie podziękowania pana marszałka za bardzo owocne, konstruktywne, merytoryczne spotkanie ze związkami zawodowymi. I tam marszałek zobligował się, tak jak już na wstępie powiedziałem, że będziemy mieli cały czas dostęp do informacji. 29 lipca odbyło się zespół roboczy na ginekologii i do dziś nie mamy żadnej informacji. Dodam tylko, żeby nasi słuchacze wiedzieli, Urząd Marszałkowski zobligował się, że będzie dostarczał nam tak zwane biuletyny informacyjne z tych prac. Dwa do nas wpłynęły, to było 20 lipca i 31 lipca. W dalszym ciągu teraz na tym etapie nie mamy informacji. Mhm.
1: Czyli jak rozumiem, państwa zastrzeżenia są natury proceduralnej, powiedzmy, dotyczą sposobu informowania, ale czy dotyczą też samej istoty tego problemu, czyli samego pomysłu łączenia?
2: Panie redaktorze, w opinii tutaj w przestrzeni publicznej to, że my domagamy się tych informacji, to jest tylko jeden w ogóle czynnik, ale ten taki główny, przeważający jest, abyśmy się wszyscy spotkali przy jednym stole, wszystkie cztery strony, czyli pracodawca, władze samorządowe, przedstawiciel administracji rządowej, czyli wojewoda, i my jako strona społeczna, związki zawodowe, i porozmawiali o tej tematyce na argumenty. Na argumenty, przedstawiając dokumenty, bo do chwili w ogóle obecnej to są tylko i wyłącznie takie przekazy bezpośrednio za pomocą w ogóle mediów. Tutaj też mógłbym Państwu podziękować, bo dzięki mediom opolskim, dzięki panu redaktorowi też nasza, mamy wpływ na kształtowanie opinii publicznej i nasi mieszkańcy, czyli pacjenci, mają dostęp do informacji, co tak naprawdę się już wydarzyło i co się wydarzy w przyszłości.
1: No, jak mówiłem na wstępie naszej rozmowy, ta sprawa budzi emocje, bo dotyczy właściwie każdego mieszkańca naszego regionu, który pewnie prędzej czy później będzie musiał skorzystać z opieki w jednym z tych szpitali, o których rozmawiamy. Natomiast w grze pozostał jeden właściwie projekt, jak pan zauważył po rozmowie z panią wicemarszałek Donat Kasiurą, projekt, który dotyczy powołania dużej jednostki, która zajmowałaby się dziećmi. No, kwestionujecie sens powołania czegoś takiego? Bo tam jakby w tym pakiecie ma być na przykład SOR dziecięcy.
2: Kwestia samego powołania nie, ale martwimy się o, można powiedzieć, przejęcie dobrze funkcjonującego szpitala, jakim jest szpital ginekologiczno-położniczy, podkreślę, z 70-letnią tradycją.
1: Z dobrą opinią.
2: Kultura organizacyjna, wypracowane pewne schematy komunikacji wśród personelu. Dodam, że tam nie ma ludzi z przypadku. I teraz w sytuacji, kiedy USK mogłoby przejąć ten szpital, tutaj są obawy z personelu tego szpitala, że to, co zostało zbudowane przez lata, może zostać utracone. To jest jeden w ogóle czynnik. Następna rzecz taka, tutaj ta placówka walczy bezpośrednio o autonomię, czyli taką decyzyjność i rozwój, a jak pan redaktor stwierdził, dobrze prosperujący w ogóle szpital, trzeci poziom referencyjności, i tutaj z automatu uważam, że jest uzasadniony lęk i obawy tego personelu przed utratą tego, jeszcze raz podkreślam, co już zbudowali przez lata.
1: Ale czy po tym połączeniu sytuacja zawodowa i finansowa również tego personelu uległaby pogorszeniu?
2: Z mojego punktu widzenia tak. Z tego względu, że tutaj, jeżeli chodzi o... Nie chciałbym tego określić jako przywileje i korzyści, ale sama polityka kadrowa szpitala na Rejmonta jest o dużo lepsza niż w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Ja akurat mam w tej sytuacji taki komfort, że nasza organizacja związkowa jest międzyzakładowa, która obejmuje działalnością Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Opolskie Centrum Onkologii i Szpital Wojewódzki. I tutaj mam bezpośrednio porównanie kwestią zarządzającego, zarządców tych podmiotów medycznych, i opieram swoje opinie akurat na własnym doświadczeniu. Jeżeli chodzi o szpital ginekologiczny na Rejmonta, to też mamy bezpośrednio kontakt z przedstawicielami związków zawodowych i jesteśmy na bieżąco informowani, jak tam to wszystko wygląda.
1: No wiemy, że ta konsolidacja pozostałych placówek została zawieszona, ale też nie da się wykluczyć, że w przyszłości temat wróci. Czy taka konsolidacja dla pracowników tamtych placówek pozostałych byłaby korzystna?
2: Korzystna, panie redaktorze, pod jakim kątem?
1: Może by zaczęli więcej zarabiać, nie wiem, mieli...
2: No to podkreślę tutaj warunki dla naszych słuchaczy, że w tej całej, mógłbym powiedzieć, nie walce, ale obronie tych szpitali, wcale nie chodzi o jakiekolwiek uposażenia,

0: jeżeli dana placówka ma możliwość zarządzania, przekładania, przesuwania w ogóle środków, uzupełniania pewnych w ogóle obszarów tam, gdzie słabo działają, no to jest samodzielna. A pod taką, pod kątem takiej centralizacji to już tutaj jest takie zagrożenie, że te warunki pracy tych pracowników mogą się znacznie pogorszyć.
1: Czyli, nie wiem czy dobrze rozumiem, chodzi o to, że te niepokój budzi wybranie na tą jednostkę wiodącą potencjalnej konsolidacji właśnie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego?
0: Oczywiście, że tak.
1: A, czyli gdyby wyznaczyć, no nie wiem, to na ile to jest oczywiście realne, gdyby łączono na przykład pod patronatem, tak to nazwijmy, Szpitala Wojewódzkiego, to inaczej byłoby?
0: Wydaje mi się, że na pewno nie budziłoby to tyle kontrowersji. Ten proces przebiegałby znacznie łagodniej. I tutaj też, panie redaktorze, w pana w ogóle sugestii należy oznaczyć też to niezrozumienie władz Urzędu Marszałkowskiego, bo my cały czas chcemy, aby te argumenty nasze merytoryczne tam wybrzmiały. I to nie chodzi w ogóle o utratę pracy, tylko o utratę tego, co już to zostało zbudowane. Ja już teraz z całą odpowiedzialnością mogę określić, jeżeli chodzi o Uniwersytecki Szpital Kliniczny, że tam panuje zbyt duża rozmyta decyzyjność. Jest jeszcze tak zwane zarządzanie w ogóle strachem. Zła atmosfera wśród pracowników,
1: a to
0: wynika, no jestem gotowy na konfrontację z kimkolwiek, jeżeli ktoś chciałby w ogóle tu podważyć w ogóle te argumenty, to ja zapraszam w ogóle do dyskusji. Tutaj jest też taka sytuacja, gdzie przykładem tego potwierdzającym te czynniki jest to, że tam bardzo dużo osób, można powiedzieć, przyniosło się do innych placówek medycznych. I to też właśnie od tych osób, z tych placówek mamy takie w ogóle sygnały, aby jeżeli one miałyby wrócić, powiedzmy, tam bezpośrednio w sposób zarządzający, no to tutaj stąd są te lęki i obawy.
1: Ale czy to stanowisko, które dzisiaj pan prezentuje, jest stanowiskiem niezmiennym? Czy gdyby pojawiły się jakieś inne, nowe argumenty, inny sposób komunikowania się ze związkami, to dalibyście się ewentualnie przekonać do tej konsolidacji na takich warunkach, jakich teraz się mówi?
0: Panie redaktorze, sytuacja, jeżeli mógłbym się odnieść do usług świadczonych dla naszych pacjentów, pod kątem medycznym nie mamy żadnych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o kadrę lekarską, pielęgniarską, tam są naprawdę cudowni w ogóle ludzie w tych obszarach. Ale jeżeli chodzi o sam proces zarządzania, jeżeli chodzi o współpracę między dwoma stronami, czyli pracodawca i związki w ogóle zawodowe, no tutaj w tym obszarze miałbym dużo w ogóle do zastrzeżenia. Mhm.
1: No opinia jest krytyczna, no więc może ta druga strona dialogu wychodzi z założenia, że no, nie warto rozmawiać, bo i tak już nie zmienicie swojego zdania.
0: To jest pana redaktora opinia.
1: No, ja wyciągam pewne wnioski z tego, co pan mówi. No, być może błędne oczywiście. Nie?
0: Panie redaktorze, ile razy można powielać pewne w ogóle tematy, gdzie nie są wdrożane konkretne, sugerowane przez nas rozwiązania? Ja to mam wszystko podparte argumentami, dokumentami, którymi tutaj w ogóle też funkcjonujemy. Jest tego mnóstwo. I co jeszcze mógłbym w ogóle dodać? Jeżeli chodzi o porównanie współpracy jako przedstawiciele związków zawodowych w tych placówkach, no to mógłbym to określić, że jest poprawna, bo jesteśmy w każdym zakresie, jesteśmy w stanie się porozumieć. A jeżeli chodzi o Uniwersytecki Szpital Kliniczny, nigdy dyrekcja nie wyrażała złej woli, tylko jeżeli chodzi o samą sprawczość, czyli wykonanie pewnych rzeczy, no tutaj albo to na poziomie formy komunikacji z poszczególnymi działami gdzieś zawala, albo musielibyśmy szukać przyczyny gdzieś indziej.
1: Jak jest to, jeszcze kończąc ten wątek, na dziś wasze oczekiwanie, czyli powołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, to jest to, czego chcecie na dziś?
0: Jak najbardziej tak. Z tego względu, że tam wnioskowaliśmy o spotkanie się różnych środowisk medycznych, włączając w to wszystko izby pielęgniarskie, izby lekarskie, konsultantów wojewódzkich, związki zawodowe, wszystkich pracodawców. Też chcieliśmy tutaj powołać dyrektorów

0: szpitali powiatowych i starostów, aby się spotkać przy jednym stole i przedyskutować pewne rzeczy, jakby miała to wyglądać polityka zdrowotna w naszym województwie. I z naszego punktu widzenia jest to jeszcze dobry czas, aby porozmawiać merytorycznie, spotkać się, przedstawić w ogóle argumenty i iść do przodu.
1: Jeśli nie będzie tego spotkania, to co będzie? Manifestacja 28 września?
0: No, 28 września zapowiadamy manifestację z tego względu, że mamy tą świadomość. To jest jedno z takich naszych narzędzi sprawczych. Politycy najbardziej boją się wyjścia na ulicę, a jak wiemy, wszyscy są z wyboru naszych obywateli i jeżeli przedstawimy te argumenty, że zdrowie i życie naszych pacjentów w województwie opolskim jest zagrożone i chcielibyśmy, żeby to w ogóle wybrzmiało, no to wydaje mi się, że jest to silny argument, żeby tą Wojewódzką Radę Dialogu zwołać, z tego względu, że my jako przedstawiciele związków zawodowych tą manifestację chcemy robić w ogóle w ostateczności. I apeluję też jeszcze tutaj z tego miejsca do pani wojewody o wyznaczenie szybkiego terminu.
1: Pan jest przedstawicielem Solidarności, a jakie stanowisko w tej sprawie zajmują pozostałe związki zawodowe? Ma pan taki,
0: panie redaktorze, trzy centrale największe związkowe, czyli Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych, w tych wszystkich placówkach mówimy jednym głosem. Nie ma jakiejkolwiek w ogóle tutaj wyróżnienia, czy jakiejś, powiedzmy, odmiennej opinii. Wszyscy idziemy w jednym kierunku.
1: Dobrze, to jeszcze jedno pytanie wybiegające poza ten wątek dotyczący konsolidacji, bo sporo się dzieje w ochronie zdrowia. Między innymi jest projekt nowej ustawy, która ma uregulować pensje lekarzy na kontraktach. A jakie jest stanowisko Solidarności w tej sprawie? Czy taka próba ograniczenia tych kominów płacowych, głównie lekarskich, ma sens?
0: Z mojego punktu widzenia ma sens, z tego względu, że nie można wszystkiego generalizować, ale na pewno jest więcej rzeczy złych niż dobrych, z tego względu, że na kontraktach co niektóre osoby ta idea leczenia pacjenta staje się bardzo odległa, gdyż z lekarzy robią się firmy prywatne i troszeczkę tutaj patrzą pod innym kątem. Dlatego też chcielibyśmy, aby to w ogóle unormować konkretnie, można powiedzieć uregulować możliwości godzin świadczenia tych usług i nie tylko, ale też widzimy zagrożenie w tym wszystkim, bo na chwilę obecną konstrukcja samej służby zdrowia już jest niewydolna i jakiekolwiek teraz zmiany muszą być oparte o bardzo głębokie w ogóle analizy. To nie może być na zasadzie jakiegokolwiek pomysłu, nie podpartemu jakimikolwiek dowodami, argumentami merytorycznymi, badaniami statystycznymi, bo można tutaj wylać dziecko z kąpielą.
1: No i może się pojawić zagrożenie, że nie będzie miał kto leczyć.
0: Myślę, że tutaj w tej sytuacji strona Ministerstwa Zdrowia ma więcej do stracenia niż do zyskania, bo jeszcze raz się opieram, my jako przedstawiciele związków zawodowych cały czas bazujemy na dialogu. Siedzieć, rozmawiać, ustalać. Podam taką ciekawostkę jeszcze na koniec. Tak jak tutaj przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego sugerują, że te jakieś tam konsultacje się w ogóle odbyły. Były spotkania. Owszem, były, ale na poziomie dyrekcji i kadry kierowniczej. Jeżeli chodzi o reprezentantów załóg tych szpitali i związków zawodowych, tego z całą odpowiedzialnością mówię, że nie było. A po tamtych spotkaniach należałoby się spytać, jaka była konkluzja i wnioski, jakie przedstawili na przykład pracodawcy tych placówek.
1: Mhm. Czyli co, to jest dialog dla dialogu?
0: Radości, z tego co ja wiem, tam nie było i entuzjazmu. Wręcz bym powiedział, że rozgoryczenie, bo sama forma podpisania listu intencyjnego w reflektorze wszystkich świateł, blasku fleszy. Uważam, że było błędem, gdyż nie było to podparte żadnymi jakimikolwiek koncepcjami konsolidacji. Podkreślę tutaj, że zrobiliśmy mały rekonesans w skali całego kraju i jakiekolwiek regiony, przygotowując się do jakiejkolwiek konsolidacji, były podparte dokumentami merytorycznymi, czyli NIP-y, regony, wyrównanie w ogóle infrastruktury, gdzie też występowaliśmy z pismami jako związki zawodowe o otrzymanie tych dokumentów. No i okazało się, że król chodzi bez szat, jest nagi, nie ma nic, dopiero w tym momencie są powołane te zespoły i nad tym pracują.
1: Chociaż czas biegnie, bo te terminy...
0: Czas biegnie nieubłagalnie, my w dalszym ciągu czekamy, domagamy się pewnych rzeczy i wolałbym, żeby nie doszło do jakiejś takiej siłowej konfrontacji, dlatego zapraszamy na dialog do stołu, aby usiąść i rozmawiać.
1: Marcin Laskowski, przewodniczący Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność na Śląsku Opolskim, był gościem programu Pracodawcy, Związkowcy, Wspólna Sprawa. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu za uwagę.
2: Pracodawcy i związkowcy, wspólna sprawa.

0: Twoje Radio Opole.
1: Czwartkowy wieczór spędzacie z Radiem Opole i teraz w naszym programie może jeszcze o problemie przemocy, a konkretnie przemocy domowej. Reakcja rodziny, sąsiadów czy współpracowników może mieć kluczowe znaczenie dla osoby zagrożonej przemocą domową. Joanna Gzyra-Iskander z Fundacji Feminoteka przypomina, że wsparcia można szukać m.in. w organizacjach pomocowych, ośrodkach pomocy społecznej i u pracowników służb. Rzeczniczka Feminoteki mówi, że osoby z otoczenia, osoby pokrzywdzonej nie powinny ignorować niepokojących sygnałów.
2: Czy to zadzwoni dziecko, czy to zadzwoni dalsza rodzina, czy zadzwonią sąsiedzi, czy koleżanka z pracy do organizacji pomocowej, na policję, do dzielnicowego, do lokalnego OPS-u, to może realnie zmienić czyjeś życie. Wiem, że to brzmi trochę jak truizm, ale naprawdę możemy kogoś w ten sposób po prostu uratować.
1: Joanna Gzyra-Iskander zaznaczyła, że nie ma jednego sposobu postępowania odpowiedniego dla każdej osoby doświadczającej przemocy. Organizacje pomocowe mogą pomóc ocenić konkretną sytuację, wyjaśnić przysługujące prawa i wskazać dostępne możliwości działania. I tutaj za chwilę podam numer telefonu, który warto zanotować. Feminoteka prowadzi infolinię pod numerem 888 88 33 88. Za chwilę ten numer jeszcze powtórzę. Pomocy można szukać również m.in. w niebieskiej linii i lokalnych ośrodkach pomocy społecznej. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia nie należy zwlekać, tylko natychmiast wezwać służby ratunkowe, dzwoniąc choćby pod numer 112. A numer infolinii, który podawałem przed chwilą, raz jeszcze przypominam, 888 88 33 88.

0: Twoje Radio Opole.
1: Czwartkowe nasze spotkanie, ono już się kończy. Dziękujące za wspólnie spędzony czas. Chciałem jeszcze coś podpowiedzieć. Chodzi o to, co mamy dziś jeszcze w naszym programie. Po godzinie 19 audiokracja, w której dziś gospodarzem będzie Witek Sułek, a w programie m.in. o zbliżającej się premierze nowej płyty Natalii Grosiak. Chyba Witek podrzuci nam też kilka utworów z tego krążka. Po godzinie 20 audycja Więcej Kultury, w której dziś spotkanie z Rafałem Mościckim. Gość Katarzyny Zawadzkiej zapraszać będzie na Tydzień Kina Niemieckiego, który właśnie rozpoczął się w Opolu, ale będzie też pewnie coś o przygotowaniach do festiwalu filmowego Opolskie Lamy, który z kolei rozpocznie się na początku października. I może tyle podpowiedzi. Zachęcam do pozostania z Radiem Opole. Marcin Głowienkowski pozostaje tu jeszcze za konsoletą realizatora. Ja natomiast życząc udanego wieczoru i dobrej nocy, żegnam się. Dawid Drajwa, do usłyszenia jutro po 15.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Tu Radio Opole, dziś czwartek, 10 dzień września. Na zegarach zbliża się godzina 19, a to oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. Po rozmowach z ministrem infrastruktury maszyniści deklarują skrócenie protestu do 12 godzin. Praktyka i teoria, czyli bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach podczas pikniku w Kluczborku. W wiadomościach także zaproszenie na charytatywny maraton Zumby. To już w najbliższą sobotę.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Justyna Maćkowiak. Zapowiadany na jutro protest maszynistów prawdopodobnie zostanie skrócony i potrwa od północy do godziny 12, a nie jak wcześniej planowano przez 24 godziny. To efekt rozmów ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych, które odbyły się dziś po południu w siedzibie PKP SA.
2: Po zakończeniu spotkania ze związkowcami minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że uzyskał deklarację ograniczenia skali protestu.
3: Mamy deklarację prezydenta Związku Maszynistów, że zwróci się do Rady Krajowej o to, aby ten protest był skrócony o połowę.
2: Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, powiedział jednak, że niezależnie od tego, czy przez 12, czy przez 24 godziny, protest na pewno się odbędzie.
4: On musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, bo nie tylko minister infrastruktury odpowiada za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać.
2: Przemysław Lis, Polskie Radio.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Co najmniej 24 dzieci zginęło w pożarze w Bakavu we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Ogień wybuchł w mieście kontrolowanym przez rebeliantów i zniszczył dwie szkoły oraz około 300 drewnianych domów. 29 osób zostało rannych. Według mieszkańców i pracowników służby zdrowia liczba ofiar może wzrosnąć. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: Pokazy ratownictwa drogowego, pierwsza pomoc, symulacja martwego pola, bezpieczna droga do szkoły czy symulator pożaru w mieszkaniu. Stowarzyszenie Ziemia Kluczborska zorganizowało dziś w Kluczborku akcję o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym oraz integrującym. Młodszy kapitan Jan Bielawski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mówi o namiocie logistycznym, gdzie przygotowano symulator pożaru w mieszkaniu.
5: Gdzie dzieci wchodzą z kamerą termowizyjną, muszą rozpoznać, gdzie ten pożar się znajduje. Gdzie nic nie widzą, znajdują pożar i szczęśliwe wychodzą, bo teoretycznie ugasiły ogień. Można poznać pracę strażaka od środka, czyli jak to wygląda podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Ale również mamy taką matę, która jest pożyczona z Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, dzięki której możemy zasymulować pożary lasów, hali oraz ogniska.
1: A jak dzieci poradziły sobie z symulacją pożaru?
6: Nie było trudno, tylko fajnie, jak się oddychało tak lekko nosem. I to wszystko. Bardzo fajnie było według mnie. Najpierw nie mogłem się tak przyzwyczaić do tego, ale później już fajnie było.
7: Bardzo fajnie było zobaczyć warunki pożaru. No i moim zdaniem, jak się oddycha nosem, a nie buzią, no to było fajnie.
8: Bo też było inaczej niż tutaj, tylko był inny widok też. Mogłam pierwszy raz, albo inni mogli zobaczyć, jak można się czuć, jak jest pożar.
0: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Połączą przyjemne z pożytecznym i poprzez taniec będą wspierać schronisko dla zwierząt w Opolu. W sobotę w Toyota Park w Opolu o 16 wystartuje charytatywny maraton Zumby. Wstępem są bilety cegiełki na rzecz Stowarzyszenia Bezdomnych Zwierząt i schroniska ALF. Całe wydarzenie potrwa 3 godziny, zapowiada Aleksandra Szperlik, instruktorka Zumby.
9: Warto spróbować, warto przyjść, bo Zumba jest dla każdego. To jest właśnie piękne, że możemy sobie odpocząć, popatrzeć też na innych instruktorów, jak prowadzą zajęcia, porozmawiać z innymi ludźmi, którzy też przyszli pomagać.
10: Będzie nas 7 instruktorów prowadzących. Będą też, wiem, instruktorzy, którzy przyjadą jako uczestnicy, którzy też będą nas gdzieś tam wspierać jako support na scenie.
1: Dodaje Natalia Lisek-Brzuska, instruktorka Zumby i organizatorka tego wydarzenia. Osoby, które nie wykupiły wcześniej cegiełek, mogą wziąć udział w maratonie po wpłaceniu do puszki 80 zł.
0: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: W Opolu 16 stopni, w nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, temperatura minimalna od 9 do 11 stopni, wiatr słaby. Jutro pochmurno, po południu możliwe opady deszczu i chłodno, tylko od 13 do 16 stopni, wiatr słaby.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
11: Reklama.
12: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
11: Po reklamie.

gdyby nie to, że wiem, że Ronnie James Dio odszedł już dosyć dawno temu, a gitarę Tony'ego Iommiego, myślę, każdy rozpozna, to myślałbym, że to jakiś odkopany dawny utwór. A to Jørn Lande, norweski wokalista, między innymi z grupy Masterplan, śpiewa w tym najnowszym singlu Tony'ego Iommiego. Będzie, jak się Państwo domyślacie, płyta, chociaż dziś nie będzie tylko i wyłącznie o singlach zwiastujących nowe albumy, tak jak mieliśmy to wczoraj. Będą po prostu nowe single też, ale związane niektóre z płytami. Nie będę się tego po prostu wiernie trzymał. Ozziego też już oczywiście nie ma, ale Tony Iommi został. No i myślę, że ma w kim wybierać, a ludzi, którzy chętnie z nim zaśpiewają i doskonale czują jego muzykę, ba, wychowali się na tworzonej przez jego muzykę kompozycję, nie brakuje, no to możemy być spokojni, że powstanie najpewniej absolutnie wybitne dzieło. Ale następna artystka to już nie metal. Zresztą tego metalu dziś będzie nieco mniej. Kolejną artystką jest Natalia Grosiak, która, oj, powiem tak, będzie naprawdę ciekawie. Obserwuję też teledyski. Teledyski troszeczkę zrobione na modłę tego, co zrobił Ralf Kamiński. Cały czas obserwujemy tylko i wyłącznie Natalię Grosiak. Myślę, że to będzie bardzo osobisty album. Teksty utworów, które już się ukazały, singli na to wskazują, i przede wszystkim tytuł. Tytuł płyty Tamtej dziewczyny już nie ma. Oficjalna premiera jest zaplanowana na 9 października. No i mamy tam Czule mówię, Zimno, Ciepło. Jest jeden utwór, który Czule mówię, który chętnie bym zaprezentował, ale nie zaprezentuję, dlatego że w tej kompozycji niestety pada głównie jedno słowo, które trzeba byłoby usunąć, wypikać, a ja tego nie robię. Uważam, że ono jest tam akurat bardzo zasadne, no ale nie nadaje się na antenę z tego powodu, a usuwanie go zniszczyłoby piosenkę. Jak rzadko bronię jakichkolwiek dosadnych słów, czy bardziej wulgarnych, zwłaszcza w sferze publicznej, tak w przypadku tej piosenki, no i płyty skierowanej i tak dla dorosłych przecież, bo ona śpiewa o bardzo dojrzałych, dorosłych doświadczeniach. Tego dzieciaki nie powinny słuchać i pewnie by nie zrozumiały. No to uważam, że to słowo tutaj pasuje. No ale nie usłyszymy go. Usłyszymy za to dwa inne single, równie przejmujące. Zimno, Ciepło i Gdyby ktoś pytał.

to, co najbardziej mnie zachwyca w utworach nowych Natalii Grosiak, to zestawienie bardzo przejmujących, osobistych, takich psychologicznych tekstów z bardzo zwiewną momentami muzyką. Bardzo mi się podoba wykorzystanie czasami jakichś chórków, dodatkowych instrumentów. Jest lukier teoretycznie w wielu miejscach. Ten lukier zderzony z bardzo poważnymi tekstami moim zdaniem robi genialną robotę i bardzo dobrze działa. Jeszcze bardziej uderza nas i trafia. Tak myślę, przynajmniej do umysłów, a pewnie też do serc. Kolejnym zespołem ważnym dla mnie jest grupa Kminek. Kminek ma 10-lecie działalności. Normalnie zazwyczaj na jubileusze są jakieś składanki. Kminek sobie wymyślił koncertowy projekt Kminek na rynek, ale wydaje nowe single. Oficjalnie płyty nie planują, ale nowe single się rzeczywiście ukazują grupy Kminek. Tutaj między innymi Na Zachodzie to jest najnowszy singiel i tego singla najnowszego posłuchamy. On ma teraz absolutnie premierę, bodajże wczoraj była oficjalna premiera, więc bardzo, bardzo świeży. No i nie mógłbym sobie darować, gdyby nie dorzucić do tego jeszcze, skoro jest ten jubileusz 10-lecia utworu Noc. Więc dwa razy Kminek przed wami.

utworów na zachodzie i noc, a za chwilę będzie nowy singiel Sanach i nowy singiel Nelly. Sanach wprawdzie już ma spory dorobek, ale nowym, i powiem tak, dlaczego cieszy mnie nowy singiel Cichosza, bo zrywa z tą poezją śpiewaną. Oczywiście to nie była poezja śpiewana sensu stricte, taką jak to kojarzymy, ale zrobiło się bardzo głośno. Sanach śpiewała, zaprosiła wielu uznanych, fantastycznych piosenkarzy i piosenkarek do duetów, no i wiele osób zachwyciło się tym, że sięgnęła po teksty poetyckie. Tak, uważam, że to jest bardzo dobra robota, którą zrobiła. Poza oczywiście sferą muzyczną, może piosenki ładne, czy to możemy zostawić. Sam fakt sięgnięcia po wybitną polską poezję był bardzo cenny, bo wiele, zwłaszcza młodych osób, nareszcie mogło usłyszeć, co to znaczy dobry literacki tekst. No ale wróciła z piosenką Cichosza. W pierwszym momencie myślałem, że to może będzie cover Grzegorza Turnała. Nie, to autorski utwór. No i tutaj przyznaję, jest bardziej pod nóżkę. Z oczywiście odrobiną humoru, przymrużenia oka, zwłaszcza w teledysku to widać. I ja przyznaję, że ja taką Sanach, szczerze mówiąc, bardziej lubię niż tą z poezją przy fortepianie. A do tego jeszcze grona dołożę Nelę. Nela o Księżycu napisała piosenkę. Dużo osób mówi, że mnóstwo młodych dziewcząt w tej chwili próbuje kopiować Sanach. Nie wszystkie. I Nela jest tego dowodem. Poznaliśmy ją jako genialne dziecko już 8 lat temu. Teraz ma lat 19. Jako dziesięciolatka zaśpiewała Meluzynę tak, że naprawdę zrobiło to wielkie, wielkie wrażenie. Ale pisze sama, tworzy sama, więc jest artystką dla mnie kompletną, a w wieku 19 lat to naprawdę nie jest taka oczywista sprawa. A więc przed wami Sanach Cichosza i Nela, nowy singiel O Księżycu.

elektroniki dzisiaj też jeszcze będzie. Zostawiłem elektronikę premierową na zakończenie audycji. Zanim do niej dojdziemy, to jeszcze kilka nowych singli. Norbi i Wika. Ich mogliście, jeżeli jesteście z Opola, z Opolszczyzny i braliście udział w tych darmowych koncertach młodej sceny NCPP. Oni tutaj wystąpili. Byłem na tym koncercie i naprawdę było bardzo energetycznie. Nowy singiel dzisiaj na My. A do tego jeszcze dołożę Państwu nowy singiel grupy Pełnia. Poprzednia piosenka kilka tygodni temu była nawet w propozycjach Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, a nowa ma tytuł Sentimental. Na listę nie trafi, ale pomyślałem, bo Pełnia naprawdę jest bardzo intrygującym zespołem. Przyglądam się im od kilku miesięcy, no i czekam też na dużą płytę. Podobnie jak czekam, i myślę, że wiele osób będzie czekało na nową płytę Karoliny Lizer, bo dawno nic nie było. Tutaj nowy singiel wspólnie z Mikko Blaszczello, pieśń o lataniu. Karolina Lizer słynie z tego, że lubi elementy ludowe. Ta ludowość u niej zawsze gdzieś pobrzmiewa i tutaj będzie obecna, ale moim zdaniem z takim ciekawym dodatkiem. Nie wiem, na ile wpłynął na to Mikko Blaszczello, który razem z nią ten utwór wykona, ale jest to bardzo, bardzo nowoczesny folk. Posłuchajcie.

przyznaję, że w pierwszym słuchaniu ten beat taki, no prawie że disco-polowy, myślę, że nikt się tutaj nie obrazi, bo bardzo taneczny, w przypadku pieśni o lataniu Karoliny Lizer i Mimico Blaszczello, zdumiał mnie, no ale przecież to jest muzyka do tańca. Ja widzę już od razu po prostu taką fajną zabawę. Niekoniecznie musi być ludowa i wiejska, bo może to brzmieć, że wiejska zabawa. Wiejskie zabawy są super, bo najczęściej grają tam prawdziwe zespoły. Ale ten element disco-polowy sprawił, bo czasami ktoś się zastanawia i pyta mnie, czy ja to tylko takiej bardzo poważnej muzyki, albo rockowej, metalowej, a innych rzeczy nie. Przecież trzeba przy czymś potańczyć i się pobawić. No to są tacy artyści, których bardzo lubię, którzy najczęściej mnie bawią, których słuchanie sprawia, że lubię sobie potańczyć. I tutaj mogą Państwo jednego na pewno kojarzyć. To jest pan Savian. Pan Savian dla mnie absolutnie robi fantastyczną robotę. Lubię to jego wcielenie, te duety z Julką Kamińską, chociaż ostatnio jak zaczęli częściej nagrywać, no to ten już czwarty, piąty utwór już przestał robić tak wielkie wrażenie. Natomiast solo cały czas jest fenomenalny. Szlachetne intencje są tego dowodem. A drugim artystą jest Sławomir. Tutaj jeszcze gościnnie z Sienickim. Uno Momento. Ktoś powie, że no po prostu disco polo z gitarą. Tak, ale i w przypadku pana Saviana i Sławomira wyraźnie słychać, co to znaczy dobra produkcja i że ktoś tam jednak potrafi grać na instrumentach. Bo bardzo wiele piosenek dzisiaj powstaje taką chałupniczą metodą, też dostaje sporo takich mailowo. Trudno później jakby to też pokazać, uzasadnić, dlaczego to nie jest dobrze zrobione. Plany poszczególnych instrumentów, brzmienie, prawda? To jest naprawdę mnóstwo rzeczy w ten skład wchodzi, żeby piosenka zabrzmiała fantastycznie. A ci artyści robią to naprawdę bardzo dobrze, na mistrzowskim poziomie i celowo mówię tutaj artyści. Czy teksty są zabawne? Tak, one dla mnie są zabawne. Może to nie jest topka humoru, ale jak popatrzę na niektóre kabarety, które ostatnio występują, to częściej śmieję się przy piosenkach Uno Momento czy Szlachetne Intencje niż na kabaretach. Przed Wami Sławomir i pan

Mam nadzieję, że Państwo potańczyliście, że poderwałem Was z foteli, jeżeli oczywiście siedzieliście i słuchaliście w fotelach albo na krzesłach, bo być może gdzieś wędrujecie z radiem na uszach Opole. Obiecałem elektronikę na zakończenie i będzie. Niedawno był w Opolu koncert. O, sensacyjnie było. Dużo o tym było także na naszej antenie. Padre Guilherme. No akurat to nie jest jakby mój ulubiony typ elektroniki i tego typu DJ-ka, aczkolwiek muzykę elektroniczną lubię. Lubię taką, która poszukuje, która wychodzi poza schematy i takie są na pewno kompozycje grupy Alphabet i Saturn. Nagrali nowy single, Alphabet też będzie miał nową płytę. Te płyty pojawią się najprawdopodobniej w jednej z audycji Nowe.pl, więc dziś po jednym nowym utworze Alphabetu będzie to Sigma, a Saturna Jaxa. Życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: słuchają Państwo Radia Opole. Dziś czwartek, 10 dzień września. Na zegarach zbliża się godzina 20. Zapraszam więc na wiadomości. Decyzja o stałej obecności Amerykanów w Polsce zapadła, nie określono jednak lokalizacji bazy wojskowej, zaznacza wiceszef MON. Jutro protest maszynistów PKP szykuje ułatwienia dla pasażerów. W wiadomościach także zaproszenie na 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena w Głogówku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Nie ma na razie decyzji o lokalizacji stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce, mówił wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Polityk wziął udział w spotkaniu z amerykańską delegacją w Warszawie. Wiceszef MON podkreślił, że decyzja o stałej obecności Amerykanów w Polsce zapadła, nie określono jednak jeszcze jej formy. Mówił również, że kwestia lokalizacji bazy lub baz nie została jeszcze ustalona.
2: Ja umówiłem się dzisiaj z moimi partnerami amerykańskimi, że tego nie będę komentował. Także dlatego, żeby nie stworzyć wrażenia, że wywieramy jakąś presję na Amerykanach, że mówiąc o jakiejś lokalizacji, jakby koniecznie chcemy, aby tam właśnie była ta baza. Więc na pewno mówimy o kilku wariantach.
0: W maju Polska złożyła oficjalną ofertę utworzenia stałej bazy amerykańskiej. W czerwcu Stany Zjednoczone pozytywnie odniosły się do tego wniosku.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: PKP Intercity podejmuje działania mające na celu ograniczenie utrudnień dla pasażerów w dniu protestu maszynistów. Jutro bilety wszystkich przewoźników pasażerskich będą wzajemnie honorowane, z wyjątkiem pociągów Pendolino. Ponadto tam, gdzie przejazd koleją nie będzie możliwy, w razie potrzeby mają być uruchamiane autobusy zastępcze. Pasażerowie, którzy zrezygnują z podróży, będą mogli zwrócić bilet bez dodatkowych opłat. A przypomnijmy, jutrzejszy protest maszynistów ma potrwać od północy do 12, choć pierwotnie zakładano, że zakończy się po 24 godzinach.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym to dopiero początek problemów 52-letniego kierowcy. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku zatrzymali w Chudobie do kontroli 52-letniego mężczyznę za kierownicą dostawczego Volkswagena Transportera. Był rozpędzony na obowiązującej 50-ce w terenie zabudowanym do 71 km na godzinę, mówi aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
3: W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna nie korzystał z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy, a jego pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych. Dodatkowo mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu. Urządzenie wykazało prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostaje zatrzymane prawo jazdy. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
0: Mężczyzna stracił prawo jazdy na co najmniej pół roku. Grozi mu teraz wysoka grzywna.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena rozpocznie się w niedzielę w Głogówku w programie 5 koncertów kameralnych. Rozpoczynamy koncertem, który jest czymś zupełnie nowym, ponieważ jeszcze nigdy na naszym festiwalu nie zabrzmiał kwintet Dęty, mówi dyrektor Muzeum Regionalnego w Głogówku Aleksander Dewosz-Cuber.
4: Każdy poszczególny koncert jest jakby zbudowany w konwencji jakby całego festiwalu, czyli od muzyki klasycznej czy romantycznej do nowoczesności. A więc bardzo nam zawsze zależy, żeby móc poznawać poprzez doświadczenie tego, co przeszło, zbudowało strukturę muzyki i dokąd nas zaprowadziło współcześnie.
0: Koncert inauguracyjny rozpocznie się w niedzielę o 17 w kościele pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Głogówku. Wstęp jest wolny, a dodajmy, że 33. Śląski Festiwal imienia Ludwika van Beethovena potrwa do 22 września. Automobil Klub Opolski zaprasza wszystkich miłośników sportów motorowych na sprint żwirownie, czyli trzecią w tym sezonie rundę cyklu Kierowca Roku Opolszczyzny. Zawody odbędą się w najbliższą sobotę na terenie żwirowni w Nowych Siołkowicach. Załogi startujące w imprezie będą miały do pokonania 4 przejazdy o długości 2 km. Początek pierwszego przejazdu jest planowany na godzinę 11. Ceremonia wręczenia nagród około 17.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na naszym radiowym termometrze 15 stopni, w nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a na termometrach od 9 do 11 stopni, wiatr słaby. Jutro pochmurno, po południu możliwe opady deszczu, a na termometrach maksymalnie tylko od 13 do 16 stopni, wiatr słaby.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
6: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
6: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
8: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie, proszę, nie.
6: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
10: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: Dzisiaj o tygodniu kina niemieckiego w Opolu w audycji Więcej kultury. Przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. O wielu filmach, które będzie można przez najbliższy tydzień oglądać w Opolu, opowie nam dzisiaj Rafał Mościcki, lider Stowarzyszenia Opolskie Lamy. Przy okazji porozmawiamy z Rafałem także o premierach zaplanowanych tej jesieni, na które warto czekać, i o zbliżającym się festiwalu filmowym Opolskie Lamy. Uchylimy nieco rąbka tajemnicy, ale na razie tylko odrobinę. O tym za chwilę w programie. Zapraszam, Katarzyna Zawadzka.

0: słońce, jabłonie.
1: Więcej kultury.
2: Dzisiaj będzie o tygodniu filmu niemieckiego w Opolu. Ten właśnie się rozpoczął. Rafał Mościcki, lider Stowarzyszenia Opolskie Lamy, dzisiaj gości w naszym studiu. Ale nagrywamy tę rozmowę wcześniej, przyznajemy, bo teraz, Rafale, jesteś na ulicy Krakowskiej.
3: Tak, na ulicy Krakowskiej, bo czymś niecodziennym jest, ja tylko jeszcze poprawię, tydzień kina niemieckiego, bo chcemy te wydarzenia odróżnić. Tydzień filmu niemieckiego to jest wydarzenie prowadzone przez konsulat generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, Michała Tomiczka, i on zawsze po COVID-zie oscyluje w okolicach stycznia, lutego. Nie? To są te momenty, kiedy Michał jakby wkracza w całą Polskę ze swoją akcją dotyczącą współczesnego kina niemieckiego, filmu niemieckiego. Natomiast my tym razem, dzięki uprzejmości naszego miasta, w konkursie Urzędu Miasta Opola, dlatego jest to działanie finansowane przez Urząd Miasta Opola w ramach otwartego konkursu ofert, robimy tydzień kina niemieckiego po to, żeby pokazać coś niesamowitego, czyli pokazać to, w jaki sposób ta kinematografia jest uniwersalna, może też taka trochę multikulti, może też poruszająca ważne problemy, czego też nam potrzeba. Nasze kino też to robi, polskie, ale może na mniejszą skalę też, zwłaszcza, że pokażemy też filmy, wydawałoby się, dla dzieci, dla dziecięcej, młodzieżowej publiczności, aczkolwiek będziemy cały czas powtarzać, że to są jak najbardziej filmy dla każdego. Czyli jeżeli film nosi znamiona 9+, to nie oznacza, że to jest film dla 9-latków, tylko że to jest film dla każdego, kto skończy 9 lat, ale także dla mnie, dla mojej mamy, babci i tak dalej, i tak dalej. Także zmierzajmy na te filmy, bo te filmy naprawdę są przygotowane fajnie, są wartościowe i myślę, że no będzie tutaj szaleństwo.
2: To jeśli ktoś nas słucha i zamierza się wybrać, zdąży jeszcze dzisiaj na quiz filmowy i na DJ set z niemiecką muzyką do Opo.
3: Tak, no chcemy tak na początku rozluźnić, czy jakby wychodzimy z kinem plenerowym, bo wiadomo, że jeszcze jest ciepło, jeszcze jest wrzesień, więc chcemy, żeby mieszkańcy Opola, przechodząc przez ulicę Krakowską, którzy zatęsknili za tym kinem na ulicy Krakowskiej, zobaczyli to kino, no niebanalne na ulicy, a jednocześnie też jak gdyby podjęli to będzie wydarzeniem takim uniwersalnym, bo to nie chodzi o to, żeby teraz stygmatyzować i mówić, a to jest niemieckie wydarzenie i to będą sami ludzie z mniejszości niemieckiej. Nie, jak najbardziej to jest wydarzenie dotyczące mniejszości, ale pokazujące, jak ta mniejszość może stawać się nam bliska, będąca w sąsiedztwie, będąca razem z nami. Dlatego też takie połączenia w czasie tego tygodnia kina niemieckiego będą niesamowite, bo będziemy mieli polskiego reżysera, zresztą świeżo po Cannes, ze Złotą Palmą za reżyserię.
2: Mowa o Pawle Pawlikowskim, film Ojczyzna, jutro w kinie Meduza.
3: Tak, Vaterland, i to będzie jedyny pokaz, wstęp jest wolny. I jak to mawiała moja babcia, że kto się załapie, ten się załapie, nie? Bo to tutaj w tym momencie nie możemy powiedzieć, że to będzie naprawdę, nie wiem, pełna sala, bo chcemy, żeby po prostu to było też w takiej spontaniczności. Jeżeli będzie taka okazja, to też powiemy, kiedy następnym razem będziemy grali film Ojczyzna, a będziemy go grali już też niedługo. Graliśmy go przez prawie dużą część początku wakacji, także będziemy do tego filmu wracać, ale zapraszamy tak czy siak do kina Meduza. Jeżeli ktoś nie widział, bardzo chce zobaczyć, to Vaterland, Ojczyzna, jak najbardziej z wyśmienitą Sandrą Hüller. Zapraszamy.
2: A kolejna projekcja w sobotę, film pod tytułem Mistrzynia.
3: Mistrzynia. I tutaj jesteśmy blisko piłki nożnej, a myślę, że każdy, kto, że tak powiem, śledzi teraz piłkę nożną, wie, że są na przykład Mistrzostwa Świata w piłce nożnej kobiet, chyba do 20 roku życia, i tam Polki chyba sobie nawet dobrze radzą, bo wygrały z Argentyną, wygrały z Meksykiem, czyli mają pierwsze miejsce w grupie i raczej powinny być dobrze uplasowane w ćwierćfinałach, czy tą 1/8 finału, która będzie teraz. No i właśnie o kobietach grających w piłkę nożną. I to, że nie tylko o piłce nożnej. Piłka nożna staje się symbolem tego, żeby rozmawiać o tym, na ile, no ile jesteśmy tolerancyjni, na ile jesteśmy dobrzy dla siebie. O.
2: Kolejny film, jutro będę odważny, to propozycja niedzielna o godzinie 10.
3: Tak, o godzinie 10. Zresztą my też będziemy w repertuarze mieli ten film jeden i drugi w sobotę i niedzielę, także jakby ktoś chciał się załapać i zabrakłoby miejsc, służymy uprzejmie, będziemy go duplikować, ten film. To są wspaniałe takie propozycje, obie dla rodzin, dla tych, którzy chcą przyjść razem do kina. Filmy są z dubbingiem polskim, więc to jest też o tyle proste, żeby wskazać wszystkim, że nie trzeba będzie czytać, nie trzeba będzie się bawić napisami, ale że będzie można wspólnie razem zobaczyć te filmy. A że są niemieckie, nie ulega wątpliwości.
2: Tak samo jak wieczorny film w poniedziałek, Symfonia o umieraniu, na ten film także można wybrać się do kina Meduza.
3: Tak, i nie przerażać się tym, że film trwa 3 godziny, bo 183 minuty. Jest to naprawdę piękna rzecz, która przeszła przez kina i sam znam po polu wielu miłośników tego filmu, którzy specjalnie na ten film się wybierali. Znam też mnóstwo osób, które przyjeżdżały do Opola, żeby ten film zobaczyć, więc decyzja nasza o tym, żeby ten film powtórzyć, była naprawdę błyskawiczna, dlatego zapraszamy serdecznie, w poniedziałek jest taka okazja. Godzina jest na tyle wczesna, żeby wyjść o godzinie 9 z kina.
2: Wpatrując się w słońce, we wtorek ten pokaz o 18.
3: Tak, i to uważam, że to jest film, który miał bardzo niefortunną premierę. My graliśmy go na Tygodniu Filmu Niemieckiego w styczniu, na pokazie przedpremierowym, chyba 3-4 miesiące przed premierą, była pełna sala w Młodzieżowym Domu Kultury w Kinie Studio. Dostawialiśmy krzesła i naprawdę to, co robi Masza Szyliński, pokazując pokolenia kobiet w jednym domu, w jednym miejscu, to wszystko się przepięknie przeplata wizualnie. To jest naprawdę coś niesamowitego i dlatego bardzo chcemy ten film pokazać i zachęcamy wszystkich naprawdę do oglądania tego filmu, bo zdaniem wielu jest to film tego roku.
2: Kończycie w środę.
3: No i tutaj będzie Miros czy Barka na Oceanie i absolutna rewelacja naszego każdego przeglądu, bo jeżeli można powiedzieć, że jest tydzień filmu, tydzień kina niemieckiego, to bez Christiana Petzolda jest to niemożliwe. Także Christian Petzold nas zaskakuje i nie będę zdradzał. Jest to też tegoroczny film, także jak najbardziej zapraszamy serdecznie i gorąco. I chyba myślę, że takim największym fenomenem tych wszystkich projektów jest to, że te pokazy mają wstęp wolny. Jak gdyby nie należy się sugerować tym, że jak coś jest za darmo, że jak coś ma wstęp wolny, to naprawdę nie jest fajne. No, myślę, że większość ludzi w Polsce zazdrości nam czegoś takiego, że właśnie dzięki takim projektom możemy mieć tak otwartą kulturę, która nie stawia również barier ekonomicznych. Czyli jeżeli ktoś bardzo chce, to może sobie naprawdę pozwolić na to, żeby wziąć udział w tych wydarzeniach. I też bardzo się cieszymy, jeżeli potrafimy wyjść komuś naprzeciw. I to aż z taką ilością filmów. Pierwotnie miało być ich 5, ale jest ich 7.
2: Do rozmowy z Rafałem Mościckim, liderem Stowarzyszenia Opolskie Lamy, powracamy za chwilę.

0: Więcej kultury.
1: Przypomnę, że Rafał Mościcki, lider Stowarzyszenia Opolskie Lamy, dzisiaj nam towarzyszy w Radio Opole.
2: To teraz, skoro jesteś już w studiu Radio Opole, chciałam cię zapytać o to, czy czekasz na jakieś

0: premiery szczególnie i wydarzenia filmowe tej jesieni?
1: Można powiedzieć, że nie tyle czekam, co wiem, że one będą i na pewno odsyłam wszystkich do tego, co niedługo się wydarzy. 18 pojawi się przepiękny film Łukasza Rondudy, Powiedz mi, co czujesz. I myślę, że to jest bardzo dobry film dla mojego pokolenia, które bardzo ciężko miało z rozmawianiem o emocjach i dalej ma być może, a jednocześnie też dla młodego pokolenia, które bardzo, bardzo fajny sposób radzi sobie z emocjami, z kryzysami i myślę, że to nawet nie jest pytanie, tylko to jest twierdzenie. W tytule filmu nie znajdziemy znaku zapytania, to jest powiedz mi, co czujesz, nie? I ta skrzynka, która stała na przedpremierowych pokazach festiwalu, gdzie można było się wyrazić, co czujemy, co jest dla nas ważne, no myślę, że jest czymś niesamowitym i myślę, że to kawał dobrego polskiego kina. Jeśli chodzi o inne wydarzenia, no to będzie tych filmów bardzo dużo, bo po tym, co widziałem po festiwalu w Cannes, no to ja nie wiem, czy to będzie ten rok, czy przyszły rok, ale to na pewno Fjord Christiana Mungiu. To na pewno przepiękny, niespodziewany, przepiękny, chyba najpiękniejszy film, jaki widziałem, Riske Hamaguchiego. Myślę, że to jest film, który absolutnie rozbije system i wytłumaczy wiele trudnych spraw dotyczących współczesnego świata, nie? I trochę nam pomoże radzić sobie z odchodzeniem, umieraniem i tak dalej, i tak dalej. Ale zanim to będzie Naomi Kawase jeszcze nowa, będzie Renoir, wspaniały film japoński też, który się pojawił w kinach. Będziemy mieli Baranka Shona, bo to naprawdę w każdej dziedzinie się pojawiają niesamowite rzeczy. Będziemy mieli aż dwie lalki. Jedną bodajże na streamingu, a druga 30 wchodzi do kin. Także jest tego trochę. Będzie też historia Jacka Kuronia i jego rodziny, nie? Czyli z Arkiem Jakubikiem w roli głównej. Więc myślę, że tych wydarzeń przyniesie dużo już sam festiwal. W Gdyni też odsłoni te wydarzenia filmowe, które będą miały miejsce. Violetta Villas, wspaniałą Sandrą Rzymalską, Karoliny Bielaskiej chyba bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. Więc tych wydarzeń polskich i niepolskich będzie bardzo dużo. Więc myślę, że kino... Jak ktoś mówi o śmierci kina, no to chyba przedwcześnie, bo będziemy chyba, myślę, że wracać do wspólnego oglądania filmów. I myślę, że już to siedzenie w domu i korzystanie ze streamingu, które do nas tak się mocno przykleiło, z platform streamingowych po COVID-zie, pomału zaczyna nas męczyć. Myślę, że to jest też tak, że jakbyśmy cały czas nam, jak gdyby skazali się na jedzenie fast foodu, to nagle w pewnym momencie, jak zapachnie nam taka prawdziwa domowa babcina kuchnia, no wstaniemy od tego, że tak powiem, fast foodowego korytka i pójdziemy zjeść coś naprawdę prawdziwego. Więc myślę, że tak samo będzie z kinem, bo gdzieś tam to wspólne przeżywanie, ta magia też wielkiego ekranu, to jest jednak coś, co będzie wracać. Mam taką nadzieję.
0: Przygotowujecie się już do festiwalu filmowego Polskie Lamy?
1: Przygotowujemy się, to jest mało powiedziane. Panicznie już działamy, po prostu już chcemy, żeby wszystko miało ręce i nogi. Chcemy, żeby na konferencji prasowej przedstawić te wszystkie niespodzianki, które przygotowaliśmy. Jest to szczególny festiwal, 24. Ja nigdy nie przywiązuję wagi do numerów jakichś tam jubileuszowych, ale 24 jakieś mam takie przeczucie, że to będzie szczególny festiwal, bo trochę inny, bo gdzieś tam po sobie też widzę, że szykuje się zmiana pokoleniowa, ale jak ona będzie wyglądała, ja bym chciał, żeby było bardzo dużo młodych ludzi, nie? Dlatego zachęcam też cały czas, można się zgłaszać do wolontariatu. Ale nie tylko młodych ludzi, też zachęcam seniorów do wolontariatu, zachęcam wszystkich do tego, żeby mieć ten wolontariat w kulturze, bo on jak gdyby nas wyrywa z tego zamknięcia. No jak to mawiają dzisiaj wszyscy, wyjść do ludzi, nie? I ta forma wolontariatu w kulturze nie dość, że pozwala obcować z filmem, z wydarzeniami fajnymi, z wystawami, z koncertami i być razem blisko ludzi, to każdemu, absolutnie, nie? Więc ja jestem jak gdyby przeciwnikiem temu, żeby mówić, że wolontariat jest tylko dla tych, którzy punkty zbierają na wolontariat. Absolutnie dla wszystkich. My w tym roku mamy też taką znowu myśl przewodnią festiwalu. Hasłem przewodnim festiwalu w tym roku jest dobro. Więc z tego dobro dobra będzie dużo i chcemy, żeby to dobro, które nie jest takie spektakularne, no ale jest. I chcemy, żeby każdego dnia na festiwalu sobie zadawać to pytanie, co dobrego się dzieje, nie? Co dobrego nas czeka, co dobrego jest dla nas, co dobrego może się wydarzyć. Żeby nie tkwić w takim marazmie. I myślę, że to jest chyba idea tego festiwalu i chyba, no, chcielibyśmy, żeby w tą stronę to wszystko poszło.
0: To skoro wciąż jesteście otwarci jeszcze na wolontariuszy, którzy mogą dołączyć do pomocy przy tym festiwalu, co robią tacy wolontariusze podczas Opolskich Lam?
1: Przede wszystkim są na pierwszym froncie tego festiwalu, czyli jak ktoś przyjeżdża na ten festiwal jako widz albo przychodzi, to widzi na początku tych młodych ludzi, którzy z radością są we wszystkich miejscach. I tutaj są możliwości różne. Można być trochę bardziej zamkniętym, czyli jak gdyby skupić się na social mediach i zajmować się jak gdyby wieszczeniem o tym, co się dzieje w ramach festiwalu. Można być takim, który organizacyjnie się mocno angażuje w działania dotyczące festiwalu, a można też po prostu być przy samych wydarzeniach, już bezpośrednio, czyli przy wydarzeniach. I tak jak powtarzamy często młodym ludziom, to nie jest tak, że jak goście przyjeżdżają, to goście przyjeżdżają i spotykają się z wielkimi tego miasta. Nie, goście przyjeżdżają i chcą właśnie z tymi młodymi ludźmi spędzić czas. Nie? Młodzi aktorzy, reżyserzy, ale nie tylko. Myślę, że wszyscy razem jesteśmy bardzo blisko siebie i trochę dalej od takiego bycia festiwalem dywanowym, takim elitarnym, co jest bardzo fajne, bo przekonaliśmy się o tym podczas COVID-u. Kiedy był to kryzysowy festiwal i było widać, jak wszyscy łącznie z zespołem WW Wojtkiem Angielskim tęsknili za tym, żeby zagrać, żeby być razem ze sobą i naprawdę wtedy byliśmy, mimo dystansu, maseczek i różnych rzeczy, byliśmy wszyscy razem i ta formuła festiwalu wtedy się sprawdza. Czyli pokazuje, że nie warto, że tak powiem, kombinować na inną modłę, że to, co robimy, jest dobre i wystarczające.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i spotkanie w Radiu Opole. Rafał Mościcki, lider Stowarzyszenia Opolskie Lamy, dzisiaj gościł na naszej antenie. Przypominamy, że trwa Tydzień Kina Niemieckiego w Opolu. Do 16 września można odwiedzać kina Meduza. Wszystkie seanse bezpłatnie, przypominamy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Więcej kultury.
1: A teraz trochę informacji ze świata kultury, nie tylko o polskiej. Patrzymy dalej w głąb kraju i zaczynamy od teatru w Krakowie. Tam media donoszą o niepewnym losie dyrektora Teatru Słowackiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego opublikował informację o zamiarze zorganizowania konkursu na to stanowisko. Kierujący pracą krakowskiej sceny od 2016 roku Krzysztof Głuchowski zadeklarował, że nie zamierza wystartować w konkursie, który jest robiony po raz kolejny po to, żeby go przegrał.
2: Już raz brałem udział w konkursie, którego miałem nie wygrać. Ten konkurs się po prostu nie odbył, został odwołany przez organizatora pod presją i naciskiem zespołu Teatru Słowackiego oraz właściwie rządu. W tamtym konkursie miałem nie wygrać. W tym konkursie też mam nie wygrać, bo po co robić konkurs, jeżeli ktoś jest dobry. Zakładam, że oceniono, że nie jestem dobry, więc szanuję to, rozumiem, więc nie mam zamiaru brać udziału w konkursie, którego nie wygram.
1: Od 2023 roku Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie jest prowadzony wspólnie przez Ministerstwo Kultury i Urząd Marszałkowski. Dyrektor Głuchowski powiedział, że jest niewygodny dla wszystkich.
2: Teraz, jakby skoro moich dwóch organizatorów mówi w bardzo elegancki sposób w trakcie mego urlopu, żebym się kopnął w tyłek, no to co ja mam zrobić? Po prostu krótko mówiąc. No, jestem w sytuacji jelenia, który musi udowadniać, że jest dobry, że jest fajny, że powinien jeszcze coś zrobić. No nie chcę tego udowadniać, tak się nie powinno traktować ludzi, jakichkolwiek, nawet takich jak ja. Jedyne, co mnie pociesza, to, że jestem jak zwykle dla wszystkich niewygodny, czyli zgodnie z moją naturą.
1: Krzysztof Głuchowski piastuje swoją funkcję dyrektora teatru od 2016 roku. Poprzedni zarząd województwa małopolskiego, kierowany przez Prawo i Sprawiedliwość, próbował wielokrotnie odwołać Głuchowskiego po głośnej premierze Dziadów Adama Mickiewicza w reżyserii Mai Kleczewskiej. Nowy zarząd województwa, również kierowany przez PiS, przedłużył w 2024 roku kontrakt dyrektora. Jego kadencja wygasa w przyszłym roku. W czasie protestów przeciwko próbom odwołania Krzysztofa Głuchowskiego wielokrotnie bronił zespół teatru oraz widzowie. Krakowska scena, m.in. dzięki głośnym spektaklom jak Dziady czy musical 1989, wyrosła na jedną z najważniejszych obecnie w kraju. A teraz przenosimy się do Warszawy. Będzie o odnowionej siedzibie orkiestry Sinfonia Varsovia. To miejsce otwiera się dla publiczności. To pierwszy etap prac. Na razie do użytku oddano zabytkową część kompleksu. Z kolei do 2030 roku ma zostać wybudowana nowoczesna sala koncertowa, największa w Polsce. Ministra kultury Marta Cienkowska powiedziała, że Sinfonia Varsovia jest jedną z najważniejszych i najwybitniejszych polskich orkiestr, a teraz w końcu będzie miała dom, podkreśla ministra.
3: Ja się z tego domu Sinfonii Varsovii bardzo cieszę, bo to będzie znaczące miejsce nie tylko dla Warszawy, ale po prostu dla całej Polski. To jest oczywiście pierwszy etap, który otwieramy i wszyscy czekamy na tą wielką, największą salę koncertową, która jest w Warszawie i Polsce po prostu potrzebna.
1: Dyrektor orkiestry Janusz Marynowski podkreślił, że remont i budowa nowej siedziby to spełnienie marzeń zespołu, a także zmiana warunków pracy.
4: Zostawiliśmy ściany nośne z tych budynków, chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia. My wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i te charakterystyczne zapachy zwierząt. Teraz to jest sala koncertowa na 160 miejsc. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem. I kawiarnia, i mała galeria sztuki. I wreszcie główny budynek również wyremontowany całkowicie, bo tam zostały nam tylko ściany nośne, klatka schodowa. Tam będą wszystkie nasze biura, druga sala koncertowa.
1: Od jutra do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie.
4: 114 wydarzeń, to jest naprawdę dużo, w 3 tygodnie. To jest naprawdę bardzo dużo, koncerty symfoniczne, koncerty kameralne, zajęcia edukacyjne dla dzieci, spotkania z mieszkańcami, czy też się wystawa, która się dzieje w 3 budynkach, mówiąca troszkę o historii, ale też mówiąc o przyszłości, wreszcie nasza makieta akustyczna naszej tej sali koncertowej, którą zaczynamy budować już za 2 miesiące, tej największej sali koncertowej na 1877 miejsc, która symbolicznie stanie w miejscu, gdzie do tej spółki stoi namiot.
1: W ramach festiwalu otwarcia do siedziby Sinfonii Varsovii po 15 latach w Teatrze Wielkim Operze Narodowej przeniosą się Szalone Dni Muzyki. I tymi informacjami kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Więcej Kultury w Radio Opole, za którą bardzo dziękuję. Niebawem wiadomości, później ponownie usłyszymy się na antenie Radia Opole w audycji Dobry Wieczór tu Opole. Tam temat również kulturalny. Dzisiaj o badaniu Teatru Jerzego Grotowskiego, Teatru 13 Rzędów, który w latach 60. działał w Opolu. Powrócimy do naszej rozmowy z wybitnym badaczem teatru, profesorem Dariuszem Kosińskim. Będziemy rozmawiać dalej o historii spektaklu Tragiczne dzieje doktora Fausta według Marlowa, też o znaczeniu tego spektaklu, też o roli kobiet w Teatrze Grotowskiego. Pojawi się także historia przypominająca dzieje tego teatru, pedagog i krytyk teatralny Alfred Wolny. Doktor Alfred Wolny także przypomni historię Teatru Grotowskiego w Opolu. Ten materiał pojawi się na naszej antenie dzięki bogatemu archiwum Radia Opole.

0: słuchają Państwo Radia Opole. Dziś czwartek, 10 dzień września. Na zegarach zbliża się 21. A to oznacza, że czas na wiadomości. Zapraszam. Śmierć na torach w rejonie Nowej Wsi. Ruch pociągów został wstrzymany. Do końca września potrwa głosowanie na zadania zgłoszone do 9. edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. W wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Oto szczegóły. Justyna Maćkowiak. Nie żyje 26-letni mężczyzna, który wtargnął pod nadjeżdżający pociąg w rejonie Nowej Wsi w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Jak informuje komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu, do tego wypadku doszło około 19:15.
2: Dostępnych ustaleń wynika, że 26-letni mężczyzna wtargnął pod nadjeżdżający pociąg relacji Gliwice-Kędzierzyn-Koźle. Niestety doszło do śmiertelnego potrącenia tego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci, a ruch pociągów jest wstrzymany.
0: Dodajmy, że dla pasażerów pociągów przygotowano autobusową komunikację zastępczą.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Pakiet ustaw reformujących system opieki zdrowotnej jest w kancelarii premiera. Dziś zajął się nim Komitet Stały Rady Ministrów. Z resortu zdrowia regulacje zostały wysłane z opóźnieniem. Dodatkowo podczas konsultacji wydłużono do 12 miesięcy vacatio legis, co oznacza, że zmiany mają wejść w życie na początku 2028 roku. Zaskoczenia nie kryje nie tylko opozycja.
3: Zaskoczona decyzją resortu zdrowia jest Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
4: Wygląda na to, że zaskoczony jest również minister Domański i tutaj liczę na to, że jednak minister Domański będzie tą osobą, która jednak wypracuje jakieś porozumienie, które sprawi, że te projekty wejdą w życie szybciej.
3: Z kolei wicemarszałek Senatu Maciej Żywnos, Polski 2050, uważa, że ten dodatkowy czas jest potrzebny dyrektorom placówek na przygotowanie się do zmian.
5: Tak, żeby to wprowadzić skutecznie, dobrze.
3: Rafał Bochenek z Prawa i Sprawiedliwości wątpi, bo ustawy trafiły szybko do Sejmu.
6: Pracowałem w rządzie, wiem, ile trwa wypracowywanie rozwiązań na komitecie stałym.
3: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda tłumaczyła wcześniej, że 12 miesięcy to tylko propozycja, która była postulowana przez dyrektorów placówek i samorządy. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Kanada przeznaczy 350 milionów dolarów kanadyjskich na zakup dla Ukrainy pocisków do systemów obrony powietrznej. Chodzi między innymi o pociski przechwytujące do amerykańskich systemów Patriot, które mogą służyć do zwalczania rosyjskich rakiet balistycznych. Ukraina ma obecnie poważne braki tego uzbrojenia, a Rosja nasila ataki z powietrza.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Do końca września potrwa głosowanie na zadania zgłoszone do 9. edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy Opolszczyzny mają do wyboru 88 zadań, a głosuje się zgodnie z miejscem zamieszkania w powiecie ni w jednym z 5 subregionów. Nie ma ograniczeń wiekowych, a każdy mieszkaniec ma do wyboru jedno zadanie powiatowe i jedno subregionalne. Do głosowania w formie wyłącznie elektronicznej zachęca Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
7: Dzięki temu różnego rodzaju przedsięwzięcia ze sportu, kultury i innych dziedzin edukacji mogły być realizowane w państwa lokalnych społecznościach. Te wszystkie 80 pomysłów znajduje się na stronie budżet.opolskie.pl. Tam również znajdują się wszelkie szczegółowe informacje dotyczące tego, jak głosować. Ważne, żeby głosować, aby inni nie zdecydowali za nas. Do końca września macie czas, więc polecam.
0: Łączna pula marszałkowskiego budżetu obywatelskiego to 3 miliony złotych. 26. Jarmark Franciszkański odbędzie się w najbliższy weekend w Opolu. Będą koncerty, wydarzenia artystyczne oraz atrakcje dla całych rodzin. Nie zabraknie także licznych kramów z pamiątkami i lokalnymi produktami. W związku z tym będą także utrudnienia w ruchu. Na czas trwania wydarzenia wyłączone z ruchu kołowego będą most zamkowy, ulica Minorytów, rynek na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zamkową do Franciszkańskiej, plac Wolności na odcinku od Franciszkańskiej do Zwierzynieckiej, ulica Mozarta, od ronda do mostu Groszowego. Zmiany będą obowiązywać od godziny 6 w piątek rano do poniedziałku do godziny 15.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 21.
1: Sport w Radiu Opole.
8: Grzegorz Frankiewski, dobry wieczór. Siatkarze reprezentacji Polski wygrali w Sofii z Portugalią 3-0 w setach do 12, 18 i 20 w pierwszym meczu grupowym Mistrzostw Europy. Broniący tytułu biało-czerwoni nie mieli najmniejszych problemów z pokonaniem dużo niżej notowanego rywala. Mecz trwał niespełna 70 minut. Jesteśmy świadomi swojego potencjału, podkreśla atakujący Bartłomiej Bołądź.
9: Najważniejsze, że udało się wygrać 3-0. Były momenty, gdzie mogliśmy się zachować lepiej na boisku. Tak jest na początku turnieju. Najważniejsze, że nie daliśmy się drużynie z Portugalii rozwinąć. Wiemy, jaki mamy potencjał, wiemy, że możemy wygrać z każdym. Musimy być skoncentrowani, żeby tych słabszych momentów było jak najmniej.
8: W kolejnym spotkaniu Polacy zagrają z Izraelem. To starcie w sobotę 12 września o 15. Potem podopieczni Nikoli Grbicza czekają konfrontacje z Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią. Czołowa czwórka grupy awansuje do 1/8 finału, począwszy od półfinałów. Spotkania będą rozgrywane w Mediolanie. Zwycięzca turnieju zapewni sobie kwalifikację olimpijską na igrzyska w Los Angeles. Zmieniamy temat. Zakończyły się 2 z 6 dzisiejszych spotkań pierwszej ligowej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Fenerbahce zremisowało z AS Roma 1-1, a PSV z Szachtarem Donieck również 1-1. Kilka minut temu rozpoczęły się mecze Bayernu Monachium z Bode Glimt, Como z RB Lipsk, Manchester United z Sabach Baku oraz Slavii Praga z Lon. Czwarte miejsce najlepszej polskiej kajakarki górskiej Klaudii Zwolińskiej w zawodach Pucharu Świata w Hiszpanii. W krosie naszej wicemistrzyni olimpijskiej do podium zabrakło 0,01 sekundy. Wygrała francuska Marjorie Dulacy. Polski kolarz Michał Pomorski, zwycięzcą pierwszego etapu wyścigu dookoła Armenii. Polak wyprzedził na mecie Australijczyka Fletchera Medwaya i Szwajcara Aleksandra Belmera. Do końca imprezy pozostały 3 etapy, wyścig potrwa do niedzieli. I na koniec jeszcze raz futbol. Finał piłkarskich Mistrzostw Świata w 2030 roku odbędzie się w Casablance, poinformowała hiszpańska agencja EFE, powołując się na wypowiedź prezesa Królewskiego Marokańskiego Związku Piłki Nożnej Fuziego Lejkaja. Oficjalnie FIFA nie podała jeszcze lokalizacji finałowego meczu turnieju, którego głównymi współgospodarzami za 4 lata będą Maroko, Portugalia i Hiszpania. Spotkanie finałowe mundialu miałoby się odbyć na powstającym w pobliżu Casablanki stadionie imienia Hassana II. To kosztujący 12 miliardów dolarów obiekt budowany z myślą o mistrzostwach i mający pomieścić 115 tysięcy widzów.
10: Pogoda.
0: W Opolu 14 stopni, w nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a na termometrach od 9 do 11 stopni. Jutro pochmurno, po południu możliwe opady deszczu, a na termometrach od 13 do 16 stopni.
10: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
12: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
11: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
12: Więcej na funduszobywatelski.pl.
13: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
14: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
15: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór, tu Opole, kłaniam się, Katarzyna Zawadzka. Tydzień temu w czwartkowej audycji rozpoczęliśmy rozmowę z profesorem Dariuszem Kosińskim, wybitnym teatrologiem i performatykiem, na temat spektaklu Tragiczne dzieje doktora Fausta według Marlowa w reżyserii Jerzego Grotowskiego. To przedstawienie zrealizowane w Teatrze 13 Rzędów. Miało ono swoją premierę w 1963 roku w Opolu. Będziemy kontynuować tę rozmowę, będziemy też sięgać po archiwalne nagrania Radia Opole, ponieważ fragmenty tego spektaklu zarejestrowała Anna Markowa, są one dostępne w fonotece Radia Opole. Sięgniemy też do tych archiwalnych nagrań. Zapytamy też dzisiaj profesora Kosińskiego o inną realizację Fausta, tym razem nie na podstawie Marlowa, ale Goethego, którą Grotowski zrobił wcześniej w Poznaniu. Do tego spektaklu też nawiążemy. Kontynuacja rozmowy z naszym gościem, badaczem Teatru Grotowskiego za chwilę, ale żeby tak przypomnieć sobie klimat tamtej epoki, tamtych czasów i całą historię Teatru 13 Rzędów w Opolu, sięgamy też po archiwalne nagranie profesora Alfreda Wolnego, pedagoga i krytyka teatru, który na antenie Radia Opole swego czasu przybliżał historię Teatru Grotowskiego.
1: Muszę by zacząć tą historię Teatru 13 Rzędów od tego, że po 1956 roku Teatr Opolski przechodził okres takiej stagnacji. Tym bardziej był przykry, że poprzednio teatr za czasów Skuszanki skupiał wybitnych artystów polskich. Współpracowali z nim Szajna, Kantor. Część tych aktorów, szczególnie po przemianach 1956 roku, było niezadowolony z tej sytuacji i zaproponowała poprzez Klub Związków Twórczych powołanie jakiegoś nowego teatru. Zbuntowani także aktorzy, Stanisława Obuszańska i jej mąż Eugeniusz Ławscy założyli Teatr 13 Rzędów w Klubie Związku Twórczych w 1958 roku. Dlaczego 13 rzędów? Bo w tej małej salce 86 metrów kwadratowych tyle akurat rzędów się tam zmieściło. Zaczęli komedią przedwojenną Swojdzińskiego, Freuda Teoria Snów. Ta premiera odbyła się w 1958 roku. No i potem ten teatr padł. Okazało się, że teatr, który miał być państwowy, został uznany przez władze finansowe za teatr prywatny i podatek obłożono. Zarząd Klubu Związków Twórczych nie poddał się i poproszono wtedy Grotowskiego, który drugą premierę Pechowców Krzysztonia reżyserował.
2: Pierwszorzędna sprawa to problem pewnego wspólnego poszukiwania w teatrze, wspólnej ideologii artystycznej przynajmniej w wielu wycinkach i na pewno w tym, co wspólnie negujemy. Sprawa wspólnej opozycji przeciwko temu teatrowi, który powszechnie panuje.
3: Tak 30 lat temu mówił Jerzy Grotowski.
1: Grotowski przyjechał z całą swoją ekipą, dołączyli do niego aktorzy opolscy. Pierwsza premiera Grotowskiego w 1959 roku to było Żana Cocteau-Orfeusz. Ja pamiętam to przedstawienie. Charakterystyczną dla mnie sceną było, kiedy Adam Kurczyna w stroju Adama, tam gdzie jest anatomiczna miednica, był przykryty zamiast listkiem figowym miednicą. Historycy teatru, krytycy teatralni zwrócili uwagę, że tam była już zapowiedź wszystkiego tego, co potem spowodowało tą światową sławę Grotowskiego. Prawdziwą furorę wywołało dopiero drugie przedstawienie, to był Kain Bajrona, ze względu na to, że ten Kain nigdy nie był w Polsce grany, ani przed Grotowskim, ani po. To był początek tego, co potem Grotowski później nazwie w swoich wykładach w Collège de France śladem Mickiewicza, początek jego koncepcji kultury czynnej.
4: Bierzemy na warsztat sztuki o ustalonej w tradycji narodowej i europejskiej wadze, gdyż zawierają one osadzenie doświadczenia zbiorowego, zakorzenionego w świadomości czy podświadomości zbiorowej.
1: Większość tych aktorów już nie żyje. Szybko się spalili w tym teatrze. Wymagał jakby ofiary całkowitej życia, ale także energii. Budzili współczucie. Niesamowicie katował. Trening tutaj był.
4: Jak zwykle jest tutaj wprowadzane w życie to, co nazywamy aktorstwem sztuczności. Aktorstwo takie polega nie na naśladowaniu potocznego, życiowego ruchu, ani potocznych, życiowych sposobów mówienia, lecz jest konstrukcją artystyczną, konstrukcją poetycką, powstałą jak gdyby poprzez uogólnienie doświadczeń potocznych i życiowych. A więc aktorstwo takie obejmuje i akrobację, i rodzaj baletu, i śpiew, inkantację, i tak dalej, i tak dalej.
5: ręki brata mego Ezawa, bo się go bardzo boję, by znać przyszedłszy nie pobił.
1: Początkowo był teatrem eksperymentalnym. Od 1962 roku przybrał nazwę Teatr Laboratorium 13 rzędów i nagle Opole stało się za małe. Przyjeżdżali tu krytycy z Warszawy, Paryża i wtedy ten teatr został przeniesiony do Wrocławia i tam stworzył swoje dzieło najważniejsze, mianowicie Apokalipsis cum figurs, którym to przedstawieniem właściwie Grotowski skończył etap pracy ściśle teatralnej, a zaczęły się działania wokół teatralne.
0: To był pedagog i krytyk teatralny dr Alfred Wolny, przypomniał historii Teatru 13 Rzędów w Opolu, a za chwilę rozmowa o Faustie Jerzego Grotowskiego z profesorem Dariuszem Kosińskim.

0: I kontynuujemy naszą rozmowę, którą rozpoczęliśmy tydzień temu z profesorem Dariuszem Kosińskim na temat tragicznych dziejów doktora Fausta według Marlowa w reżyserii Jerzego Grotowskiego. Chociaż Grotowski realizował wcześniej inne przedstawienie, to był Faust na podstawie Goethego, to przedstawienie zrealizowano w Poznaniu. I o ten spektakl też postanowiłam zapytać profesora Dariusza Kosińskiego, jak bardzo ten spektakl był podobny albo różny od tego zrealizowanego później w Opolu. Cała rozmowa i pierwsza i druga część będzie dostępna po publikacji tej dzisiejszej audycji na stronie internetowej Radia Opole. Jeśli ktoś nie słuchał tydzień temu, a chciałby usłyszeć cały zapis rozmowy, to będzie on dostępny. A teraz już nasze pytanie do profesora Kosińskiego o realizację Fausta na podstawie Grotowskiego w Poznaniu. Czy ona była podobna, czy zupełnie inna niż Faust na podstawie Marlowa zrealizowany w Opolu?
1: Innego. Nie, to jest zupełnie inne przedstawienie. To jest zupełnie inne przedstawienie zrobione przez bardzo młodego człowieka, który dorwał się po raz pierwszy do dużego teatru i dużego tekstu. No może nie po raz pierwszy, bo wcześniej w Krakowie też miał takie możliwości, ale takiej dużej sceny jak poznańska nie miał, takiego dużego zespołu jak w Poznaniu wtedy nie miał. Więc zainscenizował sobie teatr monumentalny, ale zainscenizował sobie taki teatr, który raczej był próbą sprawdzenia, jakie możliwości człowiekowi poszukującemu sensu życia daje współczesny świat. I to się zaczyna od zanegowania nauki, ale nauki współczesnej, bo Faust u Grotowskiego jest fizykiem jądrowym i wywołuje ducha Ziemi za pomocą wzoru Einsteina E równa się mc kwadrat, to jest jego zaklęcie. Tę naukę bardzo szybko sobie odsuwa i uznaje, że ona mu nic nie daje, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że ta nauka w tym przedstawieniu jest pokazana bardzo nowocześnie, bo tam są roboty, oczywiście naiwne jak na rok 60. i tam uruchamiane chyba sztuleczkami, ale jednak takie elektroniczne zwierzątka, tak o nich mówiono, ale jest tam też sekwencja tworzenia sztucznego człowieka, tak jak u Goethego, tylko że ona tam jest zainscenizowana w taki nowoczesny sposób. Taki cyborg się pojawia jako homunculus, pół człowiek, pół maszyna, wytworzony sztucznie. Więc ta nauka jest, ona jest pokazana jako groźna, jako taka, która może rzeczywiście zniszczyć podstawy funkcjonowania świata ludzkiego, co my dzisiaj w dobie AI rozumiemy aż za dobrze. Wtedy to nie było jakoś dobrze przyjęte, raczej uważano, że Grotowski trochę takim ciemnogrodem zajechał, a tu przecież nauka niesie nam świetlistą przyszłość. Natomiast to, co on sprawdzał, to były dwie rzeczy. To, po pierwsze, miłość. I taka miłość rozumiana erotycznie, bo w ogóle erotyka to był temat dla Teatru Grotowskiego bardzo ważny, wręcz podstawowy. I tam jest bardzo ciekawy wątek romansu z Małgorzatą. Oczywiście wzięty od Goethego, trochę rozgrywany parodystycznie jako opera, ale on się kończy niechcianą ciążą i aborcją, która jest na scenie przez znaki odgrywana. Dziwniejsze jest to, że on się kończy samozbawieniem Małgorzaty. To jest taki temat też zmitologizowany, trochę kobiecość u Grotowskiego, rzeczywiście w wielu jego przedstawieniach kobiety pokazywane są jako ofiary, poddawane przemocy bezbronne i w ogóle jakby pozbawione głosu. No to w tym Faustie jest inaczej. W tym Faustie Małgorzata, która jest współczesną dziewczyną, sama się ocala. Jeszcze na dodatek bezczelnie ona, która poddała się aborcji, czy poddała swoje dziecko aborcji, przejmuje słowa Najświętszej Maryi Panny na końcu. I mówi słowami Najświętszej Maryi Panny z Goethego, że ja wam daję zbawienie. To jest jakaś straszna, bluźniercza jazda, której w tym Opolu nikt nie zauważył, bo to było tak dziwny spektakl. Oni przyszli na inscenizację Fausta Goethego i szczerze powiedziawszy, chyba połowy tego, co Grotowski tam zrobił, nie zauważyli. Drugi element to było pytanie o politykę, o działalność na rzecz społeczeństwa, tak jak to jest u Goethego, co Grotowski właściwie skreślał natychmiast. To znaczy, tam była taka inscenizacja w 50. latach i w roku 60. świetnie rozumiana, że to przychodzi jakiś ideolog, który postanowił urządzić ludziom lepszy świat, no ale ludzie mu przeszkadzają, więc ich morduje. Tych, którzy stoją na drodze jego wizji. I ta zbrodnia była pokazywana też w takim dosyć jednoznacznym skrócie. Więc ten Faust jakby przechodził przez współczesny świat, szukał różnych możliwości, nie znajdował niczego. Dopiero w samym finale pojawiała mu się wizja Dionizosa. To Grotowski ten finał dopisał trochę kombinując fragmenty z Goethego, stworzył własny. I ten Dionizos mu się właśnie pojawiał jako taka figura

0: spektaklach i o Faustie zrealizowanym w Poznaniu na podstawie Goethego i o tym opolskim na podstawie Marlowa, to że mimo, że dzisiaj Teatr Grotowskiego jest w kanonie teatru, jest już ikoniczny, jest jakiś taki archiwalny, jak o nim rozmawiamy, to gdyby on był tworzony dzisiaj, dalej byłby skandaliczny. Myślę, że budziłby kontrowersje u odbiorców, krytyków. Jak pan sądzi?
1: Na pewno tak. Ja kiedyś wykładając o Grotowskim na studentów, żeby im przybliżyć pozycję tego młodego człowieka, który właśnie zaczął karierę w Krakowie i to w Starym Teatrze, wtedy jeszcze nie narodowym, ale za chwilę najważniejszą sceną Polski się ten teatr stawał i on to nagle rzuca i wjeżdża do Opola, które wtedy no, nie było miastem potężną stolicą kulturową. Nie, nie było wtedy jeszcze. To było prowincjonalne miasto na dosyć problematycznym zapleczu, z historią dosyć problematyczną. Wybór bardzo ryzykowny. Ja wtedy użyłem takiego porównania, to były początki XXI wieku. Wiecie państwo, to jest tak, jakby Jan Klata nagle postanowił wyjechać, rzucić wszystko i pojechać do Zielonej Góry na przykład. I coś takiego jest, znaczy jest trochę relacji między Klatą i Grotowskim, oczywiście pod wieloma względami się bardzo różnią, ale Grotowski miał też takie działania o charakterze prowokacyjnym i na pewno jego przedstawienia i wtedy wywoływały głębokie poruszenie i poważną niezgodę. I to nie mówimy o takich łatwych politycznych okrzykach, że coś jest bluźnierstwem albo prowokacją. Nie, bardzo poważni ludzie, którzy byli jego sojusznikami, w pewnym momencie zrywali z nim kontakty, mówiąc, że to przekracza ich granice, że nie są w stanie tego zaakceptować, co on zresztą przyjmował. Bo on jakby konsekwentnie zrywał z takim nastawieniem na pewien kompromis, który my musimy przyjmować, no bo w takim świecie żyjemy. Nie możemy nieustannie wszystkich prowokować, nieustannie być bezkompromisowi, bo to się kończy źle. Dla tego, co chcemy zrobić. Więc te kompromisy są konieczne. Natomiast nie w teatrze. W Teatrze Grotowski rzeczywiście był bezkompromisowy. Myślę, że on miał też bardzo dobre wyczucie kontekstu czasów. Więc na pewno niektórych rzeczy, które zrobił w latach 60. dzisiaj by nie powtórzył. Z niektórych zresztą wycofał się już w latach 70., o czym jego krytycy nie pamiętają, bo na przykład Grotowski był reżyserem takim rządzącym teatrem, a może nawet stosującym strategie przemocowe czy zabiegi przemocowe w Opolu, ale we Wrocławiu już nie. A właściwie już pod koniec Opola zmienił swoje nastawienie. Zmienił swoje nastawienie i na pewno by, jestem o tym przekonany, zupełnie inaczej kształtowałby miejsce aktorek w swoim teatrze. Bo to też był taki element, który się wydarzył trochę przypadkiem, trochę nie, że tak koniec końców została mu ta jedna aktorka, Rena Mirecka, choć tak naprawdę były dwie, bo jeszcze była Elisabeth Albachaka cały czas przecież w Apokalipsis cum figuris, ale rzeczywiście dominowali mężczyźni. I ten dominujący głos był głosem męskim i aktorami, z którymi Grotowski pracował, przede wszystkim byli mężczyźni. Tak to wygląda ze struktury spektakli. Ale jak posłuchać kobiet, które o tym mogą coś opowiedzieć, na przykład Maji Komorowskiej, to nie jest tak, że Grotowski pracował tylko z mężczyznami, że nie miał kobietom niczego do zaoferowania. Miał. No ale na pewno by tutaj różne rzeczy zmieniał i jestem pewien, że znalazłby takie miejsca, w których te naruszenia naszego dobrego samopoczucia byłyby szczególnie dotkliwe. Bo rzeczywiście część z tego, co w jego czasach było prowokacją, dla nas jest już dosyć takie oczywiste, banalne, słyszeliśmy to wiele razy, jak się, nie wiem, ogląda rejestrację albo czyta o przedstawienia Grotowskiego, to one nie wywołują już takich głośnych poruszeń, choć moim zdaniem nadal jest w części z nich, są takie rzeczy, które gdyby dzisiaj powtórzyć, to też byłyby trzęsieniem ziemi, ale myślę, że on by znalazł sposób na to, żeby to trzęsienie ziemi miało jeszcze większą amplitudę.
2: Na cesarskim dworze Faust wywołuje ducha Aleksandra Wielkiego i jego kochanki. Potem dokonuje kolejnego cudu. Uzdrawia opętanego gniewem Benwolia, przywracając w nim duszę dziecka.
3: Astaroth, Belimot, Mefistofilis.
4: Daruj nam życie i litość nad nami!
3: Precz. Chodźmy, chodźmy. Trudno spierać się z diabłami.
4: Chodźcie, panowie, bądźcie w pogodowiu. Trzeba natychmiast pomóc tym ichnościom z czerwoksiężnikiem rozmawiać.

0: nadchodzi. Utłuc tego draba.
1: Cóż to za zasadzka, by mnie zbawić życia? Użyj swej sztuki, Fauście. Benwo.

0: Dobry Kubo, chodźmy wyczyścić sobie buty, brudne mamy łapy.
1: Pomyślałam sobie też o postaciach kobiecych, które pojawiają się w tragicznych dziejach doktora Fausta według Marlowa, tych z Teatru 13 Rzędów w Opolu. Tam kobieta jest księgą, tak? Między innymi.
2: Między innymi tak. Jest księgą, to jest księgą czytaną jako księga natury w scenie, która jest sceną, jak mówili świadkowie, relacjonujący to Agnieszce Wójtowicz, że niesmaczną. Bo to jest taka scena najprawdopodobniej, w której, bo jeszcze nie mamy jej rejestracji, ani nawet zdjęć, ale najprawdopodobniej to była taka scena, w której kobieta była traktowana jak takie ciało, nośnik fizjologii i tego takiego biologizmu nisko widzianego. Ale też przecież zupełnie inny charakter ma w tym samym przedstawieniu scena z piękną Heleną, która jest nie tyle, która właściwie jest takim rodzajem, można by ją było widzieć, tę scenę wcześniejszą może też, nie tyle jako rodzaj zainscenizowanego stosunku do żywych kobiet, ile raczej do takiego genderowego schematu, który jest produkowany przez kulturę patriarchalną. Tam się pojawiają kobiety jako kochanki i matki. I w pewnym momencie Faust jakby wyśmiewa jedną i drugą rolę. Wyśmiewa ją, on mężczyzna, nie wyśmiewa kobiet, tylko wyśmiewa to, co społeczeństwo robi kobietom, narzucając im tylko i wyłącznie te dwie podstawowe kreacje, w których mogą się spełniać. I to oczywiście jest w tym pewien pierwiastek mizoginistyczny, bo u Gustawskiego jest tam sporo mizoginizmu. Ja już nie będę wchodził w kwestię tego, skąd on się ten mizoginizm u niego brał, czy był powiązany z lękiem wobec kobiet. Chyba trochę był, ale jednocześnie można by czytać jego przedstawienia właśnie jako takie przedstawienia, które z perspektywy, to byłaby bardzo ciekawa, gdyby się pojawiła taka kontrlektura feministyczna, pokazująca, że u Gotowskiego mamy do czynienia nie tyle z kobietami żywymi, indywidualnie traktowanymi, ile z pewnymi wytworzonymi przez patriarchat rolami, które są wyciskane na ciałach kobiet. I to te role są poddawane bardzo radykalnej krytyce. Tu właśnie myślę o tej Małgorzacie. Nie ukrywam, że odkrycie Małgorzaty w Faustie w Poznaniu było dla mnie jakąś rewelacją. Tym bardziej, że to jest też taka postać, o której nikt nic nie wie. Próbowałem, bo jeszcze miałem szczęście rozmawiać z aktorem, który grał w tej inscenizacji Mefista i próbowałem go pytać, czy pamięta coś. A mówi, że rzeczywiście była taka dosyć dziwna kobieta, ale nic nie wie, kim ona była, nie wie, co się z nią stało. Rzeczywiście to jest też tak biograficzna historia aktorki, która się pojawiła, zniknęła, tak jak wykonawczyni roli Heleny w Faustie Opolskim. Więc jest w tym też taka historia do powiedzenia inaczej. Zobaczenia, jak funkcjonowały realne osoby kobiece w Teatrze Grotowskiego. Długo nie można było o tym mówić, może już powoli można, na przykład kim była Rena Mirecka i co to znaczy, że Rena Mirecka tak długo w teatrze była, jakiego rodzaju kobiecość tam zaistniała dzięki niej, co przeżyły, co doświadczyły kobiety, które pracowały z Grotowskim po teatrze. No pani Maja Komorowska wręcz kiedyś powiedziała, że ona nie opowie, bo to, co dostała od Gotowskiego, to dostała ona i to jest jej sprawa i nikomu nic do tego, co można tego szanować, aczkolwiek razy miałem szczęście z nią o tym rozmawiać, tyle razy otrzymywałem taki bardzo mocny sygnał, że to było coś cennego.
0: Benvolio.
3: Teraz ja opowiem waszmością, jak po otrosku postąpił sobie ze mną. Udałem się do niego wczoraj, aby mi sprzedał konia. Tak on powiada, że nie może mi go sprzedać poniżej 40 talarów. Ano ponieważ wiadomym mi było, że koń ten przeskakuje rowy i płoty i bynajmniej się nie męczy, takem mu dał te pieniądze. Ano co się nie dzieje, kiedy już miałem tego konia w rękach, tak mi doktor Faust powiada, że mogę na nim jeździć dzień i noc i bynajmniej go nie oszczędzać, tylko jednego powiada nie rób. Na żaden sposób nie wjeżdżaj z nim do wody.
0: Dosyć tego, miły Kubo, chodźmy wyczyścić sobie buty, brudne mamy łapy. A za lasem wołki moje, za lasem...
4: Kuba i Bartek, obrazujący trywialność stworzenia, wprowadzają do historii doktora Fausta inny język, rubaszny, pełen dysonansów. Nad głowami widzów, z pomiędzy nich rozlegają się głosy tych dwóch, toczy się leniwy dialog, przerażający w niezrozumieniu tego, co się obok, na ich oczach dzieje. Faust poznaje grzechy główne w ich własnych postaciach.
5: Fauście, przybyliśmy tu z piekieł, aby ci wesołą sprawić krotochwilę. Wsiądź, a niebawem zobaczysz wszystkie 7 grzechów głównych w ich własnych postaciach. A teraz, Fauście, spytaj ich o poszczególne przymioty i o ich nazwiska.
6: Kimże ty jesteś?
3: Jestem Gniew. Nie miałem ani ojca, ani matki. Wyskoczyłem z gardzieli lwa, mający zaledwie godzinę żywota. I odtąd biegam po świecie z tą pochwą rapierów, raniący samego siebie. Jeżeli nikt się nie znajdzie, co by się chciał bić ze mną. Urodziłem się w piekle, a strzeżcie się, bo Justyc jeden z was będzie zapewne mym ojcem.
6: A kto ty jesteś?
5: Jestem zazdrość zrodzona z kominiarza i sprzedawaczki ostrych. Nie umiem czytać i dlatego pragnę, iżby spalona.

0: Odejdź. Odejdź, ty ścierko zawistna. A kto ty jesteś, ty piąty?
1: Jestem obżarstwo. Rodzice moi umarli oboje, zostawiając mi diabła za całą schedę. Niewielki to dochód, wystarczy zaledwie na 30 obiadków i 10 przekąsek. Chuda biesiadka nie nasyci natury. O, królewskiego jestem pochodzenia. Rodzicami chrzestnymi byli imć pan Piotr Wędzony Śledź i Marcin Wół Świętomarciński. A babka moja znana i ceniona w każdym szanującym się grodzie zwała się imć pani Małgorzata Marcowe Pywko. Znasz teraz, Fauście, moją progeniturę? Nie zaprosisz mnie na wieczerze?
0: Nie, wolałbym, iżby cię powieszono. Pożarłbyś mi wszystkie wiktuały.
1: Niech mnie diabli porwą.
0: Ciebie niech porwą, obżartusie. A kto ty jesteś?

0: wielką krzywdę, przywlókłszy mnie na to miejsce. Pozwólcie mi stąd odejść do obżarstwa i rozpusty.
1: Była też Ewa Lubowiecka, która przez lata pracowała w Radio Opole po odejściu z Teatru Grotowskiego. I długo Agnieszka Wójtowicz, doktor Agnieszka Wójtowicz mówi, że nie chciała z nią w ogóle rozmawiać i wracać do tamtych wspomnień.
2: No bo jakby powiedzieć, historia Ewy Lubowieckiej to jest historia dosyć bolesnego zderzenia się z Grotowskim. Ja myślę, że tam doszło do bardzo grubych przekroczeń, jak gdyby tę historię opowiedzieć z dzisiejszej perspektywy. Nie do końca ją znamy. Bo nawet sama pani Ewa opowiadała ją w sposób oględny, aczkolwiek są takie niepublikowane nagrania ze spotkań publicznych z Wrocławia, gdzie ona trochę więcej mówi, co się działo i rzeczywiście widać, że była zmuszana do robienia rzeczy, które przekraczały jej granice osobiste, granice otwarcia się, ale też takie po prostu wręcz fizycznego wstrętu, znaczy, że ona tego nie chce robić, to jest nie do zrobienia dla niej. Co Grotowski chyba w sposób dosyć bezczelny i używając władzy reżyserskiej wykorzystywał do tego, żeby, mówiąc grubo, jednak chyba ją poniżać. Znaczy ona czuła się poniżona, czuła się wykorzystana, czuła się zmuszana do robienia rzeczy, których nie chciała robić. W pewnym momencie trzasnęła drzwiami i poszła. I to chyba zrobiła tuż przed premierą Akropolis, to znaczy rzuciła rolę w ostatnim momencie. Więc tam to jest historia takiego rzeczywiście dramatycznego zderzenia z czymś, co się w teatrze nie powinno w dzisiejszych kategoriach zdarzać. Znaczy to rzeczywiście, jeżeli by szukać takiego przykładu, w którym Grotowski dokonał przekroczenia pewnych granic, dosyć chyba jasno komunikowanych, takie mam wrażenie, to jest historia Ewy Lubowieckiej. Znowu można by było wchodzić w jakieś dywagacje, domniemania, dlaczego akurat jej to się trafiło. Nie była wtedy jedyną kobietą w teatrze i pozostałe raczej funkcjonowały w nim dobrze. Dlaczego akurat Ewa Lubowiecka wywołała taki rodzaj, może nie furii, ale ja mam wrażenie, że tam coś się wydarzyło między innymi takiego, że Grotowski nie tyle reagował na kobietę w ogóle w zespole, tylko coś było w tej osobie, co sprawiało, że stawał się po prostu złośliwy. Bo jednak człowiek bardzo inteligentny potrafi też być człowiekiem bardzo złośliwym i wyobrażam sobie, że jeżeli chciał komuś zajść za skórę, to potrafił to zrobić bardzo boleśnie.
1: Też metody pracy ze Zbigniewem Cynkutisem są rozważane, prawda, w kontekście tych tragicznych dziejów doktora Fausta.
2: To jest w ogóle kolejne niezwykłe odkrycie, które się przy okazji tej pracy zdarzyło. Mianowicie udało mi się dotrzeć do egzemplarza aktorskiego Zbigniewa Cynkutisa, który był przez lata jakimś mitem, że on gdzieś jest, ale nie wiadomo gdzie. A on sobie spokojnie leżał w bardzo pięknie uporządkowanym archiwum Zbigniewa Cynkutisa w domu jego żony Jolanty. Opiekuje się tym archiwum jego córka, pani Anna Cynkutis, która mi po prostu pokazała ten egzemplarz. Okazało się, że nie ma tam żadnych problemów, przeszkód, po prostu trzeba przyjść, powiedzieć dzień dobry, chciałbym zobaczyć i można go sobie obejrzeć. To jest bezcenny dokument, on jest w tej chwili w procesie digitalizacji, mam nadzieję, że będzie mógł być też szerzej udostępniany, ponieważ to jest bardzo szczegółowy zapis na egzemplarzu tekstu, bardzo szczegółowy zapis prób, notatek. Część z nich jest enigmatyczna, bo to są oczywiście notatki robione w trakcie prób, więc to nie jest jakiś esej ze szczegółowymi uzasadnieniami. Natomiast tam są bardzo, bardzo ciekawe wzmianki. To jest naprawdę bezcenne źródło dotyczące tego, jak Grotowski z Cynkutisem w pracy, w biegu właściwie, w procesie wypracowali taką metodę, która później stała się słynną metodą Grotowskiego. To Cynkutis potem powiedział, że to Grotowski na mnie wypróbował swoją metodę i tak było. Oni rzeczywiście eksperymentalnie to stworzyli, co chyba kosztowało Cynkutisa jednak bardzo dużo i też z tego powodu na chwilę potem z zespołu musiał odejść.
1: Doktor Agnieszka Wójtowicz mówiła mi, że on pracował z nim w jakichś energiach seksualnych, co było dla niego trudne. W tym czasie jego żona była w ciąży i że to też się dowiedziała się tego rozmawiając z innym aktorem, który opowiadał o tych próbach.
2: Tak, to jest świadectwo Macieja Prusa, sformułowane po latach. Z jednej strony bardzo cenne, bo Prus powiedział po raz pierwszy o czymś, o czym wcześniej nikt się nie ośmielił mówić. Z drugiej strony ja bym go troszeczkę traktował ostrożnie, dlatego że Maciej Prus mówił to jako reżyser o określonej praktyce teatralnej, związane z określonym środowiskiem, określonym modelem teatru, dla którego to środowiska i modelu Grotowski zawsze był przeciwnikiem. I wypowiedź Macieja Pusa trochę jest taką wypowiedź, bo tytułem, no patrzcie, co to w tym Teatrze Gdowskiego się wyprawia. Te opowieści o żonie, w ciąży i innych rzeczach, one się nie potwierdzają do końca w pamiętniku Cynkutisa. Trzeba powiedzieć jedną rzecz bardzo istotną. Zbigniew Cynkutis wiedział, co robi. To było wypracowane w relacji jeden na jeden i było robione za zgodą aktora, który był aktorem, czy to Cynkutis nie był uległym chłopcem, który nie wiedział, do czego go prowadzi reżyser. On świadomie chciał to zrobić. Oczywiście to są bardzo skomplikowane kwestie. Natomiast praca na energiach seksualnych, która rzeczywiście tam miała miejsce, ona jednak nie polega na tym, że ktoś z powodu wstrzemięźliwości seksualnej spowodowanej ciążą żony jest napalony i wobec tego robi jakieś dziwne rzeczy. Nie, to tak nie działa. To tak nie działa. Oni pracowali rzeczywiście na energiach seksualnych, ale to jest o wiele bardziej skomplikowana praca, wymagająca przetworzenia tych energii, przeniesienia ich w inne rejony. To jest naprawdę dosyć trudne. Ja zresztą do końca nie jestem przekonany, czy tak prosta była ta ścieżka. Tam też w tej strukturze roli, po tym wielkim, takim klimaktycznym wybuchu jeszcze jest inna sekwencja, także to jest dużo bardziej złożona struktura. Ale nie ulega wątpliwości, że Gretowski pracował na energiach seksualnych, tak? I nawet już pod koniec życia, kiedy opowiadał o sztuce jako wehikule, kiedy mówi, że on to polega na tym, że się energie grube transformuje w energie subtelne, no to te energie grube to są po prostu energie seksualne.
3: A teraz Mefisto w dwojakiej postaci kusi i jednocześnie nawraca Fausta. To chyba nie szatan. Z walki wewnętrznej, którą toczy doktor Faust, z wahań jego umysłu, z dziesiątków pytań, które stawia samemu sobie, uwikłany w okrutną złożoność świata, z tego właśnie wywodzi się dramatyczny dwugłos Mefista. Jego wróć do Boga, Fauście, a za chwilę Fauście, idź dalej.
4: Porzuć o Faustie tę magię przeklętą.

0: ołów.
1: Nagrodą grzechu śmierć jest, a kto mówi, że jest bez grzechu, ten oszukuje samego siebie i nie ma w nim prawdy. Znaczy to jednak, że grzeszyć musimy, a skutkiem tego i umierać. Oto najważniejsze słowa doktora Fausta. Zbliża się finał. Z kręgu sprzeczności etyki z sankcją nadprzyrodzoną wyjścia nie ma. Pozostaje protest Fausta przeciwko Bogu i potępienie, czyli męczeństwo.

To już koniec. Mefisto w dwóch postaciach, Mefisto w szatach kapłańskich, wynosi Fausta na wieczną mękę. Ofiara świętego przeciw Bogu została spełniona. Orszak, może procesja, może kondukt, oddala się. Coraz słabiej słychać pieśń wielkopostną i kroki odchodzących.

0: Jak by pan określił Grotowskiego w tym okresie opolskim? Czy on był tyranem, szaleńcem, geniuszem wtedy?
1: Na pewno nie był szaleńcem, to na pewno nie. Ci, którzy go znali, nieustannie powtarzają, że to był niesamowity facet. To Agnieszce Wójtowicz tak właśnie powiedziała Barbara Barska, późniejsza zresztą Grotowska, ale nie z tych rodzin, był jej mąż Jerzy Grotowski. Barbara Barska powiedziała w pewnym momencie, to, no, pamiętam ten ton, jaki jest na nagraniu, ale dziecko, ty nie pamiętasz, ty nie wiesz, jaki to był niesamowity facet. Ja rozmawiałem tylko z Urszulą Bielską, nieżyjącą już żoną Andrzeja Bielskiego, która miała do Grotowskiego stosunek bardzo krytyczny. Uważała, że manipulował zespołem, że wtrącał się w życie prywatne w sposób nieuprawniony, ale jednocześnie wielokrotnie powtarzała, że nie mieli żadnych wątpliwości, że to jest geniusz, że nie mieli żadnych wątpliwości, że udział w tym, co on robi, jest dla nich jakąś niezwykłą szansą, że to, co się... I to nie na zasadzie, że on ich zmanipulował i stwarzał jakąś taką atmosferę, że ja jestem wielkim artystą. Nie, to, czego oni doświadczali w robocie, to, czego się uczyli pracując z nim, przekonywało ich dzień po dniu, że to, co się z nimi dzieje, że to jest naprawdę ogromna szansa. Andrzej Bielski, mąż pani Urszuli, to był wywrócony życiowo arystokrata, bez zawodu, który wykorzystywał swoje predyspozycje, tak powiedzieć, społeczne, jako konferansjer. Trochę dorabiał jako aktor w Teatrze Lalkowym. Grotowski z niego zrobił aktora profesjonalnego i reżysera. Oni naprawdę otrzymywali bardzo konkretne umiejętności. A więc jak pani pyta, kim on był w Opolu? On w Opolu był postacią z Gombrowicza. I to taką postacią z Gombrowicza, które w powieściach i w dramatach Witolda organizują te wszystkie akcje demonstracji międzyludzkiego, tak jak Józef Ferdydurkę, jak te niesamowite postacie w pornografii i w kosmosie, Fryderyk. I tak, to są ci, którzy mają pełną świadomość mechanizmów międzyludzkiego i nieustannie przestawiają te ludzkie klocki tak, żeby osiągnąć efekt rozbicia tej podstawowej maski, żeby zobaczyć, co jest pod spodem. Brat Grotowskiego, Kazimierz, kiedyś powiedział z pewnym jednak przerażeniem, wiecie państwo, ja jestem fizykiem eksperymentalnym, ale my eksperymentujemy w laboratorium na siłach fizycznych, a mój brat eksperymentował na ludziach. I w Opolu on był takim, tak ja go tak widzę, jako tego gombrowiczowskiego eksperymentatora, który rzeczywiście nimi manipuluje, ale manipuluje nimi nie tyle w teatrze, ile poza teatrem, na imprezach, na imieninach, wpadając na niespodziewane odwiedziny na ulicę Świętego Wojciecha, gdzie mieszkali Bielscy, gdzie cały zespół się spotykał, bo to było bardzo blisko teatru, oni tam wpadali do tego mieszkania, robili kipisz, pili wódkę, wyjadali Urszuli Bielskiej, wszystko, co miała na Wielkanoc zgromadzone, różne dziwne rzeczy. I właśnie z opowieści Bielskiej wynika, że tam, że to są takie, ona tego tak nie nazywa, ale opowiadając, co on tam robił, rzeczywiście zarysowuje taką sytuację, no, toczka w toczkę gombrowiczowską.
0: Ja wiem, że to pytanie będzie trochę trudne, może nawet nie na miejscu, czy to było moralne. Na koniec już.
1: Ba. Z jednej strony to było nie fair. Myślę, że gdybym znalazł się w takiej sytuacji, w której ten młody, dosyć bezczelny, pewny siebie facet, on był pewny siebie, coś takiego mi urządzał, to pewnie bym wyszedł trzaskając drzwiami i nie chciałbym brać w tym udziału. Więc z jednej strony tak. Z drugiej strony to, do czego to doprowadziło, to, co zostało osiągnięte i co zostało także dane tym osobom, które zostały poddane tej grze, w jakiś sposób wynagradza tę sytuację. Oni zresztą sami, bo ja to ciągle powtarzam, ci ludzie nie mieli do Grotowskiego pretensji. Ewa Lubowiecka jest oczywiście wyjątkiem, ona te pretensje miała, natomiast ci, którzy z nim zostali, Andrzej Bielski, Antoni Jachokowski, Rena Mirecka, oni mieli potem różne żale oczywiście, natomiast pamiętam takie zdanie Jachokowskiego, który zresztą przez wszystkich jest wspominany jako szczególnie szlachetny, mądry i ciepły człowiek, który powiedział kiedyś coś takiego: ja nie mogę powiedzieć na Grotowskiego złego słowa, on nas wszystkich stworzył. Znaczy oni mieli świadomość tego, że gdyby nie on, to byli strasznie poranieni ludzie. strasznie poranieni. To byli ludzie, którzy jako bardzo młode osoby przeszli przez wojnę, potracili rodziny, widzieli rzeczy straszliwe. Bardzo wielu z nich widziało rzeczy naprawdę straszliwe. Oni byli mocno straumatyzowani, mocno naznaczeni wojną. On ich jakoś poskładał. Ocalił ich, dosłownie ich ocalił. Znaczy tam były osoby w tym zespole, które prawdopodobnie, gdyby nie spotkał Grotowskiego, po prostu zginęłyby dużo wcześniej. A jednocześnie stworzył w tym teatrze, stworzył w sztuce, w swojej drodze coś, co współcześnie zostało odebrane jako skarb. Bo to, co my w tej chwili o tym myślimy, to jest trochę inna historia. Albo zapominamy, albo no właśnie bawimy się jak profesor Kosiński różnymi rzeczami i tam próbujemy opowiedzieć, że to jednak miało wartość. Ale wtedy ci ludzie odkryli to jako skarb. Znaczy ja do dziś dnia spotykam osoby, które mówią, że widziały apokalipsyjską figurizm i to zmieniło ich życie. Ale dosłownie zmieniło ich życie. Porzucili swoje zawody, dotychczasowe studia, zaczęli robić coś innego i stali się po prostu kompletnie innymi osobami. No jak to zważyć na szalach? To oczywiście jest trudne, ale ja... Znaczy ja bym był bardzo daleki od potępiania Jerzego Grotowskiego.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Dariusz Kosiński był gościem programu. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z profesorem Dariuszem Kosińskim, wybitnym teatrologiem i performatykiem. Cała rozmowa będzie dostępna na stronie internetowej Radia Opole w zakładce audycji Dobry Wieczór tu Opole. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się. Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Dobrej nocy.

0: Opole, dziś czwartek, 10 dzień września, na zegarach 22. Zapraszam na wiadomości. Po śmiertelnym wypadku na torach w rejonie Nowej Wsi na trasie do Kędzierzyna-Koźla obowiązuje autobusowa komunikacja zastępcza. O północy rozpocznie się w Polsce ogólnokrajowy protest maszynistów kolejowych. W wiadomościach także szczegóły pierwszego festiwalu sztuk lekarskich w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Zaczynamy od śmiertelnego wypadku na torach w rejonie Nowej Wsi w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Jak już wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, nie żyje 26-letni mężczyzna, który wtargnął pod nadjeżdżający pociąg relacji Gliwice-Kędzierzyn-Koźle. Jak informuje komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu, do tego wypadku doszło około 19.15. Na miejscu wciąż pracują policjanci, ruch pociągów jest wstrzymany. Dla pasażerów pociągów przygotowano autobusową komunikację zastępczą.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: To już pewne. O północy rozpocznie się w Polsce ogólnokrajowy protest maszynistów kolejowych. Będzie polegać na zwalnianiu pociągów na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Protest będzie trwał krócej niż pierwotnie planowano. Nie 24 godziny, ale 12 godzin. Poinformował wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce Sławomir Centkowski.
2: Podjęliśmy decyzję, że biorąc pod uwagę również pasażerów, których chcemy chronić, chcemy bronić i chcemy ustrzec przed utratą zdrowia i śmierci, postanowiliśmy nie utrudniać dodatkowo im życia i ten protest jutro będzie skrócony do godziny 12 w południe, czyli będzie trwał 12 godzin.
0: Polscy maszyniści oczekują od rządu pilnych zmian. Chodzi m.in. o poprawę infrastruktury oraz zaostrzenie kar dla kierowców, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Sprzeciw wobec proponowanych cięć w polityce spójności i potrzeba korekty ambitnych celów klimatycznych Unii Europejskiej. Te sprawy łączą dziś według Andrzeja Babisza kraje Grupy Wyszehradzkiej. Szef czeskiego rządu mówił o tym po spotkaniu premierów w Bratysławie.
3: Jednym z głównych tematów spotkania premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier był przygotowywany budżet Unii Europejskiej na lata 2028-34. Andrzej Babisz zaznaczył, że musi on uwzględniać specyfikę regionu. Budżet musi być sprawiedliwy i wyważony, powinien uwzględniać różnice gospodarcze państw członkowskich. Nie może uderzać w kraje, które opierają się na przemyśle i wciąż doganiają najlepiej rozwinięte części Unii. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Wykłady, warsztaty, wernisaż i koncerty to tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników pierwszego festiwalu sztuk lekarskich w Opolu. Wydarzenie odbędzie się jutro na Małym Rynku oraz w Domu Sztuki Żar. To okazja, żeby poznać lekarzy z nieco innej strony, porozmawiać z nimi o pasji i sztuce, ale również wziąć udział w ciekawych wydarzeniach, mówi Agnieszka Kania, stomatolog, która także prowadzi Dom Sztuki Żara w Opolu.
4: Jednym z nich jest na przykład malowanie eskulapa. Ta propozycja jest skierowana do rodziców z dziećmi albo samych dzieci. Następnie on zostanie wypalony i można sobie z niego zrobić naszyjnik. Będą też rozmowy o tym, co łączy sztukę lekarską ze sztukami pięknymi. Będzie wernisaż sztuk plastycznych o 18:00 i prawdziwy koncert lekarzy, którzy grają, śpiewają i będą występować na scenie.
0: Organizatorem wydarzenia jest Opolska Izba Lekarska. Start o godzinie 16:00, a festiwal potrwa do 22:00. Lędziny szykują się do kolejnego święta, na które są zaproszeni nie tylko mieszkańcy, ale także goście spoza tej miejscowości. W sobotę będzie okazja do tego, by nie tylko wspólnie biesiadować w ramach święta sąsiada, ale także wziąć wcześniej udział w pierwszym rodzinnym biegu. Zaplanowano konkursy i zabawy, a także dobrze zaopatrzony bufet i integrację. Szczegóły na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Patronaty.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 22:00.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
5: Witaj wszystkich słuchaczy Radio Opole. U studii Svetlana Mech. Коротко про події України та світу. Терор Росії проти мирних жителів України продовжується сьогодні, 10 вересня, посеред дня, коли на вулицях було багато людей. Росіяни вдарили по торгово-розважальному центру у середмісті Павлограда на Дніпропетровщині. За уточненими даними поліції, 5 людей загинули, 67 постраждали. Атака поблизу торгово-розважального центру сталася близько 16 години 20 хвилин. Унаслідок російських ударів на місці виникла пожежа. Руйнувань та пошкоджень зазнали торгівельні павільйони, магазини та автомобілі. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив, що серед постраждалих цивільних велика кількість дітей. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки також травмовані двоє рятувальників. Їх госпіталізували. Рятувальні роботи тривають. 6 авіабомб сьогодні скинули російські війська на житлову забудову Краматорська на Донеччині. Унаслідок масованого російського авіаудару поранені 22 людини, серед них немовля, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України. Пошкоджені 3 приватні та 14 багатоквартирних будинків, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. Прем'єр Польщі Дональд Туск сьогодні під час прес-конференції у Братиславі заявив, що очікує, що пункти пропуску на кордоні з Україною можуть бути атаковані Росією. Оскільки Москва завдає ударів по торгівельних шляхах, намагаючись економічно послабити Київ. Минулої ночі польським та українським службам вдалося запобігти прямій загрозі для одного з таких переходів, сказав Туск. Прем'єр Польщі виступив після того, як дрони Російської Федерації уразили прикордонний перехід між Україною та Молдовою в Одеській області, унаслідок чого загинули 2 людей. Ми очікуємо аналогічних дій, спрямованих на прикордонні переходи з Україною в інших країнах, включаючи Польщу, наголосив Туск. І на завершення інформації анонсом. Цієї неділі, 13 вересня, із 12-ї години на площі Коперника в Ополі мешканці та гості міста матимуть можливість не лише дізнатися про громадські організації міста, а й взяти участь у численних атракціонах для дітей і дорослих. Захід супроводжуватиметься 6-м опольським велопробігом. Тож з 12 до 16 години у столиці регіону триватиме 10-й літній фестиваль. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: W Opolu 13 stopni, w nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a temperatura minimalna od 9 do 11 stopni. Jutro pochmurno, po południu możliwe opady deszczu, temperatura maksymalna 13-16 stopni, wiatr słaby.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński. Terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach, czyli tyle, ile ten ośrodek istnieje, bo nie dalej jak w ostatni weekend miałem przyjemność być gościem tego jubileuszu. Dobry wieczór, Marku.
2: Dobry wieczór.
1: Widzę Cię w znakomitej kondycji, podobnie jak i Twoich pacjentów. No i zanim rozpoczęliśmy tę audycję, to powiedziałeś mi, wiesz, była świetna impreza. No, sam widziałem, w wiadomościach Radia Opole też o tym mówiliśmy i nikt po tej imprezie nie wyjechał, to znaczy nie porzucił terapii. I tak się zastanawiam, a dlaczego to właśnie taki moment miałby być chwilą kryzysu? Przecież naprawdę było niesamowicie, przepraszam za takie ogólne określenia, ale trzeba byłoby tu być, żeby zobaczyć teatrzyk, jak chłopaki potrafili naprawdę sami z siebie śmiać się, jak zatańczyli w kilkudziesięciu chłopa, uwaga, jezioro łabędzie na paluszkach, ubrani w grzeczne panieneczki z kółka różańcowego. Podziwiam ich i dobrze się przy tym bawili. Zebrali ogromne brawa kilkuset osób. To byli ich najbliżsi, rodziny, przyjaciele, którzy przyjechali na tę okoliczność do Graczy. A dlaczego ktoś miałby wyjechać, tak jak było podczas poprzednich takich dużych wydarzeń?
2: Każda sytuacja taka nietypowa, taka, która łamie schemat codzienności w ośrodku, no jest w jakiś sposób kryzysogenna. My oczywiście jako terapeuci serwujemy świadomie takie sytuacje, no bo przecież w dużej mierze o umiejętność radzenia sobie w kryzysach chodzi w terapii uzależnień. Natomiast rocznica ośrodka jest no chyba takim wyjątkowym czasem, bo ty uczestniczyłeś jakby w finale, nie? To trochę jak w ośpie, nie? Że są koncerty i serduszka i się wrzuca do puszek, ale ktoś to musi przygotować i podobnież było z tą rocznicą. No ta rocznica, gdzie rzeczywiście było bardzo dużo różnych takich, no nie wiem jak to nazwać, no eventów, atrakcji.
1: Wydarzeń, przedstawień, występów na scenie, która była przygotowana. Ja byłem parę godzin tutaj dobrych. Oczywiście wcześniej też przyjeżdżam i widzę, jak oni byli zajęci, że wszystko tutaj do ostatniej chwili na ostatnich guzikach zapinane, a dalej nie mogę zrozumieć, dlaczego w gruncie rzeczy przyjemna okoliczność, bo też w przyjemnych okolicznościach później spotykali się z rodzicami, jeśli ktoś oczywiście przyjechał, czy rodzinami, i to miałoby taką myśl popchnąć do głowy, nie, wyjeżdżam stąd.
2: No to właśnie dosyć istotne jest jakby narysowanie tego całego procesu, tak, bo z jednej strony to jest właśnie wiele dni przygotowań w wielu obszarach tych rocznicowych, to jakieś miejsca dla dzieci, do zabawy, bo dzieci też przyjeżdżają i kuchnia, tak, i tu kuchnia polowa była i te przedstawienia, bo oprócz jezioro Łabędziego było jeszcze teatr nasz, to wszystko robią pacjenci, to wszystko przygotowują pacjenci, więc oni są no, w takiej, no na takim spięciu przez te, powiedzmy sobie, dwa tygodnie przed.
1: Tak? No właśnie, i tak sobie pomyślałem, oni nie mają kiedy pomyśleć, żeby stąd zwiać, bo są zajęci, zaintrygowani tym wszystkim również.
2: To jedno, ale z drugiej strony taki cel wspólny, takie sprężenie, mówiąc ich językiem, to też łączy, to scala grupę, to ich hermetyzuje, to powoduje, że oni zaczynają ze sobą współpracować na zupełnie innym poziomie. Ja to obserwuję i to jest ewidentnie wymierne, tak, że jest, nie wiem, mniej na przykład takich społeczności interwencyjnych, czyli takich spotkań grupy w związku z tym, że się dwóch pokłóci albo że coś się wydarzyło.
1: No tak, co robić, proste. No i to chyba jest lekarstwo na tego typu konflikty. Takie ogólnie znane ludzkości od tysięcy lat. Daj chłopu robotę, nie będzie się kłócił.
2: Wiesz, w ośrodku stacjonarnym ten dzień i tak jest cały, jest wypełniony. Tu raczej nie ma czasu, takiej przestrzeni, żeby oni byli sami ze sobą, z własnymi głowami, bo my wiemy, że to się źle kończy generalnie, szczególnie jak to się jest krótko w terapii. Więc im krócej w terapii, tym bardziej wypełniony dzień, można powiedzieć tak programowo. Tak? Natomiast wiesz, były powiedzmy dwa tygodnie przygotowań i później ten finał, czyli ten dzień imprezy, właściwie dwa dni tej naszej rocznicy, przy czym ta sobota taka, gdzie było mnóstwo gości, kilkaset osób przyjechało, przyjechali rodzice, przyjechali neofici, to wszystko się domykało, tak? Wszystko świetnie poszło generalnie, ale zazwyczaj jest tak, że ten czas to jest taki czas rozluźnienia. no bo już jest wszystko dopięte, to już jest właściwie samogra, już się dzieje, już część w ogóle się już zadziała, już się skończyła, jest połowa dnia albo popołudnie i teraz tak, do jednych rodzice przyjechali, do innych nie przyjechali. Nie jest tak jak codziennie, nie ma spotkania grupowego, nie ma terapii, jest mnóstwo obcych ludzi, dla nich obcych, bo mimo tego, że to są tam czyjeś rodziny, albo to są neofici, albo to są jacyś goście tutaj ze społeczności lokalnej, no to dla tych naszych pacjentów to w dużej mierze są osoby obce. Dzieje się wiele takich rzeczy emocjonalnie trudnych, no chociażby to właśnie, że do mnie nie przyjechali, tak? Chociaż mieli blisko. Nie myślę o tym, że ojciec akurat jest gdzieś tam na jakiejś delegacji, a mama nie miała z kim przyjechać, bo ma jakieś tam trudności swoje. Tylko jakby czuję się źle z tym, że do mnie nikt nie przyjechał. Pewnie znowu mnie olali, pewnie znowu, że tak powiem, jestem dla nich zakałą. Takie myśli się pojawiają. No i tych oczywiście czynników jest całe mnóstwo, ale w tym roku mamy dzisiaj czwartek, więc minęło już parę dni i nie ma takich kryzysów związanych z tą naszą rocznicą. My jako kadra w trakcie planowania tej rocznicy staraliśmy się też eliminować takie czynniki, które ewidentnie uznajemy za takie właśnie kryzysogenne. Między innymi to są takie rzeczy związane z rywalizacją. Bo uczestnicząc w różnych tego typu imprezach, rocznicach, w innych ośrodkach, różnych takich spotkaniach grup terapeutycznych, gdzie przyjeżdżają inne społeczności z innych ośrodków, pewną sztampą, takim standardem jest, że są, żeby wypełnić czas, są jakieś rozgrywki sportowe, nie? A to jakiś turniej w siatkę, w ping-ponga, w piłkę nożną, coś tam różne takie, ale ci nasi pacjenci, szczególnie właśnie ci, którzy w terapii są krótko, mają taką ogromną tendencję do udowadniania swojej waleczności, męskości i tak dalej.
1: Potrzebują się wykazać.
2: Co się przekłada na taką ogromną rywalizację, co oczywiście generuje mnóstwo konfliktów i mnóstwo sytuacji emocjonalnie trudnych, co się z kolei przekłada na ich funkcjonowanie już w tej swojej rodzimej grupie terapeutycznej i w takiej codzienności. I w tym roku żeśmy zrezygnowali całkowicie z tego. Całkowicie nie było żadnych rozgrywek. Było dużo sztuki, były warsztaty plastyczne, był właśnie teatr, był kabaret, był kiermasz taki plastyczny. Było mnóstwo takich drobnych elementów, które nie miały nic wspólnego właśnie z taką rywalizacją, nawet sportową. Założenie miało być rodzinnie, przyjaźnie, spokojnie, ciepło, tak blisko. To były takie rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę i to się udało. Generalnie mamy taki odbiór, zresztą pacjenci też o tym mówią, że ta rocznica właśnie taka była. Też o tym mówili neofici, którzy uczestniczyli wcześniej w wielu innych rocznicach w naszym domu. Mówią, że ta była wyjątkowa pod tym względem, że było właśnie tak bardzo rodzinnie, bardzo tak przyjaźnie, że właściwie nie było żadnych, nie odnotowano żadnych jakichś właśnie kłótni, jakichś kwasów, jakichś konfliktów. I nasi pacjenci aktualni też o tym mówią, że mimo tego, że każdy był w coś zaangażowany, bo każdy miał jakiś swój odcinek odpowiedzialności, tak? Jedni byli odpowiedzialni za obsługę stolików dla gości, tak? Inni za właśnie, nie wiem, tą kuchnię polową, jeszcze inni za to, żeby był porządek na terenie, jeszcze inni za te warsztaty, ale każdy pełnił tą swoją rolę od początku do końca i mam wrażenie, że oni chyba też byli dumni z tych informacji zwrotnych, które uzyskiwali od gości, którzy tutaj przyjechali, że to widzieli i słyszeli o tym, że im się właśnie podoba, że włożyli w tą rocznicę bardzo dużo pracy, no zostali po prostu docenieni i myślę sobie, że to też powoduje, że oni właściwie po tych kilku dniach wracają jeszcze do tej rocznicy, odwołują się do tego, mówią, że właśnie, że pamiętają jak na rocznicę, albo że ktoś powiedział, mi się przypomniał, że ktoś powiedział coś i to takie było miłe. Więc to też taki element dla nas dzisiaj, nawet dzisiaj w trakcie sesji indywidualnych, rozmawiając z pacjentami, nawiązywałem do tej rocznicy, bo ja jestem na dyżurze pierwszy raz właściwie od rocznicy. I rozmawiałem o ich takim indywidualnym odbiorze tego dnia, to mieli bardzo dużo do powiedzenia, ale raczej właśnie w takiej kategorii jestem z siebie zadowolony albo widzę, że efekty mojej pracy są pozytywnie ocenione przez innych. No trochę tak bym powiedział, że im to o 2 promile podniosło samoocenę.
1: To bardzo ważne zjawisko w całej terapii, natomiast interesuje mnie, czy dochodziło do takich spotkań tych ludzi, którzy tutaj byli na terapii 25 lat temu. 3 osoby takie spotkałem sprzed 24 lat. Nagrałem z nimi oczywiście te rozmowy. To w kolejnych czwartkowych naszych spotkaniach przedstawię. Zapewniam Państwa, że są przeciekawe. Ciebie jako terapeutę uzależnień, który też pracuje tu 25 lat, poproszę o komentarz do tego, bo nieraz takie błahe, różne stwierdzenia, myślę, że dają dużo do myślenia. Natomiast czy była okazja, by obecni pacjenci mogli porozmawiać właśnie z tymi wyjadaczami sprzed kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat, mimo że właśnie tych z pierwszych tych roczników, no do tych dzisiejszych dzieli nie tylko różnica wieku, ale sytuacji w ogóle na tym tak zwanym rynku narkotykowym, jakby to strasznie nie brzmiało. No bo z drugiej strony, co taki człowiek, który już 20 lat, jest trzeźwy, jest dumny z siebie, jedna z pań, śliczna dziewczyna, mówiła, że ona wybrała bezdomność, mieszkała we Wrocławiu, była bezdomna i nigdy nie wyglądała na menelkę. Wiele lat temu założyła firmę, świetnie się prezentuje, to po prostu w życiu nikt by nie uwierzył, że ona była na ulicy. A z czego żyła? Mogę uchylić rąbka tajemnicy. Żebrała. Jak to robiła, dziś nie powiem. Natomiast czy mieli okazję ci dzisiejsi porozmawiać z tymi, którzy już to mają za sobą właśnie? Wiem, że to nieraz takie, no co tam mowa trawa, wiesz, stary, trzymaj się, ja też wyszedłem. No takie coś to tak, darujmy sobie.
2: No uśmiecham się pod nosem, bo właściwie w takich rocznicach z naszej perspektywy terapeutycznej to tylko o to chodzi. To nie ma jakiejś siódmej głębi. Oczywiście przyjeżdżają goście, ktoś mówi ze sceny, wręcza prezenty, dziękuję i tak dalej. Mówię tu głównie o włodarzach, tak, czy o lokalnej władzy, czy o ludziach ze społeczności lokalnej. To jest oczywiście miłe, to jest miłe dla nas, to pewnie fajnie się słucha, ale no, my jesteśmy wciąż, mimo tej rocznicy, ośrodkiem terapeutycznym i to jest priorytetem i to jest celem. I celem takich spotkań jest właśnie, no ładnie mówiąc, integracja tak pokoleń tych naszych pacjentów, czyli pokazanie tym aktualnym pacjentom, że są ludzie, którzy tutaj kończyli leczenie 20 lat temu, 25, 15, tak? I oni dobrze żyją i absolutnie ich aktualne życie w żaden sposób nie pokazuje, że oni kiedyś mieli problem, że można, że tak powiem, zupełnie wystartować z niczego i osiągnąć wyżyny i też staramy się im to pokazywać, więc ten dzień był, te dwa dni właściwie były uszyte w taki sposób, żeby takich interakcji między tymi dawnymi pacjentami, którzy no nie ma co ukrywać, no są wzorcami, no są modelami, tak, dla tych aktualnych. Oni, mówiąc takim językiem, że tak powiem, terapii alkoholowej, niosą światło, czy są właśnie takimi osobami, które udowadniają, że jest to możliwe, no bo wielu tych aktualnych pacjentów, którzy zaczynają terapię, którzy są w połowie terapii, tak, oni wciąż jeszcze nie mają takiego przekonania, że im się uda. Oni wciąż jakby tą swoją nadzieję starają się dopiero budować. To nie jest tak, że wiesz, po trzech czy po pięciu miesiącach ja już widzę chórę optymistycznie, że moje życie będzie świetnie wyglądało. Przecież ja mam jeszcze mnóstwo długów. Ciągnie się za mną sprawa sądowa. Mam niepozałatwiane relacje z byłą żoną. Mam zabrane prawa do dziecka i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo problemów, z którymi oni się będą borykać jeszcze przez wiele lat po zakończeniu terapii. Dlatego rozmowę, obcowanie, mówienie o tych swoich, rozmawianie o tych swoich dylematach z osobami, które mają to już ileś tam lat temu za sobą, tak, i dzisiaj żyją zupełnie normalnie, jak każdy inny człowiek, no trochę ich przekonuje, że to jest jednak możliwe, że to można, tak. Oczywiście to jest uwarunkowane własnym zaangażowaniem, przełamywaniem własnych trudności, takim otwarciem się na te procesy terapeutyczne, no ale to działa, tak? Też takim no, myśmy to utrzymywali w tajemnicy bardzo mocno, bo w programie tej rocznicy zapisaliśmy taki punkt pod tytułem spotkanie z ciekawym człowiekiem, czy tam spotkanie z człowiekiem o ciekawej historii, czy coś takiego. Nie zdradzaliśmy nikomu, tylko ja wiedziałem i dyrektor, z kim to będzie spotkanie. No i nastał ten czas. Ta osoba była tu od rana z nami. Funkcjonowała, wiesz, na aukcji kupiła obraz, no takie tam różne rzeczy. Jadła gruchówkę i bigos. Rozmawiała z tymi naszymi aktualnymi pacjentami. No,
1: przepraszam, ja tylko jadłem bigos, to muszę się upomnieć, za rok może przyjadę na rocznicę.
2: Była jeszcze fasolka po bretońsku, to też pewnie się nie załapało.
1: No ktoś pogrążył się.
2: No ona była wieczorem, to już ciebie nie było. W każdym razie okazało się, że ten człowiek, taki 18, spotkaliśmy się na sali kominkowej, w fotelikach, no i nasz lider Wojtek zaprosił do stołu tą osobę i okazało się, że to jest nasz właśnie neofita sprzed 25 lat. Bardzo skromny człowiek, który no, jest jednym z nielicznych nurków podlodowych w Polsce. No, przygotowuje się teraz do startu w bardzo poważnych zawodach. To taka nietuzinkowa dyscyplina sportowa, bardzo wymagająca. No a jednocześnie, wiesz, jak on zaczął o tym opowiadać, to co mnie urzekło i myśli, wielu pacjentów miało no, otwarte do

0: Wiedziała, że wcześniej, zanim tam jej się noga powinęła w życiu, uprawiała sport i to tak dość intensywnie. I powiedziała właśnie, że rola sportu jest ogromna, bo właśnie kształtuje nawyki, wytrwałość, taką determinację. Więc możliwe, że ten sport jest takim zjawiskiem, no powiedziałbym, uzupełniającym. Albo jeżeli ktoś tam kiedyś coś uprawiał, to jest większa szansa, że da się go pod względem mentalnym w te tryby, w te tory znowu osadzić.
1: Ale oczywiście, że tak. Ja myślę sobie, że jeśli popatrzymy na sport nie z perspektywy potrzeby osiągnięć i tylko osiągnięć i wyniku.
0: Nie o medale, nie o blicht chodzi.
1: A jak popatrzymy na sport jako proces kształcenia, nie wiem, charakteru, tożsamości, dojrzałości, wytrwałości, tak, tych wszystkich takich kompetencji, które w życiu są przydatne, to jak najbardziej. Tak, ale musimy wtedy na sport popatrzeć nie w taki sposób, jak większość z nas patrzy, czyli przez pryzmat wyników, tylko przez pryzmat w ogóle rozwoju. Tak?
0: Dlatego jak się dochodzi do tych wyników, jak się na nie pracuje ciężko codziennie.
1: Jako swego rodzaju zestaw narzędzi, to wtedy tak, to ma sens. My sport jak najbardziej w terapii też wykorzystujemy. Nasz lider Wojtek biega, ultra biega, więc no, trochę zaraża tych naszych pacjentów. Jeździmy na różne biegi, takie górskie, krótsze, dłuższe, tak oni w tym mniej lub bardziej chętnie na początku uczestniczą. Natomiast w momencie, kiedy zaczynają osiągać pewne sukcesy, efekty, to oni są oczywiście dumni z tego, że przebiegli maraton, nie? Czy jakiś półmaraton górski. Mimo tego, że mają obtarte tam stopy i tak dalej, ale oni raczej nie mówią o tych medalach, które przywożą. Oni mówią o swojej słabości na którymś tam kilometrze i że są dumni z tego, że to pokonali i że nie zeszli z trasy, że to jest ich największe osiągnięcie i my to absolutnie w rozmowie z nimi przekładamy na terapię, że w terapii jest dokładnie tak samo, że są kryzysy i to tylko od ciebie zależy, na ile ty się temu kryzysowi poddasz, a na ile ty, że tak powiem, z nim wygrasz, tak? I będziesz silniejszy, tak? Bo im więcej takich kryzysów pokonasz w terapii, tym będziesz odporniejszy w życiu, bo tam kryzysy też będą, tak? Nawet się nie spodziewasz kiedy. Już będzie ci się wydawało, że życie jest poukładane do granic możliwości, już wszystko ma swoje guziki, jak klocki Lego się składa i nagle bęc. Coś się wydarza, a ty się zachowujesz jak pijane dziecko we mgle. Musisz być na to przygotowany. Tak? I to kryzysy nas przygotowują. To warunki poligonowe nas uczą. Tak? Jak jest wszystko poukładane i cacy, no to co tu jest terapeutycznego? To spijamy śmietankę, nie? Terapeutyczny jest wtedy, kiedy muszę szukać rozwiązań, kiedy muszę się borykać z trudnościami, bo to mnie zmusza do tego, żeby się uczyć, żeby się rozwijać. Więc my musimy stwarzać pacjentom takie warunki, czasami sztucznie, a czasami organizując rocznicę, właśnie po to, że najpierw jest ciężka tyra w przygotowaniu tej rocznicy, a później się spijamy śmietankę, ale nawet spijamy śmietanki mogą się pojawić niespodzianki, że coś się wydarzy i też trzeba umieć na to zareagować. Szkoła życia. Bo niby jesteśmy zamknięci w ośrodku, na jakimś tam określonym terenie, w czterech budynkach.
0: W miarę bezpiecznie, bo tu nie ma zagrożenia żadnymi świństwami.
1: No wiesz, można by nawet powiedzieć z przekąsem, no swego rodzaju terrarium, tak? No bo oni w tym pierwszym okresie leczenia przecież są mocno odizolowani od świata zewnętrznego. No nie całkowicie, ale na ile jest to możliwe, to staramy się izolować ich od zagrożeń takich zwanych w branży wyzwalaczami, które mogą spowodować, że tak powiem, nawrót i zdemotywować do terapii. Więc no to jest taka, powiedziałbym na początku, abstynencja raczej wymuszona warunkami terapeutycznymi, ale później ten świat musimy im otwierać na zewnątrz coraz bardziej, im dalej w terapii, tym bardziej otwierać. Czasami ich trzeba nogą wypychać z tego ośrodka, bo oni się boją tego świata zewnętrznego, no ale my ich musimy do tego przygotować, do świata zewnętrznego. Nie będą do końca życia mieszkać w ośrodku, nie? W związku z tym te sytuacje takie kryzysowe, trudne, konfliktowe muszą się zadziać w trakcie terapii, bo tylko to zmusza ich do, tych naszych pacjentów, do uczenia się nowych zachowań, do szukania rozwiązań tych sytuacji trudnych, ale też do takiego no, przeżywania tych trudnych emocji, od których całe życie uciekali w narkotyki. No przecież jak się czuli źle, to brali, nie? To jest podstawowy schemat ich funkcjonowania przez ostatnie lata.
0: Gdy rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy już wiele lat nie biorą, przyjechali tutaj właśnie na ten jubileusz ćwierćwiecza istnienia ośrodka w Graczach, to wszyscy sprawiają wrażenie, że są takimi misjonarzami. Mimo że nie działają oficjalnie w żadnych strukturach, z wyjątkiem jednego, który przyjechał z Irlandii, tam mieszka już od 20 lat i mówił, że tam

0: Sam się z kolei zaangażował w ruch AA, bo on miał kłopot też alkoholowy. I do dziś, w środowisku polskim głównie, no bo to wiadomo, że sprawa mentalności, języka dla niektórych jest bardzo ważna, ale oni wszyscy mają takie poczucie misji. Już nie wspomnę o pani Agacie, która tutaj jest nieraz co tydzień przyjeżdża, natomiast oni wszyscy cały czas jakby, domyślę nawet, są gotowi przyjechać albo wesprzeć tych młodych chłopaków, którym jest na razie bardzo, bardzo ciężko w czasie terapii. I to jest bardzo piękne, że oni nie zapomnieli, jak to jest trudno.
1: Myślę sobie, że nie wiem, czy wszyscy mają taką misję. Tutaj tak to było widać, masz rację.
0: Ci, którzy przyjechali, w każdym razie widać, że oni rozumieli tych chłopaków i oni czuli potrzebę podzielić się swoim sukcesem i w ten sposób dać wiatr w żagle tym, którzy jeszcze nie czują, że im się uda.
1: W ten sposób tak, oczywiście, no bo oni tak postrzegają też swoją rolę i bardzo słusznie, że przyjeżdżając na taką rocznicę w to miejsce, które pozwoliło im to swoje życie jakoś odmienić, oni czują, bo ja z nimi o tym rozmawiałem też na rocznicy, oni czują się w jakiś sposób zobowiązani. Więc też, no, zgodnie zresztą z przesłaniem Kotańskiego, dają siebie innym, no, a dają w taki sposób, że właśnie, no, trochę świadczą o tym, że można i że warto. I tak, rzeczywiście tu taką misyjność było widać, bo taka misyjność na co dzień, to ja myślę, że to są raczej jednostki, tak jak właśnie Mirek z Irlandii, czy jeszcze był jeden taki Arek z Niemiec, gdzie też prowadzi polskojęzyczne grupy dla uzależnionych, mieszkając też od wielu, wielu lat już w Niemczech. No, oni w tym sobie znaleźli jakiś tam kawałek siebie, no tak realizują jakąś taką swoją pewnie misję, tak jak to nazwałeś. Natomiast wiesz, większość z nich na co dzień żyje zupełnie nie pamiętając najprawdopodobniej, wiesz, no, tak na co dzień, nie mając w swojej świadomości tego, że ja 20 lat temu to skończyłem Monar w Graczach koło Niemodlina, tak? No nie, no tak to nie wygląda, każdy z nich ma swoje życie i ja uważam, że to jest nasz największy sukces, że właśnie, że oni nie mają jakiejś takiej ogromnej potrzeby, że tak powiem, identyfikacji z jakąś ideologią, tak, z jakąś filozofią, oni to już przeżyli, oni się starają żyć według pewnych, no bo muszą tak robić, skoro żyją tyle lat trzeźwo, żyć według pewnych, no nie wiem, wskazówek, wytycznych, zaleceń, tak, unikać różnych sytuacji, które mogą być dla nich potencjalnie bardzo niebezpieczne, ale też jednocześnie realizują siebie zawodowo, rodzinnie, realizują swoje pasje i tam przypuszczam, że na co dzień to oni tam nawet na tą, wiesz, na tego nasze Facebooka nie zaglądają, bo to tam im się wyświetli albo nie, ale jak właśnie jest taka możliwość, żeby się spotkać, wyjątkowa, bo 25 lat uważam, że to wyjątkowa sytuacja, no to mają gotowość, żeby rzeczywiście te bilety pobukować dużo wcześniej z tej Irlandii, czy tam z innej Nowej Zelandii przylecieć. No.
0: Słucham cię z wielką uwagą i tak sobie pomyślałem, że chyba nie ma ceny na takie spotkanie. No mimo waszego ćwierćwiecznego doświadczenia jako terapeutów, no pewnych sytuacji byście nie wymyślili, bo ktoś z zewnątrz przyjdzie, chociaż przyjedzie z Irlandii, z Nowej Zelandii albo z drugiego końca Polski, i coś powie takiego, co wszystkich pozaskakuje i uruchamia fajne procesy.
1: Mimo tego, że oni kończyli tą terapię ileś tam lat temu, no to oni jechali na tym samym wózku, no doświadczali dokładnie tych samych stanów. Oni doskonale wiedzą, co ci nasi aktualni pacjenci mają w głowach, będąc na tym etapie terapii, na jakim są. No pewnie tego nie wyłapywałeś, bo ty nie wiesz, kto ile jest w terapii, jak byłeś tu na rocznicy, ale ja jak się przysłuchiwałem tym rozmowom, gdzieś tam przechodziłem z boku, to widać było, że ci dawni pacjenci, którzy mają to już za sobą, mają to jakoś tam poukładane, oni zupełnie inaczej rozmawiali z kimś, kto był w terapii, jest w terapii miesiąc, a zupełnie inaczej z kimś, kto tą terapię za chwilę będzie kończył, tak? Bo te tematy były zupełnie inne, tak?
0: Oni czują, na którym etapie, o czym można rozmawiać i kto co zrozumie, bo inaczej to grochem w ścianę, no.
1: Dokładnie tak, oni dokładnie wiedzą, co ci pacjenci, że tak powiem, jakie dylematy przeżywają, będąc na jakimś tam etapie swojego leczenia, tak? Że to, co dla jednego jest, no, absolutnie oczywistością, to już w ogóle się o tym nie gada, tak, bo on już 9 miesięcy o tym gada, to dla drugiego to będzie absolutna nowość, hicior, on jest zaskoczony, że coś takiego jest, no bo on dopiero w tą terapię wchodzi, on dopiero zaczyna.
0: Nieraz mówiłeś w tej audycji, że bardzo zmieniają się ludzie, inne pokolenia, inna mentalność. Dziś mamy pokolenie smartfonowców, ludzi, którzy biorą, diabli wiedzą co. Ale tak naprawdę, wiesz co, to mimo tych, nazwijmy to, kłopotów czy problemów natury diagnostyczno-terapeutycznej, to nic się nie zmienia. Bo popatrz, ci, którzy tam w żyłę sobie dawali 25 lat temu, taka klasyka polska, mają wspólny język z tymi chłopakami, którzy w ogóle nie widzieli w życiu strzykawki, ani tego, że się w żyłę dawało. Przepraszam za to określenie, ale to tak chyba funkcjonuje. A oni mają wspólny język. I w tym momencie, nawet jeżeli ci obecni twoi pacjenci mają dużo bardziej zdegradowany układ nerwowy poprzez te właśnie świństwa, to jednak wszystkich łączy to samo. Teraz do mnie tak dotarło, że nie ma różnicy między tymi sprzed 25 lat i tych dzisiaj, mimo że z innych pokoleń, innych światów.
1: Ja użyłem takiego sformułowania, że oni wszyscy na tym samym wózku, nie? Jechali tamci 20 lat temu tym pociągiem, jechali ci, jadą teraz, ale generalnie to jest ta sama relacja. To jest swego rodzaju mit, pewien taki stereotyp, nie? Że są różne substancje i ten, który używał, nie wiem, polskiej heroiny 25 lat temu, to był jakiś narkoman, a ten, który używa współczesnej jakichś tam nowych substancji psychoaktywnych, to on jest jakiś inny narkoman.
0: Wiesz, ale to jest też sprawa obrazu w mediach. Ja przepraszam, że ci się tak wtrącę na początku, ale tego typu stereotypy są budowane konsekwentnie, gdy wystąpi ktoś przez 10 sekund w tak zwanej setce w telewizji i powie, że kiedyś to było prosto, bo brał herę albo coś tam, a teraz to nawet nie wiadomo co i rozkładają ręce już na etapie zdiagnozowania. Stąd można wyciągnąć wniosek, że teraz to jest diabelnie trudno, a kiedyś to było łatwo.
1: Mało tego, uważam, że te stereotypy niestety powodują, że sami sobie strzelamy w kolano. Na przykład w takim rozumieniu, czy w takich dyskusjach na temat marihuany, czy medycznego zastosowania tych substancji, tak? Bo my ewidentnie tą marihuanę stawiamy na jakiejś zupełnie innej półce niż amfetaminę czy inne narkotyki. Alkohol też stawiamy inaczej, a uzależnienia behawioralne, czyli nie wiem, hazard, pracę i tak dalej, też stawiamy inaczej. Ci tutaj pacjenci, nasi aktualni, ci, co leczyli się 20 lat temu, oni już się pozbyli tych stereotypów. Oni wiedzą, że uzależnienie to uzależnienie, bo w uzależnieniu nie chodzi o substancje. Chodzi o emocje, które za tym uzależnieniem, za tymi substancjami stoją, czy za tymi zachowaniami stoją.
0: Jest pewne schematyczne, automatyczne powtarzanie tych zachowań z taką niemocą, by się wyrwać z tego.
1: Chodzi o funkcję, jaką w życiu te substancje pełnią, substancje czy zachowania. Uzależnienie jest jedno, mechanizmy są dokładnie takie same i wszystko jedno, czy to będzie amfetamina, alkohol czy hazard. Generalnie chodzi o to, że mózg człowieka, że jego psychika uzależnia się od efektów tych zachowań. Tak?
0: To co mówię, że ma być ci dobrze, niezależnie co to robi i to dobrze jakby znieczula przykre odczucia, jakiś dyskomfort życia.
1: No tak i istotne jest to, że w zależności od dostępności substancji czy dostępności tych różnych innych zachowań, ale też takich osobistych preferencji, dla jednego jeden będzie jakby, nie wiem, bardziej ukierunkowany na jakieś substancje, a inny na inne. Mój znajomy, który nie ma żadnego doświadczenia z terapią uzależnień, on jest taki mądry, że tak powiem życiowo, mówi tak, no jedni lubią piwo, a inni jak im nogi śmierdzą. No i jest w tym jakaś tam prawda. My się różnimy między sobą, ci nasi pacjenci też się różnią, ale to, co ich łączy, to mechanizmy uzależnień, które w sobie wytworzyli, które pchają ich w taką destrukcyjną stronę, że tak powiem, życia, używania tych substancji, często zamiennie, a często z pewnymi preferencjami, że akurat, nie wiem, w życiu jednego bardziej będą dominowały stymulanty, czyli te wszystkie amfetaminy i pochodne, i te nowoczesne, a w życiu drugich będą dominowały alkohol i marihuana, ale poziom ich uzależnienia, uwikłania w używanie tych substancji będzie dokładnie taki sam i jeden i drugi będzie miał dokładnie takie same problemy, żeby się tego świństwa ze swojego życia pozbyć, tak? I tu nie można powiedzieć, że amfetamina, no tak, to twardy narkotyk, ona uzależnia bardziej, bo ja znam mnóstwo ludzi, którzy się do końca życia nie potrafią wygrzebać z bardzo destrukcyjnego palenia marihuany i nikt mi nie wmówi, że to jest jakiś lejtowy narkotyk, bo znam ludzi, którzy z tego tytułu, że tak powiem, tracili fortuny, życia, rodziny i tak dalej, i tak dalej.
0: Bardzo zgrabnie dotknąłeś kolejnego takiego obiegowego, ciągle żywego stereotypu, mianowicie, że są uzależnienia gorsze i jeszcze gorsze i straszne. Mianowicie wódka, to wiadomo, to świństwo, ale stary, narkotyki, to jest dopiero. I wiesz, i tutaj jest bardzo niebezpieczna rzecz, że bardzo często do tych właśnie strasznych rzeczy pod tytułem narkotyki dochodzi się etapami. Właśnie po drodze jest nawet piweczko, czyli jak to mówią, nie alkohol, później jest coś jeszcze innego i dopiero wtedy dochodzą narkotyki, w tym obiegowym rozumieniu coś najstraszniejszego, co może być. I to jest to, o czym mówiłeś, ja cię proszę, żebyś przypomniał tak na okoliczność tej audycji i taki wątek edukacyjny po raz 1582 w ciągu tych 7 lat naszej audycji, że nie ma narkotyku, czy nie ma uzależnienia niegroźnego, słabszego, mniejszego szkodliwie. Bo wszystko prowadzi do bezsilności ludzkiej, bezradności i zdominowania przez to coś, co nad nami wzięło władzę.
1: To raczej ten rozłam, czy te różnice pojawiają się na poziomie substancji, a nie samego uzależnienia. Że różne substancje są postrzegane w różny sposób, jeśli chodzi o ich, nie wiem, groźność.
0: Tak? No, czyli takie, wódka mówię świństwo, tak, ale narkotyki tak, to najstraszniejsze świństwo, a może być na odwrót.
1: Wódka świństwo, ale piwo mniejsze, tak?
0: A nie,
1: amfetamina,
0: to,
1: no, amfetamina straszna, czy heroina, no to już w ogóle bardzo straszna.
0: Ale trawka jest okej. Okay.
1: Nie jest straszna, tak? Ale generalnie wszystkie te substancje mają potencjał uzależniający i wszystkie te substancje prowadzą do destrukcji, tak? W momencie, kiedy dochodzi do uzależnienia, czyli do takiego uwikłania, w którym tracę kontrolę nad ilością, częstością korzystania z tej substancji, z tych substancji różnych, bez względu na to, jakie one są, zawsze pojawia się to samo uzależnienie, które się odbywa na poziomie, ja jako terapeuta uzależnię, bo to jest dla mnie ważne, tak? To się odbywa na poziomie psychiki. To tutaj jakby biologia ma mniejsze znaczenie po detoksykacji, jak już chodzi o takie uwikłanie, że ja sam sobie nie potrafię odmówić. Na rozum, ja wiem, że to głupie, co robię, ja wiem, że ja mam z tego tytułu mnóstwo strat, że pół życia mi się zawaliło, bo ćpam czy chleję, ale i tak to robię, bo sam sobie nie potrafię odmówić. Wiesz, znowu kolejny stereotyp, asertywność. Asertywność, ważna umiejętność w życiu. Tak? Odmawianie innym, bo tak najczęściej kojarzone jest asertywność, choć oczywiście błędnie, ale niech będzie, że to odmawianie, ważna umiejętność w życiu, stawianie granic. Tylko jak ktoś sam sobie nie potrafi odmówić, to żadne sztuczki asertywne tutaj nie zadziałają, tak? Bo to nie jest problem taki, że ktoś nade mną stoi i mówi, bierz, bierz, musisz wziąć. To problem polega na tym, że ja się budzę o 3 w nocy ze świadomością, że nie mam browara w szafce i ja lecę, kurczę, na CPN 4 kilometry na bosymi stopami po śniegu, po to tylko, żeby sobie kupić alkohol. Na tym polega uzależnienie. Że ja, że tak powiem, już sama świadomość, że nie mam substancji, powoduje, że ja te cały drżę, bo nie potrafię w ogóle przepalić czegoś takiego, że ja mógłbym z tej substancji nie skorzystać. I większość tych naszych pacjentów takie doświadczenia ma ze sobą przez wiele lat. To nie jest tak, że to raz się wydarzyło i oni nagle się zreflektowali, że muszą iść na terapię. Oni tak żyli naprawdę długo.
0: To, co przed chwilą powiedziałeś, jest zrozumiałe, całkiem logiczne, na zdrowy rozum i co tam jeszcze tylko. Natomiast jest trudne chyba do przyjęcia dla ludzi, którzy cały czas tkwią w takiej właśnie bańce stworzonej przez media. Że coś jest straszne, a to jest tylko groźne, a tamto, no to tylko tak do postraszenia dzieci, czy smartfony oglądają, że rodzice bajki im dają, a to naprawdę jest takie trochę ugłaskiwanie zła, a ja wcale tutaj nie demonizuję niczego, mam nadzieję, tylko o tym się nie mówi na co dzień i ubolewam, że po prostu ludzie tacy jak ty, doświadczeni, którzy już spotykają tych ludzi, którzy przekroczyli pewien bardzo groźny próg, o tym dopiero się dowiadują. Nie masz wrażenia, że to jest takie zaniedbanie, no systemowe, już nie chcę tutaj szukać winnych, pokazywać palcem, że to terapeuci za mało udzielają się w mediach, mediów, że za mało zapraszają terapeutów i psychologów i tak dalej, i tak dalej. Ale coś jest, jakieś niedopatrzenie, że właśnie umyka to nam na co dzień, że groźne może być wszystko, a jednocześnie bez jakiegoś popadnięcia w obłęd.
1: Uruchomiłeś w mojej głowie co najmniej kilka jakichś w ogóle wątków.
0: To może na następną audycję, wiesz, bo ta już się powoli kończy.
1: Począwszy od takich aspektów dotyczących profilaktyki, która moim zdaniem jest no, w większości przypadków taka no, średnio skuteczna, bo ja myślę sobie, że profilaktyka w dużej mierze nam się kojarzy z przekazywaniem wiedzy.
0: Z pogadankami nieszczęsnymi.
1: No z edukacją szeroko rozumianą, tak? No.
0: Ładnie to nazwałeś, ale to powiewa nudą. Zapytaj swoich chłopaków, co oni pamiętają z szkoły, jak przyszła jakaś fajna pani albo mądry pan, a oni przewracali gałami, się śmiali z niego.
1: Bardzo często oczywiście tak było, natomiast my wiemy o tym, że wiedza nie bardzo nas hamuje przed zachowaniami, tak? Wiedza o potencjalnych konsekwencjach, o potencjalnych negatywnych skutkach, generalnie ona nie zbyt mało wystarczająca, żeby zahamować nas w momencie, kiedy jesteśmy ciekawi. A ciekawość okazuje się, że jest pierwszym krokiem do narkotyków czy do alkoholu w takim młodym wieku, nastoletnim. A jak ktoś już ma takie doświadczenia i te doświadczenia są pozytywne, w sensie one spełniły oczekiwania, były przyjemne.
0: Czyli że fajnie było.
1: Że fajnie było, no to już żadna wiedza tego, że tak powiem, nie jest w stanie go przekonać, dlatego że on ma osobiste doświadczenia, które są inne niż ta wiedza, tak? Więc to już za późno. Więc jeśli edukacja, to okej, ale na poziomie, że tak powiem, no, zanim dojdzie do pierwszych kontaktów, czyli no, przed tym 13 rokiem życia na pewno, przed okresem dojrzewania, co jest trudne, no bo sam sobie nie wyobrażam, jak można prowadzić edukację taką profilaktyczną, celowaną w uzależnienia z ośmiolatkami, tak? No ja bym raczej powiedział, że ta profilaktyka musiałaby być na takim dużo większym poziomie ogólności. I jako terapeuta i profilaktyk też skądinąd, myśmy nasze na audycję zaczynali właściwie od profilaktyki przecież, no to powiem, że zdecydowanie bardziej stawiałbym na kompetencje, czyli na nauczenie pewnych umiejętności do lepszego radzenia sobie w życiu, czyli w dwóch obszarach właściwie emocji, bo to najczęściej dominuje w uzależnieniach, to jest powód brania czy picia, i takich umiejętności społecznych, czyli budowania kontaktu z drugim człowiekiem. W tym jest oczywiście myślenie o sobie, myślenie o innych, tak? Pewne umiejętności komunikowania, ale też radzenia sobie z konfliktami. Bardzo szeroki wątek, ale to da się zrobić wobec 7, 8, 6, 10-latków. Nie trzeba ich edukować o narkotykach, nie?
0: Czekaj, no od tego są podobno rodzice. To jest naturalne środowisko edukacyjne.
1: Tak, ale masz rację, bo w większości przypadków taka profilaktyka odbywa się w domu. Ale ci ludzie zazwyczaj nie są pacjentami Monaru. Osoby uzależnione to takie osoby, oczywiście mówię bardzo na skróty i pewnie obcinam statystyki, ale te osoby, które nie są pacjentami i miały taką profilaktykę w domu, to sobie w życiu radzą, ale ci, co trafiają do nas, to najczęściej z jakiegoś powodu tej profilaktyki nie mieli, bo albo rodzice, że tak powiem, nie bardzo byli zainteresowani robieniem czegoś takiego i nie byli dobrymi wzorcami, albo byli nad dobrymi wzorcami, czyli byli tacy nadopiekuńczy, nad...
0: Z parasolem cały czas rozpostartym nad głową.
1: Z parasolem, więc teoretycznie była profilaktyka, tylko bez testów, tak? W sensie bez sprawdzenia umiejętności, nie?
0: Czy to działa?
1: Czy to działa, więc no, o ile uczyłem i pokazywałem dobry przykład, to nie dawałem szans na to, żeby to sprawdzić w praktyce. I to są najczęściej nasi pacjenci, czyli tacy ze skrajności. Albo rodzice się nie interesują, albo są właśnie nadkontrolni czy nadopiekuńczy.
0: No rozmawiałem z tymi rodzicami podczas tego jubileuszu w ubiegły weekend. Przyznam, że do dziś jestem pod wrażeniem. Ja wróciłem po prostu zmordowany po tych rozmowach. Nagrywałem 2 godziny relacji. Normalnie to jest sama przyjemność, bo człowiek jest ciekawy świata, poznaje punkt widzenia innych ludzi, ich doświadczenia. To chyba w naturze ludzkiej jest takie zaciekawienie, a u dziennikarza to wyjątkowo. Natomiast to nie, że ja się teraz wypłakuję, tylko uprzedzam, że te relacje, które przedstawimy z Markiem Łabudzińskim w kolejnych audycjach, naprawdę wbijają w ziemię. Szczególnie dwóch pań. Obie mamy, elegancko ubrane, spokojnie o tym wszystkim opowiadały, co przeżyły. Ich jeszcze synowie są tutaj, choć na różnej pozycji, tu w ośrodku Monaru w Graczach. Natomiast jedno, co wybija w ziemię. Spokój, z jakim one to mówią. Mówią o rzeczach no, strasznych dla tak zwanego normalnego człowieka, który się nawet o to nie otarł. Natomiast ten spokój, powiedziałbym takie to już wyprucie emocjonalne, jest po prostu porażające.
1: Nie wiem, czy wyprucie, wiesz, bo ja też z tymi mamami rozmawiałem. Myślę, że one są bardzo emocjonalne i bardzo przeżywają. To jest raczej kwestia, no właśnie, treningu, przyzwyczajenia. Przeżywania tego przez tak długi czas, że dzisiaj mogę już o tym spokojnie rozmawiać, bo na pewno był taki czas, kiedy nie mogłam w ogóle tego tematu poruszyć swojego dziecka, tak, które jest w takiej sytuacji, w jakiej jest, bo to jest mnóstwo emocji, które, bo to nie jest tylko, wiesz, przeżywanie takiego olarum, co się dzieje z moim dzieckiem, ale to jest mnóstwo poczucia winy, takiego dowalania sobie, co ja jako matka zrobiłam nie tak.
0: Że a czego nie zrobiłam, czego nie bo to zrobiłam. Też było.
1: Ile rzeczy, że tak powiem, zaniedbałam, tak? To jest naturalny proces w takiej sytuacji, to właściwie każdy rodzic tak to przeżywa. Do takiego spokoju, do takiego momentu, w jakim jakim one są dzisiaj. Ja myślę sobie, że to też jest już spokój wynikający z tego, że dziecko jest w terapii, że dziecko, że wiem, gdzie ono jest, wiem, że jest bezpieczne, tak, że tu się nic złego nie wydarzy. Więc no, myślę, że tu tych emocji było dużo więcej niż one, że tak powiem, chciały pokazać.
0: No, jestem pod wrażeniem, wielki szacunek za ich profesjonalizm, przekazywanie tego, jeżeli mogę to tak nazwać, a również to jest bardzo ważne, że wiedziały, gdzie ich dzieci są, ale też tak na koniec obie powiedziały, że nie przeżyłyby tego, nie dałyby sobie z tym rady, gdyby nie terapia, na którą też się udały. Jako uwaga, same to nazwały, osoby współuzależnione, bo były z tym całym piekłem same. One i ich synowie. Pani Elżbieta ma syna teraz w terapii, a mama Marka już wie, że jej syn wyszedł na prostą. Po drodze były wyroki, więzienie i on teraz ma zupełnie inną rolę tu, w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monarch w Graczach. Ale o tym już w kolejnych audycjach. Naprawdę niesamowite są te opowiadania.
1: No właśnie, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo myślę sobie, że wątek wsparcia dla rodzin, czyli najczęściej dla osób współuzależnionych, jest w ogóle bardzo ważny i myślę mocno niedoceniany, mocno mało znany, a bardzo istotny w procesie terapeutycznym ich dzieci, czy tam partnerów, no i dla nich samych, tak? Przede wszystkim nawet dla nich samych, bo to pozwala, że one w ogóle, bo najczęściej kobiety, stają jakoś no, twardziej na nogach i zaczynają swoje życie trochę przeorganizowywać.
0: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Od razu zapowiadam, że kolejne przynajmniej dwie audycje, o czym te panie mówiły. I może ty po prostu znajdziesz to drugie, trzecie dno, jakże ważne, a czasami niezauważalne w codziennym pośpiechu. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog. 25 lat pracy minęło, jak jeden dzień w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. No życzę ci następnych 25 lat takich sukcesów. I nawet takiej wdzięczności i zadowolenia tych, których spotkasz na swojej drodze zawodowej. Ale teraz się naprężyłem i piękną laurkę zrobiłem w tym jednym zdaniu. Ale no co mam ci powiedzieć? No tak prosto, nie z głowy, ale od serca ci to powiedziałem. Bardzo mało zawodowo.
1: No dziękuję ci bardzo. Ja ostatnio sobie przy okazji tej rocznicy też robiłem taką analizę, co powoduje, że ja mimo upływu tych 25 lat cały czas lubię tą robotę, bo ją lubię, naprawdę ją lubię i myślę sobie, że to jest kwestia pewnej dynamiki, tego, że tutaj cały czas coś się dzieje, że cały czas jest coś takiego, wiesz, niby to samo, a jednak inaczej, a jednak nowe, nie? A jednak inni ludzie, niby podobne historie życia, a zupełnie jednak inny człowiek i wymagający innego podejścia. Ja się czuję, że ja właściwie cały czas się muszę rozwijać. No, ja wiem, że muszę, ale ja to czuję też, że muszę się rozwijać, poznawać. Ja już kiedyś myślałem, że jestem mądry, wiesz, ale dzisiaj stwierdzam, nie, to jeszcze nie jest ten moment.
0: Uspokoiłeś mnie, mam podobne wrażenie, jeżeli chodzi o swój ogląd świata. No to co, do następnej audycji będziemy ten wózek ciągnąć razem, wspierani przez Twoich pacjentów oczywiście.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: W razie wątpliwości, pytań albo ewentualnie potrzeby wsparcia, proszę do mnie pisać. Adres poczty radiowej, jak zawsze, krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc Państwu.
1: Dobranoc. Terapeuci.

0: Państwo Radia Opole. Jeszcze przez godzinę mamy czwartek, 10 dzień września. Na zegarach zbliża się 23. Zapraszam na wiadomości. Za godzinę rozpocznie się ogólnokrajowy protest maszynistów kolejowych. Potrwa 12 godzin. Strona społeczna mówi nie konsolidacji. Jest wniosek o zwołanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Justyna Maćkowiak. Zaczynamy jednak od śmiertelnego wypadku na torach w Kędzierzynie-Koźlu. Jak już wiedzą Państwo z wiadomości, Radia Opole nie żyje 26-letni mężczyzna, który wtargnął pod nadjeżdżający pociąg relacji Gliwice-Kędzierzyn-Koźle. Do tego wypadku doszło około 19.15. Na miejscu pracują policjanci, ale ruch pociągów został już wznowiony.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Jutrzejszy protest maszynistów zostanie skrócony i potrwa od północy do południa, poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi w całym kraju zwolnią i będą przejeżdżać przez przejazdy drogowo-kolejowe z prędkością 20 km na godzinę. Po wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie w wyniku zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym zginęła pasażerka pociągu, kolejarze domagają się wzmocnienia bezpieczeństwa na torach.
2: Zwalniając na przejeździe, pociąg zgubi nawet 2 minuty, co na długich trasach oznacza wielogodzinne opóźnienia. Po rozmowach z ministrem infrastruktury kolejarze skracają protest na znak dobrej woli, ale z niego nie rezygnują. W piątek PKP Intercity nie będzie pobierać opłat za zwrot biletów.
3: W tej chwili mamy już uzgodnione honorowanie biletów ze wszystkimi przewoźnikami funkcjonującymi w Polsce. Będziemy starali się zabezpieczyć komunikację zastępczą,
2: powiedział prezes spółki Janusz Malinowski. Do południa na trasy wyjeżdża prawie połowa wszystkich pociągów w kraju, ale na skutek protestu utrudnienia mogą występować przez cały dzień. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Są zabici i ranni w wypadku holenderskiego autokaru, do którego doszło we wschodniej części Szwajcarii. O wypadku poinformowała lokalna policja. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Na razie nie jest znana dokładna liczba poszkodowanych. Rzecznik prasowy holenderskiej organizacji turystycznej przekazał, że autokarem podróżowało 48 osób.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Strona społeczna mówi nie konsolidacji Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu i USK. Związkowcy podkreślają, że wciąż brakuje danych i analiz dotyczących tego procesu. Odpowiedzi miało przynieść spotkanie robocze Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia przy Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, o które prosili związkowcy. Musimy zmapować zagrożenia rynku pracy i szykującej się reorganizacji ochrony miejsc pracy, mówi Wojciech Reichel, przewodniczący OPZZ.
4: Ile tych zakładów będzie przyjmowanych, jaki plan ma województwo, jaki będzie zmiany plan transformacji. Mamy szereg pytań, przede wszystkim z obawy o ochronę miejsc pracy tutaj. Dla nas jako strony społecznej prawa skandaliczna, ponieważ nie było przedstawicielstwa z USK, gdzie to jest dla nas znamienne, żeby porównać te warunki pracy. No, musimy mieć rzeczy policzalne, tak samo tutaj pani dyrektor ze szpitala ginekologicznego. Na dzień dzisiejszy my jako strona społeczna jesteśmy wszyscy przeciwni konsolidacji.
0: Rozmowy dotyczą na razie tylko Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, zaznacza wicemarszałek Zuzanna Donat-Kasiura.
5: Zgodnie z harmonogramem, który ma się zadziać, my również jako Zarząd Województwa, Samorząd Województwa czekamy na decyzję Rady Senatu Uniwersytetu Opolskiego. Potem my będziemy się do niej ustosunkowywać, a jeżeli to wszystko się zadzieje, to będzie czas na konsultacje społeczne i wtedy właśnie będzie czas na rozmowy ze związkami zawodowymi.
0: Związkowcy wnoszą o zwołanie Rady Dialogu Społecznego na 25 września. Decyzję ma podjąć wojewoda Monika Jurek.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Darmowe autobusy z Opola do Zamków Mosznej mogą pojawić się w przyszłym sezonie letnim. Taki pomysł zgłoszono do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. O tym, czy projekt zostanie zrealizowany, zdecydują mieszkańcy regionu w głosowaniu, mówi Piotr Mielec, pomysłodawca projektu.
6: Myślę, że dla wielu osób będzie to i ułatwienie, i szansa na to, aby odkrywać uroki województwa opolskiego. Koszt projektu to jest 100 tysięcy złotych, z czego 90 tysięcy złotych to są same przejazdy autokarowe. Kwestie takie jeszcze techniczne. Głosujemy przez stronę budżet.opolskie.pl. Ten wniosek jest zadaniem subregionalnym, czyli głosować mogą na niego zarówno mieszkańcy miasta Opola, jak i powiatu ziemskiego opolskiego.
0: Dodajmy, że głosowanie potrwa do 30 września.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 13 stopni pokazują termometry w Opolu. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni. Jutro pochmurno, po południu możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna 13-16 stopni, wiatr słaby.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy audycję we wszystkich dźwiękach Ty, oczywiście bardzo przebojowo i nowocześnie, a to za sprawą przeboju Sing Sing w wykonaniu Maryli Rodowicz i Mroza. I oczywiście pani Maryla dzisiaj się pojawi, ale nie tylko, bo teraz przed nami jej wielki przebój na początek Niech żyje bal, ale w wykonaniu zespołu Raz, Dwa, Trzy. Zostańcie ze mną, za chwilę powiem, co w naszej audycji.

Niech żyje bal, raz, dwa, trzy. Zupełnie inne wykonanie, inna interpretacja. Są tacy, którzy twierdzą, że ta piosenka absolutnie nie powinna być śpiewana, wykonywana przez innych artystów. Podobno tylko Maryla potrafi to tak zaśpiewać. Być może coś w tym jest, ale ta akurat odmieniona wersja tego przeboju wielkiego sprzed lat wydaje mi się, że też była całkiem ciekawa i zupełnie inaczej możemy przeczytać też ten tekst Agnieszki Osieckiej, a dzisiaj trochę tych tekstów Agnieszki Osieckiej w naszej audycji będzie, choć to wszystko za sprawą legendy polskiej sceny muzycznej, czyli Maryli Rodowicz. Niektórzy też mówią, że Maryla Rodowicz nocną porą brzmi inaczej, a zatem sprawdźmy to, bo Maryla Rodowicz dzisiaj będzie, ale nie tylko sama, bo wybrałam dla Państwa takie propozycje, gdzie Maryla śpiewa z innymi wokalistami, a znowu też podobno Maryla wcale nie lubi, jak ktoś śpiewa jej piosenki. Nie wiem, dzisiejszy program być może właśnie o tym wcale nie świadczy, bo już za moment na naszej antenie damą być z najnowszej płyty Maryli Rodowicz w wykonaniu Roxy i samej Maryli, potem Łza na rzęsie z Bryską i Wielka Woda, duet nagrany z Dawidem Kwiatkowskim, czyli z młodym pokoleniem. Zostańcie z nami.

Wielka Woda, wersja nagrana w 2024 roku przez Marylę Rodowicz i Dawida Kwiatkowskiego. Ciekawa jestem, jak te starsze pokolenie reaguje na tę wersję właśnie z Dawidem Kwiatkowskim. Dzisiaj w takiej zupełnie innej odsłonie Maryla Rodowicz, bo w duetach, co wcale nie jest takie codzienne, no chyba, że akurat zerkniemy na jej ostatnią płytę, również pojawią się piosenki mniej znane, ale też nie zabraknie przebojów Agnieszki Osieckiej w naszym programie. Wszystko to za sprawą tego, że przecież Maryla Rodowicz za kilka dni ma swój koncert w Opolu, ale nie o sam koncert chodzi, bo również zaszczyci swoją obecnością jedną z dzielnic Opola, a tak, tak, bo tam odsłoni swój mural. To będzie bardzo ciekawe spotkanie, tak mi się wydaje, z legendą polskiej piosenki. Ciekawa jestem, czy pani Maryla zaśpiewa, choć wydaje mi się, że przy okazji właśnie takich spotkań generalnie artyści nie śpiewają, tylko zajmują się tymi zaszczytnymi sprawami, czyli przecinanie wstęgi. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w tym roku przy tym muralu, bo rzeczywiście Opole ma piękne murale muzyczne, no i bardzo dobrze, że kolejny mural właśnie pojawi się w Opolu z wizerunkiem Maryli Rodowicz. A już teraz muzycznie przed nami, akurat w przebojach, Addio Pomidory, Ludzkie Gadanie i Bossa Nova do poduszki.

0: bossa nova do poduszki, Maryla Rodowicz, Ali Babki, trochę w starym stylu. Jeszcze Maryla wybrzmi w naszej audycji już za kilka dni odsłonięcie uroczyste muralu tej artystki. Ci, którzy mają blisko na Habry, to akurat chyba już mogą zaobserwować, bo mural jest prawie skończony i tam Maryla z gitarą właśnie na tym muralu jest, ale oficjalne odsłonięcie w poniedziałek o godzinie 17. Być może tam też nie zabraknie różnych piosenek tej artystki, a już teraz w naszej audycji też nie zabraknie głosu legendy polskiej sceny muzycznej i przed nami teraz w duecie także z legendą, z Markiem Grechutą w piosence Oto ja, oto on. Potem piękny duet, który ja osobiście bardzo lubię, ze Sławkiem Uniatowskim. Będzie to, co musi być. I w takim projekcie innym, bo tutaj akurat zespół Pektus zaprosił artystki, to będzie właśnie taki duet zespół Pektus, Sprawa picia z Marylą Rondowicz.
1: Oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Oto ja, oto on, w duszy bije jakiś dzwon, w duszy dzwonią mi dzwoneczki, choć siostry i syneczki. Piekielne pomysły działają na zmysły, a dusza gdzie

prawa picia, zespół Pektus i Maryla Rodowicz. Ta artystka już za kilka dni w Opolu i także odsłoni w poniedziałek swój mural, koncert w niedzielę, więc ci, którzy kochają piosenki Maryli, te największe polskie przeboje, to na pewno zawitają do opolskiego amfiteatru. A już teraz przed nami, moim zdaniem, jedna z piękniejszych piosenek. Bardzo lubię ten tekst. Święty spokój, i to będzie takie stare wykonanie tej piosenki, i rumba o gitarze, oczywiście w wykonaniu Maryli Rodowicz.

rumba o gitarze, Maryla Rodowicz w audycji We Wszystkich Dźwiękach Ty. W naszym programie, drodzy słuchacze, to już wszystko. Jeśli ktoś z Was chciałby przypomnieć sobie te największe hity, największe przeboje Maryli Rodowicz w takiej dużej odsłonie, to odsyłam Was na taki wyjątkowy program, który mam przyjemność prowadzić w Radiu Opole 2 Kultura i tam 3 godziny z przebojami z Marylą Rodowicz. Tam będą największe hity, to audycja Piosenki z Legendą w sobotę od godziny 9 i tam taki pełny zakres piosenek. Trzeba świętować, skoro Maryla odsłania za kilka dni mural w przestrzeni miejskiej w Opolu, bardzo dużo tego wizerunku Maryli, bo przecież właśnie na różnych takich plakatach jest widoczna. Nawet moja córka 4-letnia ostatnio zapytała, cóż to za pani? No i tak właśnie oto sprzedałam jej historię Małgośki i różnych innych piosenek tej artystki. Nawet zanuciłam jej kilka przebojów, a zatem kolejne młode pokolenia uczą się piosenek, które wyśpiewała w swoim przebojowym stylu Maryla Rodowicz. Drodzy słuchacze, ja pięknie Wam dziękuję za uwagę. Na koniec jest cudnie, Maryla Rodowicz. Pięknie Wam dziękuję. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: dobry wieczór, tu Opole, kłaniam się, Katarzyna Zawadzka. Tydzień temu w czwartkowej audycji rozpoczęliśmy rozmowę z profesorem Dariuszem Kosińskim, wybitnym teatrologiem i performatykiem, na temat spektaklu Tragiczne dzieje doktora Fausta według Marlowa w reżyserii Jerzego Grotowskiego. To przedstawienie zrealizowane w Teatrze 13 Rzędów. Miało ono swoją premierę w 1963 roku w Opolu. Będziemy kontynuować tę rozmowę, będziemy też sięgać po archiwalne nagrania Radia Opole, ponieważ fragmenty tego spektaklu zarejestrowała Anna Markowa, są one dostępne w fonotece Radia Opole. Sięgniemy też do tych archiwalnych nagrań. Zapytamy też dzisiaj profesora Kosińskiego o inną realizację Fausta, tym razem nie na podstawie Marlowa, ale Goethego, którą Grotowski zrobił wcześniej w Poznaniu. Do tego spektaklu też nawiążemy. Kontynuacja rozmowy z naszym gościem, badaczem Teatru Grotowskiego za chwilę, ale żeby tak przypomnieć sobie klimat tamtej epoki, tamtych czasów i całą historię Teatru 13 Rzędów w Opolu, sięgamy też po archiwalne nagranie profesora Alfreda Wolnego, pedagoga i krytyka teatru, który na antenie Radia Opole swego czasu przybliżał historię Teatru Grotowskiego.
1: Muszę by zacząć tą historię Teatru 13 Rzędów od tego, że po 1956 roku Teatr Opolski przechodził okres takiej stagnacji. Tym bardziej był przykry, że poprzednio teatr za czasów Skuszanki skupiał wybitnych artystów polskich. Współpracowali z nim Szajna, Kantor. Część tych aktorów, szczególnie po przemianach 1956 roku, było niezadowolony z tej sytuacji i zaproponowała poprzez Klub Związków Twórczych powołanie jakiegoś nowego teatru. Zbuntowani także aktorzy, Stanisława Obuszańska i jej mąż Eugeniusz Ławscy założyli Teatr 13 Rzędów w Klubie Związku Twórczych w 1958 roku. Dlaczego 13 rzędów? Bo w tej małej salce 86 metrów kwadratowych tyle akurat rzędów się tam zmieściło. Zaczęli komedią przedwojenną Swojdzińskiego, Freuda Teoria Snów. Ta premiera odbyła się w 1958 roku. No i potem ten teatr padł. Okazało się, że teatr, który miał być państwowy, został uznany przez władze finansowe za teatr prywatny i podatek obłożono. Zarząd Klubu Związków Twórczych nie poddał się i poproszono wtedy Grotowskiego, który drugą premierę Pechowców Krzyżtonia reżyserował.
2: Pierwszorzędna sprawa to problem pewnego wspólnego poszukiwania w teatrze, wspólnej ideologii artystycznej, przynajmniej w wielu wycinkach i na pewno w tym, co wspólnie negujemy. Sprawa wspólnej opozycji przeciwko temu teatrowi, który powszechnie panuje.
3: Tak 30 lat temu mówił Jerzy Grotowski.
1: Grotowski przyjechał z całą swoją ekipą. Dołączyli do niego aktorzy opolscy. Pierwsza premiera Grotowskiego w 1959 roku to było Żana Cocteau Orfeusz. Ja pamiętam to przedstawienie. Charakterystyczną dla mnie sceną było, kiedy Adam Kurczyna w stroju Adama, tam gdzie jest anatomiczna miednica, był przykryty zamiast listkiem figowym miednicą. Historycy teatru, krytycy teatralni zwrócili uwagę, że tam była już zapowiedź wszystkiego tego, co potem spowodowało tą światową sławę Grotowskiego. Prawdziwą furorę wywołało dopiero drugie przedstawienie, to był Kain Bajrona, ze względu na to, że ten Kain nigdy nie był w Polsce grany, ani przed Grotowskim, ani po. To był początek tego, co potem Grotowski później nazwie w swoich wykładach w Collège de France, śladem Mickiewicza, początek jego koncepcji kultury czynnej.
4: Bierzemy na warsztat sztuki o ustalonej w tradycji narodowej i europejskiej wadze, gdyż zawierają one osadzenie doświadczenia zbiorowego, zakorzenionego w świadomości czy podświadomości zbiorowej.
1: Większość tych aktorów już nie żyje. Szybko się spalili w tym teatrze. Wymagał jakby ofiary całkowitej życia, ale także energii. Budzili współczucie. Niesamowicie katował. Trening tutaj był.
4: Jak zwykle jest tutaj wprowadzane w życie to, co nazywamy aktorstwem sztuczności. Aktorstwo takie polega nie na naśladowaniu potocznego, życiowego ruchu, ani potocznych, życiowych sposobów mówienia, lecz jest konstrukcją artystyczną, konstrukcją poetycką, powstałą jak gdyby poprzez uogólnienie doświadczeń potocznych i życiowych. A więc aktorstwo takie obejmuje i akrobację, i rodzaj baletu, i śpiew, inkantację, i tak dalej, i tak dalej.
5: ręki brata mego Ezawa, bo się go bardzo boję, by znaczy się czy nie pobił.
1: Początkowo był teatrem eksperymentalnym. Od 1962 roku przybrał nazwę Teatr Laboratorium 13 Rzędów i nagle Opole stało się za małe. Przyjeżdżali tu krytycy z Warszawy, Paryża i wtedy ten teatr został przeniesiony do Wrocławia i tam stworzył swoje dzieło najważniejsze, mianowicie Apokalipsis cum figuris, którym to przedstawieniem właściwie Grotowski skończył etap pracy ściśle teatralnej, a zaczęły się działania wokół teatralne.
0: To był pedagog i krytyk teatralny dr Alfred Wolny, przypomniał historii Teatru 13 Rzędów w Opolu, a za chwilę rozmowa o Faustie Jerzego Grotowskiego z profesorem Dariuszem Kosińskim.

0: I kontynuujemy naszą rozmowę, którą rozpoczęliśmy tydzień temu z profesorem Dariuszem Kosińskim na temat tragicznych dziejów doktora Fausta według Marlowa w reżyserii Jerzego Grotowskiego. Chociaż Grotowski realizował wcześniej inne przedstawienie, to był Faust na podstawie Goethego, to przedstawienie zrealizowano w Poznaniu. I o ten spektakl też postanowiłam zapytać profesora Dariusza Kosińskiego, jak bardzo ten spektakl był podobny albo różny od tego zrealizowanego później w Opolu. Cała rozmowa i pierwsza i druga część będzie dostępna po publikacji tej dzisiejszej audycji na stronie internetowej Radia Opole. Jeśli ktoś nie słuchał tydzień temu, a chciałby usłyszeć cały zapis rozmowy, to będzie on dostępny. A teraz już nasze pytanie do profesora Kosińskiego o realizację Fausta na podstawie Grotowskiego w Poznaniu. Czy ona była podobna, czy zupełnie inna niż Faust na podstawie Marlowa zrealizowany w Opolu?
1: Innego. Nie, to jest zupełnie inne pytanie.

0: przedstawienie. To jest zupełnie inne przedstawienie zrobione przez bardzo młodego człowieka, który dorwał się po raz pierwszy do dużego teatru i dużego tekstu. No może nie po raz pierwszy, bo wcześniej w Krakowie też miał takie możliwości, ale takiej dużej sceny jak poznańska nie miał, takiego dużego zespołu jak w Poznaniu wtedy nie miał. Więc zainscenizował sobie teatr monumentalny, ale zainscenizował sobie taki teatr, który raczej był próbą sprawdzenia, jakie możliwości człowiekowi poszukującemu sensu życia daje współczesny świat. I to się zaczyna od zanegowania nauki, ale nauki współczesnej, bo Faust u Grotowskiego jest fizykiem jądrowym i wywołuje ducha Ziemi za pomocą wzoru Einsteina E równa się mc kwadrat, to jest jego zaklęcie. Tę naukę bardzo szybko sobie odsuwa i uznaje, że ona mu nic nie daje, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że ta nauka w tym przedstawieniu jest pokazana bardzo nowocześnie, bo tam są roboty, oczywiście naiwne jak na rok 60. i tam uruchamiane chyba sztóreczkami, ale jednak takie elektroniczne zwierzątka, tak o nich mówiono, ale jest tam też sekwencja tworzenia sztucznego człowieka, tak jak u Goethego, tylko że ona tam jest zainscenizowana w taki nowoczesny sposób. Taki cyborg się pojawia jako homunculus, pół człowiek, pół maszyna, wytworzony sztucznie. Więc ta nauka jest, ona jest pokazana jako groźna, jako taka, która może rzeczywiście zniszczyć podstawy funkcjonowania świata ludzkiego, co my dzisiaj w dobie AI rozumiemy aż za dobrze. Wtedy to nie było jakoś dobrze przyjęte, raczej uważano, że Grotowski trochę takim ciemnogrodem zajechał, a tu przecież nauka niesie nam światlistą przyszłość. Natomiast to, co on sprawdzał, to były dwie rzeczy. To po pierwsze miłość. I taka miłość rozumiana erotycznie, bo w ogóle erotyka to był temat dla Teatru Grotowskiego bardzo ważny, wręcz podstawowy. I tam jest bardzo ciekawy wątek romansu z Małgorzatą, oczywiście wzięty od Goethego, trochę rozgrywany parodystycznie jako opera, ale on się kończy niechcianą ciążą i aborcją, która jest na scenie przez znaki odgrywana. Dziwniejsze jest to, że on się kończy samozbawieniem Małgorzaty. To jest taki temat też zmitologizowany, trochę kobiecość u Grotowskiego, rzeczywiście w wielu jego przedstawieniach kobiety pokazywane są jako ofiary, poddawane przemocy bezbronnej, w ogóle jakby pozbawione głosu. No to w tym Faustie jest inaczej. W tym Faustie Małgorzata, która jest współczesną dziewczyną, sama się ocala. Jeszcze na dodatek bezczelnie ona, która poddała się aborcji, czy poddała swoje dziecko aborcji, przejmuje słowa Najświętszej Maryi Panny na końcu. I mówi słowami Najświętszej Maryi Panny z Goethego, że ja wam daję zbawienie. To jest jakaś straszna, bluźniercza jazda, której w tym Opolu nikt nie zauważył, bo to było tak dziwny spektakl. Oni przyszli na inscenizację Fausta Goethego i szczerze powiedziawszy, chyba połowy tego, co Grotowski tam zrobił, nie zauważyli. Drugi element to było pytanie o politykę, o działalność na rzecz społeczeństwa, tak jak to jest u Goethego, co Grotowski właściwie skreślał natychmiast. To znaczy, tam była taka inscenizacja w 50. latach i w roku 60. świetnie rozumiana, że to przychodzi jakiś ideolog, który postanowił urządzić ludziom lepszy świat, no ale ludzie mu przeszkadzają, więc ich morduje. Tych, którzy stoją na drodze jego wizji. I ta zbrodnia była pokazywana też w takim dosyć jednoznacznym skrócie. Więc ten Faust jakby przechodził przez współczesny świat, szukał różnych możliwości, nie znajdował niczego. Dopiero w samym finale pojawiała mu się wizja Dionizosa. To Grotowski ten finał dopisał trochę, kombinując fragmenty z Goethego, stworzył własny. I ten Dionizos mu się właśnie pojawiał jako taka figura tego niezniszczalnego życia. Tylko raczej taka figura literacka, trochę taki symbol, to nie było doświadczane w żaden sposób. Tam nie było żadnej próby, żeby aktor przechodził jakiś proces. Raczej się o tym mówiło. Ale Faust miał wizję tego Dionizosa, zaraz potem umierał, a całość kończył płacz Mefista, który szlochał nad umierającym Faustem. Ten płacz najprawdopodobniej był nagłośniony i widzowie wychodząc z teatru jeszcze go słyszeli. Więc to jest takie przedstawienie, które jakby szukało możliwości znalezienia sensu w tym świecie, ale jej tak naprawdę na koniec końców nie znajdowało.
1: Tak myślę, słuchając o tych dwóch spektaklach i o Faustie zrealizowanym w Poznaniu na podstawie Goethego i o tym opolskim na podstawie Marlowa, to że mimo, że dzisiaj Teatr Grotowskiego jest w kanonie teatru, jest już ikoniczny, jest jakiś taki archiwalny, jak o nim rozmawiamy, to gdyby on był tworzony dzisiaj, dalej byłby skandaliczny. Myślę, że budziłby kontrowersje u odbiorców, krytyków. Jak pan sądzi?
0: Na pewno tak. Ja kiedyś wykładając o Grotowskim na studentów, żeby im przybliżyć pozycję tego młodego człowieka, który właśnie

0: Ale Grotowski miał też takie działania o charakterze prowokacyjnym i na pewno jego przedstawienia i wtedy wywoływały głębokie poruszenie i poważną niezgodę. I to nie mówimy o takich łatwych politycznych okrzykach, że coś jest bluźnierstwem albo prowokacją. Nie, bardzo poważni ludzie, którzy byli jego sojusznikami, w pewnym momencie zrywali z nim kontakty, mówiąc, że to przekracza ich granice, że nie są w stanie tego zaakceptować, co on zresztą przyjmował. Bo on jakby konsekwentnie zrywał z takim nastawieniem na pewien kompromis, który my musimy przyjmować, no bo w takim świecie żyjemy. Nie możemy nieustannie wszystkich prowokować, nieustannie być bezkompromisowi, bo to się kończy źle. Dla tego, co chcemy zrobić. Więc te kompromisy są konieczne. Natomiast nie w teatrze. W teatrze Grotowski rzeczywiście był bezkompromisowy. Myślę, że on miał też bardzo dobre wyczucie kontekstu czasów. Więc na pewno niektórych rzeczy, które zrobił w latach 60. dzisiaj by nie powtórzył. Z niektórych zresztą wycofał się już w latach 70., o czym jego krytycy nie pamiętają, bo na przykład Grotowski był reżyserem takim rządzącym teatrem, a może nawet stosującym strategie przemocowe czy zabiegi przemocowe w Opolu, ale we Wrocławiu już nie. A właściwie już pod koniec Opola zmienił swoje nastawienie. Zmienił swoje nastawienie i na pewno by, jestem o tym przekonany, zupełnie inaczej kształtowałby miejsce aktorek w swoim teatrze. Bo to też był taki element, który się wydarzył trochę przypadkiem, trochę nie, że tak koniec końców została mu ta jedna aktorka, Rena Mirecka, choć tak naprawdę były dwie, bo jeszcze była Elisabeth Albahaka cały czas przecież w Apokalipsis cum figuris, ale rzeczywiście dominowali mężczyźni. I ten dominujący głos był głosem męskim i aktorami, z którymi Grotowski pracował, przede wszystkim byli mężczyźni. Tak to wygląda ze struktury spektakli. Ale jak posłuchać kobiet, które o tym mogą coś opowiedzieć, na przykład Marii Komorowskiej, to nie jest tak, że Grotowski pracował tylko z mężczyznami, że nie miał kobietom niczego do zaoferowania, miał. No ale na pewno by tutaj różne rzeczy zmieniał i jestem pewien, że znalazłby takie miejsca, w których te naruszenia naszego dobrego samopoczucia byłyby szczególnie dotkliwe. Bo rzeczywiście część z tego, co w jego czasach było prowokacją, dla nas jest już dosyć takie oczywiste, banalne, słyszeliśmy to wiele razy, jak się, nie wiem, ogląda rejestrację albo czyta o przedstawieniach Grotowskiego, to one nie wywołują już takich głośnych poruszeń, choć moim zdaniem nadal jest w części z nich, są takie rzeczy, które gdyby dzisiaj powtórzyć, to też byłyby trzęsieniem ziemi, ale myślę, że on by znalazł sposób na to, żeby to trzęsienie ziemi miało jeszcze większą amplitudę.
1: Na cesarskim dworze Faust wywołuje ducha Aleksandra Wielkiego i jego kochanki. Potem dokonuje kolejnego cudu. Uzdrawia opętanego gniewem Benwolia, przywracając w nim duszę dziecka.
2: Astaroth, Belimoth, Mefistofilis.
3: Daruj nam życie i litość nad nami!
2: Precz. Chodźmy, chodźmy. Trudno spierać się z diabłami.
3: Chodźcie, panowie, bądźcie w Pogonowiu! Trzeba natychmiast pomóc tym ich mościom! Z czerwoksiężnikiem rozmawiali właśnie!
2: Patrzcie, nadchodzi. Utłuc tego draba.
4: Cóż to za sadzka, by mnie zbawić życia? Użyj swej sztuki, Fauście.
2: Benvolio!
3: Marcinie, Marcia, on ma znowu rogi!
4: Dosyć tego, miły Kubo. Chodźmy wyczyścić sobie buty. Brudne mamy łapy.
5: Pomyślałam sobie też o postaciach kobiecych, które pojawiają się w tragicznych dziejach doktora Fausta według Marlowa, tych z Teatru 13 Rzędów w Opolu. Tam kobieta jest księgą, tak? Między innymi.
0: Między innymi tak. Jest księgą, to jest księgą czytaną jako księga natury w scenie, która jest sceną, jak mówili świadkowie, relacjonujący to Agnieszce Wójtowicz, że niesmaczną. Bo to jest taka scena najprawdopodobniej, w której, bo jeszcze nie mamy jej rejestracji, ani nawet zdjęć, ale najprawdopodobniej to była taka scena, w której kobieta była traktowana jak takie ciało, nośnik fizjologii i tego takiego biologizmu nisko

0: nisko widzianego. Ale też przecież zupełnie inny charakter ma w tym samym przedstawieniu scena z piękną Heleną, która jest nie tyle, która właściwie jest takim rodzajem, można by ją było widzieć, tę scenę wcześniejszą może też, nie tyle jako rodzaj zainscenizowanego stosunku do żywych kobiet, ile raczej do takiego genderowego schematu, który jest produkowany przez kulturę patriarchalną. Tam się pojawiają kobiety jako kochanki i matki. I w pewnym momencie Faust jakby wyśmiewa jedną i drugą rolę. Wyśmiewa ją on, mężczyzna, nie wyśmiewa kobiet, tylko wyśmiewa to, co społeczeństwo robi kobietom, narzucając im tylko i wyłącznie te dwie podstawowe kreacje, w których mogą się spełniać. I to oczywiście jest w tym pewien pierwiastek mizoginistyczny, bo u Gustawskiego jest tym sporo mizoginizmu. Ja już nie będę wchodził w kwestię tego, skąd on się ten mizoginizm u niego brał, czy był powiązany z lękiem wobec kobiet. Chyba trochę był, ale jednocześnie można by czytać jego przedstawienia właśnie jako takie przedstawienia, które z perspektywy, to byłaby bardzo ciekawa, gdyby się pojawiła taka kontrlektura feministyczna, pokazująca, że u Gotowskiego mam do czynienia nie tyle z kobietami żywymi, indywidualnie traktowanymi, ile z pewnymi wytworzonymi przez patriarchat rolami, które są wyciskane na ciałach kobiet. I to te role są poddawane bardzo radykalnej krytyce. Tu właśnie myślę o tej Małgorzacie. Nie ukrywam, że odkrycie Małgorzaty w Faustie w Poznaniu było dla mnie jakąś rewelacją. Tym bardziej, że to jest też taka postać, o której nikt nic nie wie. Próbowałem, bo jeszcze miałem szczęście rozmawiać z aktorem, który grał w tej inscenizacji Mefista, i próbowałem go pytać, czy pamięta coś. A mówi, że rzeczywiście była taka dosyć dziwna kobieta, ale nic nie wie. Nie wie, kim ona była, nie wie, co się z nią stało. Rzeczywiście to jest też biograficzna historia aktorki, która się pojawiła, zniknęła. Tak jak wykonawczyni roli Heleny w Faustie Opolskim. Więc jest w tym też taka historia do powiedzenia inaczej. Zobaczenia, jak funkcjonowały realne osoby kobiece w Teatrze Grotowskiego. Długo nie można było o tym mówić, może już powoli można, na przykład kim była Rena Mirecka i co to znaczy, że Rena Mirecka tak długo w teatrze była, jakiego rodzaju kobiecość tam zaistniała dzięki niej, co przeżyły, co doświadczyły kobiety, które pracowały w Grotowskim po teatrze. No pani Maja Komorowska wręcz kiedyś powiedziała, że ona nie opowie, bo to, co dostała od Gotowskiego, to dostała ona i to jest jej sprawa i nikomu nic do tego, co można tego szanować, aczkolwiek ile razy miałem szczęście z nią o tym rozmawiać, tyle razy otrzymywałem taki bardzo mocny sygnał, że to było coś cennego.
1: Benvolio.
2: Teraz ja opowiem waszmościom, jak po otrosku postąpił sobie ze mną. Udałem się do niego wczoraj, aby mi sprzedał konia. Tak on powiada, że nie może mi go sprzedać poniżej 40 talarów. Ano ponieważ wiadomym mi było, że koń ten przeskakuje rowy i płoty i bynajmniej się nie męczy, takem mu dał te pieniądze. Ano co się nie dzieje, kiedy już miałem tego konia w rękach, tak mi doktor Faust powiada, że mogę na nim jeździć dzień i noc i bynajmniej go nie oszczędzać, tylko jednego powiada nie rób. Na żaden sposób nie wjeżdżaj z nim do wody.
3: Dosyć tego, miły Kubo, chodźmy wyczyścić sobie buty, brudne mamy łapy. A za lasem wołki moje, za lasem...
4: Kuba i Bartek, obrazujący trywialność stworzenia, wprowadzają do historii doktora Fausta inny język, rubaszny, pełen dysonansów. Nad głowami widzów, z pomiędzy nich rozlegają się głosy tych dwóch, toczy się leniwy dialog, przerażający w niezrozumieniu tego, co się obok, na ich oczach dzieje. Faust poznaje grzechy główne w ich własnych postaciach.
5: Fauście, przybyliśmy tu z piekieł, aby ci wesołą sprawić krotochwilę. Siądź, a niebawem zobaczysz wszystkie 7 grzechów głównych w ich własnych postaciach. A teraz, Fauście, spytaj ich o poszczególne przymioty i o ich nazwiska.
6: Kimże ty jesteś?
7: Jestem gniew. Nie miałem ani ojca, ani matki. Wyskoczyłem z gardzieli lwa, mający zaledwie godzinę żywota. I odtąd biegam po świecie z tą pochwą rapierów, raniący samego siebie. Jeżeli nikt się nie znajdzie, co by się chciał bić ze mną. Urodziłem się
8: piekla, strzeżcie się, bo już dziś jeden z was będzie zapewne mym ojcem.
6: A kto ty jesteś,

Podajmy głód, nawiedził ten świat, iżby pomarli wszyscy. Zobaczyłbyś wtedy, jakby mu tyła. Ale czyż ty musisz się...

0: Odejdź, ty ścierko zawistna. A kto ty jesteś, ty piąty?
1: Jestem obżarstwo. Rodzice moi umarli oboje, zostawiając mi diabła za całą schedę. Niewielki to dochód, wystarczy zaledwie na 30 obiadków i 10 przekąsek. Chuda biesiadka nie nasyci natury. O, królewskiego jestem pochodzenia. Rodzicami chrzestnymi byli imć pan Piotr Wędzony Śledź i Marcin Wół Świętomarciński. A babka moja znana i ceniona w każdym szanującym się grodzie zwała się imć pani Małgorzata Marcowe Pywko. Znasz teraz, Fauście, moją progeniturę? Nie zaprosisz mnie na wieczerze?
0: Nie, wolałbym, iżby cię powieszono. Pożarłbyś mi wszystkie wiktuały.
1: Niech mnie diabli porwą.
0: Ciebie niech porwą, obżartusie. A kto ty jesteś, ty?

0: miejsce. Pozwólcie mi stąd odejść do obżarstwa i rozpusty.
1: Była też Ewa Lubowiecka, która przez lata pracowała w Radio Opole po odejściu z Teatru Grotowskiego. I długo Agnieszka Wójtowicz, doktor Agnieszka Wójtowicz mówi, że nie chciała z nią w ogóle rozmawiać i wracać do tamtych wspomnień.
2: No bo jakby powiedzieć, historia Ewy Lubowieckiej to jest historia dosyć bolesnego zderzenia się z Grotowskim. Ja myślę, że tam doszło do bardzo grubych przekroczeń, jak gdyby tę historię opowiedzieć z dzisiejszej perspektywy. Nie do końca ją znamy. Bo nawet sama pani Ewa opowiadała ją w sposób oględny, aczkolwiek są takie niepublikowane nagrania ze spotkań publicznych z Wrocławia, gdzie ona trochę więcej mówi, co się działo i rzeczywiście widać, że była zmuszana do robienia rzeczy, które przekraczały jej granice osobiste, granice otwarcia się, ale też takie po prostu wręcz fizycznego wstrętu, znaczy, że ona tego nie chce robić, to jest nie do zrobienia dla niej. Co Grotowski chyba w sposób dosyć bezczelny i używając władzy reżyserskiej wykorzystywał do tego, żeby, mówiąc grubo, jednak chyba ją poniżać. Znaczy ona czuła się poniżona, czuła się wykorzystana, czuła się zmuszana do robienia rzeczy, których nie chciała robić. W pewnym momencie trzasnęła drzwiami i poszła. I to chyba zrobiła tuż przed premierem Akropolis, to znaczy rzuciła rolę w ostatnim momencie. Więc tam to jest historia takiego rzeczywiście dramatycznego zderzenia z czymś, co się w teatrze nie powinno w dzisiejszych kategoriach zdarzać. Znaczy to rzeczywiście, jeżeli by szukać takiego przykładu, w którym Grotowski dokonał przekroczenia pewnych granic, dosyć chyba jasno komunikowanych, takie mam wrażenie, to jest historia Ewy Lubowieckiej. Znowu można by było wchodzić w jakieś dywagacje, domniemania, dlaczego akurat jej to się trafiło. Nie była wtedy jedyną kobietą w teatrze i pozostałe raczej funkcjonowały w nim dobrze. Dlaczego akurat Ewa Lubowiecka wywołała taki rodzaj, może nie furii, ale ja mam wrażenie, że tam coś się wydarzyło między innymi takiego, że Grotowski nie tyle reagował na kobietę w ogóle w zespole, tylko coś było w tej osobie, co sprawiało, że stawał się po prostu złośliwy. Bo jednak człowiek bardzo inteligentny potrafi też być człowiekiem bardzo złośliwym i wyobrażam sobie, że jeżeli chciał komuś zajść za skórę, to potrafił to zrobić bardzo boleśnie.
1: Też metody pracy ze Zbigniewem Cynkutisem są rozważane, prawda, w kontekście tych tragicznych dziejów doktora Fausta.
2: To jest w ogóle kolejne niezwykłe odkrycie, które się przy okazji tej pracy zdarzyło. Mianowicie udało mi się dotrzeć do egzemplarza aktorskiego Zbigniewa Cynkutisa, który był przez lata jakimś mitem, że on gdzieś jest, ale nie wiadomo gdzie. A on sobie spokojnie leżał w bardzo pięknie uporządkowanym archiwum Zbigniewa Cynkutisa w domu jego żony Jolanty. Opiekuje się tym archiwum jego córka, pani Anna Cynkutis, która mi po prostu pokazała ten egzemplarz. Okazało się, że nie ma tam żadnych problemów, przeszkód, po prostu trzeba przyjść, powiedzieć dzień dobry, chciałbym zobaczyć i można go sobie obejrzeć. To jest bezcenny dokument, on jest w tej chwili w procesie digitalizacji, mam nadzieję, że będzie mógł być też szerzej udostępniany, ponieważ to jest bardzo szczegółowy zapis na egzemplarzu tekstu, bardzo szczegółowy zapis prób, notatek. Część z nich jest enigmatyczna, bo to są oczywiście notatki robione w trakcie prób, więc to nie jest jakiś esej ze szczegółowymi uzasadnieniami. Natomiast tam są bardzo, bardzo ciekawe wzmianki. To jest naprawdę bezcenne źródło dotyczące tego, jak Grotowski z Cynkutisem w pracy, w biegu właściwie, w procesie wypracowali taką metodę, która później stała się słynną metodą Grotowskiego. To Cynkutis potem powiedział, że to Grotowski na mnie wypróbował swoją metodę i tak było. Oni rzeczywiście eksperymentalnie to stworzyli, co chyba kosztowało Cynkutisa jednak bardzo dużo i też z tego powodu na chwilę potem z zespołu musiał odejść.
1: Doktor Agnieszka Wójtowicz mówiła mi, że on pracował z nim na jakichś energiach seksualnych, co było dla niego trudne. W tym czasie jego żona była w ciąży i że to też się dowiedziała się tego rozmawiając z innym aktorem, który opowiadał o tych próbach.
2: Tak, to jest świadectwo Macieja Prusa, sformułowane po latach. Z jednej strony bardzo cenne, bo Prus powiedział po raz pierwszy o czymś, o czym wcześniej nikt się nie ośmielił mówić. Z drugiej strony ja bym go troszeczkę traktował ostrożnie, dlatego że Maciej Prus mówił to jako reżyser o określonej praktyce teatralnej związane z określonym środowiskiem, określonym modelem teatru, dla którego to środowiska i modelu Grotowski zawsze był przeciwnikiem. I wypowiedź Macieja Pusa trochę jest taką wypowiedź, bo tytułem, no patrzcie, co to w tym Teatrze Gdowskiego się wyprawia. Te opowieści o żonie, w ciąży i innych rzeczach, one się nie potwierdzają do końca w pamiętniku Cynkutisa. Trzeba powiedzieć jedną rzecz bardzo istotną. Zbigniew Cynkutis wiedział, co robi. To było wypracowane w relacji jeden na jeden i było robione za zgodą aktora, który był aktorem, czy to Cynkutis nie był uległym chłopcem, który nie wiedział, do czego go prowadzi reżyser. On świadomie chciał to zrobić. Oczywiście to są bardzo skomplikowane kwestie. Natomiast praca na energiach seksualnych, która rzeczywiście tam miała miejsce, ona chyba jednak nie polega na tym, że ktoś z powodu wstrzemięźliwości seksualnej spowodowanej ciążą żony jest napalony i wobec tego robi jakieś dziwne rzeczy. Nie, to tak nie działa. To tak nie działa. Oni pracowali rzeczywiście na energiach seksualnych, ale to jest o wiele bardziej skomplikowana praca, wymagająca przetworzenia tych energii, przeniesienia ich w inne rejony. To jest naprawdę dosyć trudne. Ja zresztą do końca nie jestem przekonany, czy tak prosta była ta ścieżka. Tam też w tej strukturze roli, po tym wielkim, takim klimaktycznym wybuchu jeszcze jest inna sekwencja, także to jest dużo bardziej złożona struktura. Ale nie ulega wątpliwości, że Gretowski pracował na energiach seksualnych, tak? I nawet już pod koniec życia, kiedy opowiadał o sztuce jako wehikule, kiedy mówi, że on to polega na tym, że się energie grube transformuje w energie subtelne, no to te energie grube to są po prostu energie seksualne.
3: A teraz Mefisto w dwojakiej postaci kusi i jednocześnie nawraca Fausta. To chyba nie szatan. Z walki wewnętrznej, którą toczy doktor Faust, z wahań jego umysłu, z dziesiątków pytań, które stawia samemu sobie, uwikłany w okrutną złożoność świata, z tego właśnie wywodzi się dramatyczny dwugłos Mefista. Jego wróć do Boga, Fauście, a za chwilę Fauście, idź dalej.
4: Porzuć, o Faustie, tę magię przeklętą.

0: grzechów.
1: Nagrodą grzechu śmierć jest, a kto mówi, że jest bez grzechu, ten oszukuje samego siebie i nie ma w nim prawdy. Znaczy to jednak, że grzeszyć musimy, a skutkiem tego i umierać. Oto najważniejsze słowa doktora Fausta. Zbliża się finał. Z kręgu sprzeczności etyki z sankcją nadprzyrodzoną wyjścia nie ma. Pozostaje protest Fausta przeciwko Bogu i potępienie, czyli męczeństwo.

To już koniec. Mefisto w dwóch postaciach, Mefisto w szatach kapłańskich, wynosi Fausta na wieczną mękę. Ofiara świętego przeciw Bogu została spełniona. Orszak, może procesja, może kondukt, oddala się. Coraz słabiej słychać pieśń wielkopostną i kroki odchodzących.

0: Jakby pan określił Grotowskiego w tym okresie opolskim? Czy on był tyranem, szaleńcem, geniuszem wtedy?
1: Na pewno nie był szaleńcem, to na pewno nie. Ci, którzy go znali, nieustannie powtarzają, że to był niesamowity facet. To Agnieszce Wójtowicz tak właśnie powiedziała Barbara Barska, późniejsza zresztą Grotowska, ale nie z tych rodzin, był jej mąż Jerzy Grotowski. Barbara Barska powiedziała w pewnym momencie, to, no, pamiętam ten ton, jaki jest na nagraniu, ale dziecko, ty nie pamiętasz, ty nie wiesz, jaki to był niesamowity facet. Ja rozmawiałem tylko z Urszulą Bielską, nieżyjącą już żoną Andrzeja Bielskiego, która miała do Grotowskiego stosunek bardzo krytyczny. Uważała, że manipulował zespołem, że wtrącał się w życie prywatne w sposób nieuprawniony, ale jednocześnie wielokrotnie powtarzała, że nie mieli żadnych wątpliwości, że to jest geniusz, że nie mieli żadnych wątpliwości, że udział w tym, co on robi, jest dla nich jakąś niezwykłą szansą, że to, co się... I to nie na zasadzie, że on ich zmanipulował i stwarzał jakąś taką atmosferę, że ja jestem wielkim artystą. Nie, to, czego oni doświadczali w robocie, to, czego się uczyli pracując z nim, przekonywało ich dzień po dniu, że to, co się z nimi dzieje, że to jest naprawdę ogromna szansa. Andrzej Bielski, mąż pani Urszuli, to był wywrócony życiowo arystokrata, bez zawodu, który wykorzystywał swoje predyspozycje, tak powiedzieć, społeczne, jako konferansjer. Trochę dorabiał jako aktor w Teatrze Lalkowym. Grotowski z niego zrobił aktora profesjonalnego i reżysera. Oni naprawdę otrzymywali bardzo konkretne umiejętności. A więc jak pani pyta, kim on był w Opolu? On w Opolu był postacią z Gombrowicza. I to taką postacią z Gombrowicza, które w powieściach i w dramatach Witolda organizują te wszystkie akcje demonstracji międzyludzkiego, tak jak Józio w Ferdydurkę, jak te niesamowite postacie w pornografii i w kosmosie, Fryderyk. I tak, to są ci, którzy mają pełną świadomość mechanizmów międzyludzkiego i nieustannie przestawiają te ludzkie klocki tak, żeby osiągnąć efekt rozbicia tej podstawowej maski, żeby zobaczyć, co jest pod spodem. Brat Grotowskiego, Kazimierz, kiedyś powiedział z pewnym jednak przerażeniem, wiecie państwo, ja jestem fizykiem eksperymentalnym, ale my eksperymentujemy w laboratorium na siłach fizycznych, a mój brat eksperymentował na ludziach. I w Opolu on był takim, tak ja go tak widzę, jako tego gombrowiczowskiego eksperymentatora, który rzeczywiście nimi manipuluje, ale manipuluje nimi nie tyle w teatrze, ile poza teatrem, na imprezach, na imieninach, wpadając na niespodziewane odwiedziny na ulicę Świętego Wojciecha, gdzie mieszkali Bielscy, gdzie cały zespół się spotykał, bo to było bardzo blisko teatru, oni tam wpadali do tego mieszkania, robili kipisz, pili wódkę, wyjadali Urszuli Bielskiej, wszystko, co miała na Wielkanoc zgromadzone, różne dziwne rzeczy. I właśnie z opowieści Bielskiej wynika, że tam, że to są takie, ona tego tak nie nazywa, ale opowiadając, co on tam robił, rzeczywiście zarysowuje taką sytuację, no, toczka w toczkę gombrowiczowską.
0: Ja wiem, że to pytanie będzie trochę trudne, może nawet nie na miejscu, czy to było moralne. Na koniec już.
1: Ba. Z jednej strony to było nie fair. Myślę, że gdybym znalazł się w takiej sytuacji, w której ten młody, dosyć bezczelny, pewny siebie facet, on był pewny siebie, coś takiego mi urządzał, to pewnie bym wyszedł trzaskając drzwiami i nie chciałbym brać w tym udziału. Więc z jednej strony tak. Z drugiej strony to, do czego to doprowadziło, to, co zostało osiągnięte i co zostało także dane tym osobom, które zostały poddane tej grze, w jakiś sposób wynagradza tę sytuację. Oni zresztą sami, bo ja to ciągle powtarzam, ci ludzie nie mieli do Grotowskiego pretensji. Ewa Lubowiecka jest oczywiście wyjątkiem, ona te pretensje miała, natomiast ci, którzy z nim zostali, Andrzej Bielski, Antoni Jachokowski, Rena Mirecka, oni mieli potem różne żale oczywiście, natomiast pamiętam takie zdanie Jachokowskiego, to zresztą przez wszystkich jest wspominane jako szczególnie szlachetny, mądry i ciepły człowiek, który powiedział kiedyś coś takiego: ja nie mogę powiedzieć na Grotowskiego złego słowa, on nas wszystkich stworzył. Znaczy oni mieli świadomość tego, że gdyby nie on, to byli strasznie poranieni ludzie. strasznie poranieni. To byli ludzie, którzy jako bardzo młode osoby przeszli przez wojnę, potracili rodziny, widzieli rzeczy straszliwe. Bardzo wielu z nich widziało rzeczy naprawdę straszliwe. Oni byli mocno straumatyzowani, mocno naznaczeni wojną. On ich jakoś poskładał. Ocalił ich, dosłownie ich ocalił. Znaczy tam były osoby w tym zespole, które prawdopodobnie, gdyby nie spotkał Grotowskiego, po prostu zginęłyby dużo wcześniej. A jednocześnie stworzył w tym teatrze, stworzył w sztuce, w swojej drodze coś, co współcześnie zostało odebrane jako skarb. Bo to, co my w tej chwili o tym myślimy, to jest trochę inna historia. Albo zapominamy, albo no właśnie bawimy się jak profesor Kosiński różnymi rzeczami i tam próbujemy opowiedzieć, że to jednak miało wartość. Ale wtedy ci ludzie odkryli to jako skarb. Znaczy ja do dziś dnia spotykam osoby, które mówią, że widziały apokalipsyjską figurizm i to zmieniło ich życie. Ale dosłownie zmieniło ich życie. Porzucili swoje zawody, dotychczasowe studia, zaczęli robić coś innego i stali się po prostu kompletnie innymi osobami. No jak to zważyć na szalach? To oczywiście jest trudne, ale ja... Znaczy ja bym był bardzo daleki od potępiania Jerzego Grotowskiego.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Dariusz Kosiński był gościem programu. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z profesorem Dariuszem Kosińskim, wybitnym teatrologiem i performatykiem. Cała rozmowa będzie dostępna na stronie internetowej Radia Opole w zakładce audycji Dobry Wieczór tu Opole. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłaniam się. Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia. Dobrej nocy.

0: pewno jesteś tą jedną.
1: Terapeuci.
2: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński. Terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach, czyli tyle, ile ten ośrodek istnieje, bo nie dalej jak w ostatni weekend miałem przyjemność być gościem tego jubileuszu. Dobry wieczór, Marku.
3: Dobry wieczór.
2: Widzę cię w znakomitej kondycji, podobnie jak i twoich pacjentów. No i zanim rozpoczęliśmy tę audycję, to powiedziałeś mi, wiesz, była świetna impreza. No, sam widziałem, w wiadomościach Radia Opole też o tym mówiliśmy i nikt po tej imprezie nie wyjechał, to znaczy nie porzucił terapii. I tak się zastanawiam, a dlaczego to właśnie taki moment miałby być chwilą kryzysu? Przecież naprawdę było niesamowicie, przepraszam za takie ogólne określenia, ale trzeba byłoby tu być, żeby zobaczyć teatrzyk, jak chłopaki potrafili naprawdę sami z siebie śmiać się, jak zatańczyli w kilkudziesięciu chłopa, uwaga, jezioro łabędzie na paluszkach, ubrani w grzeczne panieneczki z kółka różańcowego. Podziwiam ich i dobrze się przy tym bawili. Zebrali ogromne brawa kilkuset osób. To byli ich najbliżsi, rodziny, przyjaciele, którzy przyjechali na tę okoliczność do Graczy. A dlaczego ktoś miałby wyjechać, tak jak było podczas poprzednich takich dużych wydarzeń?
3: Każda sytuacja taka nietypowa, taka, która łamie schemat codzienności w ośrodku, no jest w jakiś sposób kryzysogenna. My oczywiście jako terapeuci serwujemy świadomie takie sytuacje, no bo przecież w dużej mierze o umiejętność radzenia sobie w kryzysach chodzi w terapii uzależnień. Natomiast rocznica ośrodka jest no chyba takim wyjątkowym czasem, bo ty uczestniczyłeś jakby w finale, nie? To trochę jak w Ośpie, nie? Że są koncerty i serduszka i się wrzuca do puszek, ale ktoś to musi przygotować i podobnież było z tą rocznicą. No ta rocznica, gdzie rzeczywiście było bardzo dużo różnych takich, no nie wiem jak to nazwać, no eventów, atrakcji.
2: Wydarzeń, przedstawień, występów na scenie, która była przygotowana. Ja byłem parę godzin tutaj dobrych. Oczywiście wcześniej też przyjeżdżam i widzę, jak oni byli zajęci, że wszystko tutaj do ostatniej chwili na ostatni guzik zapinane, a dalej nie mogę zrozumieć, dlaczego w gruncie rzeczy przyjemna okoliczność, bo też w przyjemnych okolicznościach później spotykali się z rodzicami, jeśli ktoś oczywiście przyjechał, czy rodzinami, i to miałoby taką myśl popchnąć do głowy, nie, wyjeżdżam stąd.
3: No to właśnie dosyć istotne jest jakby narysowanie tego całego procesu, tak, bo z jednej strony to jest właśnie wiele dni przygotowań w wielu obszarach tych rocznicowych, to jakieś miejsca dla dzieci, do zabawy, bo dzieci też przyjeżdżają i kuchnia, tak, i tu kuchnia polowa była i te przedstawienia, bo oprócz Jeziorowa Będziego był jeszcze teatr nasz, to wszystko robią pacjenci, to wszystko przygotowują pacjenci, więc oni są no, w takiej no na takim spięciu przez te, powiedzmy sobie, dwa tygodnie przed. Tak?
2: No właśnie, i tak sobie pomyślałem, oni nie mają kiedy pomyśleć, żeby stąd zwiać, bo są zajęci, zaintrygowani tym wszystkim również.
3: To jedno, ale z drugiej strony taki cel wspólny, takie sprężenie, mówiąc ich językiem, to też łączy, to scala grupę, to ich hermetyzuje, to powoduje, że oni zaczynają ze sobą współpracować na zupełnie innym poziomie. Ja to obserwuję i to jest ewidentnie wymierne, tak, że jest, nie wiem, mniej na przykład takich społeczności interwencyjnych, czyli takich spotkań grupy w związku z tym, że się dwóch pokłóciło albo że coś się wydarzyło.
2: Tak, co robić? Proste. No i to chyba jest lekarstwo na tego typu konflikty. Takie ogólnie znane ludzkości od tysięcy lat. Daj chłopu robotę, nie będzie się kłócił.
3: Wiesz, w ośrodku stacjonarnym ten dzień i tak jest cały, jest wypełniony. Tu raczej nie ma czasu, takiej przestrzeni, żeby oni byli sami ze sobą, z własnymi głowami, bo my wiemy, że to się źle kończy generalnie, szczególnie jak ktoś jest krótko w terapii. Więc im krócej w terapii, tym bardziej wypełniony dzień, można powiedzieć tak programowo. Tak? Natomiast wiesz, były powiedzmy dwa tygodnie przygotowań i później ten finał, czyli ten dzień imprezy, właściwie dwa dni tej naszej rocznicy, przy czym ta sobota taka, gdzie było mnóstwo gości, kilkaset osób przyjechało, przyjechali rodzice, przyjechali neofici, to wszystko się domykało, tak? Wszystko świetnie poszło generalnie, ale zazwyczaj jest tak, że ten czas to jest taki czas rozluźnienia, no bo już jest wszystko dopięte, to już jest właściwie samogra, już się dzieje, już część w ogóle się już zadziała, już się skończyła, jest połowa dnia albo popołudnie i teraz tak, do jednych rodzice przyjechali, do innych nie przyjechali. Nie jest tak jak codziennie, nie ma spotkania grupowego, nie ma terapii, jest mnóstwo obcych ludzi, dla nich obcych, bo mimo tego, że to są tam czyjeś rodziny, albo to są neofici, albo to są jacyś goście tutaj ze społeczności lokalnej, no to dla tych naszych pacjentów to w dużej mierze są osoby obce. Dzieje się wiele takich rzeczy emocjonalnie trudnych, no chociażby to właśnie, że do mnie nie przyjechali, tak? Chociaż mieli blisko. Nie myślę o tym, że ojciec akurat jest gdzieś tam na jakiejś delegacji, a mama nie miała z kim przyjechać, bo ma jakieś tam trudności swoje. Tylko jakby czuję się źle z tym, że do mnie nikt nie przyjechał. Pewnie znowu mnie olali, pewnie znowu, że tak powiem, jestem dla nich zakałą. Takie myśli się pojawiają. No i tych oczywiście czynników jest całe mnóstwo, ale w tym roku mamy dzisiaj czwartek, więc minęło już parę dni i nie ma takich kryzysów związanych z tą naszą rocznicą. My jako kadra w trakcie planowania tej rocznicy staraliśmy się też eliminować takie czynniki, które ewidentnie uznajemy za takie właśnie kryzysogenne. Między innymi to są takie rzeczy związane z rywalizacją. Bo uczestnicząc w różnych tego typu imprezach, rocznicach, w innych ośrodkach, różnych takich spotkaniach grup terapeutycznych, gdzie przyjeżdżają inne społeczności z innych ośrodków, pewną sztampą, takim standardem jest, że są, żeby wypełnić czas, są jakieś rozgrywki sportowe, nie? A to jakiś turniej w siatkę, w ping-ponga, w piłkę nożną, coś tam różne takie. Ale ci nasi pacjenci, szczególnie właśnie ci, którzy w terapii są krótko, mają taką ogromną tendencję do udowadniania swojej waleczności, męskości i tak dalej.
2: Co się potrzebują się wykazać.
3: Co się przekłada na taką ogromną rywalizację, co oczywiście generuje mnóstwo konfliktów i mnóstwo sytuacji emocjonalnie trudnych, co się z kolei przekłada na ich funkcjonowanie już w tej swojej rodzimej grupie terapeutycznej i w takiej codzienności. I w tym roku żeśmy zrezygnowali całkowicie z tego. Całkowicie nie było żadnych rozgrywek. Było dużo sztuki, były warsztaty plastyczne, był właśnie teatr, był kabaret, był kiermasz taki plastyczny. Było mnóstwo takich drobnych elementów, które nie miały nic wspólnego właśnie z taką rywalizacją nawet sportową. Założenie miało być rodzinnie, przyjaźnie, spokojnie, ciepło, tak blisko. To były takie rzeczy, na które zwracaliśmy uwagę i to się udało. Generalnie mamy taki odbiór, zresztą pacjenci też o tym mówią, że ta rocznica właśnie taka była. Też o tym mówili neofici, którzy uczestniczyli wcześniej w wielu innych rocznicach w naszym domu. Mówią, że ta była wyjątkowa pod tym względem, że było właśnie tak bardzo rodzinnie, bardzo tak przyjaźnie, że właściwie nie było żadnych, nie odnotowano żadnych jakichś właśnie kłótni, jakichś kwasów, jakichś konfliktów. I nasi pacjenci aktualni też o tym mówią, że mimo tego, że każdy był w coś zaangażowany, bo każdy miał jakiś swój odcinek odpowiedzialności, tak? Jedni byli odpowiedzialni za obsługę stolików dla gości, tak? Inni za właśnie, nie wiem, tą kuchnię polową, jeszcze inni za to, żeby był porządek na terenie, jeszcze inni za te warsztaty. Ale każdy pełnił tą swoją rolę od początku do końca i mam wrażenie, że oni chyba też byli zdumni z tych informacji zwrotnych, które uzyskiwali od gości, którzy tutaj przyjechali, że to widzieli i słyszeli o tym, że im się właśnie podoba, że włożyli w tą rocznicę bardzo dużo pracy, no zostali po prostu docenieni. I myślę sobie, że to też powoduje, że oni właściwie po tych kilku dniach wracają jeszcze do tej rocznicy, odwołują się do tego, mówią, że właśnie, że pamiętają jak na rocznicę, albo że ktoś powiedział, im się przypomniał, że ktoś powiedział coś i to takie było miłe. Więc to też taki element dla nas dzisiaj, nawet dzisiaj w trakcie sesji indywidualnych rozmawiając z pacjentami, nawiązywałem do tej rocznicy, bo ja jestem na dyżurze pierwszy raz właściwie od rocznicy. I rozmawiałem o ich takim indywidualnym odbiorze tego dnia. To mieli bardzo dużo do powiedzenia, ale raczej właśnie w takiej kategorii jestem z siebie zadowolony albo widzę, że efekty mojej pracy są pozytywnie ocenione przez innych. No trochę tak bym powiedział, że im to o 2 promile podniosło samoocenę.
2: To bardzo ważne zjawisko w całej terapii, natomiast interesuje mnie, czy dochodziło do takich spotkań tych ludzi, którzy tutaj byli na terapii 25 lat temu. 3 osoby takie spotkałem sprzed 23-24 lat. Nagrałem z nimi oczywiście te rozmowy. To w kolejnych czwartkowych naszych spotkaniach przedstawię. Zapewniam Państwa, że są przeciekawe. Ciebie jako terapeutę uzależnień, który też pracuje tu 25 lat, poproszę o komentarz do tego, bo nieraz takie błahe, różne stwierdzenia myślę, że dają dużo do myślenia. Natomiast czy była okazja, by obecni pacjenci mogli porozmawiać właśnie z tymi wyjadaczami sprzed kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat, mimo że właśnie tych z pierwszych tych roczników, no do tych dzisiejszych dzieli nie tylko różnica wieku, ale sytuacji w ogóle na tym tak zwanym rynku narkotykowym, jakby to strasznie nie brzmiało. No bo z drugiej strony, co taki człowiek, który już 20 lat, jest trzeźwy, jest dumny z siebie, jedna z pań, śliczna dziewczyna, mówiła, że ona wybrała bezdomność, mieszkała we Wrocławiu, była bezdomna i nigdy nie wyglądała na menelkę. Wiele lat temu założyła firmę, świetnie się prezentuje, to po prostu w życiu nikt by nie uwierzył, że ona była na ulicy. A z czego żyła? Mogę uchylić rąbka tajemnicy. Żebrała. Jak to robiła, dziś nie powiem. Natomiast czy mieli okazję ci dzisiejsi porozmawiać z tymi, którzy już to mają za sobą właśnie? Wiem, że to nieraz takie, no co tam mowa, trawa, wiesz, stary, trzymaj się, ja też wyszedłem. No takie coś, to tak, darujmy sobie.
3: No, uśmiecham się pod nosem, bo właściwie w takich rocznicach z naszej perspektywy terapeutycznej to tylko o to chodzi. To nie ma jakiejś siódmej głębi. Oczywiście przyjeżdżają goście, ktoś mówi ze sceny, wręcza prezenty, dziękuję i tak dalej. Mówię tu głównie o włodarzach, tak, czy o lokalnej władzy, czy o ludziach ze społeczności lokalnej. To jest oczywiście miłe, to jest miłe dla nas, to pewnie fajnie się słucha, ale no, my jesteśmy wciąż, mimo tej rocznicy, ośrodkiem terapeutycznym i to jest priorytetem i to jest celem. I celem takich spotkań jest właśnie, no ładnie mówiąc, integracja tak pokoleń tych naszych pacjentów, czyli pokazanie tym aktualnym pacjentom, że są ludzie, którzy tutaj kończyli leczenie 20 lat temu, 25, 15, tak? I oni dobrze żyją. I absolutnie ich aktualne życie w żaden sposób nie pokazuje, że oni kiedyś mieli problem, że można, że tak powiem, zupełnie wystartować z niczego i osiągnąć wyżyny i też staramy się im to pokazywać, więc ten dzień był, te dwa dni właściwie były uszyte w taki sposób, żeby takich interakcji między tymi dawnymi pacjentami, którzy no nie ma co ukrywać, no są wzorcami, no są modelami, tak, dla tych aktualnych. Oni, mówiąc takim językiem, że tak powiem, terapii alkoholowej, niosą światło, czy są właśnie takimi osobami, które udowadniają, że jest to możliwe, no bo wielu tych aktualnych pacjentów, którzy

0: osobami, które mają to już ileś tam lat temu za sobą, tak, i dzisiaj żyją zupełnie normalnie, jak każdy inny człowiek, no trochę ich przekonuje, że to jest jednak możliwe, że to można, tak. Oczywiście to jest uwarunkowane własnym zaangażowaniem, przełamywaniem własnych trudności, takim otwarciem się na te procesy terapeutyczne, no ale to działa. Tak? Też takim no, myśmy to utrzymywali w tajemnicy bardzo mocno, bo w programie tej rocznicy zapisaliśmy taki punkt pod tytułem spotkanie z ciekawym człowiekiem, czy tam spotkanie z człowiekiem o ciekawej historii, czy coś takiego. Nie zdradzaliśmy nikomu, tylko ja wiedziałem i dyrektor, z kim to będzie spotkanie. No i nastał ten czas. Ta osoba była tu od rana z nami. Funkcjonowała, wiesz, na aukcji kupiła obraz, no, takie tam różne rzeczy. Jadła gruchówkę i bigos. Rozmawiała z tymi naszymi aktualnymi pacjentami.
1: Przepraszam, ja tylko jadłem bigos, to muszę się upomnieć, za rok może przyjadę na rocznicę.
0: Była jeszcze fasolka po bretońsku, to też pewnie się nie załapało.
1: No ktoś pogrążył się.
0: No ona była wieczorem, to już ciebie nie było. W każdym razie okazało się, że ten człowiek, takiej 18, spotkaliśmy się na sali kominkowej, w fotelikach, no i nasz lider Wojtek zaprosił do stołu tą osobę i okazało się, że to jest nasz właśnie neofita sprzed 25 lat. Bardzo skromny człowiek, który no, jest jednym z nielicznych nurków podlodowych w Polsce. No, przygotowuje się teraz do startu w bardzo poważnych zawodach. To taka nietuzinkowa dyscyplina sportowa, bardzo wymagająca. No a jednocześnie, wiesz, jak on zaczął o tym opowiadać, to co mnie urzekło i myśli wielu pacjentów miało no, otwarte do granic możliwości oczy, że on to wszystko porównywał do terapii. On mówił o tym, że żeby trenować ten sport i osiągać takie wyniki, jest potrzebna żelazna konsekwencja, jak w terapii. Jest potrzebne, że tak powiem, przełamywanie własnych granic, jak w terapii. Tak więc on mówił, że to, że on przeszedł taką terapię, spowodowało, że on w ogóle jest zdolny do realizacji tej swoich pasji sportowych, tak? I do tych osiągnięć, które ma, a ma naprawdę przebogate osiągnięcia.
1: No widzisz, to trochę wspólne jest z opowiadaniem tej dziewczyny, która kiedyś była bezdomna, żebrała i brała, bo ona powiedziała, że wcześniej, zanim tam jej się noga powinęła w życiu, uprawiała sport i to tak dość intensywnie. I powiedziała właśnie, że rola sportu jest ogromna, bo właśnie kształtuje nawyki, wytrwałość, taką determinację. Więc możliwe, że ten sport jest takim zjawiskiem, no powiedziałbym, uzupełniającym. Albo jeżeli ktoś tam kiedyś coś uprawiał, to jest większa szansa, że da się go pod względem mentalnym w te tryby, w te tory znowu osadzić.
0: Ale oczywiście, że tak. Ja myślę sobie, że jeśli popatrzymy na sport nie z perspektywy potrzeby osiągnięć i tylko osiągnięć i wyników.
1: Nie o medale, nie o blicht chodzi.
0: A jak popatrzymy na sport jako proces kształcenia, nie wiem, charakteru, tożsamości, dojrzałości, wytrwałości, tak, tych wszystkich takich kompetencji, które w życiu są przydatne, to jak najbardziej. Tak, ale musimy wtedy na sport popatrzeć nie w taki sposób, jak większość z nas patrzy, czyli przez pryzmat wyników, tylko przez pryzmat w ogóle rozwoju. Tak?
1: Dlatego jak się dochodzi do tych wyników, jak się na nie pracuje ciężko codziennie.
0: Jako swego rodzaju zestaw narzędzi, to wtedy tak, to ma sens. My sport jak najbardziej w terapii też wykorzystujemy. Nasz lider Wojtek biega, ultra biega, więc no, trochę zaraża tych naszych pacjentów. Jeździmy na różne biegi, takie górskie, krótsze, dłuższe, tak oni w tym mniej lub bardziej chętnie na początku uczestniczą. Natomiast w momencie, kiedy zaczynają osiągać pewne sukcesy, efekty, to oni są oczywiście dumni z tego, że przebiegli maraton, nie? Czy jakiś półmaraton górski. Mimo tego, że mają obtarte tam stopy i tak dalej, ale oni raczej nie mówią o tych medalach, które przywożą. Oni mówią o swojej słabości na którymś tam kilometrze i że są dumni z tego, że to pokonali. I że nie zeszli z trasy, że to jest ich największe osiągnięcie i my to absolutnie w rozmowie z nimi przekładamy na terapię, że w terapii jest dokładnie tak samo, że są kryzysy i to tylko od ciebie zależy, na ile ty się temu kryzysowi poddasz, a na ile ty, że tak powiem, z nim wygrasz, tak? I będziesz silniejszy, tak? Bo im więcej takich kryzysów pokonasz w terapii, tym będziesz odporniejszy w życiu, bo tam kryzysy też będą, tak? Nawet się nie spodziewasz kiedy. Już będzie ci się wydawało, że życie jest poukładane do granic możliwości, już wszystko ma swoje guziki, jak klocki Lego się składa i nagle bęc. Coś się wydarza, a ty się zachowujesz jak pijane dziecko we mgle. Musisz być na to przygotowany. Tak? I to kryzysy nas przygotowują. to warunki

0: i poligonowe nas uczą, tak? Jak jest wszystko poukładane i cacy, no to co tu jest terapeutycznego? To spijamy śmietankę, nie? Terapeutyczne jest wtedy, kiedy muszę szukać rozwiązań, kiedy muszę się borykać z trudnościami, bo to mnie zmusza do tego, żeby się uczyć, żeby się rozwijać. Więc my musimy stwarzać pacjentom takie warunki, czasami sztucznie, a czasami organizując rocznicę. Właśnie po to, że najpierw jest ciężka tyra w przygotowaniu tej rocznicy, a później spijamy śmietankę. Ale nawet spijamy śmietanki mogą się pojawić niespodzianki, że coś się wydarzy i też trzeba umieć na to zareagować. Szkoła życia, bo niby jesteśmy zamknięci w ośrodku, na jakimś tam określonym terenie, w czterech budynkach.
1: W miarę bezpiecznie, bo tu nie ma zagrożenia żadnymi świństwami.
0: No wiesz, można by nawet powiedzieć z przekąsem, no swego rodzaju terrarium, tak? No bo oni w tym pierwszym okresie leczenia przecież są mocno odizolowani od świata zewnętrznego. No nie całkowicie, ale na ile jest to możliwe, to staramy się izolować ich od zagrożeń takich zwanych w branży wyzwalaczami, które mogą spowodować, że tak powiem, nawrót i zdemotywować do terapii. Więc no to jest taka, powiedziałbym na początku, abstynencja raczej wymuszona warunkami terapeutycznymi, ale później ten świat musimy im otwierać na zewnątrz coraz bardziej, im dalej w terapii, tym bardziej otwierać. Czasami ich trzeba nogą wypychać z tego ośrodka, bo oni się boją tego świata zewnętrznego, no ale my ich musimy do tego przygotować, do świata zewnętrznego. Nie będą do końca życia mieszkać w ośrodku, nie? W związku z tym te sytuacje takie kryzysowe, trudne, konfliktowe muszą się zadziać w trakcie terapii, bo tylko to zmusza ich do tych naszych pacjentów do uczenia się nowych zachowań, do szukania rozwiązań tych sytuacji trudnych, ale też do takiego no, przeżywania tych trudnych emocji, od których całe życie uciekali w narkotyki. No przecież jak się czuli źle, to brali, nie? To jest podstawowy schemat ich funkcjonowania przez ostatnie lata.
1: Gdy rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy już wiele lat nie biorą, przyjechali tutaj właśnie na ten jubileusz ćwierćwiecza istnienia ośrodka w Graczach, to wszyscy sprawiają wrażenie, że są takimi misjonarzami. Mimo że nie działają oficjalnie w żadnych strukturach, z wyjątkiem jednego, który przyjechał z Irlandii, tam mieszka już od 20 lat i mówił, że tam się z kolei zaangażował w ruch AA, bo on miał kłopot też alkoholowy. I do dziś w środowisku polskim głównie, no bo to wiadomo, że sprawa mentalności, języka dla niektórych jest bardzo ważna, ale oni wszyscy mają takie poczucie misji. Już nie wspomnę o pani Agacie, która tutaj jest nieraz co tydzień przyjeżdża, natomiast oni wszyscy cały czas jakby w domyśle nawet są gotowi przyjechać albo wesprzeć tych młodych chłopaków, którym jest na razie bardzo, bardzo ciężko w czasie terapii. I to jest bardzo piękne, że oni nie zapomnieli, jak to jest trudno.
0: Myślę sobie, że nie wiem, czy wszyscy mają taką misję. Tutaj tak to było widać, masz rację.
1: Ci, którzy przyjechali, w każdym razie widać, że oni rozumieli tych chłopaków i oni czuli potrzebę podzielić się swoim sukcesem i w ten sposób dać wiatr w żagle tym, którzy jeszcze nie czują, że im się uda.
0: W ten sposób tak, oczywiście, no bo oni tak postrzegają też swoją rolę i bardzo słusznie, że przyjeżdżając na taką rocznicę w to miejsce, które pozwoliło im to swoje życie jakoś odmienić, oni czują, bo ja z nimi o tym rozmawiałem też na rocznicy, oni czują się w jakiś sposób zobowiązani. Więc też no, zgodnie zresztą z przesłaniem Kotańskiego dają siebie innym, no, a dają w taki sposób, że właśnie no, trochę świadczą o tym, że można i że warto. I tak rzeczywiście tu taką misyjność było widać, bo taka misyjność na co dzień, to ja myślę, że to są raczej jednostki, tak jak właśnie Mirek z Irlandii, czy jeszcze był jeden taki Arek z Niemiec, gdzie też prowadzi polskojęzyczne grupy dla uzależnionych, mieszkając też od wielu, wielu lat już w Niemczech. No oni w tym sobie znaleźli jakiś tam kawałek siebie, no tak realizują jakąś taką swoją pewnie misję, tak jak to nazwałeś. Natomiast wiesz, większość z nich na co dzień żyje zupełnie nie pamiętając najprawdopodobniej, wiesz, tak na co dzień, nie mając w swojej świadomości tego, że ja 20 lat temu to skończyłem Monar w Graczach koło Niemodlina, tak? No nie, no tak to nie wygląda, każdy z nich ma swoje życie i ja uważam, że to jest nasz największy sukces, że właśnie, że oni nie mają jakiejś takiej ogromnej potrzeby, że tak powiem, identyfikacji z jakąś ideologią, tak, z jakąś filozofią, oni to już przeżyli, oni się starają żyć według pewnych, no bo muszą tak robić, skoro żyją tyle lat trzeźwo, żyć według pewnych, no nie wiem, wskazówek, wytycznych, zaleceń, tak? Unikać różnych sytuacji, które mogą być dla nich potencjalnie bardzo niebezpieczne, ale też jednocześnie realizują siebie zawodowo, rodzinnie, realizują swoje pasje i tam przypuszczam, że na co dzień to oni tam nawet na tą, wiesz, na tego nasze Facebooka nie zaglądają, bo to tam im się wyświetli albo nie. Ale jak właśnie jest taka możliwość, żeby się spotkać, wyjątkowa, bo 25 lat uważam, że to wyjątkowa sytuacja, no to mają gotowość, żeby rzeczywiście te bilety pobukować dużo wcześniej z tej Irlandii, czy tam z innej Nowej Zelandii przylecieć. No.
1: Słucham cię z wielką uwagą i tak sobie pomyślałem, że chyba nie ma ceny na takie spotkanie. No mimo waszego ćwierćwiecznego doświadczenia jako terapeutów, no pewnych sytuacji byście nie wymyślili, bo ktoś z zewnątrz przyjdzie, chociaż przyjedzie z Irlandii, z Nowej Zelandii albo z drugiego końca Polski, i coś powie takiego, co wszystkich pozaskakuje i uruchamia fajne procesy.
0: Mimo tego, że oni kończyli tą terapię ileś tam lat temu, no to oni jechali na tym samym wózku, no doświadczali dokładnie tych samych stanów. Oni doskonale wiedzą, co ci nasi aktualni pacjenci mają w głowach, będąc na tym etapie terapii, na jakim są. No pewnie tego nie wyłapywałeś, bo ty nie wiesz, kto ile jest w terapii, jak byłeś tu na rocznicy, ale ja jak się przysłuchiwałem tym rozmowom, gdzieś tam przychodziłem z boku, to widać było, że ci dawni pacjenci, którzy mają to już za sobą, mają to jakoś tam poukładane, oni zupełnie inaczej rozmawiali z kimś, kto był w terapii, jest w terapii miesiąc, a zupełnie inaczej z kimś, kto tą terapię za chwilę będzie kończył, tak? Bo te tematy były zupełnie inne, tak?
1: Oni czują, na którym etapie, o czym można rozmawiać i kto co zrozumie, bo inaczej to grochem w ścianę, no.
0: Dokładnie tak, oni dokładnie wiedzą, co ci pacjenci, że tak powiem, jakie dylematy przeżywają, będąc na jakimś tam etapie swojego leczenia, tak? Że to, co dla jednego jest no absolutnie oczywistością, to już w ogóle się o tym nie gada, tak, bo on już 9 miesięcy o tym gada, to dla drugiego to będzie absolutna nowość, hicior, on jest zaskoczony, że coś takiego jest, no bo on dopiero w tą terapię wchodzi, on dopiero zaczyna.
1: Nieraz mówiłeś w tej audycji, że bardzo zmieniają się ludzie, inne pokolenia, inna mentalność. Dziś mamy pokolenie smartfonowców, ludzi, którzy biorą, diabli wiedzą co. Ale tak naprawdę, wiesz co, to mimo tych, nazwijmy to, kłopotów czy problemów natury diagnostyczno-terapeutycznej, to nic się nie zmienia. Bo popatrz, ci, którzy tam w żyłę sobie dawali 25 lat temu, taka klasyka polska, mają wspólny język z tymi chłopakami, którzy w ogóle nie widzieli w życiu strzykawki, ani tego, że się w żyłę dawało. Przepraszam za to określenie, ale to tak chyba funkcjonuje. A oni mają wspólny język. I w tym momencie, nawet jeżeli ci obecni twoi pacjenci mają dużo bardziej zdegradowany układ nerwowy poprzez te właśnie świństwa, to jednak wszystkich łączy to samo. Teraz do mnie tak dotarło, że nie ma różnicy między tymi sprzed 25 lat i tych dzisiaj, mimo że z innych pokoleń, innych światów.
0: Ja użyłem takiego sformułowania, że oni wszyscy na tym samym wózku, nie? Jechali tamci 20 lat temu tym pociągiem, jechali ci, jadą teraz, ale generalnie to jest ta sama relacja. To jest swego rodzaju mit, pewien taki stereotyp, nie? Że są różne substancje i ten, który używał, nie wiem, polskiej heroiny 25 lat temu, to był jakiś narkoman, a ten, który używa współczesny jakichś tam nowych substancji psychoaktywnych, to on jest jakiś inny narkoman.
1: Wiesz, ale to jest też sprawa obrazu w mediach. Ja przepraszam, że ci się tak wtrącę na początku, ale tego typu stereotypy są budowane konsekwentnie, gdy wystąpi ktoś przez 10 sekund w tak zwanej setce w telewizji i powie, że kiedyś to było prosto, bo brał herę albo coś tam, a teraz to nawet nie wiadomo co i rozkładają ręce już na etapie zdiagnozowania. Stąd można wyciągnąć wniosek, że teraz to jest diabelnie trudno, a kiedyś to było łatwo.
0: Mało tego, uważam, że te stereotypy niestety powodują, że sami sobie strzelamy w kolano. Na przykład w takim rozumieniu, czy w takich dyskusjach na temat marihuany, czy medycznego zastosowania tych substancji, tak? Bo my ewidentnie tą marihuanę stawiamy na jakiejś zupełnie innej półce niż amfetaminę, czy inne narkotyki. Alkohol też stawiamy inaczej, a uzależnienia behawioralne, czyli nie wiem, hazard, pracę i tak dalej, też stawiamy inaczej. Ci tutaj pacjenci, nasi aktualni, ci, co leczyli się 20 lat temu, oni już się pozbyli tych stereotypów. Oni wiedzą, że uzależnienie to uzależnienie, bo w uzależnieniu nie chodzi o substancje. chodzi o emocje, które za tym uzależnieniem, za tymi substancjami stoją, czy za tymi zachowaniami stoją.
1: Jest pewne schematyczne, automatyczne powtarzanie tych zachowań z taką niemocą, by się wyrwać z tego.
0: Chodzi o funkcję, jaką w życiu te substancje pełnią, substancje czy zachowania. Uzależnienie jest jedno, mechanizmy są dokładnie takie same i wszystko jedno, czy to będzie amfetaminy, alkohol czy hazard. Generalnie chodzi o to, że mózg człowieka, że jego psychika uzależnia się od efektów tych zachowań. Tak?
1: To, co mówię, że ma być ci dobrze, niezależnie co to robi, i to dobrze jakby znieczula przykre odczucia, jakiś dyskomfort życia.
0: No tak, i istotne jest to, że w zależności od dostępności substancji czy dostępności tych różnych innych zachowań, ale też takich osobistych preferencji, dla jednego jeden będzie jakby, nie wiem, bardziej ukierunkowany na jakieś substancje, a inny na inne. Mój znajomy, który nie ma żadnego doświadczenia z terapią uzależnień, on jest taki mądry, że tak powiem, życiowo, mówi tak, no jedni lubią piwo, a inni jak im nogi śmierdzą. No i jest w tym jakaś tam prawda. My się różnimy między sobą, ci nasi pacjenci też się różnią, ale to, co ich łączy, to mechanizmy uzależnień, które w sobie wytworzyli, które pchają ich w taką destrukcyjną stronę, że tak powiem, życia, używania tych substancji, często zamiennie, a często z pewnymi preferencjami, że akurat, nie wiem, w życiu jednego bardziej będą dominowały stymulanty, czyli te wszystkie amfetaminy i pochodne, i te nowoczesne, a w życiu drugich będą dominowały alkohol i marihuana, ale poziom ich uzależnienia, uwikłania w używanie tych substancji będzie dokładnie taki sam. I jeden i drugi będzie miał dokładnie takie same problemy, żeby się tego świństwa ze swojego życia pozbyć. Tak? I tu nie można powiedzieć, że amfetamina, no tak, to twardy narkotyk, ona uzależnia bardziej. Bo ja znam mnóstwo ludzi, którzy się do końca życia nie potrafią wygrzebać z bardzo destrukcyjnego palenia marihuany i nikt mi nie wmówi, że to jest jakiś lejtowy narkotyk. Bo znam ludzi, którzy z tego tytułu, że tak powiem, tracili fortuny, życia, rodziny i tak dalej, i tak dalej.
1: Bardzo zgrabnie dotknąłeś kolejnego takiego obiegowego, ciągle żywego stereotypu, mianowicie, że są uzależnienia gorsze i jeszcze gorsze i straszne. Mianowicie wódka, to wiadomo, to świństwo, ale stary, narkotyki, to jest dopiero. I wiesz, i tutaj jest bardzo niebezpieczna rzecz, że bardzo często do tych właśnie strasznych rzeczy pod tytułem narkotyki dochodzi się etapami. Właśnie po drodze jest nawet piweczko, czyli jak to mówią, nie alkohol, później jest coś jeszcze innego i dopiero wtedy dochodzą narkotyki, w tym obiegowym rozumieniu coś najstraszniejszego, co może być. I to jest to, o czym mówiłeś, ja cię proszę, żebyś przypomniał tak na okoliczność tej audycji i taki wątek edukacyjny po raz 1582 w ciągu tych 7 lat naszej audycji, że nie ma narkotyku, czy nie ma uzależnienia niegroźnego, słabszego, mniejszego szkodliwie. Bo wszystko prowadzi do bezsilności ludzkiej, bezradności i zdominowania przez to coś, co nad nami wzięło władzę.
0: To raczej ten rozłam, czy te różnice pojawiają się na poziomie substancji, a nie samego uzależnienia. Że różne substancje są postrzegane w różny sposób, jeśli chodzi o ich, nie wiem, groźność. Tak?
1: Czyli takie, wódka mówię świństwo, tak. Ale narkotyki to najstraszniejsze świństwo, a może być na odwrót.
0: Wódka świństwo, ale piwo mniejsze, tak?
1: A nie,
0: amfetamina,
1: to
0: amfetamina straszna, czy heroina, no to już w ogóle bardzo straszna.
1: Ale trawka jest okej. Okay.
0: Nie jest straszna, tak? Ale generalnie wszystkie te substancje mają potencjał uzależniający i wszystkie te substancje prowadzą do destrukcji, tak? W momencie, kiedy dochodzi do uzależnienia, czyli do takiego uwikłania, w którym tracę kontrolę nad ilością, częstością korzystania z tej substancji, z tych substancji różnych, bez względu na to, jakie one są, zawsze pojawia się to samo uzależnienie, które się odbywa na poziomie, ja jako terapeuta uzależnienie, bo to jest dla mnie ważne, tak? To się odbywa na poziomie psychiki. To tutaj jakby biologia ma mniejsze znaczenie po detoksykacji, jak już chodzi o takie uwikłanie, że ja sam sobie nie potrafię odmówić. Na rozum, ja wiem, że to głupie, co robię, ja wiem, że ja mam z tego tytułu mnóstwo strat, że pół życia mi się zawaliło, bo ćpam czy chleję, ale i tak to robię, bo sam sobie nie potrafię odmówić. Wiesz, znowu kolejny stereotyp, asertywność. Asertywność, ważna umiejętność w życiu. Tak? Odmawianie innym, bo tak najczęściej kojarzone jest asertywność, choć oczywiście błędnie, ale niech będzie, że to odmawianie, ważna umiejętność w życiu, stawianie granic. Tylko jak ktoś sam sobie nie potrafi odmówić, to żadne sztuczki asertywne tutaj nie zadziałają, tak? Bo to nie jest problem taki, że ktoś nade mną stoi i mówi, bierz, musisz wziąć. to problem polega na tym, że ja się budzę o 3 w nocy ze świadomością, że nie mam browara w szafce i ja lecę, kurczę, na CPN 4 kilometry na bosymi stopami po śniegu, po to tylko, żeby sobie kupić alkohol. Na tym polega uzależnienie. Że ja, że tak powiem, już sama świadomość, że nie mam substancji, powoduje, że ja te cały drżę, bo nie potrafię w ogóle przepalić czegoś takiego, że ja mógłbym z tej substancji nie skorzystać. I większość tych naszych pacjentów takie doświadczenia ma ze sobą przez wiele lat. To nie jest tak, że to raz się wydarzyło i oni nagle się zreflektowali, że muszą iść na terapię. Oni tak żyli naprawdę długo.
1: To, co przed chwilą powiedziałeś, jest zrozumiałe, całkiem logiczne, na zdrowy rozum i co tam jeszcze tylko. Natomiast jest trudne chyba do przyjęcia dla ludzi, którzy cały czas tkwią w takiej właśnie bańce stworzonej przez media. Że coś jest straszne, a to jest tylko groźne, a tamto, no to tylko tak do postraszenia dzieci, czy smartfony oglądają, że rodzice bajki im dają. A to naprawdę jest takie trochę ugłaskiwanie zła. A ja wcale tutaj nie demonizuję niczego, mam nadzieję, tylko o tym się nie mówi na co dzień i ubolewam, że po prostu ludzie tacy jak ty, doświadczeni, którzy już spotykają tych ludzi, którzy przekroczyli pewien bardzo groźny próg, o tym dopiero się dowiadują. Nie masz wrażenia, że to jest takie zaniedbanie, no systemowe, już nie chcę tutaj szukać winnych, pokazywać palcem, że to terapeuci za mało udzielają się w mediach, mediów, że za mało zapraszają terapeutów i psychologów i tak dalej, i tak dalej. Ale coś jest, jakieś niedopatrzenie, że właśnie umyka to nam na co dzień, że groźne może być wszystko, a jednocześnie bez jakiegoś popadnięcia w obłęd.
0: Uruchomiłeś w mojej głowie co najmniej kilka jakichś w ogóle wątków.
1: To może na następną audycję, wiesz, bo ta już się powoli kończy.
0: Począwszy od takich aspektów dotyczących profilaktyki, która moim zdaniem jest w większości przypadków taka średnio skuteczna, bo ja myślę sobie, że profilaktyka w dużej mierze nam się kojarzy z przekazywaniem wiedzy.
1: Z pogadankami nieszczęsnymi.
0: No z edukacją szeroko rozumianą, tak? No.
1: Ładnie to nazwałeś, ale to powiewa nudą. Zapytaj swoich chłopaków, co oni pamiętają z szkoły, jak przyszła jakaś fajna pani albo mądry pan, a oni przewracali gałami, się śmiali z niego.
0: Bardzo często oczywiście tak było, natomiast my wiemy o tym, że wiedza nie bardzo nas hamuje przed zachowaniami, tak? Wiedza o potencjalnych konsekwencjach, o potencjalnych negatywnych skutkach, generalnie ona nie zbyt mało wystarczająca, żeby zahamować nas w momencie, kiedy jesteśmy ciekawi. A ciekawość okazuje się, że jest pierwszym krokiem do narkotyków czy do alkoholu w takim młodym wieku, nastoletnim. A jak ktoś już ma takie doświadczenia i te doświadczenia są pozytywne, w sensie one spełniły oczekiwania, były przyjemne.
1: Czyli, że fajnie było.
0: Że fajnie było, no to już żadna wiedza tego, że tak powiem, nie jest w stanie go przekonać, dlatego, że on ma osobiste doświadczenia, które są inne niż ta wiedza, tak? Więc to już za późno. Więc jeśli edukacja, to okej, ale na poziomie, że tak powiem, zanim dojdzie do pierwszych kontaktów, czyli przed tym 13 rokiem życia na pewno, przed okresem dojrzewania, co jest trudne, bo sam sobie nie wyobrażam, jak można prowadzić edukację taką profilaktyczną, celowaną w uzależnienia z 8-latkami, tak? No ja bym raczej powiedział, że ta profilaktyka musiałaby być na takim dużo większym poziomie ogólności. Jako terapeuta i profilaktyk też skądinąd, myśmy na audycję zaczynali właściwie od profilaktyki przecież, no to powiem, że zdecydowanie bardziej stawiałbym na kompetencje, czyli na nauczenie pewnych umiejętności do lepszego radzenia sobie w życiu, czyli w dwóch obszarach właściwie. Emocji, bo to najczęściej dominuje w uzależnieniach, to jest powód brania czy picia, i takich umiejętności społecznych, czyli budowania kontaktu z drugim człowiekiem. W tym jest oczywiście myślenie o sobie, myślenie o innych, tak? Pewne umiejętności komunikowania, ale też radzenia sobie z konfliktami. Bardzo szeroki wątek, ale to da się zrobić wobec 7, 8, 6, 10-latków. Nie trzeba ich edukować o narkotykach, nie?
1: Czekaj, no od tego są podobno rodzice. To jest naturalne środowisko edukacyjne.
0: Tak, ale masz rację, bo w większości przypadków taka profilaktyka odbywa się w domu. Ale ci ludzie zazwyczaj nie są pacjentami Monaru. Osoby uzależnione to takie osoby, oczywiście mówię bardzo na skróty i pewnie obcinam statystyki, ale te osoby, które nie są pacjentami i miały taką profilaktykę w domu, to sobie w życiu radzą, ale ci, co trafiają do nas, to najczęściej z jakiegoś powodu tej profilaktyki nie mieli, bo albo rodzice, że tak powiem, nie bardzo byli zainteresowani robieniem czegoś takiego, i nie byli dobrymi wzorcami, albo byli nad dobrymi wzorcami, czyli byli tacy nadopiekuńczy, nad...
1: Z parasolem cały czas rozpostartym nad głową.
0: Z parasolem, więc teoretycznie była profilaktyka, tylko bez testów, tak? W sensie bez sprawdzenia umiejętności, nie?
1: Czy to działa?
0: Czy to działa, więc no, o ile uczyłem i pokazywałem dobry przykład, to nie dawałem szans na to, żeby to sprawdzić w praktyce. I to są najczęściej nasi pacjenci, czyli tacy ze skrajności. Albo rodzice się nie interesują, albo są właśnie nadkontrolni czy nadopiekuńczy.
1: No, rozmawiałem z tymi rodzicami podczas tego jubileuszu w ubiegły weekend. Przyznam, że do dziś jestem pod wrażeniem. Ja wróciłem po prostu zmordowany po tych rozmowach. Nagrywałem 2 godziny relacji. Normalnie to jest sama przyjemność, bo człowiek jest ciekawy świata, poznaje punkt widzenia innych ludzi, ich doświadczenia. To chyba w naturze ludzkiej jest takie zaciekawienie, a u dziennikarza to wyjątkowo. Natomiast to nie, że ja się teraz wypłakuję, tylko uprzedzam, że te relacje, które przedstawimy z Markiem Łabudzińskim w kolejnych audycjach, naprawdę wbijają w ziemię. Szczególnie dwóch pań. Obie mamy, elegancko ubrane, spokojnie o tym wszystkim opowiadały, co przeżyły. Ich jeszcze synowie są tutaj, choć na różnej pozycji, tu w ośrodku Monaru w Graczach. Natomiast jedno, co wybija w ziemię. Spokój, z jakim one to mówią. Mówią o rzeczach, no, strasznych dla tak zwanego normalnego człowieka, który się nawet o to nie otarł. Natomiast ten spokój, powiedziałbym, takie to już wyprucie emocjonalne, jest po prostu porażające.
0: Nie wiem, czy wyprucie, wiesz, bo ja też z tymi mamami rozmawiałem. Myślę, że one są bardzo emocjonalne i bardzo przeżywają. To jest raczej kwestia, no właśnie, treningu, przyzwyczajenia. Przeżywania tego przez tak długi czas, że dzisiaj mogę już o tym spokojnie rozmawiać, bo na pewno był taki czas, kiedy nie mogłam w ogóle tego tematu poruszyć swojego dziecka, tak, który jest w takiej sytuacji, w jakiej jest, bo to jest mnóstwo emocji, które, bo to nie jest tylko, wiesz, przeżywanie takiego olarum, co się dzieje z moim dzieckiem, ale to jest mnóstwo poczucia winy, takiego dowalania sobie, co ja jako matka zrobiłam nie tak.
1: A czego nie zrobiłam, bo to też było.
0: Ile rzeczy, że tak powiem, zaniedbałam, tak? To jest naturalny proces w takiej sytuacji, to właściwie każdy rodzic tak to przeżywa. Do takiego spokoju, do takiego momentu, w jakim one są dzisiaj. Ja myślę sobie, że to też jest, wiesz, spokój wynikający z tego, że dziecko jest w terapii, że dziecko, że wiem, gdzie ono jest, wiem, że jest bezpieczne, tak, że tu się nic złego nie wydarzy. Więc no, myślę, że tu tych emocji było dużo więcej niż one, że tak powiem, chciały pokazać.
1: No, jestem pod wrażeniem, wielki szacunek za ich profesjonalizm, przekazywanie tego, jeżeli mogę to tak nazwać, a również to jest bardzo ważne, że wiedziały, gdzie ich dzieci są, ale też tak na koniec, obie powiedziały, że nie przeżyłyby tego, nie dałyby sobie z tym rady, gdyby nie terapia, na którą też się udały. Jako uwaga, same to nazwały, osoby współuzależnione, bo były z tym całym piekłem same. One i ich synowie. Pani Elżbieta ma syna teraz w terapii, a mama Marka już wie, że jej syn wyszedł na prostą. Po drodze były wyroki, więzienie i on teraz ma zupełnie inną rolę tu, w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. Ale o tym już w kolejnych audycjach. Naprawdę niesamowite są te opowiadania.
0: No właśnie, dobrze, że o tym powiedziałeś, bo myślę sobie, że wątek wsparcia dla rodzin, czyli najczęściej dla osób współuzależnionych, jest w ogóle bardzo ważny i myślę mocno niedoceniany, mocno mało znany, a bardzo istotny w procesie terapeutycznym ich dzieci, czy tam partnerów, no i dla nich samych, tak? Przede wszystkim nawet dla nich samych, bo to pozwala, że one w ogóle, bo najczęściej kobiety, stają jakoś, no, twardziej na nogach i zaczynają swoje życie trochę przeorganizowywać.
1: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Od razu zapowiadam, że kolejne przynajmniej 2 audycje, o czym te panie mówiły. I może ty po prostu znajdziesz to drugie, trzecie dno, jakże ważne, a czasami niezauważalne w codziennym pośpiechu. Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog. 25 lat pracy minęło, jak jeden dzień w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. No, życzę ci następnych 25 lat takich sukcesów. I nawet takiej wdzięczności i zadowolenia tych, których spotkasz na swojej drodze zawodowej. Ale teraz się naprężyłem i piękną laurkę zrobiłem w tym jednym zdaniu. Ale no co mam ci powiedzieć? No tak prosto, nie z głowy, ale od serca ci to powiedziałem. Bardzo mało zawodowo.
0: No dziękuję ci bardzo. Ja ostatnio sobie przy okazji tej rocznicy też robiłem taką analizę, co powoduje, że ja mimo upływu tych 25 lat cały czas lubię tą robotę, bo ją lubię, naprawdę ją lubię i myślę sobie, że to jest kwestia pewnej dynamiki, tego, że tutaj cały czas coś się dzieje, że cały czas jest coś takiego, wiesz, niby to samo, a jednak inaczej, a jednak nowe, nie? A jednak inni ludzie, niby podobne historie życia, a zupełnie jednak inny człowiek i wymagający innego podejścia. Ja się czuję, że ja właściwie cały czas się muszę rozwijać. No, ja wiem, że muszę, ale ja to czuję też, że muszę się rozwijać, poznawać. Ja już kiedyś myślałem, że jestem mądry, wiesz, ale dzisiaj stwierdzam, nie, to jeszcze nie jest ten moment.
1: Uspokoiłeś mnie, mam podobne wrażenie, jeżeli chodzi o swój ogląd świata. No to co, do następnej audycji będziemy ten wózek ciągnąć razem, wspierani przez twoich pacjentów oczywiście.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: W razie wątpliwości, pytań albo ewentualnie potrzeby wsparcia, proszę do mnie pisać. Adres poczty radiowej, jak zawsze, krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Dobranoc państwu.
0: Dobranoc. Terapeuci.